0: Audiokracja.
1: Bardzo urokliwy utwór, można bez dwóch zdań powiedzieć. Trochę zapomniany, przeoczony. To była płyta 4 Smolika z 2010 roku, a Smolikowi towarzyszyła rzecz jasna Gaba Kulka. No i pięknie nam się to wszystko splata, dlatego że Smolik jako jeden z najważniejszych producentów muzycznych w Polsce oczywiście został nagrodzony statuetką człowieka ze złotym uchem podczas festiwalu St. Edith, a jeżeli ktoś słuchał wtedy programu Sezon Ogórkowy, bo mieliśmy wakacyjną ramówkę latem i akurat trafił na odsłonę programu, gdzie gościł Maciej Werk, no to może już wie o tym, że na mapie koncertowej, festiwalowej, kulturalnej Polski pojawiło się nowe wydarzenie związane z Maciejem Werkiem, który, dlatego nawiązałem do festiwalu St. Edith, jest dyrektorem artystycznym święta producentów muzycznych. Gaba Kulka, która towarzyszyła Andrzejowi Smolikowi w utworze SOS Songs, wystąpi w ramach festiwalu Sound Design, a festiwal Sound Design odbędzie się pomiędzy 26 a 28 września w Bielsku Białej, w związku z tym, że Bielsko jest w tym roku polską stolicą kultury. I te kropki udało się połączyć. Jeżeli chodzi o samą ideę festiwalu Sound Design, no to tutaj jest taki ukłon w stronę muzyki tła i to określenie nie jest w żadnym wypadku pejoratywne, nie jest traktowane jako coś takiego lekceważącego, co ma się sączyć w tle, tylko jest oddanie hołdu takiej ilustracyjnej roli muzyki. O to w festiwalu Sound Design chodzi i oczywiście ta filmowość muzyki jest ujęta w bardzo szeroki sposób. Będzie na stronie internetowej Radio Opole pierwsza odsłona rozmowy z Maciejem Werkiem, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie dokładnie, o co chodzi, to odsyłam na naszą stronę internetową, też na media społecznościowe, na stronę Sound Design. Tam szczegóły dotyczące programu, natomiast warto nadmienić, przypomnieć, że jedną z najważniejszych postaci tegorocznego Sound Design jest Roger Eno. Nie wiem, czy wypada mówić, że nazwisko nie jest przypadkowe, bo oczywiście jest to brat Briana Eno, no ale też niezależny, pełnoprawny, pełnokrwisty muzyk, bez obaw można powiedzieć legenda. I wszystko się pięknie ze sobą splata, dlatego że bracia Eno są przyjaciółmi Macieja Werka, gościli podczas festiwalu St. Edith, zresztą Roger Eno w 2020 roku pojawił się na St. Edith. Kiedy to było, mówiąc wprost, ryzykowne? Wiadomo, że to były czasy covidowe, lockdownowe i zagraniczni artyści praktycznie nie pojawiali się w Polsce i Roger Eno po powrocie do domu musiał spędzić kilka czy nawet kilkanaście dni na kwarantannie, ale stwierdził, że nie sprawia mu tu kłopotu i chętnie zagrał w studiu Debicha w Radiu Łódź, no i później jeszcze do Polski powracał w ramach cyklu Fortepiany Wolności. Brian Eno też jest osobą, która uświetniła festiwal St. Edith. No i jeszcze a propos artystów, którzy pięknie potrafią rzeźbić w dźwiękach, jednym z gości pierwszych takich wielkich nazwisk festiwalu St. Edith był Daniel Lanois. Zagrał zresztą podczas festiwalu ekskluzywny koncert. Połączyłem te trzy osoby między innymi w związku ze ścieżką dźwiękową do dokumentu o programie Apollo. Ta ścieżka dźwiękowa, można powiedzieć, jest chyba nawet bardziej znana niż sam dokument. Jest to na pewno kamień milowy w twórczości wspomnianych artystów. Znakomita współpraca i byłem ciekaw a propos takich ekskluzywnych pomysłów związanych z marką St. Edith. Czy jest szansa, żeby zaprosić ten tercet, żeby panowie wykonali wspólnie ten ponadczasowy album?
2: Powiem ci, że płyta, o której mówisz, czyli Apollo, soundtrack
0: do filmu.
2: No to jest płyta, jeżeli chodzi o gatunek muzyki ambientowej, jakbym miał wymienić jedną, no to pewnie jest to ta płyta. Tym bardziej, że to jest efekt współpracy naprawdę trzech genialnych osobowości. Beranino, Daniel Lanois, czyli dwaj laureaci Nagrody Czeka ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Edit i Roger Eno. I oni stworzyli dzieło wybitne pod każdym względem. To jest w ogóle wspaniała muzyka, to się świetnie kryli ze wszystkim, z obrazem. My nawet stworzyliśmy przy okazji Sound Edit taki specjalny projekt z dwoma polskimi muzykami, z Michałem Jeziorskim i Kubą Sokołowskim. I odtworzyliśmy ten soundtrack w trochę w inny sposób, z fortepianem przerobionym przez elektronikę. Natomiast to się chyba nie wydarzy z jednego prostego powodu. Beranino po prostu przestał podróżować. Co prawda ostatnio wybrał się do Parmy, do Włoch, na wernisaż swojej takiej retrospektywnej wystawy różnych instalacji, ale on jechał pociągiem, bo on nie lata. Nie z przyczyn strachu, tylko z powodów ekologicznych stara się ograniczać emisję dwutlenku węgla. Zresztą jest czynnym też w służbie walki na rzecz naszej planety. No i wydaje mi się, że ten element może się nie udać, aczkolwiek będzie szansa porozmawiać znowu z Rogerem i może podrążyć ten temat, bo ja myślę, że oni by strasznie chcieli tak naprawdę. Bo to jest trochę tak, że artyści mają świadomość, że stworzyli kiedyś dzieło wybitne, ale ponieważ to było dawno, dawno temu i wszyscy ich o to pytają, to tym samym sugerują, że pozostałe, następne rzeczy są kiepskie. Więc oni oczywiście siłą rzeczy odpychają tą historię z przeszłości, ale tak naprawdę wiedzą, że tam to było czymś wybitnym, a te nowe rzeczy są po prostu trochę inne. Nawet nie o to chodzi, że gorsze. No tutaj właśnie koło nas przeszedł teraz człowiek w koszulce Public Image Limited. No Johnny Lydon zawsze będzie porównywany do grania w Sex Pistols. No czego by nie zrobił, zawsze będzie wokalistą Pistolsów. Choć Pistols mają teraz nowego wokalistę, równie wspaniałego. Ale panowie na pewno chcieliby to zagrać na żywo, tylko myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie, ale takich projektów specjalnych w mojej głowie jest jeszcze bardzo dużo i póki będziemy mieli możliwość realizacji tego, to będziemy to realizować w Łodzi, w Bielsku, w naszym wspaniałym kraju. Jestem bardzo otwarty na wszelkie możliwości działania, bo po prostu bardzo kocham muzykę.
3: Ja nawiązałem specjalnie do tego, dlatego że jeżeli chodzi o szeroko pojętą muzykę tła, no to wiadomo, że Brian Eno jest tym w tej kategorii Mozartem, Beatlesem, jakkolwiek nazwiemy, pioniera. Zresztą nawet dystans, jeżeli chodzi o inną kultową płytę, nazwanie ją muzyką, która gdzieś tam ma grać na lotniskach, pokazuje, że zniósł to na inny poziom, na wyżyny. I ciekaw jestem a propos też takiej dbałości na Sound Edit do identyfikacji takiej dźwiękowej, jak pojawiają się choćby materiały, które możemy zobaczyć, których możemy posłuchać w trakcie festiwalu później na YouTubie. A propos też właśnie tej bardzo dużej części dydaktycznej, technicznej, czy ty czujesz, że Sound Design może być właśnie takim fajnym dopełnieniem, powiedzmy rewersem monety, czy czujesz, że fajnie by było, gdyby te dwie imprezy współistniały dłużej, nie tylko przy okazji no, statusu, który teraz ma Bielsko?
2: Wiesz co, ja myślę, że ludzie potrzebują, pomimo tego, że oczywiście droga na skróty jest zawsze najprostsza i zawsze większość osób wybierze tą drogę na skróty i nie ma w tym nic złego, taki mamy po prostu system działania, to jednak wydaje mi się, że edukacja jest bardzo elementem kluczowym, na który w tej chwili trzeba postawić, bo my żyjemy, powtórzę to raz jeszcze, w bardzo szybkim świecie, w świecie dziania się tu i teraz. Te wszystkie imprezy, w których uczestniczymy, te duże i mniejsze, one są takie bardzo spektakularne, kolorowe, ale tak naprawdę, żeby utrzymywać jednak jakiś poziom jakości społeczeństwa, wydaje mi się, że trzeba cały czas próbować rozwijać się. Żeby się rozwijać, to trzeba tak naprawdę powracać do wiedzy, którą ktoś może nam przekazać. Dlatego uważam, że najbardziej niedocenianym zawodem na świecie jest zawód nauczyciela. W pewnym sensie ci nasi wykładowcy przez chwilę pełnią taką funkcję nauczycielską i to jest znakomite, że ludzie mają szansę spotkać się z czempionami, którzy pracowali w najlepszych studiach, przy najlepszych produkcjach muzycznych, przy najlepszych filmach, przy najlepszych ścieżkach dźwiękowych czy grach. No bo tak naprawdę, no to wydaje mi się, że celem ludzkości jest jednak poprawianie jakości życia. Wiem, że to, co mówię, brzmi jak jakiś frazes biblijny, ale no szczerze w to wierzę. Dlatego też cieszę się bardzo, że ten element edukacyjny, na przykład festiwalu Sound Edit, rozrósł się do największej w tej chwili platformy w Europie i że mamy ponad 1000 osób, które są zainteresowane edukacją i że ci ludzie coraz bardziej w to wchodzą, że coraz więcej przyjeżdża profesjonalistów. Ja co roku podbijam, nieładnie mówiąc, ileś tam delegacji, coraz więcej mamy domy kultury, mamy teatry, mamy kluby muzyczne, ale mamy też telewizję, mamy też komercyjne rozgłośnie, mamy też rozgłośnie Polskiego Radia Publiczne. No po prostu trzeba się edukować i rozwijać, bo ta sama technologia niewiele nam da. Umówmy się, że sztuczna inteligencja też nie załatwi za nas wszystkiego. Oczywiście ona może być pomocna w wielu aspektach. Ja nie mówię, że nie. To jest oczywiste, że ona może być pomocna, natomiast nie dajmy się zwariować. A jestem dźwiękiem, to jest to nasze hasło, które wydaje mi się jednak kluczowe.
1: Skoro wywołaliśmy temat kultowej płyty Briana Eno, Rogera Eno, no i Daniela Lanua, posłuchajmy Apollo, Atmospheres and Soundtracks, a później na antenie jeszcze między innymi płyta Mixing Colors, czyli inny z efektów współpracy braci Eno.

połączymy te wątki z nowym singlem zespołu Hedone, czyli Nie mogę ci nic powiedzieć. Pięknie się to splata, bo mówiliśmy w przypadku Sun Design, że wystąpi zespół Moskwa i Guma jest gościem Hedone, zresztą nie po raz pierwszy.

0: nowy numer, czy sama forma tego numeru stwierdziłeś, że trzeba się pokłonić scenie łódzkiej, z której się wywodzi?
1: Nie mogę ci nic powiedzieć. Zupełnie serio, to najpierw ten punk rock mi tak szedł w głowę, projektując Sound Edit, no bo mamy w tym roku Hugh Cornwella i mamy też Ziemka, ale mamy też Deserter. No ja tam jestem w duszy trochę punkowcem, oczywiście tam pokolenia późniejszego, dużo późniejszego, ale gdzieś tak myślałem o tym punku na tyle, że to się jakoś naturalnie wydarzyło. Nie wiem, jak to się stało. Pierwszy szkic był w ogóle tego utworu jeszcze inny. Ja tam samplowałem taki śmieszny wokal w ogóle z jakiejś próbki takiej gotowej, skądś to w ogóle było zupełnie w inną stronę. I nagle myślę sobie, wow, że to tak jakoś się zrobiło szybko. I zadzwoniłem do Gumy, czy nie zaśpiewałby chórków, zadzwoniłem do Ziemka, czy nie zagrałby saksofonu, ale finalnie nie dość, że zagrał saksofon, to jeszcze zaśpiewał w chórku i co najważniejsze, jest główną postacią w teledysku. Świetnie zagrał w ogóle. Wojtek Bryndel powrócił tym samym też do struktury, którą w roku 2020 uprawialiśmy, chodząc po pustych, pandemicznych ulicach Łodzi. Teraz to się trochę powtarza, bez, że tak powiem, już pandemii. No i zadzwoniłem do kolejnego człowieka, którego uwielbiam, bo wszystkie te osoby są dla mnie ważne. Nie dość, że bardzo szanuję ich twórczość, też ich bardzo lubię. Do Marcina Pryta z 19 Wiosen i Moniki Rakiety, i oni też są w chórku w tym utworze i również są w teledysku. To w ogóle jest super, fantastyczne i bardzo się cieszę, że mam taką zdolność magnetyczną przyciągania ludzi, którzy są dla mnie ważni. I oni zgadzają się na moje głupie pomysły. To jest wspaniałe, że ci ludzie, naprawdę ja ich uwielbiam, mam ich płytę na półce i słucham ich i oni po prostu uczestniczą w moich działaniach i to jest po prostu wzruszające tak naprawdę.
0: I chyba polubiłeś formułę, która pojawiła się przy 600 latach samotności, czyli ostatnio jak do tej pory płycie Hedone, no bo tam się rozkręcił wokalnie Wojtek Król, wiadomo, że Izes już była w składzie i to, żeby zmieścić te wasze wokale było istotne i tutaj jeżeli chodzi o nie mogę ci nic powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne, że udało się znaleźć przestrzeń dla tych wszystkich gości. Nawet momentami ta barwa chyba Gumy albo Ziemowita, tutaj przepraszam, jak się mylę, co do tego, który z nich to zrobił, brzmi tak trochę jak Lech Janerka, którego ty też ubóstwiasz, który będzie w tym roku na Sound Edit. Jestem ciekaw, czy czułeś, że to jest fun, że można zaprosić kilka osób w formie krótkiej, 2,5-minutowej to zmieścić i gdzieś z Marcinem Borsem to spiąć, żeby to gdzieś nie odstawało, żeby ładnie się ze sobą to lepiło.
1: To się świetnie lepi. Rzeczywiście Ziemek tutaj tak w ogóle ta jego płyta projektu K2 momentami może się kojarzyć z Janerką, bo to jest podobny tembr głosu, bardzo poważne, literackie, liryczne podejście do tematu. No i postpunkowa dusza, lub też w przypadku Ziemka nawet bardziej punkowa. Natomiast w ogóle ja sobie wymyśliłem, że Hedone będzie tym razem po raz pierwszy sobie wymyśliłem, że mam tak dużo różnych stylistycznych wizji, że to się musi zmieścić na 4 różnych epkach. I będzie epka właśnie taka, która będzie trochę w tym stylu, jak utwór, którego będziemy za chwilę słuchać, czyli pierwszy zapowiadający całą serię, ale one będą się pojawiać randomowo. Mamy też pomysł na takie duety z Izą, właściwie oniryczno, zwiewno, romantyczne. Ale mam też pomysł na przykład na to, żeby zrobić jedną epkę całkowicie elektroniczną. Tutaj zaproponuję to Fagotowi, również 19 Wiosen. A być może zrobimy jedną tylko z fortepianem, a może z gośćmi zagranicznymi. Wiesz co, nie, właśnie podoba mi się taka formuła, że chciałbym to potem zamknąć na dwupłytowym wydawnictwie winylowym, które zresztą dzisiaj przedyskutowałem w Katowicach na lunchu z Michałem Wilczyńskim, moim wydawcą, którego serdecznie pozdrawiam. I on powiedział, nie ma problemu, będziemy mieć 4 okładki, to się wszystko ze sobą łączy.
0: Jak zawsze będą remiksy, natomiast ja na sam koniec chciałem cię spytać o dynamikę, którą stworzyłeś z Marcinem Borsem, no bo gdzieś tam razem działacie w studiu Debicha. Przyznawałeś, że przy 600 latach samotności Marcin pomógł ci się wyrwać z wcześniej wypracowanego modelu, który tak nie do końca już cię satysfakcjonował i mimo, że ty jesteś w głównej mierze producentem 600 lat, to jednak jego wkład był cenny i wydaje mi się, że to, co szczególnie wychodzi Marcinowi, to ten balans pomiędzy czymś, co jest przybrudzone, co ma charakter, a jednak no, tym audiofilskim, producenckim podejściem i w przypadku nowego singla Hedone, no szczególnie te bębny robią wrażenie, na który zagrał Olek Orłowski, bo są potężne, są masywne, z drugiej strony bardzo też pasują do party basu, jest rzeczywiście ta zimnofalowość, oczywiście mówiliśmy przed nagraniem o Peterze Hooku, który zdefiniował pewien styl grania na instrumencie.
1: To ja ci zdradzę sekret, ten bas, który brzmi celowo jak Peter Hook, To w takim mrugnięciu

0: Mrugnięcie oka jest zagrane na basie sygnowanym firmy Yamaha Petera Hooka, który specjalnie kupiłem sobie kolekcjonersko, który to Peter Hook mi podpisał. Więc dałem go Borsowi i Bors zagrał ten bas na basie, który, że tak powiem, no, brzmi hookowsko z założenia. Ale to nie jest ostatnie wejście tego basu na tej epce, bo jeszcze w nowym utworze, drugim, który teraz powstaje, ten bas też zabrzmi, czyli niczym w filmie, gdy pojawia się bas Petera Hooka, możemy spodziewać się, że zagra. Natomiast tak, no wiesz co, Marcin ma tam zdolność, że po prostu świetnie miksuje. W tym drugim utworze też są monumentalne bębny. Sala brzmi dobrze, Olek gra świetnie, Marcin świetnie miksuje, a jakoś tak wyszło, że to dobrze, chociaż to oczywiście jest The Long and Winding Road, można by zacytować. To praca nigdy nie jest prosta. Wydawało się, że to są takie proste historie. Co za długo trwa, wiesz? Jakbym miał, ja bym chciał szybciej pracować. I to jest trochę problem pracy z najlepszym człowiekiem w tym kraju, że on po prostu za dużo robi i gdzieś zawsze są ważniejsze priorytety. Ale ja to rozumiem.
1: Mam nadzieję, że nie skłębiło się zbyt wiele wątków, że nie wprowadziłem zamieszania w umysłach słuchaczy Radia Opole, bo to był Maciej Werk, dyrektor festiwalu St. Edith, który w tym roku też zorganizował St. Design w Bielsku Białej, no a poza tym dowodzi grupą Hedone, a żeby wątków było jeszcze więcej, to Maćka spotkałem podczas tegorocznego OFF festiwalu i teraz do tej rozmowy wróciłem. No ale zachęcam, żeby niebawem odwiedzić zakładkę Audiokracji. Tam będzie w całości przypomniana rozmowa z Maćkiem dla wszystkich tych, którzy zainteresowali się festiwalem St. Design. Zachęcam też, żeby sprawdzić, jaki jest dokładnie program festiwalu St. Design. Oczywiście na stosownej stronie internetowej w mediach społecznych. Festiwal zaczyna się 26 września w Bielsku Białej. No ale były też wątki związane z zespołem Hedone i nowym singlem grupy, który, przypominam, nazywa się Nie mogę ci nic powiedzieć.

To był już zespół Hedone i 600 lat samotności. No a na koniec audiokracji temat, od którego trudno uciekać, też w kontekście muzycznym. Nie żyje Jacek Kasprzyk. Tę bardzo smutną, by nie powiedzieć tragiczną informację znamy od piątku, no ale też warto przyjrzeć się muzycznej sylwetce Jacka, dlatego że upraszczając zjawisko, to, że trafił do Urzędu Miasta, było też związane z tym, że był bardzo zdolnym muzykiem, gitarzystą i też edukatorem, nie bójmy się tego słowa, rozwijał talenty młodych muzyków na tak zwanym Damboniowie i do tych czasów nawiązał w pięknym, wzruszającym pożegnaniu między innymi Jarecki. No bo wydaje mi się, że większość mieszkańców regionu, nie chcę tak zawężać tego drastycznie, ale myślę, że między 30 a 50 rokiem życia, ale też te widełki są na pewno szersze, pamięta zespół Kulturwa, który okazał się prawdziwą kuźnią talentów, bo występował tam właśnie Jacek Kasprzyk, występował tam Jarecki, występował tam Jan Swaton, fenomenalny saksofonista, aktualnie dyrektor Opolskiej Szkoły Muzycznej, Kuba Domański, który regularnie powraca do Radio Opole z zespołem Dizzy Boys The Brass Band. Bębniarzem Kulturwy z kolei był Tomek Łukasiewicz, znany choćby z występów w grupie Bakrzyż. Także rzeczywiście próba takiego bardziej instrumentalnego, organicznego, zespołowego podejścia do inspiracji hip-hopowych, soulowych, ale też prezentowanie takiego bardzo eklektycznego miksu zdecydowanie rozwinęło tych artystów. Niestety w tym oryginalnym składzie reaktywacji się nie doczekamy. Nagrania zespołu są bardzo trudno dostępne, no ale można sobie na YouTubie znaleźć fragmenty i robi to naprawdę wielkie wrażenie, szczególnie taki występ z festiwalu Off Opole z 2005 roku. Tam grupa gra Rap Rock Reggae, czyli utwór, gdzie jest takie nawiązanie, interpolacja utworu Kocham Cię, Kochanie Moje, Manam i naprawdę wtedy, też biorąc pod uwagę pewną lokalność, trudno było znaleźć zespoły, które tak dobrze grały. Jarecki w pożegnaniu Jacka Kasprzyka odwołuje się właśnie do klubu Feniks na Dambonia, do czasów, kiedy razem wspierali zespół TSA jako ich techniczni. No i tak też zaczęła się przyjaźń Jacka z Andrzejem Nowakiem, też niestety nieodżałowanym, z zespołem TSA. No i w ten sposób właśnie Jacek trafił do złych psów. Także no, mimo w taki bardzo bezwzględny sposób krótkiego żywotu Jacek dużo ciekawych rzeczy dokonał i dużo dobrego zrobił dla mieszkańców regionu. Informowaliśmy o tym, ale przypominam, że pożegnanie Jacka 17 września o godzinie 12:00, początek ceremonii na cmentarzu Opole Półwieś w Starej Kaplicy. Wywołaliśmy temat złych psów, więc warto wrócić do nagrań, które Jacek stworzył z zespołem Andrzeja Nowaka. Na koniec audiokracji Wiara i Moc. Bardzo dziękujemy za program, który zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście gorąco zachęcam, żeby z nami zostać dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole.

0: Więcej Kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Więcej Kultury w Radio Opole właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będziemy mówić o spektaklu choreograficznym pod tytułem Kids, którego reżyserem jest choreograf Janusz Orlik, na stałe współpracujący z Teatrem imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, także kurator opolskiej sceny tańca, o której dzisiaj także porozmawiamy. Zapraszam do słuchania.

0: Gościem programu jest dzisiaj Janusz Orlik, choreograf, reżyser, kurator opolskiej sceny tańca, reżyser spektaklu Kids, który będzie miał swoją premierę już w najbliższą sobotę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o spektaklu Kids, który szykujecie, o spektaklu, który będzie choreograficzny, pełen ruchu, jak sądzę, a potem porozmawiamy jeszcze o polskiej scenie tańca, o bogatym programie tego wydarzenia. Ale zaczynamy od przedstawienia, które zapewne będzie można oglądać także w ramach opolskiej sceny tańca, ale premiera już w sobotę. Co to za spektakl? Bo w zapowiedzi tak intrygująco piszecie, że on jest o różnego rodzaju emocjach, zdarzeniach, procesach, przez które przechodzi się w życiu? Tak to zrozumiałam.
1: To jest przede wszystkim spektakl o stracie i o tym, w jaki sposób radzimy sobie ze stratą w ogóle. Nie tylko stratą w takim pojęciu osobistym, ale też materialnym. Sam spektakl, w samym spektaklu mamy ogólnie 11 dzieci, są podzielone na dwie obsady. W każdym spektaklu, w każdej z obsad jest 6 dzieci i trójka aktorów. I właśnie jak radzimy sobie ze stratą, możemy stracić oczywiście kogoś bardzo bliskiego, ale dla dziecka często to jest, czasami ta strata materialna, czy nawet, nie wiem, upraszczając, może to być ulubiona maskotka, z którą się związaliśmy przez wiele lat, albo coś, co ma dla nas bardzo duże znaczenie, nagle możemy to stracić, zgubić, stracić i co wtedy, jak sobie z tym radzimy. Oczywiście bardziej zgłębiamy jednak to pojęcie straty na poziomie człowieka, ludzkiej.
0: To jest ciekawe, że do spektaklu, który właściwie ma bardzo poważny temat, zapraszacie dzieci. Dlaczego w ogóle to jest ważne, żeby też z dziećmi na ten temat rozmawiać i w ogóle jak to robić, bo to może też budzić lęk, poruszanie takiego tematu właśnie z dziećmi.
1: Nie ukrywam, obawiałem się troszkę właśnie, może nie tyle obawiałem, co zastanawiałem się, jak taki proces będzie wyglądał, jak taki proces prowadzić, żeby przede wszystkim każdego dnia po skończonej próbie dzieci nie wracały do domu z depresją, ponieważ jednak mierzymy się z dość poważnym tematem straty, żałoby i bardzo szybko okazało się, że moje obawy były wręcz niepotrzebne, bo jednak te dzieci, z którymi pracujemy, one są naprawdę bardzo, są bardzo wrażliwe, ale są bardzo mądre, są bardzo inteligentne i bardzo dobrze rozumieją w ogóle w jakim artystycznym, scenicznym świecie biorą udział, występują. Codziennie oczywiście zgłębiamy wiele, jakby tworząc spektakl, budowaliśmy sceny, budowaliśmy spektakl oczywiście wokół tematu samej straty, więc bardzo dużo rozmawialiśmy o tym. Często siadaliśmy w kole i zadawałem im pytanie, jak to jest, w sensie jak to jest, jak się czujecie, jeżeli stracicie kogoś bądź coś. I oczywiście zadanie tego pytania na starcie już było dość ryzykowne, no bo z jednej strony nie chcemy jakby ich podchodzić i jakoś manipulować sytuacją. Graliśmy w otwarte karty, mówię graliśmy, ponieważ podczas całego procesu otrzymywałem bardzo dużo też wsparcia ze strony samych aktorów, Moniki Stanek, Mirona Jagniewskiego i Jędrzeja Mitwiowa, którzy uczestniczyli oczywiście w całym procesie, ale też podczas wszystkich tych rozmów. I bardzo szybko okazywało się, że otwierały się, rozmawiały bardzo chętnie o swoich doświadczeniach osobistych, czy utraty bliskich członków rodziny, czy może nie tyle w takim sensie śmierci, ale też wyprowadzki jakiejś bliskiej osoby.
0: W jakim wieku są dzieci i jak ten proces rekrutacji do spektaklu przebiegał, wyglądał? Skąd się wzięły u Was dzieci?
1: Dzieci się wzięły głównie z Opolskiego. Jest jedna dziewczynka z Warszawy. Ale tak, casting odbył się bodajże w lutym. właśnie w Teatrze Kochanowskiego, więc dużo czasu minęło od momentu samego castingu. Na casting zgłosiła się setka dzieci, czego się nie spodziewaliśmy, ale przynajmniej było z czego wybierać. I był to trudny wybór, naprawdę, bo zależało mi na wyborze 11, 12 dzieci. Sam casting trwał 2 dni, 2 intensywne dni. Ogarnięcie takiej ilości dzieci i zwrócenie uwagi na wiele rzeczy tak naprawdę, nie chcę powiedzieć talent, bo każdy z nas ma swoje mniejsze, większe talenty, ale to, w jaki sposób się zachowują na scenie, jak między sobą współpracują, jakby każda z tych rzeczy była bardzo kluczowa, nie tylko sam talent taneczny, ruchowy, bo sam spektakl jest ruchowy, nie jest stricte taneczny. Pojawia się w nim też trochę tekstu mówionego.
0: No dobrze, to jak wyglądała ta praca z dziećmi od podstaw? Bo to chyba nie było tak, że miałeś dla nich jakąś gotową choreografię, tylko w procesie szukaliście tego, tej opowieści.
1: Dokładnie tak. Ja najczęściej zabierając się do jakiejkolwiek pracy, zaczynając pracę nad spektaklem, bardzo dużo robię notatek. Czytam różne publikacje tematyczne, zaznaczam sobie cytaty w książkach, czy oglądam filmy. Na pewno zbieram bardzo dużo też muzyki, tworzę playlisty, które najczęściej podpowiadają pewne obrazy. I zanim w ogóle dojdzie do tego pierwszego spotkania w studio, na sali, na scenie, pierwszego dnia prób, no to już staram się być w jakiś sposób przygotowany na start. Oczywiście mam pewne pomysły na sceny, wykorzystuję bardzo dużo w mojej pracy praktyki choreograficznej, ruchowe, które na przestrzeni lat wypracowałem i z tym wchodzę na salę i zaczynamy pracować tak naprawdę od zera. Nie mamy tekstu, nie mamy scenariusza, mamy tylko siebie i swoje historie.
0: Czy wcześniej ci się zdarzało dużo pracować z dziećmi?
1: Bardziej warsztatowo, od strony warsztatowej, z maluszkami typu 3 do 5 lat, z młodzieżą, więc to doświadczenie pracy z dziećmi bardziej pod kątem warsztatowym, ale nigdy tak naprawdę, jeżeli chodzi o mój autorski spektakl, w którym są dzieci na scenie, miałem doświadczenie pracy z dziećmi na scenie przez pracę w zespole w Wielkiej Brytanii, z którym współpracowałem ponad 20 lat.
0: Czy to jest dla ciebie jako twórcy odważny, ryzykowny krok wystawiać spektakl, w którym dzieci występują? To będą pewnie duże emocje przed premierą, przed każdym spektaklem. Jak na to patrzysz?
1: Zawsze jest pojawia się taka odrobina ryzyka, bo nie jest to projekt, spektakl taki standardowy, który angażuje dojrzałych aktorów czy tancerzy. Mamy jednak dzieci, które nie mają doświadczenia scenicznego, a jeżeli mają, to mówimy o takim doświadczeniu bardziej na akademiach w szkole bądź w jakichś występach w zespołach amatorskich, na które powiedzmy chodzą po szkole i biorą udział w takich zajęciach. Więc zawsze się to wiąże z jakimś ryzykiem, dlatego też ten casting był trzeba było naprawdę podjąć bardzo dobre decyzje i wnikliwie się przyglądać tej setce dzieci, żeby naprawdę wybrać takie, które mogłem się tylko zastanawiać, bo przecież nie testowaliśmy jeszcze tego spektaklu przed publicznością, przed nami jeszcze próby generalne, więc trudno na takim etapie ocenić, jak dzieci się zachowają przed pewną publicznością, czy nie jest ich trema i tak dalej, i tak dalej. Po tych 5 tygodniach pracy wiemy już, że jesteśmy na dobrej drodze i one się już nie mogą doczekać, a emocji będzie naprawdę dużo. Będzie to spektakl przede wszystkim, myślę, że dający do myślenia, ale też taki, po którym mam nadzieję i liczyłbym też na to, że publiczność wyjdzie odrobinkę, może jeżeli nie wzruszona i poruszona, to odmieniona.
0: Do rozmowy z Januszem Orlikiem, reżyserem spektaklu Kids, którego premiera w Teatrze Kochanowskiego w Opolu już w sobotę. Wracamy za chwilę.

0: robisz mi parę.
1: Więcej kultury.
2: Przypomnę, że dzisiaj Janusz Orlik, choreograf, reżyser, kurator opolskiej sceny tańca, twórca spektaklu Kitsch, którego premiera już niebawem gości na antenie Radia Opole. Jeszcze długo można by wymieniać to, czym się zajmujesz, ale skupmy się na tym, o czym dziś rozmawiamy. Czego się nauczyłeś od dzieci, pracując nad spektaklem Kitsch?
3: Tym, że chciałbym być dzieckiem nadal. I często sobie przypominałem, jak to było, kiedy byłem dzieckiem, i było to niesamowicie odświeżające. Ale czego tak naprawdę się nauczyłem, to myślę, że cierpliwości, uczę się jej nadal. Dzieci są różne. One są naprawdę wspaniałe, są naprawdę kochane, ale bywa różnie. No to jest to ciężki proces w takim znaczeniu, że no spotykamy się codziennie, ćwiczymy codziennie, budujemy spektakl codziennie. Jest to bardzo intensywny proces. Jestem zmęczony, wracam zmęczony, ale bardzo pozytywnie na każdego dnia pobudzony do działania w bardzo takim pozytywnym sensie, bo one naprawdę mi dużo, dużo dają, więc uczę się przede wszystkim pokory i cierpliwości i chyba tylko tak, przede wszystkim pokora i cierpliwość.
2: Były jakieś zdarzenia, słowa, zjawiska, które się zadziały na próbach, które będziesz pamiętał, jeśli chodzi o pracę nad tym spektaklem?
3: Teraz tak z tyłu głowy nie wyjmę takich konkretnych rzeczy, ale tak, one się pojawiały się na etapie całego procesu. Czasami to jest taki komizm sytuacyjny, coś robimy, coś się dzieje i ktoś zrobi coś, co bardzo nas wszystkich rozbawi i najczęściej zaczynamy się śmiać, tu mówię o dorosłych, i często patrzymy właśnie na reakcję dziecka i jest tak, ojejku, oni się ze mnie śmieją, więc bardzo szybko trzeba reagować i powiedzieć, że nie śmiejemy się z ciebie, ale śmiejemy się z tobą, i to jest ta różnica, że i staramy się wytłumaczyć, że to nie jest wyśmiewanie, tylko sposób, w jaki ktoś coś zrobił, albo ta niewinność tego zdarzenia jest czasami no naprawdę zabawna, rozczulająca i taka, no tak chce się po prostu ją przytulić po prostu.
2: Dlaczego temat straty? Jeszcze chciałam o to dopytać właśnie. I w ogóle połączenie tego też z występem dzieci.
3: Jeżeli chodzi o sam temat straty, bardzo często go ostatnio zgłębiam. Nie wiem, z czego to może wynikać. Może z tego, że lata lecą i coraz bardziej, coraz intensywniej myślę o tym, co dalej. W sensie, co po sobie pozostawiamy albo zostawimy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało aż tak turpistycznie, że coraz częściej budzę się rano i myślę o śmierci. Tak nie jest. Ja jestem bardzo, zresztą znasz mnie dobrze i co jakiś czas, bardzo rzadko, ale mamy tą okazję się ze sobą spotkać. Zna mnie też wiele osób i pomimo tego, że robię spektakle, które mogą mieć wydźwięk dość właśnie taki medytacyjny, poważny, to jednak jestem osobą, której nie brakuje poczucia humoru i bardzo lubię się z siebie i z innych pośmiać i wspólnie z innymi się śmiać z wielu rzeczy. Ale może to właśnie wynika może z doświadczenia, może właśnie z faktu, że jednak lata lecą. Nie jestem stary, ale też nie jestem młody. I wiele też osób przez ostatnie kilka lat utraciłem, więc może to jakby podświadomie w jakiś sposób działa i w jakiś sposób ten temat mnie interesuje. I dlaczego dzieci? Bo interesuje mnie perspektywa dziecka, jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stratą. Mogę tutaj przytoczyć sytuację z mojego rodzinnego jakby doświadczenia, kiedy zmarł mój tato. Moja siostrzenica była w tym czasie w szkole i było dosłownie 30 minut, zanim miała wrócić do domu. Tato zmarł w domu i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby moja siostrzenica, nie wiem, uchronić ją jakoś przed tym, żeby może nie była świadkiem całego tego zdarzenia. I wydaje mi się, że najlepiej nie ukrywać właśnie i mówić otwarcie i grać w otwarte karty, bo jednak dzieci są bardzo chłonne i one bardzo dużo rozumieją i naprawdę nic się przed nimi nie ukryje. Więc dlatego
2: Będą się czuły oszukane, jeśli się będzie próbowało.
3: Wydaje mi się, że tak, mogą się czuć oszukane, tym bardziej, że bardzo dobrze wiedzą. A jeżeli będziemy kłamać, jeżeli będziemy udawać i będziemy krążyć dookoła tematu, to po prostu widać, one wiedzą, one czują.
2: To myślę, że jest bardzo cenne, o czym mówisz, i ważny temat, ciekawa perspektywa. Myślę sobie też w kontekście bycia artystą, stricte artystą teatru, także tancerzem, choreografem. Co zostaje po kimś, kto jest artystą sztuki tak ulotnej właśnie, jaką jest ten bezpośredni kontakt z widzem, że to nie jest rejestracja, to nie jest książka, którą się drukuje, tylko jak na to patrzysz właśnie?
3: Zawsze może być jeszcze rejestracja wideo, ale to też nie jest to samo. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo często, może nie sam sobie je zadaję, ale spotykając się z kolegami artystami, jeżeli pojawia się temat, co po sobie pozostawiamy. I jedni mówią, no chciałbym, żeby o mnie pamiętano, żeby moje prace były, nie wiem, gdzieś może przetwarzane, wystawiane dalej, albo nie wiem, na moim nagrobku może powinno być, nie wiem, tu byłem, albo zrobiłem to i tamto. Nie wiem, może właśnie może najważniejsze jest to tu i teraz, i jeżeli ktoś w tym danym momencie, w tą sobotę 19 września i dzień później, bo gramy spektakl po raz drugi 20 września, będzie miał tą

0: jakby mówimy, że nie można się jakby, to jest to jedno doświadczenie, wchodzimy do teatru, światła się zapalają, coś się wydarza, światła gasną i no i tyle. Ale to no liczę na to i wierzę w to, że to jednak zostaje.
1: Jakiegoś rodzaju energia, która gdzieś później krąży. I jest trudno uchwytna i trudno opisywalna. Za moment wracamy do naszej rozmowy. Premiera spektaklu Kids w sobotę w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opole. Później kolejny pokaz w niedzielę, a później w ramach opolskiej sceny tańca i o polską scenę tańca będę pytać za chwilę.

0: niedzielę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu rozpocznie się opolska scena tańca. Przez cały tydzień będą działy się różnego rodzaju zdarzenia, spektakle, warsztaty związane z tańcem, ruchem. Janusz Orlik, który jest kuratorem opolskiej sceny tańca, teraz nam opowie więcej o programie, o artystach, których zaprosiłeś. Kto w tym roku przyjedzie do Opola?
1: W tym roku w głównym programie spektakli mamy łącznie 9 spektakli, w tym spektakl Kids, o którym już rozmawialiśmy, 4 spektakle z zagranicy i 4 spektakle naszych rodzimych artystów.
0: Kim są goście z zagranicy i jak ty ich znajdujesz?
1: Najczęściej bardzo dużo albo kontaktuję się z artystami bezpośrednio. Jeżeli mam okazję pojechać na jakiś festiwal w ramach delegacji, to jadę i oglądam. Czasami widzę coś na innych festiwalach w Polsce. Tak było z jednym spektaklem Tempo, Kalenio z Finlandii, który widziałem w Poznaniu, bardzo świeżo po premierze na festiwalu Konteksty. Od razu po spektaklu nawiązałem kontakt z reżyserem i tak się zaczęła w ogóle

0: komunikacja i jakby próba zaproszenia tego zespołu tutaj. Czasami oglądam rejestrację wideo, proszę bezpośrednio artystów o wysłanie wideo. To nie jest to samo, bo oczywiście oglądanie spektaklu na żywo zawsze jednak jest ważniejsze i odbiór jest też zdecydowanie inny, aniżeli oglądanie nawet najlepszej rejestracji wideo.
1: No dobrze, ale trochę więcej o tych gościach. Czy jest ktoś, na kogo szczególnie czekasz? To może być dla ciebie też jako twórcy inspirujący i ciekawy.
0: Nie chciałbym wyróżniać konkretnego jednego spektaklu, bo jednak programując cały festiwal staram się myśleć o tym programie jako o programie, w którym każdy spektakl i każde wydarzenie, również te towarzyszące, są równie ważne, ponieważ one składają się na cały, jakby też całą taką dramaturgię festiwalu. On się zaczyna, on trwa i on się też musi skończyć. Ważne jest, jak zacząć, co się dzieje w środku i jak taki festiwal zakończyć. Ale jeżeli już pytasz, to oczywiście wraca do nas, do Opola, Silvia Gribaudi, którą gościliśmy rok temu na festiwalu ze spektaklem Graces. W tym roku pokaże swoją solową pracę. Silvia Gribaudi będzie również prowadzić Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne. Laboratorium Choreograficzne to jest taka inicjatywa, która skierowana jest do artystów profesjonalnie zajmujących się tańcem i choreografią. Ogłosiliśmy open call, na którym mogli się zgłosić tak naprawdę wszyscy, zgłaszali się ludzie z całego świata i potem ja łącznie razem z Sylwią dokonywaliśmy wyboru spośród w tym roku bodajże 70 bądź 80 zgłoszeń. Wybraliśmy 9 uczestników, będziemy mieli artystów z Irlandii, z Francji i z Polski również. Tak jak mówiłem, będzie to spektakl Sylwii Gribaudi. Bardzo się również cieszę ze spektaklu właśnie Tempo, o którym już mówiłem. Niewiele powiem o tym spektaklu, ale nie dlatego, że nie chcę o tym spektaklu mówić, bo można o nim mówić bardzo dużo, ale nie chciałbym zdradzać tak naprawdę, co zobaczymy na scenie. Jest to propozycja, której wydaje mi się jeszcze nie widzieliśmy, a jeżeli widzieliśmy, no to wydaje mi się, że jeszcze nie widzieliśmy, więc naprawdę serdecznie zapraszam. Ja wiem, że to brzmi bardzo enigmatycznie. Ja byłem bardzo poruszony i bardzo zaskoczony tym, co widziałem na scenie, więc bardzo serdecznie zapraszam. Ale nie tylko na ten konkretny spektakl, naprawdę na wszystkie spektakle podczas festiwalu.
1: Artyści z Polski, jacy się pojawią?
0: Będziemy gościć Aleksandrę Bożek-Muszyńską z pracą, którą stworzyła 10 lat temu. Będzie najnowsza praca solowa Pawła Sakowicza. Będzie spektakl dla dzieci, dla maluszków i ich opiekunów i rodzin. Poruszony las Olsztyńskiego Teatru Tańca. I spektakl Salon Bizar produkcji Teatru KTO z Krakowa.
1: Na co zwracać uwagę, jak się jest widzem właśnie takiego spektaklu? Ja zawsze mam takie poczucie niedosytu, że to ja nie mogę tego ruchu doświadczyć, który się dzieje w ciele tancerza.
0: Zadałaś mi to samo pytanie, pamiętam rok temu, jak rozmawialiśmy o polskiej scenie tańca. Nie ma co ukrywać. Ja często nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo najczęściej właśnie prezentując spektakle taneczne w teatrze dramatycznym, najczęściej pojawia się to pytanie, co zrobić, jak zachęcić właśnie tego widza, który jest takim regularnym, stałym widzem i przychodzi na spektakle teatru dramatycznego, jak go zachęcić do oglądania tego tańca. Ja zawsze mówię, zaryzykujmy, po prostu podejmijmy to ryzyko albo to wyzwanie czasami i po prostu przyjdźmy i doświadczmy czegoś innego. Raz, żeby nie stać w miejscu, nie przyzwyczajać się do tego, co już wiemy i znamy, a jednak podjąć to ryzyko i przyjść, jednak zobaczyć i doświadczyć taniec, który mówi nam, tak naprawdę komunikuje to samo, bądź te same rzeczy, które może nam komunikować, że tak powiem, w cudzysłowie zwykły teatr. Tylko, że tutaj no jednak w tańcu operujemy trochę mniej słowem, dlatego ten ruch może się wydawać bardziej abstrakcyjny i mniej zrozumiały dla potencjalnego widza, ale nadal wierzę w to, że jednak my jako ludzie, tancerze, nasze ciała są naprawdę bardzo silnym komunikatorem i bardzo dużo potrafią nam zakomunikować, bardzo dużo nam potrafią opowiedzieć.
1: No dobrze, to czekamy na polską scenę tańca i na spektakl Kids, który reżyserujesz w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również, Kasia.
1: Janusz Orlik, choreograf, reżyser, kurator polskiej sceny tańca, przypomnę, dzisiaj gościł w Radiu Opole. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Za moment wiadomości, później program Dobry Wieczór tu Opole, który dzisiaj poprowadzi Witek Sułek. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko w magazynie reporterów Radio Opole. Program realizuje Maciej Dudek. Ja nazywam się Marzena Śmierciak i witamy się z całym zespołem działu informacji Radia Opole. O czym dzisiaj Państwo na pewno dobrze pamiętają. 2 lata temu na Opolszczyźnie zaczęła się powódź. 14 września woda zaczęła podtapiać pierwsze miejscowości na południu Opolszczyzny, a dziś w Bierawie zorganizowano konferencję na temat nie wspomnień, ale na temat budowy oraz rozbudowy obwałowań na Odrze. Jakie inwestycje są realizowane w gminach Bierawa i Reńska Wieś. O tym za kilka chwil w naszym magazynie.
2: To będą wały wykonane z przesłoną filtracyjną. Wszystkie drogi dojazdowe, będą place manewrowe, będą stanowiska pompowe.
3: Tak naprawdę od okresu powojennego nic nie było robione na tym terenie, dlatego mieszkańcy wyczekują na kolejne inwestycje.
1: W magazynie przyjrzymy się też sprawie zlikwidowanego przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego w Opolu. Lokalni przedsiębiorcy prowadzący tam sklepy mówią o znacznym spadku liczby klientów, którym jest teraz nie po drodze w związku z brakiem przejścia.
4: Jest ogromnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy wysiadają z autobusu na przystanku. Straciliśmy, wypowiadam się w imieniu naszej cukierni, straciliśmy, nie wiem jak sąsiedzi, ale my naprawdę poważny procent, ponad połowę na obrotach.
1: Sprawdzimy też, ile udało się zebrać pieniędzy w czasie organizowanego nie tak dawno po raz pierwszy na stadionie w Opolu koncertu na rzecz katedry. Czy większe są zyski z tej imprezy, czy wydatki na jej przygotowanie?
5: Tak jak usiedliśmy z księdzem proboszczem, to udało się zebrać kwotę, mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie, dla katedry na renowację organów ponad 700 tysięcy.
1: W magazynie przed 15 będziemy też mówić o bezpieczeństwie dzieci na hulajnogach i na rowerach. Dziś w regionie bowiem w kilku szkołach są wręczane kaski ochronne uczniom, którzy uzyskali w tym roku kartę rowerową. A czy dzieci jeżdżą przepisowo w kaskach? O to będzie pytać nasz reporter. Zaczynamy nasz program. Zapraszam.

0: nasz magazyn zaczynamy od tematu związanego z ochroną przeciwpowodziową. Wody Polskie Regionalnej Gospodarki Wodnej w Gliwicach przystępują do budowy, rozbudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych w gminach Bierawa i Reńska Wieś. W ramach dwóch zadań powstaną brakujące odcinki obwałowań rzeki Odry o łącznej długości 5 km. Więcej na ten temat w relacji Grzegorza Frankowskiego.
1: Bardzo ważny moment, bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o powiat kędzierzyńsko-kozielski. Marcin Jarzyński, zastępca prezesa do spraw ochrony przed powodzią i suszą Wody Polskie. Dwa bardzo ważne zadania. Pierwsze to obwałowanie o długości 2,8 km w gminie Bierawa i drugie w gminie Reńska Wieś o długości 2,2 km. Dwa obwałowania zamykające, brakujące te odcinki obwałowania poniżej zbiornika Racibórz. Kwota zadania całkowita 96 milionów złotych. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie została już podpisana. Środki na współfinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa również mamy zabezpieczone. Co będzie wykonane? Technologia już XXI wieku. To będą wały wykonane z przesłoną filtracyjną. Wszystkie drogi dojazdowe, będą place manewrowe, będą stanowiska pompowe, przepusty, schody skarpowe, więc wał będzie kompleksowo wykonany.
2: Długo wyczekiwana inwestycja w gminie Bierawa, jak i również w gminie Reńska Wieś. Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski. Tak naprawdę od okresu powojennego nic nie było robione na tym terenie, dlatego mieszkańcy wyczekują na kolejne inwestycje. Ta inwestycja dzieje się tutaj i teraz. Mówimy tutaj o powierzchni około 600 hektarów ziemi. Jest możliwość teraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez budowę właśnie i modernizację tych wałów na tym odcinku.
3: Po ostatniej powodzi rząd Donalda Tuska przeznaczył z poziomu centralnego 670 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi. Robert Węgrzyńczonek, zarządu województwa opolskiego, a my z poziomu województwa ponad 300 milionów. To jest kwota ponad miliarda złotych. I ta zależność jest wprost proporcjonalna. Im więcej pieniędzy i środków wydamy na ochronę przeciwpowodziową, tym mniej będziemy wydawać na usuwanie skutków powodzi. Tym wszystkim sceptykom, którzy nas krytykują za niewystarczające działania odnośnie ochrony przeciwpowodziowej, też usuwania skutków powodzi, to dedykujemy dzisiejszy dzień, w którym to tylko prawie 100 milionów złotych jest na podniesienie bezpieczeństwa.
4: Nie muszę wszystkim mówić, jak ważne dla powiatu jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Artur Maruszczak, starosta kędzierzyńsko-kozielski. Od 97 roku, od tej największej powodzi, która nas tu żyjących dotknęła najbardziej, dużo się zmieniło. Powiat kędzierzyńsko-kozielski już jest bezpieczniejszy. Powstały inwestycje, zbiornik Racibu, Polder, Buków, obwałowania lewo-prawostronne, ale jeszcze trochę jest przed nami. To są właśnie te odcinki, które są bardzo ważne dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. To było widać w tej ostatniej powodzi 24 roku, gdzie chociażby ten fragment Lasaki po Borszu był bardzo ostro broniony, żeby ta wola się nie przelała.
5: Na terenie gminy Bierawa mamy tak zwane wały szczątkowe, niekompletne z lat 30., ale 20. wieku. Krzysztof Ficoń, wójt gminy Bierawa, domknięcie wałów lewostronnych przy sąsiedniej gminie spotęgowało to nasze zagrożenie. Oczywiście w międzyczasie, za co jesteśmy wdzięczni, został wybudowany zbiornik Racibórz, co pokazała też powódź roku 2024, że on ma na pewno kolosalne znaczenie, ale aby cały system dobrze funkcjonował, no musi to współgrać w całości. Wielki dzień i radość w gminie Bierawa.
6: My mamy to szczęście, że możemy tej skuteczności Wód Polskich naocznie się przekonać, bo pewien odcinek tego wału już powstał. Tomasz Kędziora, wójt gminy Reńska Wieś. W ostatnich latach trzy takie krótkie odcinki składające się na jedną całość powstały. Nie musimy mocno wysilać wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało po zakończeniu tej inwestycji, która jest przed nami, tych ponad 2 kilometrów, które mają zamknąć te obwałowania.
7: Wody Polskie w Gliwicach są w tej chwili gotowe do ogłoszenia postępowania przetargowego. Linda Hoffman, rzecznik prasowy Wody Polskie w Gliwicach. Mamy nadzieję, że wydarzy się to w ciągu najbliższych dni, tak żebyśmy jak najszybciej i jak najsprawniej mogli wyłonić wykonawcę dla tego postępowania.
8: Start na początku przyszłego roku, a koniec inwestycji? Kiedy?
7: Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Mówimy tutaj o pierwszej połowie 2029 roku.
9: Wartość inwestycji wyniesie ponad 96 milionów złotych. Blisko 68 milionów tej kwoty to dofinansowanie z funduszy unijnych. Bierawa, Grzegorz Frankowski, Radio Pole.
0: Przypomnijmy, to już 2 lata od ostatniej powodzi w naszym regionie. 14 września 2024 roku woda zaczęła podtapiać pierwsze miejscowości na południe Opolszczyzny. Między innymi pojawiła się w okolicach Prudnika i Nysy, a dzień później wdarła się do Głuchołaz i nie tylko tam. I o tym na pewno będziemy jeszcze mówić w tym tygodniu w naszym magazynie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz interwencja, czy likwidacja jednego przejścia dla pieszych może zdecydować o być albo nie być dla lokalnych biznesów. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy przy ulicy Żeromskiego w Opolu przekonują, że właśnie tak się stało. Mówią o spadku obrotów nawet o połowę i coraz mniejszej liczbie klientów. Sprawie przyjrzała się Monika Matuszkiewicz-Biel, która rozmawiała m.in. z właścicielką cukierni znajdującej się wprost przejścia, którego w zasadzie już teraz nie ma.
2: Jest ogromnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy wysiadają z autobusu na przystanku. Straciliśmy, wypowiadam się w imieniu naszej cukierni, straciliśmy, nie wiem jak sąsiedzi, ale my naprawdę poważny procent, ponad połowę na obrotach. Wielu naszych klientów, którzy przychodzili, których znamy, bo przecież jesteśmy tam od lat, nie przychodzą, ponieważ nie ma przejścia, są barierki. I te barierki miały rzekomo pomóc w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego przez tworzące się korki. Niestety korki tworzą się na nadal, one są. Jeżeli już miało być jakieś przejście zamknięte, co miałoby ułatwić sytuację, to nie rozumiem, dlaczego następnego przejścia nie zlikwidowano, albo jeszcze następnego tuż przy samym rondzie, a nie w miejscu, gdzie jest kumulacja wszystkich sklepików. I bardzo bym chciała, żeby ta sytuacja się zmieniła, bo jeżeli się to nie wydarzy, to nie wiem, jaki będzie koniec.
3: Pan jest kolejnym przedsiębiorcą, który też tutaj jest przy tej ulicy, gdzie zostało przejście zlikwidowane. Pytanie, jak u pana to mocno wpłynęło na zyski, na odwiedzalność, na klientów?
4: Wszyscy ucierpieliśmy na tym w sposób tragiczny, drastyczny wręcz bym powiedział. Zamknięcie tego kluczowego przejścia dla pieszych, dla nas tutaj, dla przedsiębiorców, to jest taka powolna agonia. Niestety taka jest prawda. Wiadomo, my jesteśmy uzależnieni od ludzi, od klientów. Jeżeli ci klienci zostali nam drastycznie zabrani, bo tak można powiedzieć, to siłą rzeczy te nasze biznesy zaczynają tutaj mocno podupadać. Jeżeli władze Opola faktycznie nie spojrzą na ten problem poważnie i nie wymyślą czegoś, pomysł jest bardzo prosty. Wystarczyłoby tylko w tym miejscu postawić sygnalizator świetny, krótki, czasowy. To w zupełności rozwiązałoby problem.
3: Przejście dla pieszych, które tutaj było przy placu Kopernika. Dla pana utrudnienie, jak zostało zlikwidowane, czy nie?
5: Właśnie zauważyłem jakiś czas, że nie ma. I nie tylko tu, bo w innych częściach miasta też likwidują. Nie wiem, co to jest za powód. Ja będę musiał się konkretnie spytać. Dla mnie to jest tak. Jeżeli te przejścia były, to niech one będą. Piesi mają swoje prawa, kierowcy mają swoje prawa, nie?
6: Dużo pieniędzy jest w ratuszu, dlatego się robi takie rzeczy. A teraz muszę zaiwaniać, mając bliżej 80 niż 70. No niestety, podróże kształcą, nie? Wykształconych oczywiście. Dla mnie to jest głupota.
3: Przez te ponad pół roku przedsiębiorcy, którzy mają tam swoje lokale, mówią, że odczuwają ogromne straty z powodu braku klientów. Pytanie z ich strony, czy nie da się przywrócić tego przejścia i na przykład utworzyć tam sygnalizacji świetlnej lub jakkolwiek wynagrodzić ich za te straty.
7: Tak naprawdę do najbliższego przejścia dla pieszych jest kilkadziesiąt metrów. Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola. To mówił o przejściu dla pieszych w rejonie ulicy Oźmińskiej, więc ten dystans jest naprawdę niewielki. Trudno sobie wyobrazić, że przy każdej kawiarni, przy każdym lokalu budowalibyśmy przejście dla pieszych. My musimy patrzeć na miasto w sposób taki bardzo szeroki, czyli robić inwestycje zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie możemy też zapominać o kierowcach, więc tutaj w tej sytuacji ta zmiana, która nastąpiła w rejonie Solarisa, upłynniła też ten ruch, oczywiście w połączeniu z innymi działaniami Urzędu Miasta, i przejście dla pieszych w tym miejscu faktycznie, jego likwidacja poprawiła tę płynność.
3: Korki nadal tam są.
7: Znaczy trudno wyobrazić sobie, że z miasta, które ma ponad 120 tysięcy ludzi, do którego każdego dnia przyjeżdżają kolejne tysiące ludzi, znikną korki całkowicie, natomiast jeśli porównamy sobie tę sytuację z tym, jak to miało miejsce choćby 2 lata temu, to widać tę różnicę diametralną. Wystarczy spojrzeć na rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej, jakim one w czasie przyjeżdżają, o tych opóźnieniach, które miały miejsce przed wprowadzeniem tych zmian, tych rozwiązań, które działają na terenie miasta.
3: Przypomnijmy, że przejście dla pieszych przy ulicy Żeromskiego jest jednym z trzech, które w ostatnim czasie zostały zlikwidowane. Podobna sytuacja jest przy ulicy Sienkiewicza oraz na ulicy Oleskiej w rejonie Ronda. Miasto zapowiada jednak nowe rozwiązanie. Na przejściu dla pieszych przy ulicy Oleskiej naprzeciwko Galerii Handlowej ma pojawić się sygnalizacja świetlna. Jak zapowiadają władze Opola, powinna zostać uruchomiona do połowy grudnia. tygodnia. Sopola, Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Czyli pewnego rodzaju kolejne ograniczenie w ruchu pieszych. Trzeba przyznać, że problem z pieszymi, którzy wchodzili na przejścia na Żeromskiego, dalej na Sienkiewicza, czasami sznurkiem był, ale warto też przypomnieć, że 2 lata temu toczyły się tam remonty, przycuk dokładnie, które sprawiły, że kierowcy musieli wybierać m.in. ulicę Żeromskiego, żeby przejechać na drugą stronę miasta i te korki były tym większe. Ale czy chodzi o to, aby w ścisłym centrum miasta, niedaleko rynku, likwidować przejścia dla pieszych? Aut jest tylko więcej i tutaj żadnych ograniczeń nie ma. Korki są w określonych godzinach, piesi mają utrudnienia w ruchu 24 godziny na dobę i nie tylko piesi, jak Państwo słyszą, także lokalni przedsiębiorcy. Przejście w miejscu, o którym mówimy, było chyba zawsze i może warto rozważyć, żeby jednak to przejście, to te pasy tam się pojawiły ponownie.

0: już wszystko jasne. Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w Opolskiej Katedrze. To bilans koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, o którym głośno było na naszej antenie w stolicy regionu i w zasadzie w Polsce, tak mogę śmiało powiedzieć. Zagrał m.in. portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Pomysłodawcy wydarzenia podkreślają, że są zadowoleni z efektu zbiórki 700 tysięcy, bo organizacja koncertu na opolskim stadionie niosła za sobą ogromne koszty. To m.in. zabezpieczenie murawy, które pochłonęło ponad 110 tysięcy złotych, a ustawienie sceny, oświetlenia czy pirotechnika to kolejne 300 tysięcy złotych. Ale więcej na ten temat w materiale Katarzyny Doros-Stachonie.
1: Jesteśmy jeszcze na tym etapie takiego końcowego rozliczania naszego koncertu. Dopiero po 15 będzie czynny ZAIX w Opolu. Tam też ta kwota pewnie będzie dosyć spora, bo i wydarzenie było duże. Natomiast tak jak usiedliśmy z księdzem proboszczem, to udało się zebrać kwotę mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie dla katedry na renowację organów ponad 700 tysięcy.
2: Mówi ksiądz Jerzy Kostosz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu i główny organizator wydarzenia.
1: Jest to kwota imponująca, duża. Co składa się na tę kwotę? Było kilkanaście tysięcy osób. Realnie patrząc, cegiełek, które sprzedaliśmy, to jest gdzieś liczba około 8 tysięcy, reszta cegiełek. Według jakiegoś klucza ludzi związanych z katedrą, ludzi związanych z naszą diecezją zostało też rozdanych. Do tego też imponujące wpłaty sponsorów, to muszę powiedzieć, przed i po koncercie, bo takie też miały miejsce. Bardzo duży wkład w koncert miało nasze miasto, miał też Urząd Marszałkowski.
3: Okazało się, że można zrobić naprawdę wyjątkowe w skali całego kraju widowisko. Teraz oczywiście są pytania o to, co dalej, czy będzie więcej. Będziemy się starali, żeby było więcej, może już nie o takim charakterze, czyli charytatywnym, ale po prostu stadion jest do dyspozycji na takie wydarzenia.
2: Mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
3: Czekamy na oferty, bo oczywiście można wynająć stadion, taką imprezę tam zorganizować i w ten sposób po prostu zarobić na tym.
4: Wszyscy od wielu lat, my jako samorząd województwo, miasto Opole, parafianie, mieszkańcy regionu staramy się o to, aby ta katedra, która jest sercem diecezy, która jest również jednym z najważniejszych obiektów turystycznych w naszym województwie, była jak najpiękniejsza, była otwarta i z tej strony turystycznej, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym.
2: Dodaje Zbigniew Kubelańca, wicemarszałek regionu.
4: A z drugiej strony faktycznie ogromny potencjał i zaleta stadionu. Wydarzenie miało charakter ponadregionalny.
5: Jako proboszcz mogę powiedzieć, będę miał spokojniejsze sny, bo projekt na 2 lata założenia renowacji organów i w tym roku i w przyszłym roku domaga się od nas też kilkuset tysięcy wkładu własnego.
2: Mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej.
5: Dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, mogę spokojnie spać i myśleć o następnych przedsięwzięciach.
6: Organizacja i kultura bycia nadały temu wydarzeniu jeszcze, można powiedzieć, taką niesamowitą jakość.
2: Mówi biskup opolski Andrzej Czaja.
6: Też wielkie słowa wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców. No to są tysiące ludzi. Także dla tych, którzy uczestniczyli potem w licytacji koszulek. No to wszystko się złożyło na to, że wartość jest, także przekłada się na bardzo wielkie możliwości wsparcia. Katedra jest jeszcze w wielkiej potrzebie. Wiele jest możliwości wyeksponowania ważnych dla nas rzeczy, dla naszego regionu, dla naszego miasta. Mamy jeszcze i ścianę tutaj od strony Koraszewskiego, zakrystii do renowacji, ale mamy ten plac cały, mamy w środku w katedrze jeszcze i pomieszczenie nad zakrystiami, te odkryte wejścia średniowieczne i wejścia do góry na wieżę, mamy też jeszcze i krypty, więc jest wiele jeszcze też możliwości wyeksponowania.
0: Dodajmy, w charytatywną pomoc przy organizacji tego koncertu

ekspertu. Zaangażowanych było mnóstwo wolontariuszy, ratownicy medyczni, ochroniarze, a miasto bezpłatnie udostępniło stadion. Gdyby taki koncert był organizowany komercyjnie, to proszę sobie wyobrazić, koszty stworzenia takiego widowiska opiewałyby na ponad 1 000 000 zł.

0: I na koniec naszego reporterskiego spotkania będzie też o bezpieczeństwie, ale o bezpieczeństwie dzieci. Rowerowe kaski ochronne są bowiem rozdawane uczniom szkół podstawowych. Rozpoczęła się ministerialna akcja, którą w regionach prowadzą kuratoria oświaty i wojewódzkie rady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziś delegacje odwiedziły 3 szkoły na Opolszczyźnie. Jedną z nich była szkoła podstawowa nr 4 w Krapkowicach. Między innymi z dyrektor szkoły i Anną Drescher rozmawiał nasz reporter Adam Wołek.
1: Pani dyrektor, tu widzę przed szkołą mnóstwo rowerów, czyli to chyba podstawowy środek transportu dla tych młodych ludzi, którzy dojeżdżają do tej szkoły chyba ze względu też na jej położenie.
2: Myślę, że tak. Uczniowie przyjeżdżają faktycznie do szkoły rowerami, hulajnogami. Mamy specjalne miejsce wyznaczone, gdzie te rowery mogą zostać. No i faktycznie nasi uczniowie przyjeżdżają w kaskach.
1: Robert Węgrzyn, wicemarszałek województwa opolskiego. Bardzo ważna akcja.
3: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych. Akcja dedykowana tym dzieciakom, które w zeszłym roku zrobiły kartę rowerową, czyli mają uprawnienia do tego, aby się poruszać na rowerze. Rowerów mamy coraz więcej mamy hulajnóg, coraz więcej mamy przemieszczania się do szkół rowerami, hulajnogami. Nie poruszają się już dzieciaki po nieutwardzonych nawierzchniach. W zasadzie wszędzie już jest ścieżka i jak nie ścieżka, to chodnik, więc jadą utwardzonym podłożem, a to w przypadku upadku, jakkolwiek to brzmi, rodzi duże konsekwencje zdrowotne.
1: Ty wiesz, że trzeba się w kasku poruszać, co?
4: Tak, wiem o tym, już były jakieś przepisy od tego roku postawione, że trzeba w kaskach, ale ja zawsze jeździłem, bo to ważne dla bezpieczeństwa.
5: Ja no również w kasku jeździłem już bardzo długo.
1: I też codziennie do szkoły rowerem?
5: Często do szkoły rowerem jeżdżę.
1: Od kiedy macie kartę rowerową?
6: Od roku.
1: Trudny egzamin?
6: O, powiedzmy troszkę tak. Najważniejsze ze zdanych.
1: Ale przepisy znacie, w kasku musicie jeździć.
6: No tak.
1: Zanim weszły przepisy, jeździłaś już w kasku?
6: Znaczy czasami, ale najczęściej tak.
1: No teraz musisz, bo jak nieletni jedzie bez kasku, to z portfela dorosłego znika stówa.
6: No.
1: Wiesz o tym?
6: Tak, wiem.
1: Dominik Grabowski, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotykamy się w Krapkowicach, ale to nie tylko w Krapkowicach akcja, natomiast tutaj finał. Rozdawanie tych kasków.
7: Dzisiaj inauguracja tych rozdawania kasków na terenie województwa opolskiego, przypomnijmy, na terenie całego kraju. Wszystkie kuratoria oświaty Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dystrybuują te kaski. My ruszyliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od powiatu nyskiego, teraz jesteśmy w powiecie krapkowickim. Po drodze udało nam się odwiedzić szkołę w Niemodlinie, więc w tych miejscówkach rozdajemy kaski. Oczywiście kaski otrzymują dzieci, które w zeszłym roku szkolnym otrzymały kartę rowerową.
1: To jest ministerialna akcja, tak?
7: Zgadza się. Ministerstwo Infrastruktury zainwestowało w kaski i przy porozumieniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego właśnie zajmujemy się dystrybucją tego na terenie województw.
1: Marek Leśniak, wicekurator oświaty. Bardzo ważna akcja, bo oprócz tego, że za brak tych kasków rodzice dzieciaków dostają mandaty, to chyba jednak to bezpieczeństwo jest ważniejsze.
8: To jest podstawa i bardzo dobrze, że od tego 3 czerwca tego roku mamy ten obowiązek posiadania przez dzieci do 16 roku życia kasków. W określony sposób też eliminuje zachowania niebezpieczne. Nawet jeżeli dalej fantazja młodego człowieka jest taka, jaka jest, to chroni głowę i jest takim zabezpieczeniem, bo skutki wypadkowo-wypadkowe są naprawdę straszne, przeróżne i czasami trudne do usunięcia.
9: Młodszy aspirant Dominik Wilczek, Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, oficer prasowy.
1: Mieliście już przypadek, że musieliście ukarać rodziców nieletniego, który jechał hulajnogą bądź rowerem bez kasku tutaj na terenie gminy Krapkowice?
9: Były zdarzenia związane z kierującymi, którzy nie stosowali się do warunków określonych przepisami związanych z kierowaniem hulajnogą. Te kontrole będą na pewno wzmożone. Takie zdarzenia oczywiście kończą się mandatem karnym, jeżeli jest to osoba pełnoletnia, jeżeli nie, to jest stosowany wniosek o ukaranie do sądu, bądź są nakładane mandaty na opiekunów.
1: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Jak wygląda ta infrastruktura? Struktura rowerowa w samej gminie Krapkowice.
10: Są ścieżki rowerowe, staramy się, aby to było robione na bieżąco, natomiast potrzeb jest o wiele więcej. Musimy pamiętać, w samych Krapkowicach ta sieć drogowa jest gęsta, zabudowa także i wydzielamy te strefy dla rowerzystów, ale promujemy to, żeby poruszali się na rowerach bezpiecznie.
0: A są jeszcze dzieci jeżdżące bez kasków, mimo takiego obowiązku. O kolejnych etapach akcji na pewno będziemy Państwa informować w naszych wiadomościach. Kaski ważna sprawa, ale użytkownicy hulajnóg, rowerów muszą też przestrzegać innych przepisów. To tak przypominamy, uważać m.in. na pieszych czy na samochody. Dziś to wszystko w reporterskim obrazie dnia. Polecamy się po godzinie 14. Dziś program zrealizował Maciej Dudek. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś poseł Paweł Masełko, reprezentujący Koalicję Obywatelską, członek Sejmowej Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa, radiosłuchaczy.
1: No to od tej gospodarki zacznijmy. W tym tygodniu, tak przewidują analitycy ePetrol, cena oleju napędowego może przekroczyć 9 zł za litr. Co w takiej sytuacji powinien zrobić rząd, który niedawno wycofał się z programu CPN?
2: No, sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. Szanowni państwo, proszę zerkać na ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Ona już przebiła $100 za baryłkę, za cenę baryłki ropy naftowej. Czy to już jest koniec? Mam spore wątpliwości, no bo mamy bardzo dużo znaków tutaj zapytania na całym świecie, spoglądając właśnie szczególnie na Bliski Wschód, ale już nie tylko na samą cieśninę Ormus, ale również tutaj na dopływ do kanału Suezkiego, gdzie w Jemenie Huti, takie ugrupowanie paramilitarne, terrorystyczne, zagraża również globalnym łańcuchom dostaw. I to może być kolejny, obok cieśniny Ormus, myślę, że nawet ważniejszy punkt globalnych dostaw, i to wszystko wpływa na ceny między innymi paliw, ale również surowców. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o sam CPN, być może ten projekt byłby kontynuowany, no ale przypominam, był projekt ustawy przygotowany przez polski rząd w sprawie tak zwanych nadzwyczajnych

0: pieniędzmi. One są bardzo wysokie i przynoszą dochody akcjonariuszom, ale Polska nie jest jedynym krajem, która starała się sięgnąć po tego typu dochody, bo myśmy już z tego sytuacją mieli do czynienia wcześniej. Parę lat temu, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, również nikt z polskiego rządu nie sięgnął po te pieniądze, a inne kraje w Europie Zachodniej szukały takich pieniędzy, bo te koncerny zarabiały ponad nadmiarowo i mogły się z tym podzielić, bo to chyba o to chodzi, że jeśli ktoś zarabia bardzo dużo, tak jak było z bankami, tam jakoś pan prezydent jednak zgodził się na to, na podpisanie, tutaj nie było tego zielonego światła. Ci, którzy zarabiają bardzo dużo, banki akurat zarabiały na tym, że były wysokie stopy procentowe. Tam były zyski banków w skali roku w okolicach 40 miliardów złotych. Można się tym podzielić, a nawet bym powiedział, trzeba inaczej. Trzeba szukać pieniędzy z innych źródeł, a no chyba nikt tutaj nie chce odbierać i czy zasiłków, czy jakichś tam dofinansowań właśnie dla określonych.
1: Ale Węgry, nie wiem czy pan słyszał, mają inny pomysł, bo zapowiadają wprowadzenie dopłaty do diesla dla gospodarstw domowych, wprowadzają też limit oczywiście możliwej zakupionej ropy, tak zwanej, ale czy może to jest ta droga, którą powinno się pójść? Polakom dopłacić bezpośrednio.
0: Jest to jakby jedno z rozwiązań. Oczywiście ten pakiet CPN, on był jakby tutaj najprostszy w działaniu i on miał jeden prosty kierunek. On był skierowany w stosunku do obywateli, nie do firm. Proszę na to zwrócić uwagę, że firmy transportowe bardzo na to mocno utyskiwały, bo tam została obniżona akcyza i VAT, który jest odliczany przez firmy i one tak naprawdę na tym w ogóle nie korzystały, a Polska jest jednym z takich czempionów, czeboli, jeśli chodzi o firmy transportowe w Unii Europejskiej. Trzeba na to popatrzeć szeroko. Być może taki program, jeśli ta tendencja się utrzyma na długo, pojawi się celowany dla grup, które słabszy, które są w potrzebie, no bo chyba się pan redaktor ze mną zgodzi, że nie zawsze jest rozsądnie rozdawać te pieniądze szeroko, zarówno tym, którzy zarabiają, nie wiem, po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i tym, którzy zarabiają po, czy są na minimalnej, czy troszkę więcej. Zdecydowanie ci, którzy są na tych, mają te niższe uposażenia, oni powinni być celowo tutaj objęci takim programem.
1: Ale panie pośle, jest też zagrożenie w pana ocenie, że te wysokie ceny paliw wpłyną na zapowiadany, przewidywany wzrost gospodarczy w Polsce? No bo to się przekłada na ceny na półkach na przykład.
0: Oczywiście, że pierwszym problemem może być inflacja. Wzrost inflacji, co za tym pójdzie, mogą wtedy również zostać podniesione stopy procentowe. Proszę na to zwrócić uwagę, że w Polsce, przypominam tutaj, 2-3 lata temu mieliśmy stopy procentowe dwa razy wyższe i bardzo duża grupa ludzi ma kredyty hipoteczne ze zmienną stopą procentową. Wszyscy możemy to odczuć, no a wzrost inflacji to tak naprawdę pogorszenie naszej stopy życiowej. Reasumując, to nie jest wina rządu, to jest wina prezydenta Donalda Trumpa i tego, co rozpoczął na przełomie lutego i marca i nie widać końca niestety tej negatywnej tendencji. I jeszcze powiem jedną rzecz. Według danych, kto dzisiaj jest największym eksporterem ropy naftowej? Stany Zjednoczone. Czyli łatwo sobie tutaj dodać, kto na tym najlepiej zarabia.
1: Tylko niestety mamy daleko do Stanów Zjednoczonych i
0: ale
1: ten
0: my kupujemy tą ropę oczywiście, ale no tak jak no w biznesie, no tutaj Amerykanie na pewno na tym zarabiają i to jest gra też taka globalna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo ropę irańską między innymi, czy tutaj z Bliskiego Wschodu, Chiny bardzo mocno kupywały, dzisiaj mają ograniczone te dostawy, a co może wpływać też na ich gospodarkę.
1: Panie pośle, co zrobić z kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym? No, niedawno wybrano Macieja Berka na sędziego tegoż Trybunału, ale ciągle nie wiadomo, czy on zostanie zaprzysiężony przez prezydenta, tak jak czwórka poprzednich wybranych przez Sejm. No i co wtedy? Też tak Dołączy do tego grona czterech osób w bibliotece Trybunału?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo dynamiczna. My jutro zaczynamy posiedzenie Sejmu, od wtorku będą 4 dni i myślę, że w trakcie tego posiedzenia wiele rzeczy się również wyjaśni. Czy będzie to wariant taki właśnie jak zastosowany w przypadku tamtej czwórki sędziów do Trybunału. Przypomnę tutaj, jedna pani jest również z Opola, pani prezes sądu, prawda? Korwin-Piotrowska, chyba jak dobrze pamiętam, i oczekuje na możliwość rozpoczęcia pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Sytuacja jest bardzo trudna, bo cała ta czwórka sędziów

0: mediów, którzy już troszkę zniknęli jakby z tego takiego pierwszego planu. Słuchałem wypowiedzi, oni dzisiaj nie otrzymują uposażenia. Ja nawet zasugerowałem, no to chyba trzeba iść do sądu pracy. Wiadomo, że to postępowanie będzie tam trwało kilka miesięcy, ale może pójść w takim kierunku i poczekać na taki wyrok. Ale wracając tutaj do pana sędziego Macieja Berka no i wypowiedzi również polityków. Prezydent nie może się zachowywać tak, jakby pełnił władzę absolutną, czyli jest i władzą ustawodawczą, i chce rządzić, i być głową państwa. On ma określoną rolę, ma przyjąć tutaj przysięgę, ślubowanie nowo wybranego kandydata i on tutaj nie robi żadnych...
1: Ale mówi, że są zastrzeżenia.
0: Ale procedurę pan Maciej Berek przeszedł. Ja jestem członkiem Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości. Było bardzo dobre wysłuchanie obydwóch kandydatów. Pan Maciej Berek tutaj wypadł bardzo dobrze, wypadł profesjonalnie. Jest bardzo wiele głosów mówiących o tym, że jest urzędnikiem. No a wiadomo, że urzędnik gdzieś tam musi pracować. Tak?
1: No ale tego nikt nie kwestionuje, kwestionowany jest jego staż jako radcy prawnego.
0: Tak, ale z tej Izby Radców Prawnych jest zaświadczenie, które wyraźnie mówi o tym, że on jest, był członkiem tej Izby przez kilkanaście chyba lat albo i nawet więcej. Także tutaj wydaje mi się, że ten warunek jest spełniony i nie powinno być działań obstrukcyjnych ze strony Pałacu Prezydenckiego, a takie są, no bo wiemy o tym, że dzisiaj tych nowo powołanych sędziów już będzie z panem Maciejem Berkiem 8. Trybunał liczy chyba 15, jeśli dobrze pamiętam, czyli już jest większość i ten grunt zaczyna się palić pod stopami prezesa Bogdana Święczkowskiego. Jak będzie 10, to będzie można już te walne zgromadzenie zwołać i będzie można nawet tutaj pozbawić immunitetu pana prezesa. Także będzie bardzo dynamicznie. Ja bym nie chciał oglądać takich scen, że przyjdą policjanci i będą, nie wiem, drzwi jakieś wyważać, kogoś wpuszczać, tak jak widzieliśmy to w tej
1: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Dokładnie. Nie o to tutaj chodzi. Tak jak pan minister Żurek może odwołać tego rektora i tutaj nie ma jakby dyskusji, tak samo tutaj, jeśli został powołany, a został powołany zgodnie ze standardami, pomimo tego, że były pewne obawy, że może nie być większości, udało się jednak tą większość zebrać pod kandydaturą Macieja Berka.
1: Sejm ma też wybrać w tym tygodniu wicemarszałka. Pojawiają się dwie kandydatury, Marcina Ciepa z Opola i Marcin Horała. Obaj reprezentują dwa odłamy niedawnego Prawa i Sprawiedliwości, bo PiS i Rozwój Plus. Kto ma większe szanse?
0: Ja powiem szczerze, że 3 lata PiS obstawiał tutaj swoją kandydaturę. Byłą marszałek Sejmu panią Elżbietę Witek. Nagle, kiedy pojawiła się konkurencja, nagle już jest inny kandydat. Ja powiem szczerze, że tutaj u nas jeszcze nie ma jakby takiego oficjalnego stanowiska, ale myślę, że będzie forsowana ta koncepcja, że w prezydium Sejmu są wicemarszałkami ci kandydaci, którzy reprezentują kluby, które pojawiły się na początku kadencji. No bo jeśli tutaj damy marszałka Rozwój Plus, to również za chwilę klub Centrum przyjdzie i powie, że my też również chcemy marszałka i te prezydium musiałoby się postrzeżyć co najmniej o 2 osoby, a dzisiaj nie ma takiego pola jakby do manewru. Także myślę, że ten kierunek z PiS-u i kandydata PiS-u będzie wybrany. No ale zobaczymy, będzie na pewno dynamicznie, będzie bardzo ciekawie, także zapraszam do śledzenia obrad Sejmu.
1: Poseł Paweł Masełko jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście usłyszą i zobaczą państwo na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Reklama.
1: 18:47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: się nie ma co śmiać, bo mniej niż zero to jeszcze chwilę i zobaczymy na termometrach o tej porze dnia.
1: To właśnie przez takich jak ty.
0: Przez jakich jak ja?
1: Przez takich jak ty.
0: To znaczy jakich?
1: Bo to trzeba wierzyć jak ja, głęboko całym sercem, że przez cały rok będziemy mieli...
0: Ja się bardzo cieszę, jasne, kiedy mamy mniej niż zero, bo wtedy można na narty jechać.
1: Wiem, że o praniu coś powiesz. Jacek robi.
0: Prawie zamarzam przy minus zero.
2: Słucham tych waszych pogodowych dywagacji. No będzie mniej niż zero, nie ma innego wyjścia.
0: No i trzeba się powoli nastawiać na to, że faktycznie te poranki będziemy mieć w najbliższych dniach raczej chłodnawe, albo inaczej powiem, będą po prostu rześkie, ale w ciągu dnia, jeszcze w tym tygodniu lato ma się pojawić.
1: Zimno jest, krótko mówiąc.
0: Ale będzie ciepło.
1: Szósta.
2: To pewne, że mamy szóstą wiadomości poranne. Zaczynamy. Rada Ministrów zajmie się projektem zaostrzenia sankcji za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Ponad 7 milionów złotych kosztowała przebudowa ulicy Działkowej, która łączy Prudnik z Łąką Prudnicką. O tym także w porannych wiadomościach. Ekonomiczne otwarcie dnia na zakończenie przygotowała dla państwa Joanna Matlak.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Jacek Rudnik.
2: Dzień dobry, zaczynamy. Dron znaleziony w Bałtyku był prawdopodobnie zwiadowczy, a nie bojowy. Od tego zaczynamy. Takie informacje przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, przy czym znaleziony niedaleko Jarosławca bezzałogowiec był nieuzbrojony. Nieznanego pochodzenia drona najpierw sprawdzi wojskowa jednostka chemiczna, a następnie pirotechnicy. Rząd reaguje na łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. W trybie pilnym resort infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w tym zakresie. Dziś w południe zmianami zajmie się Rada Ministrów. Za wjazd na czerwonym świetle na tory bądź objeżdżanie zapór to taka jedna z ważniejszych restrykcji. Kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
2: Niespełna 8 miesięcy przed końcem kadencji zmiany na szczytach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz, który od końca sierpnia przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto, stracił stanowisko. Zarząd PKO uznał, iż w obecnej sytuacji z orzeczonym właśnie wobec Piesiewicza aresztem nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. Przejął je właśnie Marian Kmita. Podczas rozpoczynającego się o 11 posiedzenia Sejm podejmie próbę odrzucenia weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Miała ona pozwolić dwóm osobom dowolnej płci, m.in. na dostęp do informacji medycznej, dawała także możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Ponad 7 milionów złotych kosztowała zakończona właśnie przebudowa ulicy Działkowej na peryferiach Prudnika, która łączy miasto z Łąką Prudnicką. Malownicza trasa ma charakter turystyczny, ale w sytuacjach kryzysowych będzie także alternatywą dla Krajowej 40. Problemem tej drogi była m.in. nawierzchnia, mówi naszemu reporterowi burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
4: Procedury zostały w końcu dopełnione. Złożyłem wniosek rok temu do budżetu, aby zmienić kostkę na asfalt. Niestety położenie asfaltu na tej drodze byłoby droższe niż położenie kostki. W dobie wysokich cen ropy okazuje się, że nasza kostka z naszego betonu jest tańsza niż asfalt, który pewnie byłby wygodniejszy, ale dzięki temu droga jest troszkę tańsza.
2: Jeszcze ciekawsze depesze agencyjne z ostatniej godziny.
3: Światowe agencje informują.
2: Niespokojna noc na Litwie. W przestrzeń powietrzną tego kraju wleciał niezidentyfikowany dron. Został zestrzelony przez myśliwce NATO. Parlament Europejski zdecyduje dziś o pilnej procedurze w sprawie negocjacji dotyczących złagodzenia dość restrykcyjnych regulacji klimatycznych. To ma dać ulgę europejskiemu, w tym także polskiemu przemysłowi.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
2: 6:03.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Ukraina otrzyma od Banku Światowego 841 milionów dolarów, poinformował premier Serii Korecki. Wsparcie będzie zabezpieczone gwarancjami kanadyjskiego rządu. W swoich mediach społecznościowych ukraiński premier przekazał, że w obliczu deficytu budżetowego i nierównowagi finansów publicznych to wsparcie jest niezwykle ważne i pojawia się w odpowiednim momencie. Resort finansów jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu dotyczącego rynku kryptoaktywów, zapowiedział to minister Andrzej Domański. Dodał, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja na ten temat i przypomniał, że prezydent trzykrotnie zawetował rządowe przepisy.
6: My w Ministerstwie Finansów jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby przedstawiać dobre, efektywne prawo. Prezydent trzy razy dostał możliwość, aby stanąć po stronie Polaków. Zamiast tego stanął po stronie dziwnych interesów. Jesteśmy gotowi do tego, aby przedstawiać kolejne projekty ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów, ale tutaj jeszcze ostatecznej decyzji co do tego projektu nie ma.
5: Minister był też pytany przez dziennikarzy, czy rynek kryptowalutowy można w Polsce uregulować w inny sposób niż ustawowo.
6: No ja bym chciał, żebyśmy jednak ten rynek mieli uregulowany, aby osoby inwestujące na rynku kryptoaktywów miały taką podstawową ochronę, jak ma to miejsce na innych rynkach, rynku obligacji, rynku akcji. Komisja Nadzoru Finansowego w sposób bardzo efektywny, rzetelny nadzoruje te rynki. Podobnie powinno być na rynku kryptoaktywów.
5: Wody Polskie rozpoczynają budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych w gminie Bierawa i Reńska Wieś. W ramach dwóch zadań powstaną obwałowania rzeki Odro łącznej długości 5 km. Wartość inwestycji wyniesie ponad 96 milionów złotych, a blisko 68 milionów tej kwoty to dofinansowanie unijne.
3: Pogoda.
1: No to popatrzmy na te termometry, o których tyle mówiła Magdalena. 10 stopni mamy.
0: No, czyli 1 i 0. No tak, ale dzisiaj w ciągu dnia naprawdę bardzo przyjemnie. 22 stopnie na dzisiaj prognozują synoptycy i po tym poniedziałku, który był raczej pochmurny i trochę deszczowy, no to wtorek nam to wszystko wynagrodzi. 22 stopnie i do tego dużo słońca.
1: A w środę 24 stopni możemy się spodziewać, w czwartek 19 stopni, w piątek 22. Całkiem, no, może być.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Coś ty taki niezdecydowany, jak ta pogoda. Czy tak całkiem może być?
1: No bo rano to jest skandal, no zimno mi było strasznie, a potem w ciągu dnia...
0: po prostu kurtka rano, a potem to się będziemy rozbierać.
1: Dzień dobry, poranku.

0: Radio Opole. 12 minut mamy po godzinie 6 i powolutku robi się jasno, ale tak mocno powolutku.
1: Witamy wszystkich tych, którzy razem z nami wstają i to też nie może być przypadek, że tak. W poniedziałek mieliśmy dzień walki z wypaleniem zawodowym, a dzisiaj we wtorek mamy, uwaga, dzień olewania systemu.
0: Myślałem, że chodzi ci o dzień majonezu.
1: A to mógłby być jednak przypadek. No tak. Ale także dzień po dniu, takie dni związane z pracą, no to daje do myślenia. No, wiesz, to jest trochę tak, że jak się jest młodym, to się nienawidzi poniedziałku, a jak się dojrzewa, to już się nie nienawidzi poniedziałku, tylko całego tygodnia.
0: A wiesz, co wie każdy rodzic o 15 września? Jest wpisane w każdym kalendarzu w domu?
1: Wywiadówka. Pierwsze spotkanie rodzicielskie i uwaga, co najważniejsze, wybór trójek klasowych.
0: Nie.
1: Nie?
0: Dzień kropki. Że wszystkie dzieci dzisiaj muszą w kropki się ubierać.
1: Ale to raczej te młodsze dzieci, te młodsze roczniki, bo no, te starsze to ci powiedzą, że to już jest obciach.
0: No tak, a nie, no to tam inna sprawa będzie, że dzisiaj pani wychowawczyni dla pierwszaków spotka się z rodzicami i powie, no to podnoście ręce, kto będzie przewodniczącym.
1: I wtedy wszystkie osoby, które nie mają ochoty, spuszczą nagle wzrok, nagle sobie przypomną, że mają bardzo ważny telefon do odebrania i do odpisania na 1000 maili. Ale nie to jest najważniejsze. Dzisiaj mijają 2 tygodnie, odkąd dzieci są w szkole i mamy 2 tygodnie, odkąd jest zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ciekawa jestem, jak sobie radzą z tym uczniowie, bo sobie radzą doskonale. Potrafią obejść niejedne zabezpieczenia.
0: Tak, to pytanie, jak sobie radzą z tym rodzice.
1: Albo nauczyciele.
0: Inna kwestia. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: po godzinie 6. Słuchacie porannego programu w Radiu Opole w 15 września. To jest wtorek, 285 dzień roku, a świętuje dzisiaj Albin, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Nikodem, Roland, Teodor i Walerian.
1: No to zerknijmy, co to się wydarzyło w 1830 roku podczas otwarcia linii kolejowej Liverpool-Manchester. Zginął brytyjski polityk William Huskisson, pierwsza znana ofiara wypadku kolejowego na świecie. Parowóz zmiażdżył mu lewą nogę, ale nam datę przygotowałeś.
0: No tak, bo to jest pierwsze takie wydarzenie, jeżeli chodzi o wypadki kolejowe. Były minister wojny i kolonii oraz przewodniczący Izby Gmin został natychmiast przewieziony do Manchesteru, gdzie kilka godzin później zmarł. I to było w 1830 roku. 1881 z kolei to jest rocznica urodzin Ettore Bugattiego. Bugattiego, włoskiego konstruktora i założyciela fabryki samochodów w Alzacji. Wynalazcy samochodu wyścigowego z silnikiem z doładowaniem. Bugatti skonstruował również samolot, ale ten nigdy nie wystartował, a także samochód, który poruszał się po szynach kolejowych.
1: No i dobra.
0: Czyli taki trochę pociąg, ale nie pociąg.
1: Urodziła się Agatha Christie w 1890 roku, angielska pisarka, autorka m.in. 66 powieści detektywistycznych.
0: A najbardziej lubiła pisać wtedy, kiedy była tuż po zmywaniu naczyń, bo podobno to w niej instynkty mordercze wzbudzało. W 1941 roku urodził się Mirosław Hermaszewski, kosmonauta, który jako pierwszy, ale już nie jedyny, Polak poleciał w kosmos. W 1974 został wyłoniony z grona kilkuset polskich pilotów jako kandydat do lotu kosmicznego w ramach międzynarodowego programu Interkosmos.
1: No tak, na kilka minut przed startem już z pokładu statku kosmicznego obaj kosmonauci wygłosili oświadczenie.
2: Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę.
1: Brakowało tylko, że posiadając zwis męski na szyi.
0: Tak, ale to pod tym skafandrem. To było 27 czerwca w 78 roku.
3: 103,2 Radio Opole. Reklama społeczna.
4: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
5: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
6: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
7: Ja lubię cukierek.
8: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
9: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
10: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
11: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
12: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
13: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
14: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
15: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
16: Ty też możesz nam pomóc!
15: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
17: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
15: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
3: Reklama społeczna.

0: Już prawie w pół do siódmej. O tej porze po raz pierwszy wyjeżdżamy z autopilotem Radio Opole na opolskie drogi. Tym autopilotem dzisiaj jest z samego rana Adam Wołek.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Kłaniam się zmotoryzowanym bez większych zatorów o tej porze na traktach opolskich miast. W Opolu prace na tysiąclecia od Jastrzębiej do Poprzecznej. Tam mamy wymianę asfaltu i utwardzenie pobocza. W Opolu drogowców mamy jeszcze na braci Kowalczyków. Tam prace przy chodnikach, a dziś rozpoczną się roboty gwarancyjne na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej. Frezowanie asfaltu rozpocząć ma się po 8.30. Przyspieszono to o dzień, tak po prawdzie miało zacząć się jutro. W Brzegu problemy, bo duże remonty wzdłuż Łokietka, w Głuchołazach nadal kłopoty na Krajowej 40. Drogowcy za mostem powstaje rondo, więc tam również utrudnienia. Nysa hamuje przy robotach na Grodkowskiej i przy przeprawach przez Nysę Kłodzką. A czwórką na razie jedziemy swobodnie, ale po 10.00 również zaczną się prace.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Wojskowa jednostka chemiczna oraz pirotechnicy sprawdzają drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec prawdopodobnie zwiadowczy, a nie bojowy, był nieuzbrojony. Za wjazd na czerwonym świetle na tory bądź objeżdżanie zapór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. W trybie pilnym resort infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w tym zakresie. Dziś w południe tymi zmianami zajmie się Rada Ministrów. Dwie osoby zainteresowane poprowadzeniem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, kandydata, który ma być wyłoniony do 12 października, oczekuje się od niego wyższego wykształcenia, najlepiej w zakresie historii sztuki oraz co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3 lat w podmiotach związanych z kulturą. O 7 zapraszam, futsaliści Dramana Opole nie wystartują w rozgrywkach nowego sezonu oraz kaski rowerowe trafiły do uczniów opolskich szkół podstawowych.
4: A ja zawsze jeździłem, bo to ważne dla bezpieczeństwa.
5: Ja również w kasku jeździłem już bardzo długo. Często do szkoły rowerem jeżdżę.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czy dzisiaj jest pogoda na rower? Jak najbardziej. Mamy teraz wprawdzie tylko 10 stopni na opolskich termometrach, więc rześki poranek pod ten kask. Może nawet trzeba by było ubrać jakąś delikatną, taką cieniutką czapeczkę. Ale później w ciągu dnia 22 stopnie, dużo słońca, bardzo przyjemny wtorek.
6: Jutro 24 stopnie na termometrach. W czwartek 19, w piątek 22, w sobotę 22. To nie tak, że już idzie zima.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to jest tak, że jak jest lato, to nie przychodzi nagle zima, tylko po drodze jest jeszcze jesień.
6: Nie? Nie, tak nie jest. Bardzo dobrze wiesz, jak to działa w naszym kraju.
0: No tak, jest ciemno i zimno, potem jest jasno i zimno, a potem jest ciepło i jasno.
6: Ale
0: a potem
6: krótko.
0: Znowu nie.

0: Radio Opole. Za 23 minuty będziemy mieli godzinę 7, to idealny moment na to, żeby przejrzeć sobie telefony. Nie, jeżeli chodzi o wasze zdrowie i wasze oczka. Dlatego my to robimy za was.
1: No i pierwsze, co to nam się rzuca w oczy na Facebooku Radio Opole, no to Maryla. Maryla Radowicz, która wczoraj odsłoniła swój mural i to w dodatku śpiewająca.
2: Opole jest naprawdę, jest miejscem mojego debiutu. Tutaj mam tyle wspomnień i każde zaproszenie do Opola to było wielkie święto. Także Opole dalej jest najważniejszym miejscem na mapie piosenkarskim, artystycznym kraju. I tak już będzie chyba do końca.
0: No i naprawdę Maryla kocha to nasze Opole. Ale Opole,
1: no Opole kocha, tak,
0: kocha Marylę, że...
1: Naprawdę było wczoraj bardzo dużo ludzi na odsłonięciu tego muralu. Zresztą możecie wejść na Facebook Radio Opole i się odnaleźć na zdjęciach. Możecie się oznaczyć, możecie wysłać to znajomym, możecie się chwalić, że byliście w tym historycznym momencie, bo dla stolicy polskiej piosenki to rzeczywiście było wielkie wydarzenie. Maryla odsłoniła swój mural, no i pięknie teraz patrzy na mieszkańców Chabrów, cała w kwiatach.
0: No ale nie ma co się dziwić, bo ta nasza wycieczka muralowa się poszerzyła, więc zachęcamy i zachęcajcie swoich znajomych spoza Opola, żeby właśnie zwiedzali miasto szlakiem murali.

0: Za 17 minut będzie godzina 7, no to skoczymy teraz do newsroomu, czyli do redakcji informacji Radio Opole. Tam już od samego rana
1: jestem.
0: Jacek Rudnik razem z nami.
1: Analizuję modele pogodowe, patrzę, gdzie na horyzoncie jakieś wyższe temperatury.
0: No jutro, dzisiaj przyjemnie, dzisiaj 22, jutro 24,
1: jutro 20, nawet 26. Nawet,
2: ja wiem wszystko.
0: A ty tam się znasz, ty się znasz pod warunkiem, że pójdziesz na dwór i zobaczysz, czy jest ciepło, czy jest zimno.
2: Nie, jak ja wyjdę na dwór, będzie ciepło, jak potem Magda wyjdzie, to nagle zacznie padać deszcz. Mhm. Takie są fakty. Ale możesz temu zaprzeczyć.
0: Jacku, ratuj.
1: Bezpośrednie zależności pogodowe.
2: Takie są fakty.
0: Jacku, ratuj.
2: I to samo moja siostra.
0: Bo popełnię
2: zbrodnię.
0: Jak one zbrodnie,
2: razem wyjdą, to jest burza.
0: Popełnię zbrodnię i każdy stąd mnie uniewinni.
1: Niesamowite. 26 jutro, z tego co ja widzę, na takim najbardziej optymistycznym modelu i to jest dla mnie dzisiaj taka lampka w tunelu tej jesieni, która za parę sekund do nas przyjdzie.
0: Kasper twierdzi, że po lecie zaraz zima przychodzi.
2: No bo taka jest prawda.
1: Ja, potem wiosna i znów wakacje.
2: Tak, nie, no bo
1: skróty możemy stosować.
2: Jest, jest lato, potem jest zima.
0: A potem jest znowu
2: potem
0: lato.
2: Potem jest słabsza zima i potem jest lato 35 stopni. No u nas nie ma okresów przejściowych. No,
1: ja kiedyś były takie tak, fajne te
0: ja bym powiedziała, że jest więcej tych pór roku, bo przecież i przed wiośnie, i przed jesienie, i przed zimie, i przed lecie.
1: Przed dzidzie, nie, za dzidzie i tak dalej.
2: Zauważcie, zróbcie sobie taki test. Ile razy wy w roku używacie waszych takich kurteczek, które są na jesień? Przecież to jest tydzień używania ich, a potem trzeba zimową zakładać.
1: No ale teraz można wieczorem już tak, jak są chłodniejsze takie wieczory na spacery rano. Na przykład również.
0: Tylko wiesz, no kłopot polega na tym, że osoby, które wstają na pierwszą zmianę, to wstają w środku nocy, a potem kładą się spać jeszcze zanim się ciemno zrobi.
1: No tak, taki los pierwszozmianowca.
2: No to opowiadaj, co tam się w wiadomościach.
1: 7 godzina, zapraszam. Ponad 700 tysięcy złotych na odnawianie organów w opolskiej katedrze. To efekt koncertu charytatywnego na Itaka Arenie. W wiadomościach także kaski rowerowe trafiły do uczniów szkół, także w naszym regionie, w ramach dużej takiej ministerialnej akcji. Mural z podobizną Marii Rodowicz, mówiliście o tym już także w poranku, odsłonięty na ścianie bloku przy Chabrów w Opolu. Artystka sama zachwycona. Są także trochę złe informacje dla entuzjastów futsalu w naszym regionie. Dreman nie wystartuje w rozgrywkach nowego sezonu. Są kłopoty organizacyjno-finansowe niestety. A siatkarsko dziś to Kacper wie dokładnie o której godzinie i z kim Polacy będą grać.
2: Oczywiście.
1: Wertuj, wertuj, szybciej. Nie słychać nic.
2: Oczywiście.
1: Klika, nie wertuje już dzisiaj. No, właśnie. Po drugiej stronie siatki stanie Ukraina.
2: Ukraina o godzinie
1: 18. Tak jest.
2: Proste.
1: Przewertował.
2: Polacy rozpoczynają walkę o kolejne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy.
1: Duży stopień ogólności.
2: Tak zawsze. Ukraina, która na pewno nie zamierza oddać tego spotkania bez walki.
1: Skąd to czytasz?
2: Sportinteria.pl.
1: No tak samo jak ja. Zapraszam do siatki.
2: No i elegancko.
0: Bardzo dziękujemy.

0: każda dziewczyna chciałaby, żeby tak właśnie do niej śpiewać, jak robi to Edwin Collins w Radio Opole. 2 minuty przed godziną 7.
1: To mogę ci zaśpiewać.
0: Nie, tak? Może nie. Może jednak posłuchajmy wiadomości, które ma dla nas Adam Wołek, to już za moment autopilot w Radio Opole, a punktualnie o 7. Najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.me.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Niebezpiecznych zdarzeń w naszym regionie brak, informują policjanci. Ruch powoli natomiast się wzmaga i niebawem będziemy obserwować większe zatory. W Opolu formują się kolejki na wjazdach do miasta. Ruch będzie na pewno intensywny. Na tysiąclecia, przypominam, wymiana asfaltu, a do tego dziś ruszają prace gwarancyjne w centrum. U zbiegu 1 maja, Kołłątaja i Armii Krajowej łatwo nie będzie. Na krajówkach front robót. Zaczynamy od 45 w stronę Kluczborka. Tam bardzo duża przebudowa, wahadła i ograniczenia, także spowolnienie na 40 między Głogówkiem a Twardawą drogowcy. Tam również trwają prace A4 w kierunku Katowic. Za pół godziny mają zacząć działać drogowcy od węzła Brzeg. Ograniczenie do 80.
8: Dziś mamy dzień majonezu, ale również mamy dzień opakowań i dzień olewania systemu. A na zegarach godzina 7.
9: Ponad 700 tysięcy złotych na odnawianie organów w Opolskiej Katedrze po koncercie na Itaka Arenie. Kaski rowerowe trafiły do uczniów opolskich szkół podstawowych w ramach dużej ministerialnej akcji. Mural z podobizną Maryli Rodowicz odsłonięty na opolskich habrach. Sportowo futsaliści Dremana nie wystartują w rozgrywkach nowego sezonu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 7 przed mikrofonem Radia Opole. Już teraz Jacek Rudnik.
9: Ponad 700 tysięcy złotych, od tego rozpoczynamy, trafi na odnawianie organów w Opolskiej Katedrze po koncercie na Itaka Arenie, w którym wystąpił m.in. portugalski ksiądz i DJ Padre Guilherme. Znając efekt zbiórki, jestem już spokojny, zaznacza ksiądz Waldemar Klinger.
10: Projekt na 2 lata założenia renowacji organów w tym roku i w przyszłym roku wymaga się od nas też kilkuset tysięcy wkładu własnego. Dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, mogę spokojnie spać i myśleć o następnych przedsięwzięciach.
9: W pomoc przy organizacji koncertu byli zaangażowani wolontariusze. Miasto bezpłatnie udostępniło obiekt. Gdyby taki koncert organizowano komercyjnie, koszt mógłby przekroczyć 1 000 000 złotych.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
9: Kaski rowerowe trafiły do uczniów opolskich szkół podstawowych w ramach dużej ministerialnej akcji, którą w regionach prowadzą kuratoria oświaty i wojewódzkie rady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród odwiedzonych w poniedziałek szkół w naszym regionie była także podstawówka numer 4 w Krakowicach.
11: Dzisiaj inauguracja tych rozdawania kasków. Zaczęliśmy od powiatu nyskiego, teraz jesteśmy w powiecie krakowickim. Po drodze udało nam się odwiedzić szkołę w Niemodlinie.
9: Tyle Dominik Grabowski z Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak uczniowie krakowickiej czwórki podchodzą do tego ważnego aspektu bezpieczeństwa?
12: A ja zawsze jeździłem, bo to ważne dla bezpieczeństwa.
13: Ja również w kasku jeździłem już bardzo długo. Często do szkoły rowerem jeżdżę.
9: Całkiem świadomie zatem młodzi ludzie o tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że prędkości rozwijane na rowerach są całkiem znaczne.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
9: Mural z podobizną Maryli Rodowicz odsłonięty na ścianie bloku przy Hambru w Opolu. Sama artystka zachwycona.
14: Zwłaszcza, że Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
9: O odsłonięcie muralu zgromadziło tu tłumy fanów królowej polskiej piosenki. Dużo zdjęć z tego wydarzenia na stronie Radia Opole, a komentarze na profilach społecznościowych.
2: www.radioopole.pl.
9: Futsaliści Dremana Opole nie wystartują w rozgrywkach nowego sezonu, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Łękowski.
15: Problemy organizacyjno-finansowe zmusiły klub do wycofania się z ligowej rywalizacji. W minionym sezonie polski zespół występował w futsalowej ekstraklasie. Niestety po wielu latach występu w elicie Dreman został zdegradowany. Czwarta lokata to najwyższa pozycja, jaką Dreman wywalczył w trakcie 6 sezonów futsalowej ekstraklasie.
9: Dziś mamy wtorek, 15 września.
2: To przyniesie dzień.
9: Za wjazd na czerwonym świetle na tory bądź objeżdżanie za bór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące przygotowanymi w trybie pilnym zmianami w prawie. W południe zajmie się Rada Ministrów. 14. sesja Rady Powiatu Prudnickiego. Jedyny merytoryczny punkt to głosowanie nad odwołaniem starosty i zarządu powiatu, o co wnioskuje opozycja. Na razie nie przegrali nawet seta. Trzeba będzie mocno trzymać kciuki po wygranych z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Polscy siatkarze zagrają o 18 na Mistrzostwach Europy z Ukrainą.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Powoli się rozpogadza, powoli też temperatura rośnie. Teraz 11 stopni mamy w stolicy województwa opolskiego. Poranek jeszcze taki dosyć chłodnawy, ale później im dalej w dzień, tym cieplej.
16: Tak, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie. W środę 24 stopni możemy się spodziewać. W czwartek 19 stopni na termometr.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I życzylibyśmy sobie, żeby taki wtorek to był i w środę, w czwartek, w piątek i jeszcze przez kilka dni. Magda Szybińska,
16: Kasper Śniegórski i Marcin Kobza, który program realizuje.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole 10 minut już mamy po godzinie 7 i to oznacza jednocześnie, że już od 2 tygodni uczniowie w szkołach nie mogą mieć telefonów komórkowych.
2: Jeżeli akurat teraz się wybierają do szkoły, powoli wstają, ten budzik im dzwoni w telefonie, to potem trzeba zrobić tak, żeby ten telefon jakoś do szkoły przemycić, tak żeby się mama nie zorientowała, a potem żeby się też nauczyciele nie zorientowali i jakoś sobie później z tym radzić, że nie wolno go w szkole używać.
1: Najważniejsza zasada jest taka, że jak przyjdzie do was kiedyś dziennikarz z mikrofonem i zapyta, jak sobie radzisz bez telefonu, to trzeba wtedy odpowiedzieć tak.
3: Normalnie.
4: Nie przeszkadza ci, że nie możesz mieć w szkole telefonu?
3: Nie, według mnie lepiej. No bo jak mam ten telefon, to mi tak przeszkadza itp. A jak nie mam telefonu, mogę się skupić normalnie. Siedzę na przerwach, gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
5: Bawimy, chodzimy na dwór, gramy głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
1: Temu młodemu pierwszemu nawet brewka nie pykła, nawet jak to wszystko pykła. Mówił.
2: Ale ja tutaj widzę pewną zasadę, to jest tak, że młodszym klasom to faktycznie może ten telefon komórkowy nie jest aż tak bardzo potrzebny do szczęścia, no ale ta starsza młodzież, no to bardzo często chowa się jednak w toaletach, no i tam z tego telefonu korzysta. A zaraz sprawdzimy, jak do tej kwestii podchodzą sami nauczyciele i dyrektorzy.

0: 17 minut po godzinie 7. Jeżeli teraz właśnie wam dzwoni telefon, to prawdopodobnie jest to budzik, który informuje o tym, że trzeba do szkoły powoli wstawać. Bardzo często właśnie z tego powodu też po telefon sięgają uczniowie w szkołach podstawowych, co nam potwierdza jedna z dyrektorek szkół podstawowych, Małgorzata Siergiej.
1: Tak, jeżeli chodzi o Małgorzatę Siergiej, to ona faktycznie powiedziała, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z telefonami komórkowymi, to trzeba pilnować uczniów, szczególnie w jednej konkretnej okazji, w jednej konkretnej sytuacji. Bo jak uczniowie mają coś takiego, że z automatu wyciągają telefon, żeby zobaczyć, jaka jest godzina.
0: No właśnie.
1: No tak. I mimo wszystko sobie z tym jakoś radzą.
2: Radio Opole. W twoim samochodzie i w twoim domu.
3: Reklama społeczna.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
12: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
13: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
14: Przesiądź się na oszczędności!
15: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
16: Reklam.

0: set w Radio Opole i 7.30 niemal na zegarze, to wyjeżdżamy na opolskie drogi.
1: Adam Bołek już jest gotowy, już macha głową, tak, z potwierdzeniem tego, że jest świadom tego, co dzieje się na opolskich drogach. No, bardzo jestem ciekawa, czy już mamy takie korki, że ho-ho.
2: Autopilot Radio Opole.
3: Na przyrok set można jechać nawet w korkach, coraz więcej samochodów, to prawda, na opolskich drogach, w Opolu zgrupowania na wlotach do miasta, ale nie tylko, bo również mamy kolejkę na budowlanych w kierunku ronda na Placu Konstytucji. Wolniej jedziecie Piastowską i 1 maja, a do tego po 8.30 rozpoczynają się prace gwarancyjne przy centrum przesiadkowym, dziś frezowanie asfaltu i będą utrudnienia. Podobnie jak w Nysie na Grodkowskiej, tam także formują się kolejki. W Kędzierzynie trzeba zahamować na obwodnicy przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo sporo samochodów na Kozielskiej, Jana Pawła II i Alei Lisa w Brzegu. Problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego i do tego roboty na Łokietka. Ruszają prace na A4 od węzła Brzeg w stronę Katowic. Ograniczenie do 80.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Na stacjach paliw na razie bez korek w górę. 95 zaparkowała cenowo w okolicach 8 zł za litr. Olej napędowy prawie 9 zł, ale te psychologiczne granice, przynajmniej w naszym regionie, zasadniczo na razie nie są przekraczane. Do końca roku potrwa remont przez szkołę numer 3 w Głubczycach. Na czas prowadzonych prac dzieci mają opiekę w pobliskiej szkole podstawowej. Jedna z grup korzysta nawet z pomieszczeń miejskiego żłobka. Inwestycja za 5 milionów złotych, prawie w połowie ma unijne dofinansowanie. Dzień wcześniej niż zakładano, w stolicy regionu ruszają naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. Trzeba zwracać uwagę na znaki, apelował na naszej antenie rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Mariusz Chałupnik. Prace potrwają do końca miesiąca. W ostatnim etapie obejmą ulicę Armii Krajowej, ale już z przejezdnym skrzyżowania. O 8 zapraszam. Sesja Rady Powiatu Prudnickiego i próba odwołania starosty wraz z zarządem to od 14, a w porannej rozmowie Radia Opole Kwadrans po 8. Dziś u nas członek zarządu województwa i szef koalicji w Opolskiem, Robert Węgrzyn.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to tak, Magdaleno, posłuchaj mnie teraz elegancko. 11 stopni mamy na termometrach, a maksymalnie dzisiaj 22 stopni możemy się spodziewać, skoro pytasz.
1: Elegancko. A skoro pytasz, to powiem ci, że jutro będzie jeszcze cieplej, do 24, miejscami do 25 stopni. No i tak w prognozie pogody na jutro jest delikatny deszcz zapowiadany, ale ten deszcz dopiero pod wieczór.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A to oznacza tyle, że wieczorem Magda wyjdzie na dwór. Bo to wtedy będzie lało. Potem ja wyjdę i będzie słoneczko.
1: Ale to dopiero w piątek. Tak długo będziesz w domu siedział?
0: O, tak długo będę. To zabarykaduję się.

0: Radio Opole. Za 23 minuty będzie godzina 8, a Irek Prochera w naszym studiu już jest. Czołem, Ireneuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
2: A czy ty pamiętasz takie czasy, kiedy nie było w szkołach telefonów?
1: No oczywiście, że pamiętam. No,
0: przecież on nie pamięta czasów.
2: Jeden telefon w szkole i jak już był telefon do rodzica, to znaczyło, że się naprawdę bardzo, bardzo
0: wiedział. Ale była duża szansa, że rodzic nie był akurat przy tym telefonie stacjonarnym.
2: Albo, że trzeba było go wołać gdzieś tam z drugiej strony miasta i mamy telefon ze szkoły, pani Krysiu.
1: Ja pamiętam takie czasy, gdy na wsiach był jeden telefon u sołtysa.
2: Trzeba
1: było
2: zamówić
1: taką rozmowę. Dlatego część ludzi zostawało sołtysami po to, żeby mieć telefon.
2: Ale też pamiętamy takie czasy, że szybciej to jednak można było samemu tę ocenę poprawić, niż dowiadywał się rodzic, a teraz to nie jest tak łatwo. Rodzice wiedzą, zanim często uczeń się dowie, jaką ocenę.
1: No tak, ale do tego nie potrzeba telefonu, bo jest dziennik, więc tam jest wszystko na bieżąco uzupełniane i rodzice są informowani. Czasami odnoszę takie wrażenie po rozmowach z rodzicami, że oni chcieli mieć trochę więcej świętego spokoju. Czasami jest lepiej nie wiedzieć.
2: Jest łatwa metoda, wystarczy po prostu usunąć powiadomienia z e-dziennika i nie dostawać tego na bieżąco, tych komunikatów o tym, jaki dzisiaj numerek w szkole ma wolne od odpytywania. No i da się mieć święty spokój.
3: Znaczy powiem wam, że ja nawet to zastosowałem. Jest super.
2: Jest super, tak.
1: Gorzej twoją żoną. Kiedykolwiek.
3: Byłem raz.
2: A byłeś kiedyś w trójce klasowej, Irku?
1: Nie, w trójce klasowej nie. To za duże obciążenie, za duża odpowiedzialność, ja tak powiem. Nie podobałbym.
3: Tak, wszyscy mówią. Jak trzeba wybierać, to nie, to za dużo odpowiedzialność. Są lepsi kandydaci.
2: Tak. Zgłaszam koleżankę.
3: Tam zawsze las rąk.
1: No ale to tak jest, bo część rodziców w ogóle nie chodzi na wywiadówki, pojawiają się raz, może dwa razy w semestrze, czy nawet w roku, więc...
2: No, skoro mamy e-dzienniki, to i tak wszystko wiadomo.
1: Tak, a jednak trzeba, ktoś musi się zająć tym organizacją tych wyjazdów, wycieczek, prawda,
2: pikników,
1: wyjazdów.
2: Ciasto trzeba upiec.
1: No i co potem?
2: Ławki ponosić. No, to przedstawienie
1: nie mówiłem, że duża odpowiedzialność?
2: Ogromna odpowiedzialność. Ale jeszcze większa odpowiedzialność to jest prowadzenie porannej rozmowy Radia Opole. Dzisiaj nie o szkolnictwie, prawda?
1: Tak, dzisiaj mamy sporo tematów dotyczących...

0: również naszego regionu. Gościem porannej rozmowy będzie Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, lider Koalicji Obywatelskiej w regionie. Między innymi odniesiemy się do głośnej ostatniej sprawy zawieszenia przez Radę Nadzorczą Krajowej Grupy Spożywczej prezesa kombinatu rolnego w Kietrzu po wizycie niemieckiej delegacji. To jest taka rzecz, o której się dużo mówi, ale odnoszę takie wrażenie, że nadal nie wiemy właściwie, co się stało i dlaczego tak się stało, więc zapytam Roberta Węgrzyna o to, czy on ma jakieś pojęcie i czy być może podjął jakieś działania, by się dowiedzieć, dlaczego prezes został zawieszony. Odniesiemy się też
1: do wielu elementów, których ja się nie mogę doczekać.
0: Oczywiście.
1: A one będą kwadrans.
0: Tematów będzie bardzo dużo.
1: Dzięki bardzo.

0: podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, ale można też dobrze całkiem, chociaż nie, cofam to. Źle można wyjść na zdjęciu takim z policyjnych kronik.
1: Rodzinne kradzieże kradła matka z instruowanym przez nią synem. Twierdziła, że podjęła internetowe wyzwanie.
0: No to jest niesamowita sprawa. Kamery monitoringu nagrały 46-letnią kobietę, która wraz ze swoim 15-letnim synem zapłaciła tylko za część towarów w jednej z drogerii. To jest początek sprawy, o której opowiada podkomisarz Wojciech Zeszot z Komendy Powiatowej Policji w Pile.
2: Do sprawy zabezpieczono nagranie monitoringu, na którym dokładnie widać, jak młody mężczyzna kasuje tylko dwa z czterech posiadanych w koszyku przedmiotów. Po chwili podchodzi kobieta, która odkłada w pobliżu kasy kolejny przedmiot, a następnie wszystkie pakuje do torby. Mężczyzna natomiast w tym czasie finalizuje transakcję i oboje odchodzą od stoiska.
1: Proszę, jakie rodzinne takie powiązania.
0: Rodzinne zakupy.
1: Tak, policjanci ustalili dane sprawców. Okazało się, że to 46-letnia kobieta i jej 15-letni syn. Ale jak dodaje podkomisarz Wojciech Zeszot, po wizycie na komendzie kobieta ponownie próbowała ukraść towar w innym sklepie, ale według tego samego scenariusza.
2: Kobieta przyznała, że zrobiła to za namową syna, ponieważ chciał wziąć udział w młodzieżowym challenge'u polegającym na świadomej kradzieży jak największej ilości produktów przy jednocześnie jak najniższym rachunku. Tego samego dnia, po zakończonych czynnościach w siedzibie pliskiej jednostki, kobieta pojechała do jednego z marketów na osiedlu Zielona Dolina. Tam, będąc już sama, postąpiła w identyczny sposób. 46-latka ponownie próbowała zrobić zakupy, nie płacąc za cały koszyk, a jedynie za kilka wybranych przedmiotów.
1: No to ktoś wytłumaczy może tej pani 46-letniej, że to już nie młodzieżowy challenge.
0: To już nie młodzieżowy challenge, nie, nic z tych rzeczy. Ale ona kradła w drogerii. Tak sobie myślę, że ona chciała leżeć i pachnieć. No to teraz może i będzie pachnieć, ale może też posiedzieć.

0: Suzy CA Magnes w radio.
1: Ja się nie mogę oprzeć takiemu wrażeniu, że jak tylko jestem na polskich drogach, to jak magnes przyciągam czerwone światło na skrzyżowaniach.
0: Aha, to 100% i deszcz z nieba. Ale więcej o sytuacji na opolskich drogach już za chwilę w Radio Opole.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
3: Reklama.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzasz na swoją przyszłość.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
9: Uwaga kierowcy, obwodnica północna Opola. Mamy tam utrudnienia. Niedaleko skrzyżowania zderzenie SUV-a z sarną na Nysy Łużyckiej 9. Kolizja dwuosobowych na miejscu służby. Mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. Krajowa 45 jest przebudowywana. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową, a w brzegu spore problemy wzdłuż Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej. Prace na Łokietka. W Opolu przyhamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wlotach do miasta od strony Zawady Kępy czy Lędzin. W centrum ruszają o 8.30 prace gwarancyjne u zbiegu 1 maja. Kołłątaja i Armii Krajowej będzie gęsto. Ciasno w tej chwili na Zaodrzu, przystaje Niemodlińska, zapchane rondo na Krapkowickiej. Też spory ruch na dolotowych do Niemodlińskiej, czyli na Pruszkowskiej Wojska Polskiego. Na A4 w stronę Katowic prace od węzła Brzeg i ograniczenie do 80.
1: Mamy dzisiaj wtorek, to jest 15 dzień września. Pogodny, słoneczny i dosyć ciepły dzień z temperaturą około 22 stopni. Jest 8.
10: Wiadomości zaczynamy. W nich Rada Ministrów zajmie się zaostrzeniem kar za niezachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na wtorkowej sesji Rady Powiatu w Prudniku próba odwołania starosty wraz z zarządem, a na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze przed meczem z Ukrainą.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Jacek Rudnik.
10: Za wjazd na czerwonym, na tory bądź objeżdżanie zapór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Przygotowanymi w trybie pilnym zmianami w prawie. W południe zajmie się Rada Ministrów, informuje Sylwia Białek.
11: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle bądź zamykanych zaporach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Resort infrastruktury proponuje też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
10: W Rusinowie w Zachodniopomorskim rozpoczyna się szczegółowa analiza odnalezionego w polskim morzu drona. Najprawdopodobniej rosyjski bezzałogowiec został odnaleziony wczoraj przez patrol marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
10: Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarazem dyrektor spraw sportu w Polsacie, przejął obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Tak zdecydował zarząd PKOL-u. Kmita uzyskał 43/53 możliwe głosy. Będzie pełnił obowiązki do przyszłorocznych wyborów planowanych na kwiecień. O 14:00 sesja Rady Powiatu Prudnickiego. Jedyny taki merytoryczny punkt to głosowanie nad odwołaniem starosty i zarządu powiatu. Opozycja zarzuca zarządowi brak nadzoru nad Prudnickim Centrum Medycznym po tym, jak prokuratura postawiła zarzuty jednej z lekarek za nielegalny proceder związany z aparatami medycznymi. Do skutecznego odwołania starosty w tajnym głosowaniu potrzeba większości 3/5 składu Rady, co przy 17-osobowej Radzie oznacza konieczność uzyskania przynajmniej 11 głosów poparcia.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
10: A w porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00 Ireneusz Prochera i jego gość. Trochę politycznie, ale także w kontekście ważnych wydarzeń w powiecie głowczyckim.
12: Gościem porannej rozmowy będzie Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, lider Koalicji Obywatelskiej w regionie. Między innymi odniesiemy się do głośnej ostatniej sprawy zawieszenia przez Radę Nadzorczą Krajowej Grupy Spożywczej prezesa kombinatu rolnego w Kietrzu po wizycie niemieckiej delegacji. To jest taka rzecz, o której się dużo mówi, ale odnoszę takie wrażenie, że nadal nie wiemy właściwie, co się stało i dlaczego tak się stało, więc zapytam Roberta Węgrzyna o to, czy on ma jakieś pojęcie i czy być może podjął jakieś działania, by się dowiedzieć, dlaczego prezes został zawieszony.
10: A poranną rozmowę rozpoczynamy, jak zawsze w tygodniu, od poniedziałku do piątku, kwadrans po godzinie 8:00. Na razie nie przegrali nawet seta po wygranych z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną. Wszystkie mecze po 3-0 polscy siatkarze zagrają o 18:00 na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Asystent szkoleniowca Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski.
13: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, w którym z naszej strony myślę, że tutaj hasłem kluczowym jest cierpliwość.
10: No to my cierpliwie poczekamy na kolejną wygraną. Jutro jeszcze Bułgarzy. Na razie biało-czerwoni w tym europejskim czempionacie idą jak burza i, no, i niech to będzie taki mocny plan na fazę grupową.
2: Światowe agencje informują.
10: Trzydniowy szczyt ministrów państw grupy G2 poświęcony dostępowi do energii rozpoczął się w Houston. Polskę reprezentują szefowie dwóch resortów, energii oraz ochrony środowiska. Amerykanie zaprosili też na te ministerialne spotkanie G20 przedstawicieli Rosji. Rosyjska fregata tymczasem wystrzeliła dwie flary w kierunku duńskiego śmigłowca. Do tego incydentu doszło w czwartek na wodach międzynarodowych. Północne dowództwo NATO przekazało, że pociski przeleciały w bardzo niewielkiej odległości od śmigłowca. Wykonywał on rutynową misję, w trakcie której fotografował rosyjski okręt.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz w naszym regionie 12 stopni, ale będzie zdecydowanie cieplej, bo możemy 22 stopni się spodziewać i słońce się przebija i będzie go dużo dzisiaj.
1: Czwartek naprawdę bardzo pogodny, taki jeszcze letni, końcówka lata, łagodna w takim razie i bardzo nam sprzyjająca. Jutro jeszcze cieplej, nawet do

0: 24-25 stopni, chociaż jutro trochę więcej chmur.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Skorzystajmy z tego wtorku, ile tylko się da. Mamy 5 minut po godzinie 8. Magda Szybińska,
2: Kacper Śniegorski i Marcin Kobza, który ten program realizuje. Dzień dobry, o poranku.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: 18 47 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
8: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8:00. O tej porze przenosimy się do studia porannej rozmowy.
1: A tam już czeka tradycyjnie, jak zawsze o tej godzinie, Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy jest dziś Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, lider Koalicji Obywatelskiej w regionie. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
2: Ustalił pan już, co właściwie wydarzyło się w kombinacie rolnym w Kietrzu w kontekście odwołania prezesa tej spółki?
3: Nie, jeszcze nie ustaliłem. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, zwrócę się z oficjalnym zapytaniem do pana ministra, bo uważam, że pan minister chyba został wprowadzony trochę w błąd w wyniku pewnej informacji, która się pojawiła na portalach społecznościowych i która jest dla mnie jakimś absurdem absurdów.
2: A mówimy o czym? O planach sprzedaży rzekomej, tak?
3: O zawieszeniu w obowiązkach szefa kombinatu rolniczego.
2: Ale to nie, no pan mówi, że rzekomej to został zawieszony, czy nie został zawieszony?
3: Zawieszony został. Natomiast przyczyny tego zawieszenia są bardzo zastanawiające i które budzą mój głęboki niepokój, dlatego że jeżeli faktycznie to była przesłanka, że wizyta gospodarcza ministra gospodarki Landu Saksonii w tym gospodarstwie była powodem zawieszenia szefa kombinatu rolniczego w Kietrzu, to jest jakiś absurd. Bo to są wizyty bilateralne, które się odbywają w jedną i w drugą stronę. I czy z naszego powodu, jak my jedziemy tam, ktoś tam kogoś odwołuje ze stanowiska tylko z samego faktu, że myśmy się tam pojawili. Ja nie znam osobiście prezesa kombinatu rolniczego w Kietrzu. Na ulicy, gdybym spotkał pana prezesa, pewnie bym go nie poznał, bo nigdy nie mieliśmy takich face-to-face spotkań roboczych, więc tu nie chodzi o obronę taką personalną, stricte jakiegoś swojego znajomego, tylko o fakt, o wydarzenie.
2: No i mówimy o jednym z takich najlepszych gospodarstw w Polsce.
3: Osoba, która zarządza tym gospodarstwem od 20 lat, ale ta wizyta gospodarcza ministra gospodarki Saksonii nie była tylko w tym gospodarstwie, była również w zakładzie doświadczalnym rolnictwa w Głubczycach, upraw nasion. I co, w związku z tym tam też kierownictwo będziemy odwoływać czy zawieszać w pełnieniu swoich obowiązków? No to jest dla mnie jakiś Himalaje hipokryzji. Ale być może są jakieś rzeczy, o których nie wiemy, że to nie była główna przesłanka zawieszenia w pełnieniu obowiązków, tylko były inne przesłanki. No jeśli tak, to chcielibyśmy jako władze wojewódzkie, ja jako członek zarządu województwa, który odpowiada za obszar rolnictwa, je poznać, więc zapytam pana ministra. Czy takie przesłanki były? Chcę powiedzieć, takie wizyty się odbywają, to są wizyty naturalne. Minister gospodarki Saksonii przyjechał na zaproszenie jednostki, którą ja nadzoruję, czyli Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. I jest to stała praktyka odbywająca się od wielu, wielu, wielu lat. A jeżeli ktoś robi zdjęcia samochodu na niemieckich tablicach rejestracyjnych, umieszcza je na portalach społecznościowych i podnosi wielką awanturę i wielkie larum, że taka delegacja przyjechała do kombinatu, zdaje się, ten pan jest doradcą prezydenta, tak?
2: Ale tu mówi pan o panu Tomaszu Ognistym.
3: Tak. No wie pan, no, jaki prezydent, taki doradca.
2: Dobrze, panie marszałku, druga rocznica powodzi. 15 września 2024 roku. Ma pan takie wrażenie, że jeżeli chodzi o usuwanie skutków, o pomoc tym, którzy ucierpieli, zrobiono wszystko, co się dało?
3: Wydaje mi się, że tak. Że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Nie ma kryształowego i idealnego wsparcia. Zawsze będą jakieś uwagi. Ja chcę powiedzieć, że my z poziomu województwa wydaliśmy ponad 300 milionów złotych na wsparcie, przeznaczając ogromne środki ze środków unijnych, ale również w tym bezpośrednim wsparciu zaraz po samej powodzi uruchamialiśmy nasze budżetowe środki po to, żeby doraźnie pomagać poszczególnym gminom na usunięcie skutków powodów. Mówię o tych działaniach takich technicznych, usuwanie szlamu, mycie ulic i tak dalej. A z poziomu rządu tych środków trafiło 670 milionów. W sumie daje nam to łączną kwotę ponad miliarda złotych. Czy to wystarczająco? wie pan, no, to jest kwestia ocenna. Zawsze będzie tak, że ktoś wsparcia nie dostał, bo albo przespał termin aplikowania, albo nie wiedział, że można złożyć taki wniosek, albo zwyczajnie mówiąc nie spełniał kryteriów i takiego wsparcia nie otrzymał. Ale te osoby, z którymi my rozmawiamy i o których my wiemy, takie wsparcie otrzymały na różnych poziomach i w różnych programach.
2: Panie marszałku, no, czuć już taką przedwyborczą mobilizację w Koalicji Obywatelskiej? Mówiono, że skończą się wakacje, to ta machina przedwyborcza ruszy.
3: Mamy rok czasu do wyborów parlamentarnych. Ja chcę powiedzieć panu i radiosłuchaczom, że od listopada rozpoczynam otwarty tur po województwie opolskim i spotkania nie tylko z członkami Koalicji Obywatelskiej, ale z mieszkańcami. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się początkiem listopada. Tutaj w Opolu już dzisiaj serdecznie zapraszam mieszkańców Opola, ponieważ uważam, że w wyborach parlamentarnych za rok powinniśmy otrzymać zaufanie naszych mieszkańców. Nie tylko w regionie, ale również i w kraju i będę przekonywał do tego, aby rząd Donalda Tuska pozostał u swoich sterów. Zapraszam na to spotkanie również przeciwników politycznych, po to, żeby rozmawiać na argumenty, dlatego że my z opozycją różnimy się diametralnie w bardzo wielu kluczowych sprawach dla Polski. My żyjemy w tym samym świecie, ale mamy zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości. My spoglądamy w stronę zachodu, PiS spogląda w stronę wschodu. My chcemy zostać w strukturach Unii Europejskiej, PiS swoimi działaniami chce nas z tych struktur wyprowadzać. My chcemy pomagać finansowo i zbrojnie Ukrainie, PiS tego nie chce robić, uważa, że to nie jest dobra polityka prowadzona przez nasz rząd.
2: My chcemy... Pewnie przedstawiciele PiS-u by się z panem nie zgodzili. Ma pan tego świadomość?
3: No, będziemy o tym rozmawiać, no ale swoimi działaniami pokazują, że jednak są innego zdania. My chcemy korzystać z kapitału ludzkiego, jakim są Ukraińcy w Polsce, bo polska gospodarka w dużej części opiera się na pracy Ukraińców w Polsce, a PiS by chciał wygonić tych Ukraińców z Polski, aby wracali do siebie. Wszystko postrzegają odwrotnie i inaczej. Rozmawiajmy o tym, dlatego że wybory w przyszłym roku będą decydować o tym, czy my się odwrócimy plecami od Unii Europejskiej i staniemy twarzą do wschodu, czy pozostaniemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy i będziemy naszą pozycję w strukturach europejskich wzmacniać z korzyścią dla Polek i Polaków.
2: A nie obawia się pan tej konfrontacji podczas spotkań? No bo praktyka pokazuje, że takie spotkania bardzo często, powiedzmy, z grup dyskusyjnych przeradzają się w jakieś takie...
3: No, pyskówki, czy właśnie jakieś niekontrolowane wymiany zdań. No oczywiście,
2: no bo tak dialog dzisiaj wygląda pomiędzy tymi dwoma obozami.
3: Dyskurs polityczny się zaostrzył nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No widzimy to przecież w Europie Zachodniej, ale również i za oceanem. Więc na takie rozmowy trzeba być przygotowanych, ale nie obawiam się. Zapraszam już dzisiaj wszystkich, zarówno przedstawicieli PiS-u, jak i Konfederacji. Będziemy rozmawiać na żywo o tym, jak naszym zdaniem powinny wyglądać rządy w Polsce i że obecny sprawowanie tych rządów jest właściwe. Pewnie nie kryształowe i nie idealne, bo nie ma rządów idealnych. Natomiast jest dzisiaj absolutnie pożądane przez nasz naród.
2: Wspomniał pan o Ukrainie, to ja zapytam o zbliżający się Regionalny Kongres Bezpieczeństwa, bo pewnie te dwie kwestie się łączą.
3: Wszystko, co dzisiaj jest związane z bezpieczeństwem, jest kluczowe, począwszy od bezpieczeństwa energetycznego, skończywszy na infrastrukturze krytycznej. My jesteśmy po naszym kongresie energetycznym, który jest też dużą częścią bezpieczeństwa naszego województwa. Gościliśmy pana ministra Balczuna, który mówił o środkach, które będą w ten obszar gospodarki, w energetykę wpompowane, w również bezpieczeństwo cyfrowe. My jesteśmy w procedurze zakupu nowych pojazdów kolejowych, również spalinowych, bo nie daj Boże blackoutu i braku napięcia w sieci pojazdami spalinowymi nalejemy ropy i przewieziemy ludzi, a przy najlepszym pojeździe elektrycznym takiej możliwości nie daj Bóg. nie będzie.
2: Czyli więc trzeba się przygotowywać w różnych aspektach.
3: Trzeba się przygotowywać, mieć to z tyłu głowy, że sytuacja może się zmienić w ciągu jednej nocy.
2: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami, przenosimy się do internetu.
4: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Magdaleno, zrób to, co robiłaś poza anten.
1: Ale tego w radiu nie widać.
0: No, robiłaś pam, pam, pam, pam. Adam Wołek zabiera nas na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Policjanci pracują na obwodnicy Opola. Tam mamy zderzenie osobówki z Sarną. Są utrudnienia. Zatory w Kędzierzynie Koźlu na rondzie milenijnym wzdłuż obwodnicy miasta. W Opolu więcej aut obserwujemy na wlotach jeszcze. Gęściej na wjeździe od Nysy Krajową 46. Po dużej przebudowie mamy tam dwa pasy, ale jeszcze słupki. To oczywiście Wrzoski. Są również drogowcy. W Opolu ciasno, także w centrum i na Zaodrzu. Newralgiczna oczywiście Niemodlińska, także do lotowe do niej, czyli Wojska Polskiego, Halera, a także Pruszkowska. Tam kolejki samochodów. Nieciekawie jest również na Krapkowickiej. Tam rondo również się zapycha. Kolejka stoi także na Spychalskiego w kierunku centrum i Piastowskiej. Kłopoty na Krajowej 45 w stronę Kluczborka. Prace także na A4 od węzła Brzeg w stronę Katowic. Zwolnijcie do 80.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zwrócę się z oficjalnym zapytaniem do ministra. Być może został wprowadzony w błąd, powiedział w porannej rozmowie Radia Opole Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, odnosząc się do zawieszenia dyrektora kombinatu rolniczego w Kietrzu. Przyczyny tej decyzji, mówił nasz gość, są zastanawiające. Wizyta gospodarcza delegacji z Saksonii w tym gospodarstwie nie może być powodem podjęcia takiej decyzji, chyba że są jakieś inne przesłanki, o których nie wiemy i trzeba to wyjaśnić. Ponad 7 milionów złotych kosztowała przebudowa ulicy Działkowej na peryferiach Prudnika, która łączy miasto z Łąką Prudnicką. Malownicza trasa ma charakter przede wszystkim turystyczny, ale w sytuacjach kryzysowych będzie także alternatywą dla Krajowej 40. W sporcie o 9 zapraszam polscy siatkarze przed meczem z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Już 12 na opolskich termometrach. Temperatura bardzo przyjemnie rośnie. Do 22 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW i w Głubczycach, i w Prudniku, i w Kędzierzynie Koźlu, i w Krapkowicach, i w Namysłowie, i w Kluczborku, i w Opolu też.
0: Coś pięknego. Bardzo dobrze to będzie wyglądać dzisiaj. Natomiast jak to będzie wyglądało jutro? Od 12 do 24 i jutro może trochę popadać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: To ja uspokoję, że te opady deszczu to są prognozowane dopiero na wieczór, tak gdzieś dopiero po godzinie 20 w Opolu ma zacząć kropić.

0: Za 18 minut będzie godzina 9. Dzisiaj mamy wtorek. Skoro tak, no to mamy też i statystyczny wtorek w Radiu Opole. Hanna Sterniuk-Mościska, jak co tydzień w naszym studiu z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zdaje się, że chyba kilka dni temu mieliśmy taki dzień w kalendarzu świąt nietypowych i to był dzień wszystkich tych, którzy narzekają na to, że ich coś łupie w krzyżu, czyli pacjentów... pacjentów fizjoterapeutów, bo właściwie to sami terapeuci świętowali wtedy i przypominając jednocześnie, że są dla dobra pacjenta. Faktycznie jest tak, że coraz częściej do fizjoterapeuty coraz więcej osób się wybiera i statystyki też o tym mówią.
1: Tak, zdecydowanie. Mamy coraz więcej fizjoterapeutów z roku na rok, ponieważ w 2022 roku fizjoterapeutów, którzy pracowali z pacjentami, było 56 tysięcy. Rok później 59 tysięcy. W 2024 już 62 tysiące, a w 2025 już 65 tysięcy.
2: No, ale właśnie teraz jest temat, który mnie trochę zdziwił, bo to jest zawód zdecydowanie sfeminizowany. A jak ja bym tak spojrzał po tych moich znajomych, no to
0: większość sami panowie.
2: To sami panowie, no.
1: To prawda, że mamy 72% kobiet wśród fizjoterapeutów, ale ich udział powoli się zmniejsza i jest coraz więcej panów.
0: Wydawałoby się, że to jest taki dosyć siłowy zawód, bo trzeba sporych sił mięśni, żeby czasami kogoś wymasować, żeby kogoś postawić na nogi, żeby podnieść i tak dalej, te ćwiczenia wszystkie wykonywać. No ale to się zmienia. Tutaj rzeczywiście dużo pań było, coraz więcej panów też do tego zawodu się garnie. Czyli tak, liczba nam się co chwilę zwiększa. Z roku na rok przybywa fizjoterapeutów, przybywa niestety też pacjentów. Co za tym idzie, trzeba nam więcej specjalistów. Jak to wygląda na Opolszczyźnie?
1: Na Opolszczyźnie wygląda to nieźle. Jesteśmy, jeśli chodzi o nasze statystyki, chodzi o liczbę fizjoterapeutów przypadających na liczbę mieszkańców, czyli na 10 tysięcy mieszkańców, to średnia dla Polski wynosi 17 fizjoterapeutów na 10 tysięcy osób, a w województwie opolskim prawie 18.
0: To też mało mimo wszystko.
1: Ale liderem jest na przykład Podkarpackie, tam mamy 23 fizjoterapeutów.
0: Na 10 tysięcy.
1: Na 10 tysięcy.
2: No dobra, nie na 10 tysięcy chorych, których łupie, tylko na 10 tysięcy mieszkańców.
1: Tak.
2: Nie każdy jakby
0: nie
2: potrzebuje.
0: Każdy, ja mam wrażenie, że każdy potrzebuje fizjoterapeuty.
2: No więc właśnie, zaraz wrócimy do tej rozmowy w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Za 11 minut będzie godzina 9, a cały czas w naszym studiu Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
1: No, my dzisiaj rozmawiamy o statystykach związanych z fizjoterapią, z fizjoterapeutami. Wiemy, że w województwie opolskim mamy całkiem ciekawą sytuację, bo na 10 tysięcy mieszkańców w naszym województwie przypada prawie 18 fizjoterapeutów. Na liczbę mieszkańców to cały czas podkreślamy. Liderem jest tutaj Podkarpackie, bo tam jest 23 fizjoterapeutów na 10 tysięcy. No, a z drugiej strony mamy najmniej ich w województwie lubuskim. A jak to wygląda w Europie? Czy my jako kraj wyróżniamy się na tle Europy w tej kwestii?
2: Tak, wypadamy całkiem nieźle, ponieważ ta średnia na 10 tysięcy mieszkańców dla Unii Europejskiej wynosi 15 fizjoterapeutów, u nas 17. I Polska dzięki temu znalazła się na 7 miejscu wśród 26 porównywanych państw Unii Europejskiej.
0: No to trzeba przyznać, że z tymi fizjoterapeutami jest tak, jak w sumie byśmy się spodziewali, bo coś tak z czasem widzę, że nas coraz bardziej łupie w tym krzyżu.
1: Wszędzie nas łupie. Już mam wrażenie, że odkąd wstaniemy, to już narzekamy na bóle w kręgosłupie. I nie tylko. Czyli tak, zarówno Polska, jak i nasze województwo są powyżej średniej unijnej. A kto jest europejskim liderem?
2: No oczywiście Niemcy. Tam ta służba zdrowia jest bardzo dobra, jeśli chodzi o statystyki.
1: Ale to tylko dzięki naszym fizjoterapeutom.
2: Tak. Tak. 24 fizjoterapeutów na 10 tysięcy mieszkańców i na kolejnych miejscach znajdowały się Belgia i Luksemburg.
1: No to wiemy już w takim razie wszystko na ten temat. No wygląda na to, że Polska, jeżeli chce przyciągnąć turystów do naszego kraju, to powinna mówić, że mamy nie tylko morze, nie tylko góry, nie tylko piękne jeziora i zabytki, ale jak ktoś już sam siebie za zabytek uważa, to tutaj też znajdzie opiekę.
0: Dziękujemy bardzo. Tą piękną puentą Magdalena Szybińska skończyła rozmowę z Hanną Sterniuk-Mościcką z Opolskiego Urzędu Statystycznego.
1: Dziękujemy, Haniu.
2: Dziękuję.

0: by się tego spodziewał, że dzisiaj już na kilka dni przed początkiem jesieni jeszcze będziemy potrzebowali okularów przeciwsłonecznych i jeszcze dzisiaj będzie tak ciepło, że będziemy się czuć jak w lecie.
1: Ja myślę, że w historii świata zdarzały się wrześnie, że potrzebne były okulary przeciwsłoneczne.
0: Kto by się spodziewał?
1: Te 4,5 miliarda lat będzie. Dobra, za chwilę wiadomości i konkrety, za 2,5 minuty o 9. 103,2 Radio.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Ostatni o poranku serwis drogowy na antenie Radia Opole. Ruch nieco mniejszy, ale na pewno jeszcze znajdą się miejsca, gdzie będziecie musieli mocniej popracować hamulcem w dysie, na przykład przy przeprawach przez rzekę i na rondach nieopodal, także na Grodkowskiej. Tam prace w Głuchołazach cały czas na 40 pracują drogowcy. Za nowym mostem, którym można się już poruszać, powstaje rondo, więc i tam utrudnienia. Brzeg to przede wszystkim drogowcy na Łokietka. Tam łatwo nie jest. Trzeba uważać, tym bardziej, że droga jest mocno dziurawa. Kędzierzyn-Koźle, rondo milenijne i centrum miasta w kierunku Placu Wolności. Także sporo pojazdów się porusza. W Opolu w centrum ruszyły prace gwarancyjne u zbiegu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. Ciasno na Zaodrzu, przystaje Niemodlińska, zapchane rondo na Krapkowickiej. Prace na A4 od węzła Brzeg w stronę Katowic. Tam zwolnicie do 80, wymiana bitumiczna.
6: W Radio Opole godzina, zegarach już mamy godzinę 9:00, natomiast jednocześnie chciałem dodać, że mamy wtorek, czas na najnowsze wiadomości.
7: Zaczynamy w nich. Marszałek Robert Węgrzyn o zawieszeniu prezesa kombinatu rolniczego w Kietrzu. W Opolu już dzisiaj naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. W sporcie polscy siatkarze przed meczem z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
8: Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na własnej grze i to, jak my będziemy się prezentować.
7: Na zegarach 9:00.
4: Wiadomości Radia Opole.
9: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Grudnik.
7: Zwrócę się z zapytaniem do ministra. Niewykluczone, że mógł zostać jakoś wprowadzony w błąd, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Tak odnosił się do zawieszenia dyrektora kombinatu rolniczego w Kietrzu.
10: Przyczyny tego zawieszenia są bardzo zastanawiające i które budzą mój głęboki niepokój, dlatego że jeżeli faktycznie to była przesłanka, że wizyta gospodarcza ministra gospodarki Landu Saksonii w tym gospodarstwie była powodem zawieszenia szefa kombinatu rolniczego w Kietrzu, to jest jakiś absurd. Bo to są wizyty bilateralne, które się odbywają w jedną i w drugą stronę. I czy z naszego powodu, jak my jedziemy tam, ktoś tam kogoś odwołuje ze stanowiska tylko z samego faktu, że myśmy się tam pojawili?
7: Przyczyny zatem takiej decyzji kompletnie kuriozalne. Wizyta gospodarcza delegacji z Saksonii w tym gospodarstwie nie może być jej powodem. Chyba, jak wskazywał nasz gość, że są jakieś inne przesłanki, o których nie wiemy, ale trzeba to wyjaśnić.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Na stacjach paliw na razie bez poważnych korekt w górę. 95 zaparkowała cenowo w okolicach 8 zł za litr, olej napędowy prawie 9, ale te psychologiczne granice, przynajmniej w naszym regionie, zasadniczo nie są przekraczane. Michał Fabisiak pytał zmotoryzowanych, jak mocno to tankowanie obciąża domowe budżety.
11: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
12: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
11: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo.
12: 800 miesięcznie wychodzi.
13: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji, dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego, ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
7: Dzień wcześniej niż zakładano, w Opolu rozpoczynają się naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu 1 maja Kołłątaja i Jarmi. Armii Krajowej trzeba zwracać uwagę na znaki, apelował na naszej antenie rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Mariusz Chałupnik. Prace potrwają do końca miesiąca, w ostatnim etapie obejmą samą ulicę Armii Krajowej, ale już z przejezdnym skrzyżowaniem.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: Do końca roku potrwa remont przedszkola nr 3 przy ulicy Wałowej w Głubczycach. Na czas prowadzonych prac dzieci mają opiekę w pobliskiej podstawówce nr 2. Jedna z grup korzysta nawet z pomieszczeń miejskiego żłobka. Inwestycja za 5 milionów złotych, prawie w połowie, ma unijne dofinansowanie. Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w opolskiej katedrze po koncercie charytatywnym na Itaka Arenie, w którym wystąpił m.in. portugalski ksiądz i DJ Padre Guilherme. Znając efekt zbiórki, jestem już spokojny, zaznaczył w rozmowie z naszym reporterem ksiądz Waldemar Klinger.
4: Światowe agencje informują.
7: Donald Trump oświadczył, że kraje, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem, powinny pokryć jej koszty. Ropa naftowa płynie przez Ormuz z państwa, które w żaden sposób nam nie pomogły, powinny zwrócić koszty i tak też zrobią, gdy ta oszukańcza awantura się skończy, powiedział amerykański przywódca. W związku z aktywnością wulkaniczną Etne występują komplikacje w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii, przekazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zakłócenia mogą też wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 minuty po 9.
4: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński zaliczył asystę w meczu czwartej kolejki piłkarskiej Serie A, w którym jego Inter Mediolan wygrał z Udine 5-3. Polak grał do 82 minuty. W innych poniedziałkowych meczach Como pokonuje Parmę 2-1, a Torino przegrywa z Romą 0-2. Liderem tabeli pozostaje Roma, a Inter jest drugi. Oba zespoły mają komplet 12 punktów. Na zakończenie ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom uległ na własnym stadionie Piastowi Gliwice 0-2. Gole dla gości padły po strzałach Hugo Vallejo i Jakuba Łabojko z karnego. To trzecia wygrana z rzędu podopiecznych trenera Daniela Myśliwca.
14: Myślę, że my wykazaliśmy się dużą jakością w wykończeniu w tych sytuacji trudniejszych. Generalnie to było takie wynikające trochę z dynamiki meczu, że my bronimy się i bronimy się dobrze, a Radomiak już nie ma nic do stracenia i stąd między innymi takie niby niebezpieczne wejścia w pole karne, ale takich bardzo klarownych sytuacji nie było aż tak wiele, żebyśmy mieli się martwić.
3: Piast awansował na 5. miejsce w tabeli, a Radomiak jest 14. Prowadzi Górnik Zabrze, który dziś w zaległym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Z kolei Raków Częstochowa podejmie Zagłębie Lubin. Pozostajemy przy futbolu. Na zakończenie ósmej kolejki Betclic pierwszej ligi Stal Mielec przegrała z Termaliką Nieciecza 1-2. Termalika będzie kolejnym rywalem Odry Opole. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w Niecieczy. W tabeli prowadzi ŁKS Łódź, opolska Odra jest 13. Ukraina będzie kolejnym rywalem reprezentacji Polski w fazie grupowej siatkarskich Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 dotychczasowe spotkania w Sofii bez straty seta. Najbliższego rywala charakteryzuje asystent trenera Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski.
15: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Zaskoczyli w tym spotkaniu z Bułgarami tym, jak utrzymali też przyjęcie. Naprawdę było to imponujące. Natomiast ich gra opiera się przede wszystkim oczywiście tutaj na dwóch nazwiskach. Jeśli chodzi o grę w ataku, to jest Płotnicki i Semeniuk. Zgrywający Synycja rozegrał dość dobre zawody i ogólnie gra lepszy turniej niż Ligę Narodów. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, w którym z naszej strony myślę, że tutaj hasłem kluczowym jest cierpliwość.
3: Mecz Polska-Ukraina o godzinie 18 jutro. Biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w Guadalajarze. Na inaugurację Polka pokonała Japonkę Nao Hibino w dwóch setach 6-1, 6-4.
4: Pogoda.
6: Teraz na termometrach mamy 13 stopni, a maksymalnie 22 stopni dzisiaj możemy się spodziewać.
9: Wtorek będzie naprawdę bardzo pogodny, bardzo słoneczny. Okulary przeciwsłoneczne dzisiaj jak najbardziej się przydadzą. Jutro to się bardziej przyda wieczorem parasolka, bo na jutro i na czwartek synoptycy IMGW zapowiadają opady deszczu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No ale lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. W weekend piękna, słoneczna pogoda, prawdziwie taka letnia. Jeszcze do jesieni to trochę musimy poczekać.
6: Kochanie, to ja.
9: Grzegorz Chyży na szczęście to powiedział, a nie Kasper Śniegórski.

0: Magdaleno, chciałbym cię teraz zabrać gdzieś. Na rykowisko jeleni.
1: I ty szukasz jelenia, żeby z tobą dokądś pójść, tak?
0: Dokładnie, bo jelenie zaczęły doroczne rykowisko.
1: Kontynuuj.
0: Można je usłyszeć w lasach.
1: A jak robią?
0: A to już trzeba posłuchać.
2: Byki zaczynają porykiwać. W ten sposób ustalają hierarchię.
3: Co chodzi o to, kto donośniej ryczy?
2: One to same wyczuwają. Po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków.
3: W ten sposób wabią samice, czy samice są na te ryki odporne raczej?
2: Kuszą. Wręcz nie wabią, kuszą swoimi wdziękami i samice rozpoznają również, który byk jest bardziej wartościowy, ma lepsze DNA, które może przekazać się młodym pokoleniom jeleni.
0: No kusi, no, faktycznie.
1: Kusi. Ja się tylko obawiam, żebyś ty przypadkiem mi nie powiedział, że mam nóżki jak sarenka, bo ja już wiem, jaki będzie ciąg dalszy. Ja zapytam, czy takie zgrabne, a ty powiesz nie, takie owłosione.
0: W życiu bym tak nie powiedział.
1: No chyba, że.
0: W życiu. Gody jeleni można usłyszeć od połowy września do połowy października z takich konkretów.

0: Magdaleno.
1: Słucham.
0: Tak się składa, że Marek z Prudnika Śląskiego do nas zadzwonił, ale jak zadzwonił, to najpierw zaburczał jak takie Bugatti, bym powiedział.
1: A jak zaburczał?
0: O tak. A potem zaczął opowiadać.
2: Pani redaktor wspomniała o urodzinach Ettore Bugattiego, no wspaniałego konstruktora.
1: Tak.
2: A w Czechach dokładnie 50 lat temu urodziła się ostatnia tylnosilnikowa Skoda serii 105-120.
1: Urodziła się.
2: I pokazano ją właśnie 15 września na targach w Brnie. Był to bardzo popularny samochód w Czechach, ale również i w Polsce i na pewno wielu opolskich kierowców je pamięta. Oktawią natomiast pamięta na pewno jeszcze więcej kierowców, bo niektórzy jeżdżą nimi do dzisiaj, a to właśnie we wrześniu 30 lat temu staś produkcyjnych w Mladá Boleslav już we współpracy z Volkswagenem zjechały pierwsze nowe Oktawie, Oktawie nowej generacji.
0: No i co ty na to?
1: Marek to jest chodząca encyklopedia motoryzacji. Tak, w Czechach
0: ja
1: się...
0: I tak, wiesz, ja podziwiam Marka głównie za to, że zaczęliśmy mówić o Bugatti i on zaczął mówić o Bugatti i przeszedł do Skody.
1: Tak, tak. I jeszcze gdyby tak przeszedł do samochodu, który w Polsce ma się kiedyś w końcu urodzić, no i coś czuję, że to będzie poród w bólach.
3: Słuchaj nas na 103.2 FM w Nysie.
4: Reklama.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowane. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Po reklamie.

0: Najdłuższe wakacje w życiu to mają studenci, ci, którzy dopiero co zdali maturę i jeszcze czekają na rozpoczęcie roku akademickiego. Dopiero od października studenci na uczelnie polskie ruszą, a jest ich ponad 1 300 000.
1: Dla części z nich rozpoczęcie zajęć w październiku oznacza poszukiwanie pracy, którą można pogodzić ze studiami i dopasować do planu zajęć.
0: Eksperci Kursora wskazują 5 stanowisk w handlu, które pozwalają pracować kilka godzin w wybrane dni lub zadaniowo, a o szczegółach powie nam Przemysław Bogdański.
2: Studenci mogą pracować m.in. jako hostesy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych. Co ważne, takie zajęcia potrafią być również atrakcyjne finansowo. W projektach dla hostes stawki w Kursor wynoszą nawet do 100 zł brutto za godzinę. Brandmasterzy mogą zarobić od 45 do 70 zł brutto za godzinę, a przy inwentaryzacjach stawki godzinowe sięgają nawet 50 zł.
1: Ale wiesz co, ja ci tak powiem, że to ja jestem boomer pierwsza klasa.
0: Dlaczego?
1: Ja nie zrozumiałem żadnego z tych zawodów, które wymienił pan.

0: 18 minut będzie godzina 10. Ja właśnie czytam, że niedobór snu wśród młodych Polaków może kosztować pracodawców w Polsce ponad 8 miliardów 700 milionów rocznie. No, tak wynika z najnowszego rynkowego raportu.
1: Osoby w wieku od 18 do 35 roku życia mogą odpowiadać z tego powodu za ponad 17 milionów utraconych dni roboczych. A choć kobiety częściej deklarują skrajnie krótki sen, koszty generowane przez mężczyzn mogą być o około niemal miliard wyższe.
0: Niemożliwa sprawa. To kobiety mniej śpią, a mimo wszystko mężczyźni więcej tutaj generują dochody. To trochę jak w tym dowcipie o kobiecie, która urobiona po pachy, późnym wieczorem jeszcze zmywa naczynia i mówi, że już nie ma po prostu na nic siły, a na to jej mąż mówi, no skoro Halina śpisz w nocy, to ci się później zbiera.

0: bez względu na to, czy jesteście w pracy, czy jesteście na urlopie, albo też na emeryturze, to słuchacie Radio Opole przed południem, 12 minut przed godziną 10. Wiemy, ile wynosi emerytura najbardziej zamożnego Polaka. Jest wyceniona na ponad 54 tysiące złotych brutto miesięcznie i to jest mieszkaniec województwa śląskiego.
1: Na Opolszczyźnie rekordzista ma ponad 40 tysięcy złotych brutto. Najniższą emeryturę w regionie dostaje kobieta, to 39 groszy na rękę. Ale tak przelewem, czy faktycznie na rękę?

0: jest pomysł na to, jak z starego, sprawdzonego przeboju zrobić coś zupełnie świeżego. Tak dla was gramy w Radio Opole. Dwie minuty przed godziną dziesiątą. Dziesiąta za dwie. Tak chciałam powiedzieć.
1: Super, Magdalena moja. Krzysztof Rapp, Iwona Tukarska.
2: Cześć.
3: A my za chwilę będziemy robić relaksację, żebyś Magda od tego przebodźcowania właśnie mogła odpocząć.
2: Posłuchamy, co tam słychać pod wodą.
3: Szumu rzek będziemy słuchać.
0: To pod wodą coś słychać? Innymi.
2: No pewnie, podobno dużo. Całe słuchowisko można z tego utkać.
3: Pod wodą. Goście ryb będą tłumaczyć. Słychać też.
1: Naprawdę?
0: Przecież ryby głosu nie mają, no to wy opowiadacie.
2: Niekoniecznie, trzeba nas słuchać.
3: A poza tym powiemy o kolejnej wyprawie charytatywnej Łukasza Mularza i spotkamy się z Kasią Pumą Piaseską, która będzie zapraszała na festiwal Mozart.
1: No ta rewelacja. Ja się nie mogę doczekać, słuchajcie. Kasper Śnigurski.
0: Magda Szubińska i Marcin Kobza. Minuta pozostała do godziny 10:00 już za chwilę.
3: Brawo.
1: Brawo.
0: Duet na fali. Zostańcie z Radiem Opole.
4: Reklama. Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
4: Po reklamie.
3: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To już 15 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
7: Ponad 82 kg marihuany przechwycone na lotnisku w Warszawie. Dokładnie przed 2 laty wielka woda przeszła przez Głuchołazę.
8: Mąż mnie obudził, bo słyszał syreny, ja nic nie słyszałam.
9: To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię.
7: Wybrane wydarzenia kulturalne na zakończenie omówi państwu Witold Sułek.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
7: Rozpoczynamy od akcji strażaków w jednym z zakładów w Strobicach, to powiat Nyski, gdzie jego pracownik został przyciśnięty przez suwnicę. Jak przekazał nam przed chwilą dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, kapitan Dariusz Grudzień, mężczyznę już uwolniono, przekazano pod opiekę ratownikom. Na razie nie wiadomo, jak poważne są obrażenia, które mógł odnieść.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Ponad 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych wykryli funkcjonariusze Straży Granicznej na warszawskim lotnisku, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak pisze Straż Graniczna, kluczową rolę w wykryciu narkotyków odegrał wyszkolony pies służbowy. W przesyłce składającej się z dwóch drewnianych skrzyń znajdowały się urządzenia opisane jako kompresory. Miały lecieć do Niemiec. W ich wnętrzu transportowano narkotyki.
4: Twoje źródło prawdziwych informacji.
7: Dokładnie 2 lata temu wielka woda przeszła przez Głuchołazę. Miasto stało się jednym z takich symboli walki z żywiołem 2024 roku. Sytuacja z minuty na minutę była coraz bardziej skomplikowana, mówił wtedy burmistrz miasta Paweł Szymkowicz.
10: Na most napiera woda, która niesie za sobą olbrzymie ilości konarów, różnych innych rzeczy, które zabrała po sobą. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most. Natychmiast rozpoczęliśmy ewakuację.
8: Spodziewaliśmy się, że coś takiego może mieć miejsce, dlatego wyszliśmy stąd z Opolskiej spać na troszeczkę dalej na inną ulicę, ale mąż mnie obudził, bo słyszał syreny, ja nic nie słyszałam.
9: To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię po tym, jak widzimy, jaki napór wody napływa od tamtej strony. Pamiętamy, co było w 97. Zostaje nam teraz tylko walczyć z żywiołem i zabezpieczyć tych, którzy są w największym niebezpieczeństwie.
7: W powodzi 2024 bardzo poważnie ucierpiał także Bodzanów. Tam też zalane były domy, zerwane przeprawy przez potok i zniszczone obiekty sportowe.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: W Europejskim Dniu Prostaty 15 września lekarze przypominają, że rak właśnie prostaty stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Kluczowe, mówią, dla powodzenia leczenia jest wczesne wykrycie choroby.
11: Głównym przekazem dla pacjentów powinna być profilaktyka i wczesne kontrole parametrów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak. Mam głównie na myśli PSA, czyli antygen prostaty, na którego wzrost może budzić niepokój. Oczywiście to nie będzie oznaczało od razu, że mamy zdiagnozowanego raka prostaty, natomiast no, jest to taki pierwszy sygnał do tego, żeby zgłosić się najlepiej do urologa.
7: Wyjaśnia dr Piotr Michalik z Klinicznego Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Sosnowca. Europejski Dzień Prostaty ma na celu zachęcenie mężczyzn do większej dbałości o własne zdrowie. Dwie osoby są zainteresowane poprowadzeniem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Od kandydata bądź kandydatki, którzy mają być wyłonieni do 12 października, oczekuje się m.in. oczywiście wyższego wykształcenia, najlepiej w zakresie historii sztuki oraz co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3 lat w podmiotach związanych z kulturą.
4: Światowe agencje informują.
7: W środkowej i północnej Holandii doszło do zakłóceń ruchu kolejowego w czasie porannego szczytu komunikacyjnego. Według operatora linii kolejowych ProRail mogło dojść do sabotażu. Na torach odnaleziono obiekty, które spowodowały poważne awarie sieci. We Włoszech prawie 8 milionów uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny. Dziś do zajęć wracają m.in. uczniowie w Rzymie i całym Lacjum. Najpóźniej 17 września rok szkolny rozpocznie się w Apulii.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 minuty po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. W najbliższą środę, 17 września o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem.
13: Tym razem porozmawiamy o książce Delfiny i Belzebu. To już jest ostatnie wydarzenie trzeciej edycji Unikultur. Nawiązując do tytułu, pozwolę sobie trochę sparafrazować Davida Lyncha, że Delfiny i Belzebub nie są tym, czym się wydają. Rzeczywiście tytuł nie do końca może być sugestywny i wskazywać treść, ale to się rozwiązuje.
12: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Wstęp na spotkanie jest darmowy. Zmieniamy temat. Humorystyczny wykład przy kawie i herbacie, zatytułowany Humor spod celi, czyli Kryminał Tango, organizuje Teatr Eko Studio. Dwa spektakle odbędą się 18 i 19 września o godzinie 19.07, a złożą się nań literackie opowieści z dreszczykiem oraz piosenki i ballady z wyraźną nutką kryminalną, a także anegdoty z sali sądowej i żarty prosto spod ciemnej gwiazdy. Wszystko ilustrowane unikalnymi fotografiami tematycznymi. Ponownie zmieniamy temat. Przed nami jeszcze dwa seanse filmowe w ramach trwającego tygodnia filmu niemieckiego. Już dziś o godzinie 18 w kinie Meduza zobaczyć będzie można film zatytułowany Wpatrując się w słońce w reżyserii Maszy Szlińskiego. A jutro, również o 18, film zatytułowany Barka na oceanie w reżyserii Christiana Petzolda. Początek obu seansów o godzinie 18.
4: Pogoda.
0: Bardzo chce mi się kichać, a to wszystko przez to, że są takie wahania temperatur w ostatnich dniach. I ja czekam, kiedy będzie w końcu tak gorąco, tak pogodnie. No i dzisiaj w końcu ma tak być, chociaż tak na początku dnia te mgły nieco mnie zmyliły i miałam duży dylemat, co właściwie mam się dzisiaj ubrać. Od 19 do 22 stopni, nocą od 9 do 11, jutro od 24 do 26 nawet, ale mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
2: A kichaj na to wszystko, ja ci tak powiem.
0: A bardzo
2: wiesz,
0: mnie kręci w nosie, wiesz, tak? Mnie
2: tak
0: kręci
2: się
0: w nosie, że zaraz kichnę, naprawdę.
2: No. Optymistyczna mapka sugeruje 20 stopni w Opolu. Nie, jeszcze nie. Na razie mamy 16, ale to też nie jest całkiem tak źle. No i 16 jeszcze też w Kędzierzynie, Koźlu, Innysie i Brzegu, a po 15 stopni mamy w Namysłowie i Kluczborku.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu duet na fali w składzie Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, cześć i czołem, Marcin Kobza program realizuje.
0: A teraz Amy McDonald będzie nas zachęcała do tego, żebyśmy marzyli. To ja teraz marzę o palmach, o plaży
2: i o majonezie kieleckim
0: ratowniku.
2: W dniu tego majonezu. Też, czemu nie?

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes. Na antenie Radio Pole mamy 18, już prawie minut po godzinie 10. Pierwsi goście w studiu. I od razu takie moje spostrzeżenie. Dużo nas łączy, bo pracujemy z mikrofonami. Tylko my na powierzchni, a panie bardziej pod wodą. Agnieszka Konowa-Luk-Wrotniak, prezes Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego Pod Prąd z Opola i Agata Dyczko, badaczka dźwięków, field reporterka, twórczyni słuchowisk. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Słyszycie w tle? Już woda płynie.
2: Tak, pięknie szumisz.
0: Bo w takich okolicznościach przyrody będziemy rozmawiać o waszym projekcie, bo właściwie wy sobie w przestrzeni, gdzieś nad rzeczką, konkretnie Mielnicą tym razem, postanowiłyście zanurzyć te mikrofony, o których ja tu wspomniałem, pod wodę. I co tam słychać właściwie?
1: Pani Agato, pod wodą, w zależności od tego, w którym miejscu zanurzymy te mikrofony, będziemy słyszeć różne rzeki, różne dźwięki. I tak ostatnio, jak słuchałyśmy na przykład w miejscu, w którym jest Bystrze w tej chwili, w którym był próg, wcześniej był próg wodny, ale dzięki stowarzyszeniu właśnie został on zdemontowany i powstało Bystrze, no to w Bystrzu słychać przede wszystkim szum wody, która się rozbija o kamienie, więc jest, w Bystrzu jest bardzo, bardzo głośno. Natomiast jak się oddalimy od tego miejsca i pójdziemy sobie w stronę Trzcin, w stronę jakiegoś takiego piaseczku, no to tam słychać już zupełnie inne odgłosy i to są odgłosy przede wszystkim bentosu, czyli tych stworzeń, które sobie żyją zakopane w piaseczku i one tam sobie grzebią, tam sobie coś szamią, czasami gonią się nawzajem, jakoś tam się próbują, nie wiem, czy bardziej bawić, czy bardziej pożreć, ale tak, są to takie dźwięki dla niektórych niepokojące, dla innych bardzo uspokajające, więc odbiór jest na skali po prostu bardzo różny. Są to takie... Ale ASMR. Dużo jest ciamkania. Ja na przykład bardzo lubię ciamkanie.
0: Ciekawe.
2: Ależ mamy relaksacyjną audycję.
0: To tam jest coś przekałszane chyba w takim razie. Chociaż nie, bo w wodzie ciamkanie, no to może różne rzeczy oznaczać.
1: To znaczy one na pewno filtrują, tam sobie zjadają trochę piachu i filtrują jakąś materię organiczną, która jest w środku, zjadają liście, które na przykład spadną na dno i kiełże na przykład bardzo intensywnie obżerają sobie te liście. No jest to... Czasami wystarczy wejść do rzeki, wziąć kamień i zobaczyć, co jest na spodzie tego kamienia i przekonać się, jak po prostu, jakie tam jest bogactwo właśnie wśród tego bentosu. Tam mogą być też pijawki z takich bardziej znanych, ale właśnie kiełże, takie małe krewetki, które żyją sobie w rzekach. No, bardzo ciekawe i teraz właśnie albo dla niektórych słodkie, dla innych monstrualne, małe kreatury.
2: Pani Agnieszka, skąd się u pani wzięła ta czułość, ta wrażliwość? Przepraszam, Agato, pani Agato, skąd się wzięła ta czułość na te dźwięki? No bo to naprawdę trzeba mieć w sobie duże pokłady takiej wrażliwości słuchowej.
1: Ja jestem z nadmorza.
0: To dużo wyjaśnię.
1: Mój tata jest bardzo mocno od zawsze związany z wodą, ale myślę, to było takie moje marzenie, żeby sobie sprawić hydrofon, czyli taki mikrofon, którym można słuchać pod wodą. I troszeczkę, ja na tamtym etapie nie wiedziałam, co usłyszę za pomocą tego hydrofonu. To nie jest tak, że ja już się spodziewałam, co to będzie. I no, jak sprawiłam sobie hydrofon, no to zaczęłam takie poszukiwania po prostu po omacku trochę tych dźwięków. I mam trochę taką teorię, że być może te dźwięki są dla nas ciekawe ze względu na to, że my pochodzimy z wody, to znaczy w łonie matki przecież jesteśmy w środowisku wodnym. I
2: do tego tematu za moment jeszcze wrócimy. O wrażliwości, o dźwiękach wody rozmawiamy dzisiaj w Radio Opole. Naszymi gośćmi są Agnieszka Konowa-Luk-Wrotniak i Agata Dyczko.

0: powolutku zbliżamy się do 10.30. Słuchacie Radio Opole, a my dzisiaj spotykamy się z Agnieszką Konowaluk-Wrotniak, to prezeska Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego Pod Prąd z Opola, oraz z Agatą Dyczko, to badaczka dźwięków Field Recorderka. A rozmawiamy sobie o tym, że właśnie jak zafascynować ludzi rzeką, tymi odgłosami, bo nam się wydaje, że to są właśnie tylko ten taki prozaiczny szum, który my znamy, ale tam jest nieco więcej w tej głębi, prawda?
1: Pani, wszystko żyje.
0: Agnieszko?
2: Tak, wszystko żyje. Przede wszystkim rzeka nigdy nie jest cicha i każda rzeka mówi swoim własnym, takim niepodrabialnym głosem. Możemy nad nią usłyszeć wiele dźwięków i to nie tylko te dźwięki, o których mówiła Agata, czyli szum wody, przesuwanie kamyczków, ale są to całe tak jakby dialogi, które prowadzą pomiędzy sobą ryby. Co prawda ryby mają głos i nie jest to głos taki typowy, nie prowadzą rozmów, ale za pomocą różnych innych części ciała potrafią się porozumiewać i tak samo wszystkie te małe stworzonka, które żyją w zoobantosie i które też mają bardzo wiele do powiedzenia.
1: No dobrze, a powiedzcie, ten projekt, znaczy tak, wy na razie macie pewnie, nie wiem, czy to w godzinach, w minutach nagrań, tak, z tego hydrofonu zanurzanego w Jemielnicy. Co będzie dalej? Co chcecie z tym zrobić? Jak to, nie wiem, opracować, w jakiej formie to podać dalej później, nie wiem, czy młodzieży, czy studentom,
0: jak
1: czy
0: to zaserwować?
1: Po prostu społeczeństwu, tak.
3: No przede wszystkim 18 września o godzinie 18 w Domu Sztuki Żar będzie takie spotkanie, na którym no, mamy nadzieję rozszerzyć temat i zarazić tutaj obecnych na tym spotkaniu pasją do podwodnych dźwięków. Więc to jest pierwszy, taki najbliższy nasz cel, a potem...
2: A potem mamy nadzieję, że wlejemy fundament pod dalsze działania, żeby stworzyć cykl słuchowisk dla najmłodszych i dla dzieci, żeby poczuły ten świat wody, żeby poczuły, że woda to nie jest tylko coś, co używamy do podlewania ogródka lub pijemy, ale także takie bogactwo życia, żeby na nowo zaczęły przychodzić kiedyś nad rzekę, nauczyły się jej słuchać, nauczyły się na nią patrzeć, żeby tak uwrażliwić to społeczeństwo i to najmłodsze i pokazać im, że mnóstwo jest tam życia, które jest bardzo cenne.
0: Pani Agnieszka, co dzieci wiedzą o wodzie?
2: No stosunkowo niewiele. Dużo wiedzą o wodzie, która leci w kranie, wiedzą, że mają oszczędzać. Wiedzą
1: o mineralnej, że jest z butelki.
2: Tak, że z butelki, o tym, że jest rzeka i rzeką kiedyś płynęły barki, natomiast nie wiedzą praktycznie nic o tym, jak jest zbudowana, jaki może spełniać funkcje, jak jest dla nas ważna, co w niej żyje i o dziwo niewiele dzieci wie, jak się nazywa miejsce, w którym się rozpoczyna rzeka, albo czym jest w ogóle delta rzeki, czym jest ujście. Jakby ta wiedza jest im podawana w taki sposób, że one tego nie przyswajają, one to gdzieś tam sobie wypychają innymi zainteresowaniami.
1: Wy na pewno, wiem, za chwilę w kolejnej części rozmowy o tym opowiemy, skonfrontujecie też te swoje współczesne nagrania z takimi sprzed pół wieku i to może być bardzo ciekawe. Drodzy słuchacze, zostańcie koniecznie z nami, bo do tej rozmowy za chwilę wracamy.
0: Za 27 minut będzie godzina 11, a już teraz dla nas Icona Pop, Mad Love.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio Pole. Chłopak, ja w studiu, prawie same dziewczyny i tylko jeden chłopak. Przypomnę, kogo gościmy. Agnieszka Konowaluk-Wrotniak, prezes Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego Pod Prąd z Opola. Agata Dyczko, badaczka dźwięku, field rekorderka. Słyszycie już w tle szum rzeki, to pewnie tajemnica, którą panie nagrywały, a ja teraz chcę dokończyć wątek pana Józefa Raudzi, z którego to spotkałyście podczas jednego ze spacerów nad rzeką, takiego spaceru, powiedzmy, edukacyjnego, tak. I się okazało, że jest człowiek, który też bardzo lubi słuchać dźwięków rzeki, tylko on to robił 50 lat temu. Jak w ogóle wyście się spotkali, jak do tego doszło i czym was zachwycił ten człowiek?
1: Syn pana Józefa do mnie podszedł w trakcie tego spaceru i powiedział: no, mój tata też kiedyś nagrywał dźwięki i mamy to w domu na kasetach, nadal to archiwum istnieje. No i dla mnie to było, ja wiedziałam po prostu, że muszę poznać pana Józefa.

0: i że bardzo chcę usłyszeć, o ile on zechce oczywiście mi pokazać swoje nagrania, to bardzo chcę je usłyszeć. Do tego no, trzeba właśnie powiedzieć, że pan Józef niemalże wyłonił się z rzeki, dlatego że przeszedł przez brud, podwinął sobie po prostu spodnie i przeszedł przez brud, przez rzekę w taki najbardziej najprostszy sposób pokonał dystans, mimo że my wszyscy tutaj wokół przez mostek, to pan Józef jest na tyle związany od lat z tą rzeką, że po prostu do niej wszedł. No i po jakichś tam paru tygodniach udało się zorganizować takie spotkanie, w trakcie którego wspólnie odsłuchiwaliśmy tych nagrań. To są nagrania w dużej części złożone z nagrań żab. Są wspaniale opisane. Właśnie na przykład jest taka kaseta, która jest opisana trzy gatunki żab. Żaby żaby kakakakaka i żaby kanarki. I rzeczywiście słychać na jednym nagraniu miksujące się, no niemalże jak w takiej
1: orkiestrze.
0: No brzmi dokładnie tak, jak opisuje to pan Józef, czyli żaby to są kumaki, żaby kakakakaka. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jakie to są żaby, ale z tego, co mi opowiadał pan Józef, to one mieszkały w winoroślach, które pokrywały domy
1: mieszkańców
0: w Rublinie, w opolskim Rublinie. W tej chwili, z racji tego, że część mieszkańców zrezygnowała z tych winorośli, żab kakakakaka ciężko jest usłyszeć, ciężko jest je spotkać, przynajmniej tak mówi pan Józef. No i co? Są też nagrania słowików. No, są to niewiarygodnie dobrej jakości nagrania. Tak jak już tutaj rozmawialiśmy, ja uważam, że dużą tutaj rolę odegrało i ucho takie muzyczne, bo pan Józef jest muzykiem wspaniałym. I przedwzmacniacz, czyli jakby technologia, która została stworzona przez kolegę pana Józefa dla niego właśnie, także mikrofon.
1: I też znakomity mikrofon, prawda, na który to wszystko rejestrował.
0: Tak, tak, tak.
2: 50 lat temu, słuchajcie.
0: No i cierpliwość do nocnych nagrań, bo my, przyznaję, często siedzimy nocami, żeby takie nagrania stworzyć. Trochę uciekając przed szumem samochodów, samolotów.
3: I te nagrania będzie można też wysłuchać na przykład w 18 września, tam w Domu Sztuki Żar. Wiem, że pan Józef chyba tam ma być też, tak?
4: Tak,
3: pojawi
4: będzie,
3: się.
4: Bo to będzie taka dźwiękowa podróż historyczna troszkę, ale też takie dźwięki współczesne będą pokazane i to wszystko będzie się przeplatało, bo te dwie historie trzeba połączyć. To życie, które toczy się pod wodą i to niesamowite spotkanie, które wydarzyło się nad rzeką, gdzie spotkały się dwie osoby, które...
1: Dwie bratnie dusze, można tak powiedzieć.
4: Dwie bratnie dusze, które zajmują się tym samym praktycznie, które dzieli przynajmniej 40 lat różnicy wieku i nigdy o swoim istnieniu nie widziały i nagle nad rzeką się poznają. Okazuje się, że mają wspólny język, robią to samo, robią świetnie to samo i obydwie te osoby rozmawiają z rzekami.
1: To jest w ogóle tak fascynująca historia, że ja już mam zrobiony dzień.
3: Możemy wszystkich, rozumiem, zaprosić każdego chętnego do Domu Sztuki Żar na 18 września, tak?
0: Tak.
3: Nie ma limitu.
4: Nie ma limitu.
3: Każdego fascynata.
4: Spotkanie jest oczywiście darmowe. Zapraszamy też na ciasto i na dobrą ziołową herbatkę w trakcie spotkania.
1: To plan na piątkowe wieczory już mamy. Dziękujemy, drogie panie.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwilę wybije godzina 11. Mamy wtorek i to jest już 15 dzień września. Międzynarodowy Dzień Demokracji między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
4: Przede wszystkim bezpieczniej na przejazdach kolejowych. Rada Ministrów rozpoczyna pracę nad zaostrzeniem przepisów. Na sesji radnych powiatowych w Prudniku dziś wniosek o odwołanie starosty, a na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze przed meczem z Ukrainą.
5: Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na własnej grze i to, jak my będziemy się prezentować.
4: 11.
6: Wiadomo. Radia Opole.
7: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy jednak od przyspieszającej inflacji. Złe informacje na początek tego przekazu informacyjnego. Liczony rok do roku parametr na koniec sierpnia wyniósł 3,4%, czyli o 0,4% więcej niż miało to miejsce na koniec lipca. To wynika już z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost inflacji w ocenie większości analityków to przede wszystkim konsekwencja coraz wyższych cen paliw.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Za wjazd na czerwonym, na tory bądź objeżdżanie zapór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Przygotowanymi w trybie pilnym zmianami w prawie w południe zajmie się Rada Ministrów. Sylwia Białek.
8: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle bądź zamykanych zaporach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Resort infrastruktury proponuje też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
4: Głosowanie nad odwołaniem starosty i zarządem powiatu jedynym takim merytorycznym punktem dzisiejszej sesji radnych powiatowych w Prudniku, która rozpocznie się o godzinie 14. Opozycja zarzuca zarządowi powiatu brak nadzoru nad prudnickim centrum medycznym po tym, jak prokuratura postawiła zarzut jednej z lekarek za nielegalny proceder związany z aparatami medycznymi. Do skutecznego odwołania starosty potrzeba większości 3/5 składu rady, czyli minimum 11 głosów poparcia.
6: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości radio. Opole.
4: Dzień wcześniej niż zakładano. Już od dziś ruszyły naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej w Opolu. Zwracajmy uwagę na znaki, apelował na naszej antenie rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Mariusz Chałupnik.
9: Kołłątaja w tych dwóch pierwszych etapach na samej końcówce od Damrota będzie wyłączone z ruchu. Następny etap, pas na wprost na ulicy 1 maja w stronę Rejmonta, ale Kołłątaja już będzie przejezdne wtedy. Etap 5 to jest Armii Krajowej do skrzyżowania wraz z pasem przyległym na skrzyżowaniu i nie będzie tego wjazdu klasycznego na dworzec. Tutaj również możliwości wjazdu tym łącznikiem na wiadukt imienia Żołnierzy Wyklętych.
4: Prace potrwają do końca miesiąca. W tym ostatnim etapie obejmą już samą ulicę Armii Krajowej, ale już z przejezdnym skrzyżowaniem.
6: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
4: Na razie nie przegrali nawet seta. Po wygranych z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną. Wszystkie mecze po 3-0 polscy siatkarze zagrają o 18 na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Asystent szkoleniowca Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski, o przeciwniku z respektem.
10: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, w którym z naszej strony myślę, że tutaj hasłem kluczowym jest cierpliwość.
4: No to my cierpliwie poczekamy na kolejną wygraną. Jutro jeszcze Bułgarzy. Na razie biało-czerwoni w tym europejskim czempionacie idą jak burza. I niech to będzie taki mocny plan na fazę grupową.
6: Światowe agencje informują.
4: Dania wezwała rosyjskiego ambasadora po incydencie z udziałem rosyjskiej fregaty i duńskiego śmigłowca wojskowego. Rosyjski okręt wystrzelił w kierunku maszyny dwie flary. Jedna z nich przeleciała w bardzo niewielkiej odległości od patrolującej wody międzynarodowe maszyny. We Francji narasta społeczny gniew z powodu rosnących cen paliw. Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni rybacy zablokowali terminal naftowy Foissomea na południu kraju, domagając się od rządu zdecydowanych działań, by obniżyć ceny paliw. Sacrebleu, mówią francuscy rybacy i kierowcy, a w Polsce też oczekiwanie na jakieś rozwiązanie, by to zatrzymać. Nie zatrzymują się natomiast wiadomości Radia Opole. Te najbliższe południowe przekażę Państwu Katarzyna Plewnia.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wydaje mi się, że trochę więcej słońca, bo jeszcze przed godziną, teraz trochę więcej chmur, ale spokojnie, nie ma w prognozie mowy o deszczu, zachmurzenie małe i umiarkowane, no to teraz bardziej jest takie umiarkowane, przynajmniej w Opolu. Dziś od 19 do 22 stopni, wiatr słaby, południowo-zachodni, no a w nocy zachmurzenie o małe i umiarkowane i za to dużo chłodniej, od 9 do 11 stopni tylko nocą.
7: Po 21 stopni mamy aktualnie na termometrach w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kluczborku, a w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu po 22 stopnie.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A na naszym zegarze 5 minut po godzinie 11. O, i wita się duet na fali, Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Marcin Kobza nadal z nami jest i program realizuje.
7: Zostańcie z nami co najmniej do 14, a już za moment będziemy Was zapraszać na festiwal Mozart w Opolu.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierki.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna.
15: Reklama.
16: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
17: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
20: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowane. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
15: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: To był Hurt, Lecę ponad chmurami w Radio Pole. Mamy 16 minut po godzinie 11. W pierwszej godzinie naszego programu słyszeliśmy dźwięki natury, a teraz będziemy się wsłuchiwać w piękne głosy nie tylko Kasi Pumy-Piaseckiej, dyrektor artystycznej wydarzenia, o którym będziemy teraz mówić, ale przede wszystkim będziemy mówić o głosach, które usłyszymy już jutro w stolicy regionu, bo rozpoczyna się festiwal piosenki osób niepełnosprawnych Moc Art. Cześć Kasiu, dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Pole i was, drodzy redaktorzy, bo pięknie wspieracie tutaj nasze działania i cieszę się, że możemy o tym porozmawiać.
1: Przed nami już 12. edycja tego festiwalu. Festiwalu, na którym właśnie osoby niepełnosprawne pokazują, że mają przepiękne talenty.
3: Tak, po raz 12 spotkamy się z talentami osób z niepełnosprawnościami różnymi i te głosy naprawdę są niesamowite, a praca z osobami z niepełnosprawnościami podczas warsztatów, które będą przygotowywać do występów festiwalowych, to jest naprawdę to jest coś nie do opisania, co już od 12 lat praktykuję wraz z ekipą Stowarzyszenia Power of Soul, która realizuje ten festiwal.
2: No właśnie, to powiedzmy, że generalnie to w ogóle będą osoby z całego kraju, które przyjadą, tak, do nas. Selekcja była trudna? Wybrać
3: tak, festiwal,
2: te perełki?
3: Tak, festiwal ma zasięg ogólnopolski i trudno było wybrać wszystkich, którzy nadesłali zgłoszenia, bo naprawdę głosy są bardzo ciekawe i do tego też z taką wrażliwością, którą warto, myślę, docenić i przede wszystkim pokazać szerszej publiczności. Stąd wybieraliśmy te osoby, które też jeszcze nie były na naszym festiwalu i w tym roku pierwszy raz będą miały szansę stanąć na scenie festiwalu Mozart, ale oczywiście nasi stali mozartowicze też wysyłają zgłoszenia i czekają cały rok, żeby spotkać się w stolicy polskiej piosenki i przyjechać do naszego rozśpiewanego, muzycznego Opola, by zaśpiewać repertuar i zarówno z naszej polskiej sceny muzycznej, ale także z zagranicznej. Mamy też osoby, które zgłaszają się spoza granic naszego kraju.
1: Naprawdę?
3: Tak, tak, tak. I w tym roku również pojawi się, to jest mozartowicz, który już był kilka razy na festiwalu Mozart, ale bardzo się cieszymy, że do nas dołączy i będzie można posłuchać jego głosu. On jest również laureatem naszego festiwalu, ale no, Grand Prix czeka i oczywiście osoby, które zdobywają Grand Prix, już później nie mogą brać udziału w festiwalu, stąd w tym roku występ naszej laureatki Joanny Kryś, która w roku 2025 zdobyła właśnie tę nagrodę.
1: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak za chwilę poszerzyć ten pakiet szczegółów dotyczących 12. Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Mozart, a zaprasza na to wydarzenie Katarzyna Puma-Piasecka. No i do tej rozmowy oczywiście za moment wrócimy. Can't touch this.

0: Za dwie minuty, za półtorej minuty będzie w pół do dwunastej. W naszym studiu cały czas Katarzyna Połomow-Piasecka, oczywiście znana opolska wokalistka, autorka tekstów, ale w tej roli dyrektor artystyczna 12. Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Mozart. Impreza startuje właściwie to już jutro w Studenckim Centrum Kultury, no ale to jest w ogóle ładnych kilka dni do niedzieli koncertów, warsztatów, występów, będą gwiazdy, ale zanim o gwiazdach, to jeszcze chciałem zapytać właśnie o te osoby, które przyjeżdżają tutaj z całej Polski. Jakie to są niepełnosprawności? Zapytam wprost. Czy to są na przykład też osoby, które mają jakieś na przykład wady słuchu i próbują mimo to śpiewać?
1: Zgadza się. Mamy osoby z niepełnosprawnościami różnymi. To są niepełnosprawności zarówno ruchowe, jak i umysłowe, ale też te, które właśnie wydawałoby się, że nie są widoczne i dotyczą i zmysłu słuchu, i zmysłu wzroku, a jednak te osoby walczą z problemami i wychodzą na scenę, wychodzą z domu, by też uczestniczyć w tym życiu takim, które daje im bardzo dużą siłę na to, by przez rok do następnego festiwalu Mozart, czy do również innych festiwali, których mam nadzieję, że będzie coraz więcej w Polsce i nie tylko, i dadzą właśnie taką możliwość, żeby te osoby mogły mieć szerszą skalę pokazywania swojego talentu, ale też borykania się z tym, co na co dzień je spotyka. I my mamy też takich naszych tutaj opolskich artystów. Chcę tutaj wspomnieć o naszej słynnej Patrycji Błach, która również jest uczestniczką festiwalu, nie w tym roku, ale laureatką także poprzednich edycji Festiwalu Mozart. I zapraszamy oczywiście Patrycję na nasz festiwal Grand Prix Czeka. Ale nasza Opolanka ma, tak jak tutaj wcześniej wspomniałeś, temat z niedosłuchem, więc...
0: A mimo to świetnie śpiewa. Tak. W ogóle, przepraszam, nie słychać, że coś tam, czegoś nie słychać.
1: Tak, to się zgadza i często my tego nie widzimy i też to może być dla nas niesłyszalne, z czym te osoby się borykają na co dzień, a no, mamy takich Mozartowiczów, którym trzeba pomóc i też zrozumieć sytuację, w jakich znajdują się podczas swoich występów, jakie jest to też dla nich trudne, kiedy wychodzą na scenę i nie tylko ta stresogenna sytuacja dotyka, ale również te kwestie związane właśnie z niepełnosprawnościami, których nie widać.
2: Czy wielu z tych uczestników przyjeżdża na przykład ze swoim opiekunem, który w przypadku niepełnosprawności ruchowej wspiera, pomaga pchać ten wózek?
1: Tak, tak. Są osoby, które wymagają tej stałej opieki i opiekunowie tutaj wykonują niesamowitą pracę i zawsze im bardzo też za to dziękujemy. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i to jest bardzo wzruszające, jak się spotykamy podczas warsztatu.

0: koncertów, a już na koncertach, a na gali finałowej, no to łzy się cisną, więc naprawdę no, przeżycie tego wspólnie i te wzruszenia, te emocje, to jest coś, co zdarza się nieczęsto i ja bardzo Państwa zapraszam do tych wspólnych przeżyć i bądźcie razem z nami na koncertach festiwalowych. Opiekunowie bardzo też czekają na to wydarzenie. Dla nich to jest też taka, myślę, sytuacja, w której wspierając swoich podopiecznych, mają też chwilę wytchnienia, ponieważ my z całą ekipą mocno.
1: Wy ich przejmujecie, oni wtedy odpoczywają.
0: Staramy się bardzo zaopiekować Mozartowiczami i też dać chwilę oddechu dla tych opiekunów, bo oni przez cały rok i tak naprawdę każdego dnia ciężko pracują i są no w każdej chwili muszą mieć tą uwagę z każdej strony i są bardzo wyeksploatowani, więc my to rozumiemy i w tym wszystkim się łączymy, integrujemy, a dla opiekunów też zawsze staramy się zorganizować w tym czasie, oprócz oczywiście czasu wolnego, to zorganizować też taką pomoc, stąd nasze warsztaty psychologiczno-muzyczne.
1: To tu zrobimy przecinek, tak bo jest. Ja jeszcze chciałbym, tak, cały program przerobimy. Za chwileczkę zostańcie koniecznie z nami, bo powiemy co, kiedy, gdzie, którędy, kiedy gala finałowa festiwalu, kiedy warsztaty, kiedy na przykład wystąpią gwiazdy. Przypomnę, że w studiu cały czas dyrektora artystyczna festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych Mozart, Katarzyna Puma-Piasecka.

0: o nazwie, czyli 12. Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych Mozart. Ten festiwal startuje już jutro. Kasiu Droga, to zdradź, co będzie w programie. Czy już jutro zaczynacie wyciskać na warsztatach te głosy jak cytrynę?
1: Już jutro rozpoczynamy inauguracja festiwalu Mozart. Wszyscy zjeżdżają się z całej Polski, a i nie tylko, bo spoza granic naszego kraju również. Warsztaty będą trwały do 18 września, a 19 w Studenckim Centrum Kultury. Przesłuchania, prezentacje naszych uczestników mozartowiczów od 16:30 na scenie sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury. Przy udziale jury, w jury Czesław Mozil i nasi wspaniali, również jurorzy Ania Stompol z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i Piotr Wrona, a po występach naszych mozartowiczów o godzinie 18:30 Cool Music School, absolwenci i uczniowie Akademii Muzykalu i Muzyki Rozrywkowej, a już zaraz po tym o godzinie 19:15 wystąpi Czesław Mozil, gwiazda festiwalu, dołączy do niego Gospel Family, oczywiście Mozart Band, bo to jest, myślę, też takim bardzo dużym atutem tego festiwalu, jest orkiestra towarzysząca naszym mozartowiczom i wspaniały zespół, który będzie wspierał festiwalowiczów i oczywiście towarzyszy przy wszystkich koncertowych występach. A w niedzielę uroczysta gala 20 września o godzinie 17 w Studenckim Centrum Kultury, sala widowiskowa. Wystąpi laureatka poprzedniego roku, laureatka Grand Prix, Joanna Kryś. Wystąpią laureaci tegorocznej edycji. Nie powiem, kto to będzie, bo to wszystko się okaże.
2: Ale już... właśnie jest Grand Prix, a ile jeszcze jakichś nagród typu pierwsza, druga? Jak wy to przyznajecie,
1: pierwsza,
2: jeżeli
1: druga
2: szanowne?
1: I trzecia nagroda.
2: No to sporo osób.
1: Będą wyróżnienia, ale będą też nagrody przyznane przez partnerów naszego festiwalu. Na pewno będzie nagroda i od Rady Seniorów i będzie nagroda od Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i Miejskiej Biblioteki Publicznej i będą nagrody od Stowarzyszenia Power of Soul. Chcielibyśmy nagrodzić jak najwięcej osób i docenić te talenty, więc będą naprawdę nagrody, które wyłonią głosy. No, ale będą też oczywiście miejsca i tutaj wspaniała droga do tego i towarzyszenie też temu. Bądźcie Państwo świadkami tego, co się wydarzy i jakich będziemy mieć laureatów tych wszystkich nagród, bo to myślę, że będzie wielkie wydarzenie. Oczywiście na scenie pojawi się Krzysztof Puma-Piasecki, nie zabraknie naszych opolskich akcentów i tych rodzinnych, i tych integracyjnych. Tata jest od początku festiwalu z nami, Gospel Family, ja również zawsze...
2: Właśnie miałem zapytać, czy pani dyrektor artystyczna udzieli głosu też wokalnego
1: bardzo
2: na własnej imprezie.
1: Bardzo chętnie i zawsze oczywiście ten akcent z mojej strony kradnie się, a wspólnie wykonamy, to myślę, już taki finał festiwalu, hymn, który napisałam 12 lat temu. Taka jest w nas moc i wspólnie wykonując z uczestnikami tegorocznej edycji, jak i każdej, która dotychczas się wydarzyła i tych, które przed nami, i Państwa też zapraszam do wykonania tego hymnu podczas festiwalu Mozart, naszej 12 edycji na gali finałowej w niedzielę.
0: W takim razie nie pozostaje mi nam nic innego, jak zaprosić do tego, żebyście kibicowali tym zdolnym niepełnosprawnym, którzy przyjadą już za moment do Opola. A my pięknie dziękujemy za wszystkie szczegóły. Katarzyna Puma-Piasecka, dyrektor artystyczna wydarzenia, była naszym gościem. Dziękuję ślicznie.
2: Dzięki, udanej imprezy życzymy, a Radio Opole jej patronuje, tak tylko dodam. I to nie jest przypadek.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Zapraszamy.
1: I zapraszam na festiwal Mozart. Dziękuję.

0: domu i na weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
2: Po reklamie.
3: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radia Opole we wtorek. To 15 dzień września. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
4: Rosyjski dron przebadany chemicznie, radiologicznie i biologicznie. Szybują ceny paliw, kolejne wzrosty niewykluczone.
5: Wcześniej czy później odbije się to na cenie żywności w Polsce.
4: Na Białoruś przyjechał wysłannik Donalda Trumpa.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Odnaleziony wczoraj przy plaży w Rusinowie rosyjski dron przebadany został chemicznie, radiologicznie i biologicznie. Ekspertyza wykazała, że pod tym względem jest bezpieczny. I jeszcze dziś wojskowi pirotechnicy sprawdzą, czy nie ma on środków wybuchowych, zaznacza podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej.
8: Sam statek za pomocą sprzętu specjalistycznego robota został odtransportowany od linii brzegowej. Jest zabezpieczony i czeka na przyjazd kolejnych służb. Będą realizowały czynności na miejscu zdarzenia i dopiero później, gdy miejsce będzie bezpieczne, sprawdzone przez wszystkie służby, zostaną rozpoczęte oględziny miejsca zdarzenia i samego statku.
4: Według ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wszystko wskazuje na to, że Rosjanie utracili nowy model drona typu Gerbera.
9: Ten dron jest pewnie jeszcze bardziej zaawansowany niż te, które do tej pory mogliśmy analizować. To jest bardzo ważne dla służby kontrwywiadu wojskowego, dla wszystkich służb analizujących. Najprawdopodobniej on został utracony przez Federację Rosyjską podczas jakiegoś rodzaju prób, manewrów nad Morzem Bałtyckim.
4: Dryfujący na Bałtyku bezzałogowiec odnalazł patrol marynarki wojennej.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Kancelaria Sejmu uznaje za zakończoną korespondencję z prezydentem w sprawie Macieja Berka. Kancelaria prezydenta zgłaszała zastrzeżenia do nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piśmie do Sejmu. Nadal nie wiadomo, czy prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił, że podział kompetencji w tej sprawie jest jasny.
10: Musi pan się przyzwyczaić, że rząd rządzi, pan reprezentuje, a Sejm przyjmuje ustawy i wybiera właściwych członków, właściwych władz. Taki jest podział władzy, proponuje się do tego przyzwyczajać. Na tym Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z panem prezydentem.
4: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się w piątek, 18 września.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Ceny paliwa biją rekordy, a może być gorzej. 10 zł za liter paliwa to jak najbardziej realny scenariusz, uważa dr Bartosz Fortuński, ekonomista z Uniwersytetu Opolskiego. Jak zaznacza rozmówca Radio Opole, może to uderzyć w osoby najbiedniejsze.
5: Cały transport, cała logistyka jest oparta w dużej mierze na transporcie kołowym, a to niestety oznacza, że wcześniej czy później, i tego się bardziej boję, odbije się to na cenie żywności w Polsce. I to jest coś, co nawet dotknie tych, którzy nie mają samochodu. To dotknie najbardziej tych, którzy są najbiedniejsi. Bogaci zawsze sobie poradzą.
11: Są za wysokie trochę, no ale co zrobić? Rząd nic nie może zrobić. Wie pani co, no trudno, to jest tak przecież niezależne od tutaj sytuacji krajowej, tylko to jest rynek międzynarodowy.
12: Albo też program, prawda? Ceny paliw niżej. Może no nie, powinien wrócić.
11: No tak, tylko że to by wiązało się z wydatkami, zwiększonymi wydatkami budżetu.
4: Mówił z kolei w ulicznej sądzie jeden z Opolan, a podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych od marca do grudnia tego roku ze zbycia paliw ciekłych. Dwie osoby ubiegają się o kierowanie Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu. Konkurs na dyrektora placówki prezydent miasta ogłosił pod koniec sierpnia. Miało to związek z końcem kadencji obecnej dyrektorki galerii Joanny Filipczyk. O przebiegu konkursu mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
13: W konkursie na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej wpłynęły dwie oferty. W tym tygodniu zbiera się komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, ministra Ministra Kultury, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Komisja sprawdzi oferty kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Dopiero potem będą ustalane terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wszystkie wymogi.
4: A rozstrzygnięcie ma nastąpić do 12 października. Do Mińska przybył wysłannik prezydenta USA John Cole. Przekazała administracja Aleksandra Łukaszenki: na spotkaniu z przywódcą Białorusi Cole ma prowadzić kolejne rozmowy dotyczące uwolnienia więźniów politycznych. To pierwsza wizyta amerykańskiego wysłannika od pół roku. Cole również zaangażowany był w rozmowy, dzięki którym uwolniono polskiego dziennikarza i działacza Andrzeja Poczobuta.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Chmury kłębią się na niebie i przypominają już powolutku watę cukrową. Od 19 do 22 stopni. Zobaczycie dzisiaj na termometrach.
7: Wyjrzałem, to wszystko prawda. Na smaka mi zrobiłaś na tą watę cukrową.
3: A wiesz, że ja trochę też, ale nie, to niezdrowo w ogóle ten cukier wsuwać. Od 9 do 11 stopni, tyle będzie nocą. Jutro od 24 do 26. Przepięknie nam się to wszystko zapowiada, chociaż taką łyżkę dziegciu teraz do tego słoika miodu dołożę, bo to niestety będzie troszeczkę jeszcze deszczowo.
7: No dobrze, w Opolu 20 stopni w tej chwili mamy, no i taka 20 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie i Kędzierzynie-Koźlu, a uwaga, w takim Brzegu czy w Nysie to już nawet po 21 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Krzychu, potrzebuje bohatera.
7: Jestem. Ta-da!
3: Nie.
7: To już czy nie?
3: Adama potrzebuje.
7: No niech będzie. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Po reklamie.

0: Late na antenie Radio Pole. Run, run away. No cóż, bardzo to jest piosenka pod tę naszą rozmowę, bo w studiu kolejny gość Łukasz Mulasz, czyli znany wszystkim strażak ochotnik z Wysokiej, który no nie może jakoś tak usiedzieć na miejscu, tylko ciągle rower, rower. Jak nie Fatima, San Giovanni Rotondo, no to teraz wymyślił nową, słuchajcie, absolutnie fenomenalną pielgrzymkę rowerową. I sam powie dokąd i po co i dlaczego. Dzień dobry, witam cię w studiu.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam serdecznie redaktorów Radio Opole.
0: Gdzie ty się teraz wybierasz znowu na tym rowerze i czemu jesienią, kiedy zacznie zaraz padać?
1: Czemu jesienią? Po doświadczeniach z Fatimy, po doświadczeniach San Giovanni Rotondo, gdzie upały no niestety dawały się we znaki. No przy 45 stopniach nie jest to przyjemność jeżdżenia na rowerze. Postanowiłem, że będę wyjeżdżał właśnie wrzesień, październik z tego powodu, że takie 20 stopni to jest jak dla mnie optymalna temperatura na rower. Wiadomo, wiąże się to też z tym, że to takie pory bardziej opadowe i no i liczę się też z deszczami w ogóle, ale myślę, że z pomocą góry, czyli z pomocą Boga, dotrę do swojego celu w tym roku, czyli mojej trzeciej charytatywnej pielgrzymki rowerowej do Mont Saint-Michel, czyli słynnego klasztoru na wodzie, oraz po drodze świętej Teresy z Lizie.
2: Łukasz, ile to kilometrów będzie?
0: Właśnie.
2: Czy już sobie przeliczyłeś tę trasę i już ją sobie rozplanowałeś, czy po prostu niech cię wiedzie przygoda?
1: Trasa jest rozplanowana, bo tak jak mówię, na swojej drodze spotykam bardzo wspaniałych ludzi, jak to było do Fatimy, czy jak to było do San Giovanni Rotondo. W tym roku akurat udało się, że będę spał też w jednostkach OSP po drodze w Polsce. Będę spał też u Szerokiej Polonii w Niemczech, czy to w Holandii, czy to w Belgii.
0: To już masz załatwione, tak?
1: Tak, super. To już mam załatwione. Znaczy, przepraszam, mam załatwione. Do tego mogę dodać, że kilometrów będzie około 2300 do zrobienia w 16 dni, czyli to wychodzi około 160-170 kilometrów.
0: Sporo. Jest dużo,
1: mówię, ale jakoś taki zaprawiony w bojach po tej Fatimie, po San Giovanni Rotondo, byle tylko zdrowie dopisało pogoda i...
2: No właśnie, jak kondycja? Czy specjalnie jakoś trenujesz, szykujesz się, czy po prostu...
1: Szczerze się przyznam, że teraz na tę chwilę nie, bo obowiązki ojca, czyli trójka wspaniałych dzieci, z których też jadę podziękować, między innymi żonie, która też akurat o mnie się martwi, bo mówię 2400 kilometrów, czy 300 i do tego 16 dni poza domem, zupełnie sam, w czterech obcych krajach, bo to będzie po drodze Niemcy, będą Holandia, będzie Belgia i będzie Francja. No i tak jak mówię, tutaj też akurat bardziej też z tyłu głowy mam to, że będą czekać na mnie w domu i no i też się martwić, tak, bo mówię, czy coś się po drodze stanie, czy cokolwiek, mówię, zostaję całkowicie sam, ale po Fatimie i po San Giovanni Rotondo jestem dobrej myśli, że trzecia charytatywna pielgrzymka, tak jak dwie poprzednie, nie dość, że udały się wspaniale, bo też poznałem dużo ludzi, ale również, że zbiórka, na którą prowadzę trzecią, tym razem dla malutkiej Agnes Otmis, czyli tutaj z powiatu strzeleckiego dla dziewczynki, również się powiedzie.
2: Będzie elegancko, Łukasz. My bardzo mocno trzymamy kciuki i z pewnością będziemy ci też z Krzysztofem kibicować. Mam nadzieję, że będziemy się znowu łączyć w Radio Opole.
0: Właśnie,
2: z tobą, żebyś nam opowiadał, co się dzieje każdego dnia na twojej trasie. Łukasz Mulasz, przypominam, rowerzysta z Wysokiej, startuje dla malutkiej Agnes już niebawem. Zostańcie z nami, bo za chwilę czekaj, jeszcze porozmawiamy o szczegółach tej podróży.

0: 12.30 na zegarze, słuchacie Radio Opole, z wami duet na fali, a w duecie na fali Łukasz Mularz, rowerzysta z Wysokiej, który już niebawem, bo w niedzielę wystartuje w długą podróż dla malutkiej Agnes. Codziennie będziesz pedałował minimum 160 kilometrów. Mnie to naprawdę przeraża, ale jednocześnie mi to też imponuje. No ale w ogóle cel jest bardzo szczytny, bo Agnes urodziła się z rzadką wadą CFD i jej nóżka jest coraz krótsza. Ty poznałeś się już z Agnes, prawda?
1: Tak, tak. Miałem taką przyjemność poznania się z Agnes. Bardzo sympatyczna mała dziewczynka, która będzie mi kibicowała akurat w mojej drodze do Mont-Saint-Michel. I mówię, każdy, który... Otwarta jest na nią zbiórka akurat w związku z tą moją przyjaciółką charytatywną pielgrzymką rowerową. I zachęcam każdego, kto wpłaci symboliczną złotówkę, podpisze się imieniem i pierwszą literą nazwiska, bądź przezwiskiem, będzie mógł wziąć udział w losowaniu fantastycznych nagród. Tych nagród jest naprawdę bardzo dużo. Plus do tego 20 września, czyli w niedzielę, rusza licytacja na sesję tatuażu o wartości około 1500 zł, plus na weekend w Januszkowicach. To są dwie drobne licytacje, które będą dołączone akurat do tej mojej charytatywnej pielgrzymki.
2: Wbijacie na portal siepomaga.pl i nazwa to jest taka: rowerem do Mont-Saint-Michel dla malutkiej Agnes. I dobra wiadomość jest taka, że ty jeszcze nie wyjechałeś, a już jest 2160 zł na tej zbiórce. Ja rozumiem, że jak ruszysz i to wszystko się rozkręci, no to się zacznie. My oczywiście będziemy jeszcze też kibicować. Myślę, że jakieś łączenia są przewidziane. Słuchaj, opowiadasz, co tam na trasie cię spotkało.
1: Pewnie jak najbardziej. Tak jak to miało miejsce w tamtym roku. Było mi bardzo miło, że mogłem akurat poopowiadać o tym, jak idzie na trasie, jak to wszystko wygląda.
0: Łukasz, pamiętasz, jakie magiczne rzeczy się tu wydarzyły w studiu Radia Opole?
1: Pamiętam.
0: Że był za chwilę telefon w ogóle po naszej audycji.
2: Prawda.
0: I kolejny
1: pamiętam.
0: Sponsor.
1: Właśnie. Tak. Piękny telefon, gdzie akurat pan z Krakowa wpłacił 2000 zł. No coś pięknego. Takie historie budują. Wzmacniają mnie w tym, co robię, czyli te moje charytatywne pielgrzymki rowerowe z 3 lat. Ma to widzę sens. I tak jak mówię, już powiedziałem na początku, zachęcam każdego do wpłaty symbolicznej złotówki na malutką Agnes.
2: A ja jeszcze chciałem podkreślić to twoje poświęcenie, bo ty przyznałeś nam tutaj trochę poza anteną, że to będzie już taki naprawdę budżetowy wyjazd, że ty nawet nie wiesz, czy ty namiot w ogóle będziesz brał ze sobą. Że może w ogóle to będzie spanie pod jakimś, nie wiem, tam pałatką pod mostem, tak?
0: Na przystanku.
2: Są prawie 3 tygodnie, no to jest już
1: dokładnie
2: ostro.
1: Dokładnie, no raczej akurat pierwsze dwa noclegi w Polsce akurat śpię w zaprzyjaźnionych ochotniczych strażach pożarnych, czy to w Polanicy Zdrój, czy to w OSP Olszyna. Dokładnie już nie pamiętam, bo tam się dwie straże akurat odezwały. Później u Polonii w Niemczech noclegi, plus do tego jeszcze w Holandii i w Belgii. No Francja prawdopodobnie już cała na dziko.
2: No właśnie.
1: Co za tym idzie, gdzieś jakieś wiatki, gdzieś koło lotniska, może na lotnisku, może na jakimś dworcu.
0: Ale jeśli słuchałem nas jacyś Opolanie z Francji, to
2: właśnie.
0: Proszę szykować jakiś nocleg dla Łukasza.
1: Zapraszam. Także mówię, tutaj jest akurat taki ten, no i powrót później, jak pogoda dopisze, wszystko dopisze zgodnie z planem, to powrót do Paryża, skąd samolotem już później do domu.
0: A co z rowerem?
1: Leci ze mną.
0: O, proszę.
2: No gdzie, przecież ten rower się przyda do 4. pielgrzymki zapewne, która już gdzieś pewnie tam w głowie kiełkuje, aż się boję zapytać, bo jak żona słucha,
1: to na pewno.
0: Pozdrawiamy żonę, która jest bardzo dzielna, bardzo mocno będzie trzymać kciuki. Łukasz, czego ci możemy życzyć?
2: Właśnie, na tę podróż.
1: Zdrowe, przede wszystkim zdrowe. No i dobrej pogody, takiej minimum 10 stopni, od 10 do 20 stopni, a reszta już w moich nogach i w mojej głowie.
2: Żeby dużo nie padało.
1: O.
2: Tak?
0: O której start w niedzielę?
2: I było z górki.
1: 6 rano spod mojego parafialnego kościoła świętego Floriana w Wysokiej. Planowany pierwszy dzień do Polanicy Zdrój, czyli około 160 km. To będzie taka podróż sentymentalna, którą 2 lata temu rozpocząłem do Fatimy, czyli praktycznie ten sam etap i mówię, u wspaniałych ludzi z Polanicy Zdrój nocleg, a później już Wałbrzych i tam do góry Drezno i tak dalej. I tak dalej, aż do Mont-Saint-Michel po 2 tygodniach.
2: Pięknie, no to życzymy udanej podróży, rzeczywiście tego końskiego zdrowia, żeby sprzęt nie zawiódł, żeby wszystko się udało. No i będziemy się tam do ciebie co jakiś czas zgłaszać i będziesz nam relacjonował tę wyprawę.
1: Dziękuję.
2: Jesteśmy umówieni.
1: Jasne.
2: Łukasz Mularz, strażak ochotnik z Wysokiej, który po raz kolejny pędzi dla małej chorej dziewczynki na rowerze szerokości. W takim razie życzymy. Dzięki za wizytę w studiu.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Duet na fali.
1: Słuchacie Radio Poletu Duet na fali. Uwaga, to będzie dopiero news. To nie tylko formalność, ale też rytuał, którego korzenie sięgają XVIII wieku. Siedmiu kluczników spotkało się, uwaga, na Zamku Praskim, by otworzyć komnatę z czeskimi klejnotami koronnymi.
2: Żaden z siedmiu posiadaczy kluczy, wśród których są najważniejsi przedstawiciele władz państwowych, miejskich i kościelnych, nie może samodzielnie otworzyć komnaty. Dopiero ich wspólna obecność pozwala dostać się do skarbca, w którym przechowywane są insygnia koronacyjne, jedne z najcenniejszych symboli czeskiej państwowości. Klejnoty koronne są wyjmowane wyłącznie przy wyjątkowych okazjach. Najczęściej są to wystawy organizowane przez kancelarię prezydenta. Tak jest również tym razem. Pochodząca z XIV wieku korona świętego Wacława, a także wykonane dwa stulecia później królewskie jabłko i berło, trafiły do sali Władysławowskiej Zamku Praskiego. Od dziś mogą je tam oglądać szkolne wycieczki, a od soboty wystawa będzie dostępna dla szerokiej publiczności. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Jeśli chcecie pooglądać czeskie klejnoty, no to trzeba wybrać się do Pragi.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
3: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy wtorek i to jest 15 dzień września. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie wydarzyło się.
4: Były wójt Lubrzy Mariusz Kaj, była sekretarz gminy Violetta A skazani za usiłowanie oszustwa.
5: Upozorowali reorganizację w urzędzie gminy w Lubrzy.
4: Grzegorz Braun pozbawiony immunitetu po raz szósty. Powiemy też o 23 dniach kultury niemieckiej, inauguracja w październiku.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
4: Za usiłowanie oszustwa skazani zostali były wójt Lubrzy Mariuszka i była sekretarz gminy Violetta A. Sąd uznał, że były włodarz winny jest też przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Prokuratorskie zarzuty obejmują działania obojga podjęte zaraz po wyborach samorządowych w 2024 roku, zanim jeszcze rozpoczęła się kadencja nowego wójta, mówi Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
5: Ustępujący wójt wspólnie i w porozumieniu z sekretarz gminy, która nie zamierzała kontynuować współpracy z nowo wybranym wójtem, upozorowali reorganizację w urzędzie gminy w Lubrzy, chcąc uzyskać w ten sposób dla pani sekretarz gminy korzyść majątkową. Krótko mówiąc, chodziło o likwidację stanowiska sekretarza gminy i powołanie w to miejsce stanowiska zastępcy wójta, którego do tamtej pory nie było.
4: Sąd rejonowy w Prudniku skazał byłego wójta Lubrzy na rok, a byłą sekretarz gminy na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto wobec Mariusza K. orzeczono 10 lat zakazu zajmowania stanowisk w organach i instytucjach państwowych, samorządowych oraz w spółkach z ich udziałem. Sąd okręgowy w Opolu nie uwzględnił apelacji oskarżonych i utrzymał wyrok w mocy, co oznacza, że jest on prawomocny. Ze skazanymi nie udało nam się skontaktować.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Eurodeputowany Grzegorz Braun stracił immunitet po raz szósty. Deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pozbawili go ochrony prawnej za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Braun już raz stracił immunitet za wypowiedzi kwestionujące zbrodnie nazistowskie, ale każdy nowy zarzut dotyczący czynu zabronionego wymaga nowego wniosku o uchylenie immunitetu i osobnej procedury. Braun jest niechlubnym rekordzistą, jeśli chodzi o uchylanie immunitetu w jednej kadencji. Wprawdzie już Jean-Marie Le Pen, ojciec liderki francuskiego Zjednoczenia Narodowego, kilkakrotnie miał uchylany immunitet, między innymi za antysemityzm, ale na przestrzeni wielu lat.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Około 40 wydarzeń składa się na program 23 Dni Kultury Niemieckiej. Zainauguruje je 2 października koncert w Szkole Muzycznej w Opolu. Początek koncertu o 19. Za organizację dni odpowiada Towarzystwo Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Jak mówi przewodniczący TSKN-u Rafał Bartek, to pielęgnowanie dziedzictwa kultury i języka.
7: Więc bardzo się cieszymy, że ta oferta jest zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, dla mieszkańców regionu, zarówno tych, którzy są ze środowiska mniejszości, jak i tych, którzy się po prostu interesują kulturą niemiecką.
8: Zapraszamy również osoby, które interesują się muzyką, na koncerty, między innymi koncert Piotra Lempy, który już tradycyjnie odbywa się w ramach Dni Kultury Niemieckiej, ale również koncert Oskara Koziołka Goetz, a także gości z Niemiec, czyli muzycy ze stowarzyszenia Villa Musica.
4: Dodaje Sabina Kawecka, koordynatorka projektu w ramach 23 Dni Kultury Niemieckiej dla najmłodszych. Zaplanowano m.in. spektakl Teatru z Koblencji w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Będą też lekcje biblioteczne czy Noce Strachów. Szczegółowy program na stronie skgd.pl, a ten temat szerzej także za godzinę w reporterskim obrazie dnia. Andrzej Poczobut jest w Polsce. Dziennikarz opublikował w swoich mediach społecznościowych film, na którym zbliża się do bramek na granicy RP. Były więzień polityczny wyjechał na Białoruś tydzień temu. Na miejscu spotykał się m.in. z osobami ze Związku Polaków na Białorusi.
2: To są wiadomości Radio Opole.
4: Dziennikarka Radio Opole Monika Matuszkiewicz-Biel zajęła pierwsze miejsce w konkursie Idol 2026 w kategorii media. Nagrodę odebrała dziś w Warszawie podczas konferencji Reha for the Blind, jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych problemom osób niewidomych i słabowidzących. Kapituła konkursu doceniła naszą dziennikarkę za zaangażowanie, otwartość oraz konsekwentne podejmowanie tematów związanych z życiem i potrzebami osób niewidomych i słabowidzących. Ta tematyka pojawia się m.in. w prowadzonym przez Monikę Matuszkiewicz-Biel programie Rusz się z Radiem Opole, a także w materiałach informacyjnych. I jeszcze jedna krótka informacja. O 18:00 polscy siatkarze zmierzą się dziś z Ukraińcami na Mistrzostwach Europy w kolejnym meczu grupy B.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wata cukrowa prawie zniknęła, to znaczy te chmury, które Iwona raczyła tak nazwać godzinę temu, jakoś się tak rozproszyły. No więc tak, jest więcej błękitu, jest więcej słońca, no i jest też cieplej. Dziś tak miało być w regionie do 22 stopni. Zachmurzenie małe, umiarkowane. W nocy też małe i umiarkowane, padać nie powinno, ale noc taka, no, chłodniejsza od 9 do 11 stopni.
6: A aktualnie po 21 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Opolu i w Nysie, a w Kędzierzynie Koźlu najcieplej, tam 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Monika Matuszkiewicz-Biel. Pierwsze miejsce w konkursie Idol Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. No brawo, Monia, pękamy z dumy. Serdeczne gratulacje.
3: Gratulujemy, gratulujemy. Taki cool dzieciak z ciebie, cool kids. A nie,
6: Iwona
3: to cool kids teraz zagra. Krzysztof Rasiewicz, cześć.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
4: Po reklamie.

0: 17 minut po godzinie 13, ale lubię ten utwór Cyril i Stumbling In w Radio Pole. A teraz przechodzimy sobie do tego, co tam titu, paparapa,
1: pitu
0: w internecie, czyli jakie są tytuły. No my tutaj w taki niepoważny sposób do tego cyklu podchodzimy, no bo te tytuły, które właśnie, na które natrafiamy w internecie, one są czasami bardzo zaskakujące i bywają absurdalne. Natomiast przechodzimy do pierwszej damy, od niej rozpocznę, bo Marta Nawrocka wywija w niebotyczytych szpilkach na dożynkach. Internauci pękają z zachwytu. Mnie by nogi w szpilkach odpadły. Brawa dla pani Marty.
1: No proszę, proszę. No tak, pierwsza dama musi mieć różne talenty. Wywijanie w szpilkach może do tych talentów należeć. Julia Wieniawa natomiast labiedzi na swoje życie miłosne i brak adoratorów. Afirmuje dojrzałych mężczyzn. Głosi tytuł, który ja znalazłem.
0: A, ja widzę, że ona nie tylko afirmuje.
1: Labiedzi.
0: Julia Wieniawa eksponuje wdzięki w dekolcie do pępka. Kwiatki w newralgicznych miejscach robią robotę.
1: Tak ich afirmuje tych mężczyzn.
0: Gorąco jest.
1: No ładnie, ładnie, no dobra. Inna celebrytka natomiast taki mam tytuł. Mandaryna wcina wypiek z papierowej torby, gdy jej 23-letnia córka puszcza dymka. Fajny rodzinny czas.
0: Dobrze, że puszcza dymka.
1: Wiecie co, w ogóle i wcinać wypiek z papierowej torby? To takie ciepło jeszcze ten wypiek był.
0: To bardzo gorący tytuł.
1: Nie wiem.
0: Katarzyna Cichopek odsłania przednie atuty w mikroskopijnym topie. Fani patrzą tylko na jedno. No jak wypina, to co się dziwi?
1: Na jedno, a nie na dwa? Nie, okej, dobra, nie brnijmy w liczebniki tej sytuacji. Dobrze, to ja jeszcze mam zagraniczną taką celebrytkę. Stylizacja Shailene Woodley na rozdaniu Emmy rozbawiła internautów do łez. Dlaczego założyła rękawice do mycia naczyń?
0: Okay.
1: Owszem, miała rękawice aż prawie po łokcie albo i dalej, ale czy ja wiem, czy do mycia naczyń?
0: To ja mam jeszcze dwa tytuły, przez które przebrnę. Ty już nic nie masz, prawda?
1: Jakby trzeba było, to ja jeszcze mam.
0: No to ja jeszcze coś takiego mam. Sydney Sweeney znów rozebrała się dla kibiców. Krytykę ma w czterech literach. I to dosłownie.
1: Nie, to już zostawmy świat celebrytów, bo ja mam coś, co w ogóle wprawia w osłupienie. Bo uwaga, tytuł leci. Utwardza jak stal. W składzie ma tytan i diamenty. Ta odżywka do paznokci zastąpi hybrydę.
0: O, stali, diamenty?
1: No właśnie, nie?
0: Wow, na bogato. Ale ja mam teraz taki mocny tytuł, którym to zakończymy i pewnie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Szokujące sceny. Popuściła w trakcie zawodów i cała ufajdana rywalizowała dalej.
1: Jest.
0: Kropka.
1: No comments.
0: Mrozu Kacperczyk już teraz na naszej antenie.

0: Oskar Cyms na antenie Radio Pole bez końca. Za 2 minuty będzie 13:30, a teraz taka historia, chyba rzadko się zdarza, by policjanci prowadzili właśnie takie śledztwo. Funkcjonariusze z Krakowa zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który pod koniec sierpnia ukradł z jednej z tamtejszych restauracji, uwaga, papugę. Tak, ale spokojnie, zwierzę nie znajdowało się w menu, należało do właścicielki lokalu. Ta natychmiast oczywiście zgłosiła sprawę na policję.
1: Stratę rudosterki turkusowej wyceniono na 1000 zł. Na szczęście sprawcę tej nietypowej kradzieży udało się policji namierzyć w jednej z miejscowości pod Krakowem. Jak zeznał, po zabraniu ptaka do domu wrócił jeszcze do restauracji i spokojnie zjadł posiłek, po czym odjechał z papugą. Mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
2: Mężczyzna po poinformowaniu go o powodzie policyjnej interwencji został zatrzymany i przewieziony do krakowskiej jednostki policji. Podczas rozmowy z policjantami nie umiał on w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. 45-latek przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
1: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, natomiast los ptaka pozostaje wciąż nieznany.
0: No i coś czuję, że złodziej tej papugi będzie teraz potrzebował papugi, dobrego papugi.
3: Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać.
4: Radio Opole.

0: Duet na fali.
1: Na zegarach nadeszła taka pora, że zawsze o tej porze zachęcamy do nocnego słuchania Radio Pole, do nocno-wieczornego. No i ponieważ dziś mamy wtorek, to oczywiście szepty natury po 22. Tak się składa, że autorka jakoś tak zawsze siedzi koło mnie, może powiedzieć, o czym
2: coś
1: dziś
2: takiego
1: będzie. Iwono droga, o czym dziś będzie?
2: O grzybach.
1: Aha.
2: O grzybach dzisiaj będzie. Konkretnie zajmiemy się zagadnieniem, ile właściwie rośnie taki grzyb i czy większy mamy teraz wysyp w lasach czy w internecie tych grzybów. Który rodzaj jest najpyszniejszy i dlaczego coraz większa obecność opieńki jest taka niepokojąca? O tym porozmawiam z moim gościem Michałem Moskalem, rzecznikiem prasowym Nadleśnictwa Brzeg, któremu też zdarzały się grzybowe wpadki.
3: Jak miałem 15 lat i gdzieś pierwsze takie moje grzybobrania samemu z tym atlasem robiłem, się skończyło na tym, że mamie chyba cały koszyk takich goryczaków przyniosły i powiedziałem: mamo, patrz ile prawdziwków. No, także

0: Duet na fali.
1: 14 już tuż, słuchacie Duetu na fali z Radiem Opole, który to powolutku będzie się żegnać.
2: A w takim razie żegnają się
1: Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rap. Tradycyjnie jeszcze zaproszę na reporterskie obrazniało. Już za chwilę w tym studiu pojawi się Justyna Maćkowiak. No i będzie przegląd tego, co się dziś w naszym regionie wydarzyło.
1: I pamiętajcie o tym, że już dzisiaj Polska zagra z Ukrainą. To są nasi genialni siatkarze, także rozgrzewajcie gardła i szykujcie kciuki, żeby je mocno zaciskać już dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że pójdzie gładko 3-0.
2: O 18:00, tak jest. Marcin Głowinkowski nasz program zrealizował i jeszcze chwilę popracuje. Zatem my już mówimy pa, pa.
1: Dzięki bardzo. Przyjemnego popołudnia. Pa, pa.

0: reklama.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
7: Wtorkowe popołudnie słuchają Państwo Radia Opole. Za chwilę tuż po wiadomościach reporterski obraz dnia. Teraz na zegarach 14.
8: Szef resortu obrony zapowiada wzmocnienie ochrony przejść granicznych Polski z Ukrainą. Rozpoczął się proces. Karol Nawrocki, Onet. Powiemy też o najwyższych i najniższych emeryturach wypłacanych Opolanom.
9: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
8: Szef MON zapowiedział wzmocnienie ochrony naszych przejść granicznych z Ukrainą. Zgodnie z decyzją rządu wzmacniana jest m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Żołnierze 18 Pułku Saperów realizują już zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że ostatnie dni pokazują, iż działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy.
9: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces, jaki Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzom Onetu, a dotyczący publikacji portalu z maja zeszłego roku. Dziennikarze opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu i cytowali świadków mówiących, że miał on wtedy sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają, artykuł uważają za pomówienie. Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk przed wejściem na salę mówił, że on i jego współpracownicy dopełnili staranności dziennikarskiej, przygotowując artykuł.
10: Mieliśmy więcej źródeł. Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu. Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
8: Prawnicy reprezentujący prezydenta odmówili komentarza.
9: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Najwyższa emerytura przyznana mieszkańcowi Opolszczyzny wynosi ponad 40 tysięcy złotych brutto. Z kolei świadczenie najbardziej zamożnego Polaka wynosi ponad 54 tysiące złotych brutto. Należy do mieszkańca województwa śląskiego. Jak mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS-u w Opolu, w Polsce przebywa emerytów, którzy otrzymują świadczenia powyżej 10 czy nawet 15 tysięcy złotych.
11: Natomiast najniższą emeryturę w naszym regionie otrzymuje kobieta. To 39 groszy co miesiąc na rękę. Na Opolszczyźnie, podobnie jak w innych regionach kraju, różnica między najwyższymi a najniższymi emeryturami to przepaść. W każdym z województw najwyższa emerytura przekracza 23 tysiące złotych brutto, natomiast najniższa nie sięga nawet 1 złotego na rękę.
8: Z danych ZUS-u wynika, że dla 60-latki każdy rok zwłoki w przejściu na emeryturę oznacza wzrost świadczenia o 3,7%, a po 5 latach o około 1/4, czyli o 25%. W przypadku 65-latka to odpowiednio 4,1% za rok i 23,4% po 5 latach. Strażnicy miejscy gmin nie zyskali nowe uprawnienia. Od dziś mogą wystawić mandat na przykład za przejazd rowerem czy hulajnogą przez przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek. Mogą też wystawić mandat za fotografowanie obiektów objętych zakazem czy sprzedaż małoletnim napojów energetycznych. Straż miejska może też od dziś się sprawdzać, czy zwierzę ma obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie.
9: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
8: Polscy siatkarze mają za sobą znakomity początek Mistrzostw Europy. W trzech meczach odnieśli 3 zwycięstwa, nie tracąc seta. Dziś czeka ich starcie z Ukrainą. Jedną z największych gwiazd w zespole biało-czerwonych jest Tomasz Fornal. Przy okazji Mistrzostw Europy jego wizerunek znalazł się na oficjalnym plakacie promującym tę imprezę.
0: Ja mam tą możliwość współpracować z kilkoma markami i widnieć na produktach. Jest to na pewno rzecz, która dziś za dzieciaka wydawała się nierealna i może ciężka do spełnienia, ale z biegiem czasu dziś może to mi utwierdza, że robię w życiu te rzeczy, które chcę robić, które mi sprawiają przyjemność.
8: Początek meczu Polska-Ukraina w Sofii o godzinie 18:00. Relacje m.in. w programie pierwszym Polskiego Radia. A na koniec lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte co najmniej do godziny 22:00. Powodem jest popiół wulkaniczny wydobywający się z Etny.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W Opolu 21 stopni, popołudnie w regionie będzie pogodne, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach od 9 do 11 stopni. Jutro początkowo pogodnie, po południu zachmurzenie wzrastające do dużego, wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna, uwaga, od 24 do nawet 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Zostaje w tle.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 35.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Marcin Głowienkowski i zespół reporterów Radia Opole witamy serdecznie we wtorek, 15 dzień września. Dzisiaj w programie m.in. druga rocznica powodzi na Opolszczyźnie.
2: Na most napiera woda, która niesie ze sobą olbrzymie ilości konarów. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most.
3: To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię po tym, jak widzimy, jaki napór wody napływa od tamtej strony.
1: Tak było dwa lata temu w Głuchołazach, które wciąż odbudowują się po katastrofie. W dzisiejszym magazynie także szlachetna paczka i poszukiwani wolontariusze w województwie opolskim.
4: Na dzień dzisiejszy brakuje nam około 130 wolontariuszy. To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, od Muchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera.
1: Maryla Rodowicz ma swój mural w Opolu. Na odsłonięciu były tłumy mieszkańców.
5: To jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
6: Legenda królowa, osoba, bez której nie byłoby stolicy polskiej piosenki, bez wątpienia, bo po to, że jesteśmy stolicą, to też dzięki jej wyjątkowym występom.
1: Reporterski obraz dnia, zapraszamy do 15:00. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje.

0: Mijają 2 lata od powodzi na Opolszczyźnie. Wielka woda szczególnie zniszczyła południe regionu, w tym Głuchołazy, które do dziś usuwają skutki tego kataklizmu. Mieszkańcy ratowali swój dobytek i ewakuowali się z zalewanych części Głuchołaz. Razem z Adamem Wołkiem powracamy teraz do tych trudnych chwil sprzed 2 lat.
1: Teraz sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo woda wylała się przez wały. Zalane są wszystkie tutaj okolice wokół wałów. Rynek jest pod wodą. Ta woda po prostu leci strumieniami. Wszystkie chodniki są zalane. Nawet nie widać, gdzie jest koniec, gdzie jest początek. Mieszkańcy przychodzą jeszcze do swoich domostw, bo nie wszyscy zostali jeszcze ewakuowani.
2: To relacja naszej reporterki Moniki Matuszkiewicz-Biel, która była w Głuchołazach 15 września 2024 roku. Sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz bardziej dramatyczna, o czym wtedy informował także burmistrz Paweł Szymkowicz.
3: Na most napiera woda, która niesie ze sobą olbrzymie ilości konarów, różnych innych rzeczy, które zabrała po sobą. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most. Dodatkowo jeszcze przy moście pękł wał. Woda poszła zgodnie z przewidywaniami w ulicę Opolską, Ligonia. W tej chwili od strony Ligonia, ulicy Batorego, jak ktoś zna Głuchołazy, wdziera się na rynek. Natychmiast rozpoczęliśmy ewakuację. Ludzie z ulicy Opolskiej i wszyscy, którzy chcą skorzystać z tej ewakuacji, są zabierani do szkoły numer 3. Autobus będzie jeździł do skutku, to znaczy do kiedy pozwolą na to warunki.
2: Mieszkańcy się ewakuowali i walczyli o swój dobytek. Skala kataklizmu była ogromna.
4: Spodziewaliśmy się, że coś takiego może mieć miejsce, dlatego wyszliśmy stąd z Opolskiej spać na troszeczkę dalej, na inną ulicę, ale mąż mnie obudził, bo słyszał syreny, ja nic nie słyszałam.
5: To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię po tym, jak widzimy, jaki napływ wody napływa od tamtej strony. I to nie jest, podejrzewam, jedyne miejsce, w którym Białka wyleje w naszym terenie, więc pamiętamy, co było w 97. Zostaje nam teraz tylko walczyć z żywiołem i zabezpieczyć tych, którzy są najbardziej niebezpieczni, w największym niebezpieczeństwie.
2: Straty liczone w setkach milionów złotych. Zerwany most tymczasowy i konstrukcja nowo budowanej przeprawy. Wszystko popłynęło z nurtem Białej Głuchołaskiej. Mówiła o tym Monika Jurek, wojewoda Opolski.
6: Zniszczonych 1000 mieszkań, 40 ulic, 4 przeprawy mostowe, czyli wszystkie właściwie, oprócz jednej należącej do firmy Shad Decor, która użycza tej swojej przeprawy dla całego miasta i dla wszystkich służb. 40% zabudowy mieszkalnej w sołectwach. Uszkodzeniu uległo 80% dróg gminnych, a także wielkie szkody w tej chwili zakłady produkcyjne na terenie gminy Głuchołazy też szacują.
2: Po fali powodziowej przystąpiono do prac i szacowania strat.
7: Nie ma chyba wiarygodnego szacowania strat na terenie gminy Głuchołazy. Te straty na mieniu to przede wszystkim straty mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, różnych stowarzyszeń, starostwa powiatowego, budżetu państwa, no i także straty gminy.
2: Mówi dziś burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Gmina powoli się odbudowuje po kataklizmie sprzed 2 lat i pozyskuje pieniądze na prace remontowo-budowlane.
7: Jeśli chodzi o odbudowę, to w pierwszej kolejności gmina Głuchołazy odbudowała zerwany kolektor ściekowy między Głuchołazami a oczyszczalnią ścieków, odbudowała sieć kanalizacji wodnej, przywrócenie przejezdności dróg i remontów, odbudowa chodników. W tej chwili, jeśli chodzi o realizowane zadania, to odbudowa ujęcia wody pitnej dla gminy Głuchołazy, odbudowa stadionu miejskiego, kąpieliska, mostu Wojciecha. Kończymy odbudowę żłobka przy Alei Jana Pawła II.
2: Dodajmy też, że most nad Białą Głuchołazką już otwarto. Koszt to 65 milionów złotych. Sama gmina na odbudowę po powodzi pozyskała ponad 240 milionów. Adam Wołek, Radio Opole.

0: Jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje również liderów, którzy pokierują swoimi zespołami. Co roku dzięki pracy społeczników pomoc trafia do kilkuset rodzin. Szczegóły Katarzyna Doros-Stachoń.
1: O, makaron.
2: Makaron? Ty lubisz spaghetti.
3: Takie rzeczy typu łóżko, boiler. Potrzebowaliśmy tych rzeczy. Zimowe ciuchy, żywność. No różnie bywa, tak? Akurat tak, w takiej jesteśmy teraz sytuacji, że potrzebujemy. Jest bardzo duża pomoc, każda pomoc. Ja w ogóle nie wierzyłam, że to się dzieje.
4: Dwa lata temu mogliśmy poznać historię pani Justyny, do której dotarła Szlachetna Paczka. Jak dziś potoczyły się jej losy?
5: Klaudia Wróbel, zastępca menadżera operacyjnego w Szlachetnej Paczce w województwie opolskim. Pani Justyna była bardzo wdzięczna za otrzymaną pomoc. Dzisiaj pracuje, utrzymuje dzieci, radzi sobie bardzo dobrze.
4: Paczka spełniła swoje zadanie.
5: Oczywiście był to taki możliwość na zaoszczędzenie, odłożenie pieniędzy i lepszą perspektywę na przyszłość.
4: Żeby kolejne osoby mogły stanąć na nogi, przejść metamorfozę, czy po prostu dostać ten impuls do zmiany, potrzebni są wolontariusze, a tych, jak słyszymy, brakuje.
5: Na dzień dzisiejszy brakuje nam około 130 wolontariuszy. To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, od Muchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera. Te rejony, jeżeli do końca września nie znajdą dwóch osób tak naprawdę, które chciałyby tam działać, to zostaną zamknięte.
6: Największe moje obawy budzi rejon Ozimek. Tam mamy zrekrutowaną jedną wolontariuszkę, nie mamy lidera. Akurat ten rejon grozi tym, że po prostu się nie otworzy, a wolontariuszce zaproponujemy inny rejon. Drugim takim trudnym rejonem jest rejon Dobrodzień, który reaktywowaliśmy. Co prawda jest liderka i bardzo prężnie działa, ale jest jedna wolontariuszka, także dziewczyny we dwie robią co mogą. No i mam nadzieję, że uda im się rozkręcić i również rejon Dobrodzień pozostanie na stałe na mapie naszych rejonów paczkowych.
4: Mówi Joanna Widera, jedna z koordynatorek i wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
5: Lider zajmuje się opiekowaniem rejonu, pozyskiwaniem wolontariuszy, rodzin, dbaniem o to, żeby cały rejon działał prawidłowo.
7: Bartłomiej Kałużny, lider Szlachetnej Paczki rejonu Zdzierzowice. Jestem liderem Szlachetnej Paczki w moim mieście, gdzie mieszkam, gdzie działam. I oczywiście w każdym mieście znajdą się osoby potrzebujące, natomiast ja to miasto, tą całą gminę znam osoby potrzebujące. Znam też ludzi, z którymi mogę działać. Stwierdziłem, że warto reaktywować ten rejon po kilku latach przerwy i dlatego też zdecydowałem się dołączyć, zgłosić do wolontariatu.
5: Zadaniem wolontariuszy jest przede wszystkim odwiedzenie rodzin, opisanie rodzin w systemie i bycie takim korespondentem między darczyńcą a rodziną.
7: Żeby zostać wolontariuszem, wystarczy empatia i trochę czasu. Ja może mam taką zachętę do osób młodych, bo to się może wydawać, że to jest trudne, że to pochłania bardzo dużo czasu, natomiast wolontariat w Szlachetnej Paczce też daje dużo możliwości samorozwoju. Jest to praca zespołowa, jest to odpowiedzialność za powierzone zadania, ale też jest poznawanie osób, integracja. Czasami ta znajomość, te relacje zostają na lata. To też troszeczkę otwiera oczy. Jak poznajemy historię rodzin, czasami osoby widzimy na ulicy, nie wyobrażamy sobie, że te osoby mogą żyć w tak trudnej sytuacji, to po poznaniu tej historii jako wolontariusze czasami inaczej wtedy patrzymy na ten świat. Nie wybrzydzamy, czy na przykład mamy w lodówce coś do zjedzenia, czy jest nam za zimno, za ciepło. Niektórzy po prostu tego nie mają i marzą o takich podstawowych, codziennych potrzebach.
0: W najbliższą sobotę społecznicy szykują happening w Opolu na Placu Wolności pod hasłem Przymierz się do wolontariatu, podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się wszystkiego na temat Szlachetnej Paczki, a także wypełnić od razu zgłoszenie. Czasu zostało tak naprawdę niewiele, bo weekend cudów, kiedy wolontariusze dostarczają do rodzin prezenty od darczyńców, zaplanowano na 12-13 grudnia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: W magazynie reporterów przenosimy się teraz na opolskie Habry, gdzie na ścianie jednego z bloków odsłonięto mural z podobizną Maryli Rodowicz. Dzieło grupy Murki odsłoniła sama artystka, która przyjechała do stolicy polskiej piosenki na koncert w amfiteatrze, a rozmawiał z nią Adam Wołek.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej piosenki. Pani Marylo, pierwsze pytanie, oczywiście o odczucia o mural, bo wydaje się, że klimatycznie oddaje on i pani charakter, ale także klimat pani piosenek.
3: Absolutnie tak. Zwłaszcza, że Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
2: Rok 1968, wtedy pani tutaj zadebiutowała, ale my w tym roku obchodzimy jeszcze jedną bardzo ważną rocznicę, 50-lecie wydania płyty Sing Sing.
3: W tym roku? No tak, bo to był 76. To prawda. Zresztą z tego powodu wystąpiłam na festiwalu TVN-u i zaśpiewałam piosenki, właśnie między innymi Sing Sing. Zapomniałam im powiedzieć, że to jest 50-lecie. No, pan mi teraz przypomniał. Ach, to już się nie da wstecznie.
2: Może i się nie da, ale najważniejsze jest to, że ta muzyka i ten mural z nami pozostaną na zawsze. Natomiast wczoraj fantastyczny koncert w amfiteatrze. Amfiteatr wręcz falował, ale ja myślę, że pani jeszcze chyba ma jakieś plany koncertowo-wydawnicze.
3: Mam, właśnie planuję wydanie nowej płyty, nowych piosenek, nowych duetów, ale nie moich starych piosenek, tylko nowych piosenek. Także i to już się te spotkania odbywają z producentami, z autorami. Także to się dzieje, że tak powiem.

0: Michał Szyderski, jeden z członków grupy Murki, bo to była naprawdę zespołowa robota i efekt jest naprawdę świetny, bo też oddaje klimat i piosenek, ale także osobowości pani Maryli.
1: Maryla otoczona kwiatami w dużym czerwonym

0: Miały Opolski Amfiteatr i nie tylko. Jak pamiętam różne odsłonięcia, to nie przypominam sobie tak wielkiego zainteresowania uroczystością, a więc to tylko dowodzi tego, że zasłużyła absolutnie na mural pani Maryla.
1: I byłem na pierwszym koncercie pani Maryi w 1968 roku.
2: To są piękne muzyczne wspomnienia, a ten rok 1993, tam pan wręczał płytę, tak?
1: Tak, w 1993, na tej próbie przed, a to po tej próbie pani Maryi byłem obecny wtedy na tej próbie.
2: Jak się pani podoba ten mural?
3: Bardzo, tym bardziej, że ja tutaj mieszkam w pierwszej klatce i praktycznie przez ścianę. Mogłabym zaprosić ją na kawę.
2: Pani słucha Maryli Rodowicz, bo to już młodsze pokolenie.
3: Tak, wczoraj byłyśmy w amfiteatrze. Maryla jest ponadczasowa.
2: Czyli muzyk, który łączy pokolenia?
3: Dokładnie tak.
4: Jesteście tacy sami. Teraz zaśpiewajcie coś dla pani.
5: Dodajmy, że Maryla Rodowicz na deskach Opolskiego Amfiteatru podczas krajowych festiwali polskiej piosenki wystąpiła aż 42 razy.

0: kultury niemieckiej są dla wszystkich mieszkańców Śląska Opolskiego, niezależnie od pochodzenia czy znajomości języka niemieckiego, przekonują organizatorzy 23. edycji tego wydarzenia. W programie koncerty, warsztaty, wystawy i spotkania. Koncert inaugurujący odbędzie się 2 października o 19 w Szkole Muzycznej w Opolu. Co więcej? Szczegóły Joanna Matlak.
1: Towarzystwo Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wraz z partnerami przygotowało około 40 wydarzeń, które warto sobie wpisać do październikowego kalendarza. Mówią Rafał Bartek i Sabina Kawecka.
2: Akurat tak się składa, że jesteśmy świeżo po spotkaniu czterostronnym, po świętowaniu też partnerstwa z Nadrenią Palatynatem i to, co mnie też cieszy, że po raz kolejny również te akcenty z Nadrenii Palatynatu pojawiają się w programie Dni Kultury, że kontynuujemy między innymi to partnerstwo, ale również wiele wydarzeń regionalnych sprawdzonych, współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, z Biblioteką Austriacką, która funkcjonuje w ramach tej biblioteki, ale też z innymi instytucjami, jak choćby Muzeum Diecezjalnym, się sprawdza po raz kolejny. Więc bardzo się cieszymy, że ta oferta jest zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, dla mieszkańców regionu, zarówno tych, którzy są ze środowiska mniejszości, jak i tych, którzy się po prostu interesują kulturą niemiecką.
3: Zapraszamy również osoby, które interesują się muzyką na koncerty, między innymi koncert Piotra Lempy, który już tradycyjnie odbywa się w ramach Dni Kultury Niemieckiej, ale również koncert Oskara Koziołka-Goetz, a także gości z Niemiec, czyli muzycy ze stowarzyszenia Villa Musica. Znajdą się również wydarzenia dla najmłodszych uczestników, tradycyjnie też Stadtrally, które organizuje BJDM, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Także tradycyjnie Gruselnacht, organizowany przez Bibliotekę Eisendorfa.
2: Inauguracja w tym roku ze względu na remont Filharmonii wyjątkowo będzie w auli Szkoły Muzycznej 2 października.
1: A finałem całego cyklu wydarzeń w ramach 23. Dni Kultury Niemieckiej będą spektakle Teatru Skobiency dla dzieci i dorosłych, które odbędą się 31 października w Teatrze Lalki i Aktora. A wydarzenia będą odbywać się w Opolu, Gogolinie, Strzelcach Opolskich, Głuchołazach, Kamieniu Śląskim, w Kolonowskiem i w Nysie. Z Opola Joanna Matlak.
0: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Marcin Głowienkowski. Za chwilę na antenie wiadomości, później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Zderzenie dwóch pojazdów na Nysy Łużyckiej w Opolu na estakadzie nad Rondem. Racławiczki na Niemodlińskiej mamy kolizję dwuchosobowych. W Kotorzu Małym dwie osobówki na Opolskiej. Trochę tego jest. Noga z gazu, uważajcie. A wysoko operujące słońce może być tylko zdradliwe. Gęsto w Nysie na przeprawach i na Grodkowskiej. Ciasno na Kolejowej i Piastowskiej w brzegu na 3 Maja i Chrobrego. A w Krapkowicach, przypominam, objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową. Na 45 w stronę Kluczborka. To oczywiście ten sam trakt, tylko że w drugą stronę. Wahadła. Wrocławska w Opolu, zwężka prawego pasa za kanałem Ulgi, gęsto w centrum, prace na tysiąclecia. Drogowców spotkamy też na braci Kowalczyków, tam trwają prace przy chodnikach, do tego ruszyły też roboty gwarancyjne przy centrum przesiadkowym na 1 maja. W szczycie komunikacyjnym będzie bardzo gęsto.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: To był pierwszy popołudniowy autopilot. Oczywiście informacji z dróg regionu będzie dziś więcej. Kolejne za pół godziny. 15 na zegarach.
8: Dożywocie za wysłanie przesyłki z bombą. Policjanci zachęcają, by świecić przykładem i zakładać odblaski.
9: Im więcej tych elementów, tym szybciej jesteśmy widoczni dla kierującego.
8: W ekonomii m.in. o przyspieszającej inflacji.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości te przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
8: Wysłał swojej byłej partnerce przesyłkę z bombą. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał dziś Błażejaka na dożywocie za usiłowanie zabójstwa kobiety. Dodatkowo mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 35 latach. Wcześniej sąd okręgowy w Zielonej Górze skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. Sędzia Henryk Komisarski mówił, że taka kara w tej sprawie była rażąco łagodna.
10: Wszystko, co on zrobił, tak naprawdę, jak przygotował to przestępstwo, zaplanował, zorganizował, to miało doprowadzić do bardzo poważnych skutków. I tylko, można powiedzieć, szczęściu i działaniu stosownych służb zawdzięczamy to, że nikt nie zginął.
8: 31-letnia kobieta w grudniu 2022 roku na progu domu znalazła paczkę. Otworzyła ją w obecności dzieci. Wszyscy doznali obrażeń. Kobieta cudem przeżyła, straciła rękę. Zamach miał być zemstą za to, że sąd nie przyznał mężczyźnie opieki nad synem po rozstaniu pary. Taki wyrok zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, mówi pełnomocnik kobiety, adwokat Urszula Bartkowiak.
11: Nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła. Cały czas wierzyła w to, że wymiar sprawiedliwości jednak zapewni jej to bezpieczeństwo i wyrok, który zapadł, uważamy za słuszny, sprawiedliwy i jedyny tak naprawdę możliwy do wymierzenia w tej sprawie.
8: W sądzie Błażejka nie przyznał się do winy. Dziś na proces apelacyjny nie został doprowadzony. Wyrok jest prawomocny.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
8: Rzecznik rządu uważa, że ustawa o kryptoaktywach pozwoliłaby szybciej wykryć aferę Orlenu. Financial Times napisał, że spółka straciła 230 milionów dolarów na nieudanych transakcjach z 2023 roku spółki córki w Wenezueli, dokonywanych częściowo kryptowalutami. Adam Szłapka przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się regulacji tego rynku.
12: Cała afera opisana przez Financial Times ma też wątek kryptowalut. Gdyby te regulacje, które proponowaliśmy, zostały wprowadzone, to w tego typu aferach dużo łatwiej byłoby śledzić środki przekazywane i dużo łatwiej byłoby wykrywać tego typu afery. To też pokazuje, dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości są tak zdeterminowani, żeby blokować wprowadzanie tych regulacji.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Policjanci apelują o noszenie odblasków, bo zmrok zapada już wcześniej, a dzięki odblaskom pieszy czy rowerzysta jest widoczny z odległości nawet 120 metrów. To zwiększa szanse na odpowiednią reakcję kierowców. Poza terenem zabudowanym po zmroku odblaski dla pieszych są obowiązkowe, przypomina młodszy aspirant Dominik Wilczek z policji w Krapkowicach.
9: Dzisiaj są plecaki, które są wyposażone w elementy odblaskowe, są różnego rodzaju breloki. Im więcej tych elementów, tym szybciej jesteśmy widoczni dla kierującego, który jedzie za nami, przed nami bądź obok.
8: Policja apeluje również do rowerzystów, aby podczas długich i często deszczowych jesiennych wieczorów poruszali się odpowiednio oświetlonymi pojazdami. Barcelona będzie gospodarzem finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w 2029 roku. Taką informację podała UEFA. Decydujący mecz odbędzie się na odnowionym stadionie Camp Nou. Najbliższe finały Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w Madrycie w 2027 roku i w Monachium w 2028. O trofeum Ligi Europy piłkarze będą rywalizować we Frankfurcie w przyszłym roku, w Bukareszcie w 2028 i w Belgradzie rok później. A w lidze konferencji najlepsze zespoły spotkają się w Stambule, to przyszły rok, w Turynie w 2028 i w Budapeszcie rok później.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po godzinie 15.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
0: Joanna Matlak, dzień dobry. Inflacja przyspiesza. W sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, podczas gdy w lipcu 3%. Tak pokazuje Główny Urząd Statystyczny. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że kolejne miesiące będą determinowane przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
13: Ta nie rozwija się w korzystną stronę, więc wydaje się, że nieunikniony jest wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego i górnego ograniczenia, czyli powyżej 3,5%. Szacujemy wstępnie, że we wrześniu inflacja może się ocierać o 4%.
0: Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS. Rekordy na stacjach benzynowych. Zdaniem doktora Bartosza Fortuńskiego, ekonomisty z Uniwersytetu Opolskiego, 10 zł za litr paliwa to całkiem realny scenariusz.
14: Jeżeli chodzi o cenę 10 zł, ja nie widzę problemu. Przy wspaniałym prezydencie Stanów Zjednoczonych jest wszystko możliwe. Poza tym konflikt na Bliskim Wschodzie nie jest tylko w cieśninie Ormus, ale również tam Houthi, problemy z rurociągiem wschód-zachód, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską. Więc tak, to jest jak najbardziej realne. Wolałbym, żeby nigdy się tak nie zdarzyło, ale jest to możliwe.
0: I zmieniamy temat. Przedsiębiorcy z Opolszczyzny zamienili w 2025 roku na gotówkę faktury warte 11 miliardów 700 milionów złotych. Poinformował o tym portal faktomi.pl. Wskaźnik ten wzrósł o ponad 3% w porównaniu do ubiegłego roku. Przeciętna faktura była warta 52 tysiące złotych.
5: Pogoda.
7: Piękny, pogodny i słoneczny dzień dzisiaj mamy i ciepły. To też warto dodać, na termometrach w naszym regionie od 20 do 22 stopni mieliśmy notować. No takie były prognozy meteorologów, to sprawdźmy, czy to się potwierdza. Tak jest, 21 mamy w Namysłowie, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich, a 22 w Opolu, Kędzierznie, Koźlów, Brzegu i w Nysie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od 15 do 18 do 19. No umówmy się, że do 19. Dziś zapraszamy w następującym składzie. Marcin Głowinkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Muzyczny szlak naszego programu przeciera Loka.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
15: Cześć sąsiad, jak firma?
16: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
15: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
16: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
15: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
16: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłysz już największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nie robi się ciszej, jeśli chodzi o problemy, jakie kierowcy stwarzają na przejazdach kolejowych. Przypomnę, że nie można na przejazd wjeżdżać, kiedy świecą się czerwone światła. I nie ma znaczenia, czy szlaban opada, czy się podnosi. Czerwone to czerwone i trzeba stać. No, jak będziemy odpowiednio się zachowywać, to i maszyniści będą spokojniejsi. Maszyniści, którzy przed wyruszeniem w trasę często życzą sobie bezpiecznego powrotu. Każdy poruszający się koło przejazdu kolejowego samochód powoduje skok ciśnienia. Maszyniści od miesięcy alarmują, że na kolei jest coraz mniej bezpiecznie i dochodzi do coraz większej liczby zdarzeń z udziałem samochodów na przejazdach. Jak mówi Bartosz Ciećka, maszynista z 14-letnim stażem, zachowanie kierowców jest coraz trudniejsze do przewidzenia.
2: Proszę zauważyć, jakie są sytuacje, że kierowcy na przejazdach potrafią nie tyle wjechać pod pociąg, co wjechać w pociąg. Niedawna sytuacja, gdzie koledze właśnie ciężarówka wjechała w bok pociągu. Totalnie niewytłumaczalne sytuacje, czy to jakaś pomroczność tych ludzi dopada, czy nie. Większość się tłumaczy jakimś oślepieniem słońca.
1: Jak dodaje, denerwuje się za każdym razem, gdy mija przejazd kolejowy.
2: Za każdym razem, jak zbliżamy się do przejazdu kolejowo-drogowego, do którego podjeżdża pojazd, nie wiemy, jak kierowca się zachowa. Każda taka sytuacja budzi w nas, wiadomo, jakiś lekki stres i niepokój. Potrafi gdzieś tam lekko podnieść ciśnienie, włos się jeździ na głowie. Natomiast no, to jest taka tak zwana proza życia naszej pracy. To jest nieodłączny element, z którym się zmagamy niemal codziennie.
1: W ubiegłym roku doszło w Polsce do 185 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Zginęło w nich 58 osób. I chyba przyszedł w końcu czas, że trzeba zrobić wszystko, by tych statystyk nie powiększać. Apelujemy o ostrożność, a więcej o tym, co na, no może nie tych żelaznych drogach, ale na drogach naszego regionu, na opolskich asfaltach. O tym mówić będziemy w wiadomościach dla kierowców, to już za 8 minut.

0: Walking on the Sun i Smash Mouth tuż przed 15.30 w Twoim Radiopole. U nas jak zwykle o tej porze, teraz czas na informacje z dróg. Zaprasza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Policjanci cały czas pracują w Opolu na Nysy Łużyckiej. Na estakadzie nad rondem doszło do zderzenia dwóch pojazdów, podobnie w Racławiczkach na Niemodlińskiej i w Kotorzu Małym na Opolskiej. Wystartował nam szczyt komunikacyjny w miastach naszego regionu. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo i na Kozielskiej Jana Pawła, ale i Lisa, Racławickiej, Łukasiewicza i 24 kwietnia. Tam wszędzie sporo samochodów. W Brzegu problemy wzdłuż Chocimskiej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, prace na Łokietka, w Nysie zapchane centrum i przeprawy przez rzekę. Problemy oczywiście na Grodkowskiej. W Opolu przyhamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wylotach z miasta od strony Kępy, Zawady czy Lędzin wcale nie jest łatwiej. Ruszyły prace gwarancyjne u zbiegu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. Nadal mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka, Krajową 45. Ta jest przebudowywana.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Mijają 2 lata od powodzi. 15 września 2024 roku wielka woda wdarła się do Głuchoła. Fala powodziowa zerwała m.in. most tymczasowy oraz budowaną w jego sąsiedztwie nową przeprawę. Przy moście pękł wał, woda ulicami wdarła się na rynek. Ślady kataklizmu do dziś są w Głuchołazach widoczne, ale miejscowość się odbudowuje. Powstał już nowy most nad Białą Głuchołazką. Realizowane obecnie zadania to m.in. odbudowa ujęcia wody pitnej Stadionu Miejskiego Kąpieliska czy mostu Wojciecha. Opony, pachołki, części samochodowe. Na takie wysypisko śmieci w lesie natknął się jeden z naszych słuchaczy. Składowisko odkryto w okolicy starego cmentarza ewangelickiego między Opolskim Brzeziem a Dobrzeniem Wielkim.
4: Duże ilości odpadów, a takie się zdarzają często z warsztatów samochodowych, z dziupli samochodowych. Części, które się nie da sprzedać, są wyrzucane po prostu do lasu i to jest duży problem.
3: Ile nas wszystkich kosztuje sprzątanie? O tym w wiadomościach Radio Opole o 16. Dziennikarka Radio Opole Monika Matuszkiewicz Biel zajęła pierwsze miejsce w konkursie Idol 2026 w kategorii media. Nagrodę odebrała dziś w Warszawie podczas konferencji Reha for the Blind, jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych problemom osób niewidomych i słabowidzących. Naszą dziennikarkę doceniono za zaangażowanie oraz konsekwentne podejmowanie tematów związanych z potrzebami osób niewidomych i słabowidzących, m.in. w programie Rusz się z Radiem Opole czy w materiałach informacyjnych.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Amonia rozpromieniona uśmiecha się do nas tutaj, choćby na stronie www.radioopole.pl. Tak jak to słońce, które za oknami dziś nam towarzyszy i towarzyszyć będzie właściwie do końca dnia. Takie są prognozy meteorologów. No i dzięki temu też temperatury na dość wysokim poziomie, 22 stopnie w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a 21 na termometrach w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I sprawdzamy, co na zegarze. Tu już 15.32.

0: Zmiany. Zmiany mają to do siebie, że jak się je wprowadza, to po czasie warto sprawdzić, jaki skutek ze sobą niosą, czy zamierzony efekt został osiągnięty. Za nami 2 tygodnie roku szkolnego, a jedna z istotniejszych zmian, jakie ten rok szkolny przyniósł, to oczywiście zakaz korzystania z telefonów komórkowych. I mamy głosy dzieci i młodzieży, jak to postrzegają, bo przed wprowadzeniem wśród uczniów nie brakowało opinii, że to dobrze, że to zmiana na dobre. Czy nadal tak twierdzą?
1: Normalnie.
2: Nie przeszkadza ci, że nie możesz mieć w szkole telefonu?
1: Nie, według mnie lepiej. No bo jakby jak mam ten telefon, to mi tak przeszkadza itp. A jak nie mam telefonu, mogę się skupić normalnie. Siedzę na przerwach, gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
3: Bawimy, chodzimy na dwór, gramy głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
0: Jak to było? Ganiamy się i pukamy do innych sal? No to jedno, czego nie wolno, zamieniają na inne, czego nie wolno. No bo wiadomo, że w szkole przecież też ganiać nie wolno. I pukać też do innych sal.

0: Informacja Roxette. Za 12 minut będzie godzina 16. Polscy siatkarze. Oni mają za sobą znakomity początek Mistrzostw Europy. W trzech meczach 3 zwycięstwa mamy. Nie straciliśmy żadnego seta. Dziś kolejne starcie, tym razem z Ukrainą. No i o ile te wcześniejsze spotkania może były trochę luźniejsze, dzisiaj trzeba będzie pewnie trochę mocniej powalczyć. Jedną z najlepiej identyfikowanych gwiazd w zespole biało-czerwonych jest Tomasz Fornal. Oprócz doskonałej gry, przyjmujący kadry zyskuje też popularność wśród młodego pokolenia dzięki swojej otwartości i bezpośredniości. Taki wizerunek pomaga mu w pozyskiwaniu nie tylko kibiców, ale też sponsorów. Przy okazji Mistrzostw Europy jego wizerunek znalazł się na oficjalnym plakacie promującym imprezę.
1: Ja mam tą możliwość współpracować z kilkoma markami i widnieć na produktach. Jest to na pewno rzecz, która dziś za dzieciaka wydawała się nierealna i może ciężka do spełnienia, ale z biegiem czasu dziś może to mi utwierdza, że robię w życiu te rzeczy, które chcę robić, które mi sprawiają przyjemność i to są takie rzeczy, które napawają mnie w jakiś sposób, że dobrze to wykonuję.
0: No szczerze mówiąc, z reklamami i sponsorami to bardziej kojarzą mi się ci od piłki kopanej niż piłki siatkowej, chociaż no u tych też nie brakuje. W każdym razie nie liczymy na te kwestie związane z dodatkową popularnością i sponsoringiem, tylko na świetną grę, której miejmy nadzieję też dzisiaj nie zabraknie. Początek meczu Polska-Ukraina to w Sofii o godzinie 18. Jeśli chodzi o Sofię, no to nasi siatkarze też mówią, że to czasem czują się tam jak u siebie za sprawą znakomitych, najlepszych na świecie polskich kibiców. Początek meczu, przypomnę, 18, a początek kolejnych wiadomości w Radiopole to już za 10 minut.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Myślisz o przyszłości?
5: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
4: A co cię do tego przekonało?
5: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
4: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
5: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
4: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
5: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
6: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Nie ma już utrudnień na estakadzie nad rondem, gdzie doszło do zdarzenia dwóch osobówek. Policjanci jeszcze pracują na Opolskiej w Kotorzu. Tam również kolizja dwóch samochodów osobowych. Przestoje czekają nas na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola. Problemy na wylotach z miasta ciasną na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej i Krapkowickiej. Sznurek samochodów do ronda na placu Konstytucji 3 Maja. Zapchany lewoskręt z Nysy Łużyckiej w Luboszycką w stronę Chabrów. Skrzyżowanie ulicy Chabrów z Oleską także problematyczne. Mamy prace gwarancyjne u zbiegu 1 Maja Kołłątaja i Armii Krajowej. I to jest kolejne miejsce, gdzie nie będzie lekko. Także na tysiąclecia wymiana asfaltu i spotkacie drogowców również na braci Kowalczyków. W Kędzierzynie Koźlu gęsto na obwodnicy, szczególnie przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo kolejka także do świateł m.in. od strony Łukasiewicza. Więcej aut w okolicach Urzędu Miasta próbuje wydostać się w Piastowską.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Kierowcom oczywiście szerokiej drogi życzymy. Na kolejne informacje z dróg regionu zapraszamy za pół godziny, a teraz na zegarach już 16.
9: Prokurator przesłuchał maszynistę pociągu Intercity, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych. Wielka woda, miliardowe straty, mijają 2 lata. Od powodzi w regionie powiemy też o dzikim wysypisku śmieci w lesie w powiecie opolskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Katarzyna Plednia.
9: Prokurator przesłuchał dziś maszynistę pociągu Intercity, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Stan mężczyzny nie zagraża już jego życiu, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, Aneta Guść.
10: Według przekazu tego świadka wiemy, że pojazd ciężarowy wjechał od strony drogi krajowej nr 12 i wjechał ruchem jednostajnym na przejazd kolejowy praktycznie pod czoło pociągu.
9: Według ustaleń kierowca ciężarówki całkowicie zlekceważył sygnalizację świetlną na przejeździe kolejowym. Nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany i jego stan zdrowia wciąż na to nie pozwala, dodaje rzeczniczka prokuratury. Do zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w Sokolnikach Suchych doszło w ubiegłą środę, 9 września. Jedna z pasażerek zginęła, a 10 osób trafiło do szpitali.
0: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
9: Ponad 1200 zalanych domów i mieszkań, zniszczone drogi, szkoły, przedszkola i żłobek, zerwany most na rzece dzielącej miasto na pół. Tak wyglądały głuchołazy 2 lata temu po przejściu fali powodziowej. Głuchołazy i okolice Nysy znalazły się wówczas w samym centrum kataklizmu spowodowanego przez ekstremalne deszcze. Więcej w relacji Pawła Pawlice.
11: Fala powodziowa miała wysokość prawie 2 metrów. Dziś nadal widać ślady, które pozostawiła. Trwają remonty ulic, a na ścianach budynków nie ma tynków do wysokości 2 metrów. Powódź spowodowała nie tylko straty w infrastrukturze, miała też skutki społeczne.
12: Każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie? No strach.
13: Chyba się wysiedlimy całkowicie, no bo ja tu nie widzę przyszłości.
14: Teraz już jest kawałek mostu, już tam jest chodnik zrobiony, tak? Ale do niedawna po tych dziurach żeśmy chodzili.
11: Straty w regionie oszacowano na 1 260 000 000 zł.
9: Opony, pachołki, części samochodowe na takie śmieci wysypane w lesie natknął się jeden ze słuchaczy. Składowisko odkryto w okolicy starego cmentarza ewangelickiego między Opolskim Brzeziem a Dobrzeniem Wielkim. Dobrze, że ludzie reagują. Jeśli widzimy śmieci w lesie, warto zgłosić to za pomocą naszej aplikacji, mówi Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole.
15: Aplikacja i na telefony, i na komputer, bank danych o lasach. Klikając tam informacje w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, to tym lasem zarządzać, to jest Nadleśnictwo. Jeżeli Nadleśnictwo, to tam wszystkie dane się pokażą i na przykład dokładny oddział leśny i wtedy leśniczy łatwo może to posprzątać. Oczywiście trzeba go poinformować, o ile on jeszcze o tym nie wie, bo czasami są takie miejsca, gdzie ze śmieci są wyrzucone, zawieszona jest fotopułapka.
9: Co pozwala strażnikom leśnym złapać śmiecących i ukarać się mandatami. Grzywna może wynieść od 500 zł do 5000 zł. Dużo więcej kosztuje Lasy Państwowe uprzątnięcie śmieci z lasu, około 20 milionów złotych rocznie. Tworzenie, rozwój, testowanie i produkcja autonomicznych pojazdów to główny cel powołanego dziś Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Automatyce i Robotyce. Umowę w siedzibie resortu nauki podpisali przedstawiciele sieci badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Technicznych. Dzięki tej współpracy łatwiej będzie tworzyć technologie dla potrzeb wojskowych i cywilnych, mówi Polskiemu Radiu wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
16: Idziemy w kierunku autonomicznych pojazdów wykorzystujących sztuczną inteligencję. To jest odpowiedź tak naprawdę na współczesne wyzwania. To jest także wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje dzisiaj na tarczy działań wojennych w Ukrainie. My chcemy tą technologię dzisiaj i rozwijać, wdrażać w naszej gospodarce, co będzie driverem i takim impulsem do dalszego rozwoju. No i głęboko wierzymy, że w odpowiedzi na nasze zapotrzebowania sił zbrojnych będziemy w stanie tworzyć to, co dzisiaj daje przewagę na polu walki.
9: Zestrzelony w nocy z 14 na 15 września nad Litwą dron miał jednak ładunek wybuchowy, poinformował w mediach społecznościowych szef resortu obrony Litwy Robertas Kaunas. Wcześniej minister przekazał, że według wstępnych ustaleń bezzałogowiec nie miał materiałów wybuchowych. Minister napisał, że ładunek został zneutralizowany przez saperów. Specjaliści będą kontynuować dochodzenie oraz analizę bezzałogowca.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: W stolicy regionu ciągle pięknie, pogodnie i słonecznie. Tak jest w wielu miejscach w naszym regionie. Taka pogoda była prognozowana. No i wszystko się sprawdza. Temperatury również 22 stopnie w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 21 w Kluczborku i w Strzelcach Opolskich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: A jeśli chodzi o tę najlepszą muzykę, to w tej godzinie m.in. Dawid Podsiadło i Paul McCartney, ale to jeszcze nie teraz.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Przesiądź się na oszczędności!
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyski i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
1: Po reklamie.

0: Insight to przed chwilą, a teraz no właśnie też nawiążę do tego, co było wcześniej w naszym programie, jeśli chodzi o informacje, które się pojawiały. Było wcześniej o zmianach w szkołach podstawowych. Teraz może o czymś, co z kolei zainteresuje studentów, może zainteresować studentów. Tu mówię o tych, którzy szukają miejsc w akademikach. Dzięki pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie w tym roku lub zostanie wyremontowanych ponad 3000 miejsc w akademikach dla studentów i doktorantów. Najwięcej miejsc powstanie we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Pomoże to zmniejszyć deficyt tanich noclegów w największych ośrodkach akademickich, a potrzeby są ogromne, bo miejsc jest dużo za mało w stosunku do liczby studentów. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj powiedział, że w tym roku zawarto 14 umów na budowę, rozbudowę, przebudowę i remont miejsc w akademikach w ramach programu budownictwa społecznego i komunalnego.
1: Dzięki wsparciu z rządowego funduszu powstaną nowe miejsca bądź wyremontowane dotychczasowe do nowego standardu. To oznacza, że dzięki temu studenci będą mieli lepsze warunki nauki, pobytu w dużych aglomeracjach.
0: Łączna przewidywana wartość przedsięwzięcia to niemal 580 milionów złotych, z czego 463 miliony to kwota wsparcia z programu budownictwa społecznego i komunalnego. To dobre informacje, każde dodatkowe łóżko jest ważne, wszak z szacunków firmy Cushman & Wakefield wynika, że tutaj cytat, łączna liczba miejsc w akademikach publicznych i prywatnych jest zdecydowanie niewystarczająca. Przypada około 10 studentów na jedno łóżko.

0: Wstawaj Radio Pole, zbliża się godzina 16.30 w studiu. Ponownie Adam Wołek, a to znak, że czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nie jest łatwo na ulicach Opola. Trudne miejsca to przede wszystkim Niemodlińska, od Wrocławskiej do Dambonia. Sama Wrocławska również, bo mamy zwężkę prawego pasa. Postoimy z każdej strony na węźle Opole Wschodnie. Sznur z samochodów przy lewoskręcie z Nysy Łużyckiej w Luboszycką. Piastowska bardzo mocno hamuje. Mamy także skupiska aut na skrzyżowaniach obwodnicy północnej, między innymi we Wrzoskach czy Kępie, ale sytuacja może być dynamiczna, coraz więcej pojazdów także w okolicach centrów handlowych. Trudny dzień dla kierowców jadących 1 maja koło Łątaja przy centrum przesiadkowym, także Armii Krajowej trwają remonty gwarancyjne i to na pewno nie będzie ułatwienie dla kierowców. Autostrada A4 do 19 mają potrwać prace od węzła Opole Zachód w kierunku Katowic.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: To dobra decyzja, przydadzą się dodatkowe ręce do pracy, tak pogranicznicy komentują decyzję rządu o wzmocnieniu przez wojsko infrastruktury wykorzystywanej przez Straż Graniczną. Wysłani na granicę zostali żołnierze 18 Pułku Saperów, będą wzmacniać posterunki w pobliżu granicy Polski z Ukrainą. Ma to związek z niedawnymi atakami rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. We wiadomościach Radio Opole o 17 więcej o moście nad Białą Głuchołazką w Głuchołazach oraz o drodze krajowej 45 w Krapkowicach, czyli infrastrukturze, która najbardziej ucierpiała podczas powodzi 2 lata temu. Dziś mieszkańcy Głuchołaz korzystają już z nowej przeprawy. Z kolei dla krajówki w Krapkowicach procedowana jest decyzja środowiskowa.
4: Po jej uzyskaniu wystąpi do Wojewody Opolskiego o pozwolenie na budowę.
3: Obchodzony dziś Europejski Dzień Prostaty to okazja, by przypomnieć o znaczeniu regularnych badań. W ubiegłym roku w województwie warmińsko-mazurskim raka prostaty rozpoznano ponad 2000 mężczyzn. W wykrywaniu schorzenia duże znaczenie ma profilaktyka i badanie PESA. Można je wykonać na przykład dzięki programowi Moje Zdrowie, bilans człowieka dorosłego. Program dostępny jest dla osób powyżej 20 roku życia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Trzeba jednak wypełnić ankietę o stanie zdrowia u lekarza rodzinnego albo przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pogoda, w której zbyt wiele się nie zmienia, bo zachmurzenie ciągle małe, sporo słońca w naszym regionie i temperatury powyżej 20. Cały czas powyżej 20, bo 22 mamy w Namysłowie, w Nysie, w Brzegu, Kędzierznie-Koźlu i w Opolu, a 21 na termometrach w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodajmy, że wiatr słaby południowy i południowo-zachodni. Piękna pogoda, z której tylko jeśli macie taką możliwość, korzystajcie. A niektórzy korzystają, o tym też jeszcze mówić będziemy przed 17.

0: Twoje Radio Pole, wtorkowe popołudnie. Minęła już 16:30 w tej drugiej połówce godziny. Jak zwykle tematy związane z korupcją, ale nie tylko. O tym Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Prokuratura zabezpieczyła nośniki danych należące do byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego w sprawie afery Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. O szczegółach Michał Makowski.
3: Chodziński zarobił u szefa Zonda Krypto prawie 500 000 zł. Pomagał w nawiązywaniu kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń TVN24 i WP przekazał również wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał giełdę Zonda Krypto oraz dane siostry zaginionego szefa giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Informacje o zabezpieczeniu sprzętu komputerowego należącego do Chodzińskiego potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
4: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać

0: i magazynem w Kamieniu Krajeńskim, które CBŚP odkryło w maju 2024 roku. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam m.in. ponad 17 milionów papierosów i ponad 1,5 tony suszu tytoniowego. Jak mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku, podejrzany miał przekazywać przestępcom informacje o działaniach służb.
1: 6 września został zatrzymany Andrzej N., któremu prokurator zarzucił po pierwsze udział w zorganizowanej grupie przestępczej, po drugie przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w postaci udziału w zyskach z nielegalnej fabryki wyrobów tytoniowych w zamian za zaniechanie wykrywania i zwalczania przestępstw oraz w zamian za przekazywanie informacji o działaniach organów służby celno-skarbowej wobec nielegalnych producentów papierosów.
0: W śledztwie zarzuty usłyszało już 29 osób, a 6 trafiło do aresztu. Andrzejowi N. grozi od 3 do 20 lat więzienia, grzywna i obowiązek uregulowania zaległych podatków. I to już wszystko w tym wydaniu Zdrowych Ryb. Do usłyszenia.

0: 12 minut dzieli nas od godziny 17. Pięknie, pogodnie, słonecznie. Zachęcałem do tego, by korzystać z takiej pogody, jeśli tylko ktoś ma taką możliwość. No i niektórzy korzystają. W naszym regionie takich miejsc, gdzie warto z tego słońca i ostatnich dni lata korzystać, nie brakuje, ale też na przykład nad Bałtykiem. Ostatnie dni lata upływają pod znakiem dobrej pogody. Turyści w Ustce korzystają ze słońca, wybierając się na spacery, zwiedzanie miasta, nawet plażowanie i opalanie. Choć sezon wakacyjny już za nami, nad morzem wciąż można spotkać wielu wypoczywających.
1: Jeszcze dosyć ładnie się można opalić. Widać nie tylko ja się opalam, bo jest wielu innych ludzi. Niektórzy w kurtkach chodzą, a niektórzy się opalają.
2: Żeśmy przyjechali z łapi, żeśmy złapali pogodę.
3: Bardzo lubię Ustkę. Jestem tutaj 12 raz kolejnego roku, w kolejnym miejscu i uwielbiam w ogóle ten klimat. I jest bardzo pięknie. Dzisiaj rzeczywiście mamy szczęście, że mamy wspaniałą pogodę.
4: Bardzo ładny widok. Morze jest piękne we wrześniu i w ogóle pobyt wrześniowy jest super.
5: Jeszcze można korzystać. Po prostu nie ma dużo ludzi, jest fajnie, słoneczko i fajnie.
0: Przypominamy, że kalendarzowe lato, ono kończy się za tydzień, 22 września, dzień później, rozpocznie się kalendarzowa jesień, a wraz z nią też, no właśnie, będą też coraz krótsze dni, coraz chłodniejsze wieczory. Korzystajmy więc.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni i prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje PPK. KPL i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
5: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
11: Bez zdarzeń na traktach naszego województwa, informują policjanci. Mamy za to kłopoty na krzyżówce 1 maja Armii Krajowej i Kołłątaja przy centrum przesiadkowym. Trwają remonty gwarancyjne. A nie będzie lekko. Jutro ponownie po 8.30 spotkacie tam drogowców. Problemy na tysiąclecia. Mamy także no to ze względu na wymianę asfaltu, ale także mamy drogowców na braci Kowalczyków. Tam trwają prace przy chodnikach. Stoi jeszcze ulica Piastowska. Spory ruch jeszcze w mieście. Utrudnienia w Nysie na Grodkowskiej. Tam formują się kolejki ze względu na prace drogowe. Wahadła w stronę Kluczborka 45. Sznury samochodów na wlotach, na wylotach ze stolicy regionu. Przystaniemy przy Kępie, Lędzinach i Zawadzie. A z drugiej strony miasta ciaśniej jeszcze na rondzie przy Politechnice.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
12: Adam Wałek dziś pomagał kierowcom, którzy na opolskich asfaltach to wtorkowe popołudnie spędzają. Dziękujemy bardzo. 17 już na zegarach.
13: Powódź zniszczyła mosty i drogi. Powiemy, co już wyremontowano, a co jeszcze czeka na odbudowę. Demokraci wszczynają dochodzenie w sprawie wesela syna Trumpa. Polscy siatkarze już za godzinę przystąpią do meczu z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
13: Most w Głuchołazach nad Białą Głuchołazką oraz droga krajowa 45 w Krapkowicach to infrastruktura drogowa, która najbardziej ucierpiała podczas powodzi 2 lata temu. Mieszkańcy Głuchołaz korzystają już z nowej przeprawy. Procedowana jest natomiast decyzja środowiskowa dla krajówki w Krapkowicach i dwóch mostów w jej ciągu. W drugą rocznicę powodzi GDDKiA podsumowała wykonane w tym czasie roboty, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
14: Od lipca tego roku kierowcy korzystają już z nowego jednoprzęsłowego mostu na Białej Głuchołaskiej w ciągu drogi krajowej numer 40 w Głuchołazach, tak, na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach. Wykonawca złożył we wrześniu tego roku do gminy Krapkowice wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania. Po jej uzyskaniu wystąpi do wojewody opolskiego o pozwolenie na budowę.
13: Rozpoczęcie robót na drodze krajowej 45 w Krapkowicach planowane jest na przyszły rok, ich zakończenie na rok 2029. Opracowywany jest też projekt rozbudowy odcinka krajówki 94 w Skorogoszczy. Trwają też prace projektowe dla przebudowy drogi krajowej 46 przechodzącej przez kamienicę Kołopaczkowa.
5: To są wiadomości Radio Opole.
13: Jest prawomocny wyrok dla byłego wójta Lubrze Mariusza K. i byłej sekretarz gminy Violetty A. za usiłowanie oszustwa. Zarzuty dotyczyły działań obojga podjętych zaraz po wyborach samorządowych w 2024 roku, zanim jeszcze rozpoczęła się kadencja nowego wójta, mówi Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
15: Ustępujący wójt wspólnie i w porozumieniu z sekretarz gminy, która nie zamierzała kontynuować współpracy z nowo wybranym wójtem, upozorowali reorganizację w urzędzie gminy w Lubrzy, chcąc uzyskać w ten sposób dla pani sekretarz gminy korzyść majątkową. Krótko mówiąc, chodziło o likwidację stanowiska sekretarza gminy i powołanie w to miejsce stanowiska zastępcy wójta, którego do tamtej pory nie było.
13: Sąd rejonowy w Prudniku skazał byłego wójta Lubrzy na rok, a byłą sekretarz gminy na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Sąd uznał, że były włodarz winny jest też przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wobec Mariusza K. orzeczono również 10 lat zakazu zajmowania stanowisk w organach i instytucjach państwowych, samorządowych oraz w spółkach z ich udziałem. Sąd okręgowy w Opolu nie uwzględnił apelacji oskarżonych i utrzymał wyrok w mocy. Ze skazanymi nie udało nam się skontaktować.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
13: Demokraci domagają się wyjaśnień po doniesieniach, że wesele Donalda Trumpa juniora sfinansował Amar Kremlow, rosyjski oligarcha bliski Władimirowi Putinowi. Syn prezydenta i jego żona bronią się, nazywając to prezentem ślubnym od przyjaciela. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
16: Dochodzenie zapowiedział Robert Garcia, główny przedstawiciel demokratów w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów. Te pieniądze bezpośrednio prowadzą do rosyjskich firm państwowych. Garcia zażądał od Trumpa juniora pełnej listy gości, dat kontaktów z Umarem Kremlowem oraz wykazu wszystkich zakupów opłaconych przez cudzoziemców. Chce także wiedzieć, czy Trump junior ma poświadczenie bezpieczeństwa i czy poinformował Biały Dom o znajomości z oligarchą. Pytania dotyczą także samego prezydenta Donalda Trumpa. Garcia chce ustalić, czy jego nieobecność na ceremonii miała związek z udziałem Rosjanina.
13: Na razie nie przegrali nawet seta po wygranych meczach z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną. Polscy siatkarze zagrają już za godzinę na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. W wyniku siatkarzy będzie pilnować Roman Juranek i on będzie Państwu już od 18 przekazywać kolejne wiadomości Radio Opole.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
12: A to jak Romek będzie pilnował, no to jestem spokojny, że wygrają. A teraz najzupełniej serio, to znaczy nie, no wierzę, że wygrają, ale teraz o pogodzie mamy mówić, więc tym się zajmijmy. Do końca dnia zachmurzenie w naszym regionie, mała temperatura na wysokim poziomie, do 22 było prognozowane i tyle jeszcze utrzymuje się w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Nysie, a 21 w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie też ma być małe, a temperatura w nocy od 9 do 11 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: I u nas, jeśli chodzi o skład, bez zmian, za konsoletą realizatora Marcin Głowinkowski, przed mikrofonem Dawid Drajwa, w tym składzie Twoje Radio Opole. Do godziny 19, a teraz 5 minut po 17.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
7: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
8: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kwadrans po godzinie 17 w Twoim Radio Opole. Czas na radiowe porady prawne, w których przed tygodniem zaczęliśmy omawianie kwestii związanych z prawem autorskim. Było o prawach osobistych, było o prawach majątkowych, między innymi o nich rozmawiamy z adwokat Lilianą Trzaskoś z Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. Zakończyliśmy ostatnio naszą rozmowę na pytaniu o to, czy rysunki wykonywane przez nasze dzieci w przedszkolu też objęte są prawami autorskimi. Otóż są. Choć to nasze dzieci, to prawa są ich, tak w skrócie jakby można powiedzieć. No i co w sytuacji, gdybyśmy chcieli się w sieci pochwalić takim dziełem naszego malucha, opublikować je na Instagramie? Jakie prawa autorskie tu obowiązują i jak można je stosować?
2: Prawa autorskie sprowadzające się przede wszystkim do prawa ujawnienia twórcy, czyli każdorazowo ten twórca ma prawo żądać ujawnienia, czyli kto stworzył dzieło, właśnie kto jest jego autorem, to zawsze należy się twórcy, niezależnie od wieku.
1: Myślę, że dzisiaj, czy w kolejnych tygodniach, jak będziemy o tym rozmawiać, o tych prawach autorskich, to niektórym naszym słuchaczom zaczną się oczy otwierać, że rzeczywiście to te prawa obowiązują. Być może ja w przeszłości zrobiłem coś niewłaściwie, być może będę musiał postępować inaczej, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, udostępnianie, upublicznianie różnych dzieł, no bo kiedy powstaje, zacznijmy od tego, kiedy powstaje taka ochrona określonego dzieła, nie wiem, zdjęcia, piosenki, tekstu pisanego, kiedy to zaczyna być chronione prawnie?
2: Z chwilą powstania dzieła. Nie ma tutaj znaczenia kwestia zgłaszania gdzieś tego dzieła. Odnosząc się do zdjęcia, o którym pan redaktor na początku wspominał, w momencie naciśnięcia na przycisk w smartfonie, kiedy wykonujemy dane zdjęcie, już te wszelkie prawa związane z tym utworem powstają i nie wymaga tutaj to żadnych dodatkowych aktywności z naszej strony. Podobnie jest z innymi dziełami. Moment powstania dzieła decyduje, że już z mocy samego prawa przysługują nam te wszelkie prawa, zarówno osobiste, jak i majątkowe.
1: Mówiliśmy o rentgenowskich, mówiliśmy o tych maszynowych, na przykład do paszportu czy do dowodu osobistego. Czy są, jakie inne przykłady moglibyśmy podać? Są takie popularne przykłady zdjęć, które nie są chronione prawami autorskimi?
2: To są właśnie tego typu zdjęcia, które powstają w jakiś, według określonego wzorca, tak? Czyli tutaj nie ma tego elementu indywidualnej decyzji, indywidualnej kreacji człowieka, tak? Tylko właśnie mamy na przykład określony wzorzec jakiegoś zdjęcia, które jest potrzebne do dokumentu.
1: A co ze zdjęciem schabowego? Czy rolady w karcie dań pobliskiej restauracji objęte jest prawami autorskimi, czy nie? O tym powiemy za chwilę.

0: Drum Republic. Gwarancja jakości, można by rzec. Zbliża nam się powoli godzina 17.30 i powracamy do informacji o prawie autorskim, o którym opowiada nam adwokat Liliana Trzaskoś. Zakończyliśmy na pytaniu o wyłączenia z praw autorskich. Oto czy zdjęcia publikowane w restauracji, na przykład w karcie dań albo w jakimś folderze reklamowym, czy one są objęte prawami autorskimi? Jak to jest z fotografią, że tak powiem, produktową?
1: Takie proste zdjęcia produktowe, tak? Jeżeli mamy gdzieś, czy na stronie internetowej, czy nawet na wystawie sklepowej, bardzo proste zdjęcie produktu, które nie ma żadnych takich elementów artystycznych, to w pewnych przypadkach można by mówić, że to zdjęcie nie jest utworem, ma li tylko cel informacyjny pokazania produktu. Natomiast jeżeli już będzie jakakolwiek kompozycja, gra światła, jakiekolwiek elementy w tle, to w takim przypadku już pojawi się ten indywidualny, twórczy charakter, jakaś decyzja człowieka co do tego, jak to ma wyglądać, a zatem będzie to już utwór.
0: Czyli jeśli restauracja czy sieć sklepów zatrudni do sfotografowania swoich dań czy towarów jakiegoś fotografa, który zrobi to w określony sposób, z pietyzmem do tego podejdzie takim, to wtedy to ma prawa, są chronione prawami autorskimi, czy nie takie zdjęcia?
1: Bardzo wiele będzie zależało od indywidualnego przypadku, jak to zwykle w prawie bywa. Najłatwiej byłoby dokonać oceny ad casum, czyli odnosząc się do konkretnej sytuacji. Natomiast powiedziałabym, że w tym przypadku, który wskazuje pan redaktor, to będą utwory. Dlatego, że najczęściej jednak one nie ograniczają się do takiego najprostszego sfotografowania danego obiektu, tylko jednak jest ten element, prawda, gry światła, kompozycji, nasycenia barw. I w tym przypadku właśnie jest ten element, który decyduje o tym, że jest to utwór.
0: Załóżmy czysto teoretycznie taką sytuację, choć myślę, nie jedna osoba miała okazję uczestniczyć w takim zdjęciu albo wykonywać takie zdjęcie. Przykładowo jest jakaś impreza, wydarzenie, nie wiem, ślub, ceremonia ślubna, ktoś robi zdjęcie do szerokiej grupie, na to jest takie zbiorowe zdjęcie ślubne ze wszystkimi, wszyscy goście biorą w tym udział i jedna z osób, która nie jest fotografem wynajętym, ale robi to zdjęcie. Jak tutaj jest z prawami do takiego zdjęcia? To fotograf ma prawa do tego zdjęcia, czy te osoby, które są na tym zdjęciu, też posiadają jakieś prawa? Tutaj zdaje się, powrócimy do tych praw osobistych i majątkowych, tak? Czy nie?
1: Prawa do zdjęcia w momencie jego powstania, jeżeli to jest utwór, będą przysługiwały twórcy, a zatem osobie, która to zdjęcie wykonała. To, że na tym zdjęciu są uwidocznione inne osoby, to nie powoduje, że one mają jakiekolwiek prawo do tego zdjęcia. Jest kwestia ich wizerunku. Być może o tym porozmawiamy. To jest jakby istotna kwestia związana z tym, że to ich prawo do ochrony swojego wizerunku może stać w opozycji do prawa twórcy do upubliczniania tego zdjęcia.
0: No ale właśnie, te osoby, które na tym zdjęciu się znajdują, też jakieś prawa mają. Ale o tym więcej powiemy za tydzień w ramach kolejnego odcinka radiowych porad prawnych, w których pomocą i informacją służy nam adwokat Liliana Trzaskoś.

0: Minęła już 17.30, czas na porady językowe. Dziś o wielkich i o małych literach i o tym, jak i w czym je stosować. Między innymi o tym opowiedzą Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Zauważyłem, że tym zakresem zmian w ortografii po nie tak dawnej przecież reformie z tego roku wciąż pozostaje zapis dotyczący mieszkańców państw, krajów, miast i ich części, czyli na przykład dzielnic, osiedli i tym podobnych, wsi, kolonii i przysiłków. To jest ten temat, na którym, tak kolokwialnie mówiąc, wykładają się co jakiś czas piszący i widać to też w relacjach z wakacyjnych wyjazdów.

0: i mieszkańca miasta Ateny, współczesnego nam mieszkańca. Spotkaliśmy Japończyka, ale też i spotkaliśmy Meksykanina, to dla tych, którzy jeżdżą w dłuższe podróże, czyli obywatela państwa Meksyk, ale też i mieszkańca miasta Meksyk.
1: Ale poruszasz się wciąż w tym bezpiecznym rejonie, który dotychczas był, powiem, opracowany. No natomiast czy Mokotowianin, mieszkaniec dzielnicy Mokotowa,
0: oczywiście,
1: też jest pisany dużą literą?
0: To jest ta zmiana. Ale to też dotyczy, wiesz, Opolanina, Brzeżanina, Prudniczanina czy Prudniczanki. Ale przypominając równocześnie, że jak w przypadku wielu zasad bywa, mamy też wyjątki, bo wymieniałem tutaj oczywiście nazwy mieszkańców miast i państw, ale przecież mamy Angielkę jako klacz, mamy Belgijkę jako rodzaj tańca.
1: Angielka też pojawiwa się jako bułka, tak, wariant.
0: Właśnie niedawno o tym rozmawialiśmy.
1: Bułki.
0: Mamy Chińczyka jako grę planszową i mamy Pekinczyka jako rasę psa, ale mamy też jako Polak, czyli potoczną nazwę lekcji języka polskiego w szkole. Mamy też Węgierkę jako śliwkę. I tam wszędzie ta litera pozostała mała. To się nie zmieniło. Warto przypomnieć, że wielką literą piszemy również potoczne nazwy mieszkańców miast i ich części, takie jak Bałuciarz, czy mieszkaniec Bałut w Łodzi, Krakus, Krakuska, Widzewiak jako mieszkaniec Widzewa, to też część Łodzi, ale mówimy też na przykład Warszawiaczka. Są tutaj również wyjątki, bo Krakowiaczek jako
1: Cija, czyli
0: taniec ludowy, dalej został pisany małą literą.
1: Tutaj
0: podobnie
1: mogę...
0: jak i Krakus, czyli żołnierz lekkiej jazdy z okresu księstwa.
1: Ale nazwa firmy, która zresztą już nie jest polska, tylko chińska, Krakus, piszemy dużą literą.
0: Widzewiak jako zawodnik klubu sportowego Widzew Łódź pozostał przy małej literze. I podobnie zresztą jak kibic tegoż klubu. Pogardliwe, lekceważące lub żartobliwe nazwy mieszkańców miast można pisać wielką lub małą literą i tutaj mamy dowolność, bo mówiąc o mieszkańcu Krakowa Centuś, możemy to zapisać na dwa sposoby. No, niektórzy też mówią podobno na mieszkańców Krakowa Lajkoniki. Tutaj też jest dowolność. No i Pyra jako mieszkaniec Poznania, czyli ta Pyra wielką literą i Pyra małą literą. Chociaż Pyra jako inne określenie lokalne ziemniaka pozostała oczywiście pisane wyłącznie literą małą.
2: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Pole i na zegarach za 12 minut będzie godzina 18. Setki koncertów z prelekcjami, spektakle muzyczne, zajęcia umuzykalniające i arteterapeutyczne w całej Polsce. Program Efekt Chopina. Wydarzenie edukacyjne ruszył w trasę po kraju. Aleksandra Gruda z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina powiedziała, że w tym roku do programu zakwalifikowano 146 instytucji.
1: Gramy codziennie, a nawet czasem kilka razy dziennie i grać będziemy do końcówki grudnia, więc teraz przez 4 miesiące faktycznie w Polsce, w małych miejscowościach, w mniejszych miasteczkach będzie rozbrzmiewać muzyka Chopina w zasadzie każdego dnia. W tym roku mamy bardzo różnorodne spektrum instytucji, do których wpadamy z naszymi koncertami. Są to szkoły, są to biblioteki, domy kultury, gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie. W tym roku będziemy grać też w jednym zakładzie wychowawczym, zakładzie karnym, w hospicjum.
0: Podstawowym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie chopinowskiej muzyki najmłodszym odbiorcom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. Program Efekty Chopina został zainicjowany w 2025 roku i był wówczas bezpośrednią odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie muzyką klasyczną w roku konkursu chopinowskiego. Ubiegłoroczny program przerósł oczekiwania zarówno organizatorów, jak i odbiorców. Między październikiem a grudniem odbyły się 373 koncerty we wszystkich województwach, gromadząc przy tym kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy w każdym wieku. Dodam, że harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie efektchopina.pl.

0: reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na PL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
4: 15 września w kalendarzu, dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji, ale też Dzień Prostaty, o czym też jeszcze będzie mowa. A teraz na zegarach 18.
5: Ministerstwo Zdrowia da ponad 400 milionów złotych na nowe terapie. Jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje szlachetna paczka w naszym regionie. W wiadomościach także Kultura i Witold Sułek.
6: Wiadomości Radia Obore.
4: I wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
5: Witam serdecznie. Resort Zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapię w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Naszym celem prowadzenia tych negocjacji jest uzyskiwanie korzyści finansowych, generowanie środków na to, byśmy mogli nowe leki i wprowadzać na listę leków darmowych i wprowadzać nowe terapie. Te negocjacje, które przeprowadziliśmy i zakończyliśmy z sukcesem, pozwoliły nam w ciągu 2 tygodni obniżyć ceny, czyli wynegocjować tak dobre ceny z firmami, które dały oszczędności pacjentom, bo nie Ministerstwu Zdrowia, pacjentom na kwotę 400 milionów złotych.
5: A Ministerstwo Zdrowia prowadziło przez 2 tygodnie negocjacje w sprawie obniżenia cen 11 leków z listy bezpłatnych leków dla seniorów.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje szlachetna paczka w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje również liderów, którzy pokierują swoimi zespołami. W naszym regionie brakuje blisko 130 wolontariuszy, potwierdza Klaudia Wróbel, zastępca menadżera operacyjnego szlachetnej paczki w województwie opolskim.
8: To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelca Opolska, od Muchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera. Te rejony, jeżeli do końca września nie znajdą 2 osób tak naprawdę, które chciałyby tam działać, to zostaną zamknięte.
9: Największe moje obawy budzi rejon Ozimek. Tam mamy zrekrutowaną jedną wolontariuszkę, nie mamy lidera. Drugim takim trudnym rejonem jest rejon Dobrodzień, który reaktywowaliśmy.
5: Dodaje Janna Widera, koordynatorka regionalna i wolontariuszka. Aby zostać liderem lub wolontariuszem, wystarczy wypełnić zgłoszenie na stronie www.superw.pl. Dziś po porannym szczycie komunikacyjnym ruszyły prace na skrzyżowaniu przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Sygnalizacja świetlna została wyłączona. W razie potrzeby ruchem kieruje wykonawca. Utrudnienia mogą potrwać do 2 dni. W większości przypadków będzie tam wprowadzony ruch wahadłowy. Jak informuje miasto, prace są prowadzone etapami. W pierwszym wykonane zostanie frezowanie nawierzchni. 2 kolejne będą dotyczyły ulicy Kołłątaja i przyległych fragmentów ulicy 1 Maja. Wówczas ulica Kołłątaja będzie przejezdna tylko do ulicy Damrota, a przejazd ulicą Damrota będzie możliwy jedynie na wprost w kierunku ulicy Krakowskiej.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Na 9 wieczorem czasu w Polsce zaplanowane jest spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone sytuacji w Jemenie. W reakcji na to, co dzieje się w regionie, ropa na giełdach jest dziś po $107 za baryłkę, a eksperci ostrzegają, że cena może utrzymać się na podobnym poziomie nawet przez kilka miesięcy.
10: Tematem rozmów w siedzibie ONZ w Nowym Jorku ma być ofensywa jemeńskich Hutych i jej skutki, zarówno humanitarne, jak i ekonomiczne. Saudyjczycy prowadzą ciężkie bombardowania Jemenu, ale Huti wciąż utrzymują przewagę i zdobyli też 2 kolejne wyspy na południowym krańcu Morza Czerwonego, umacniając w ten sposób kontrolę nad cieśniną Bab el-Mandab. Nie może się przez nią wydostać eksport saudyjskiej ropy, co w połączeniu z zamknięciem zaatakowanego w piątek rurociągu w Arabii Saudyjskiej coraz bardziej grozi zakłóceniem dostaw. Także do Orlenu, który prawie połowę ropy importuje właśnie z Arabii Saudyjskiej. Według cytowanych anonimowo przez Reutersa saudyjskich urzędników, naprawa uszkodzonego rurociągu i połączonej z nim stacji pomp zajmie przynajmniej kilka tygodni.
5: Mówiła Milena Rashid-Szechab. A już teraz rozpoczął się pojedynek Mistrzostw Europy w siatkówce Polska kontra Ukraina w pierwszym secie 4-1 dla Polski.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Witold Sułek. W najbliższą środę, 17 września o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem.
11: Tym razem porozmawiamy o książce Delfiny i Belzebu. To już jest ostatnie wydarzenie trzeciej edycji Unikultur. Nawiązując do tytułu, pozwolę sobie trochę sparafrazować Davida Lyncha, że Delfiny i Belzebub nie są tym, czym się wydają. Rzeczywiście tytuł nie do końca może być sugestywny i wskazywać treść, ale to się rozwiązuje.
0: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, który organizuje wydarzenie. Wstęp na spotkanie jest darmowy. Zmieniamy temat. Humorystyczny wykład przy kawie i herbacie, zatytułowany Humor spod celi, czyli Kryminał Tango, organizuje Teatr Eko Studio. Dwa spektakle odbędą się 18 i 19 września o godzinie 19.07, a złożą się nań literackie opowieści z dreszczykiem oraz piosenki i ballady z wyraźną nutką kryminalną, a także anegdoty z sali sądowej i żarty prosto spod ciemnej gwiazdy. Wszystko ilustrowane unikalnymi fotografiami tematycznymi. Ponownie zmieniamy temat. Czy można połączyć modernistyczną architekturę XX wieku z tradycją pierwszych chrześcijan? W Opolu odpowiedź na to pytanie można będzie znaleźć w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, w którym odbędzie się spacer historyczny. Już w najbliższą środę poprowadzi go ksiądz Wojciech Lippa. Spacer rozpocznie się o godzinie 17, a odbędzie się w ramach festiwalu Wspólne Centrum, organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, a wstęp na wydarzenie jest darmowy.
1: Pogoda.
4: Dzisiaj małe, w nocy małe, jutro małe i umiarkowane. Mowa o zachmurzeniu, które nam towarzyszy. Dzięki temu też piękniej, słoneczniej, temperatury na dość wysokim poziomie. 20 do 22 tyle dzisiaj było w naszym regionie. Co ja mówię, było, nadal jest. No tych 22 już nie mam, ale 21 w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Nysie, a 20 na termometrach w Namysłowie, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich. W nocy będzie od 9 do 11, a jutro, no jutro jeszcze cieplej w porównaniu z tym, co dziś. Jutro nawet do 26 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Jutro za to wiatr może zawiewać trochę mocniej w porównaniu z tym, co dziś. Wiatr słaby dzisiaj był, a jutro słaby i umiarkowany, okresami może być nawet porywisty. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a na boisku w Sofii 8 do 2 prowadzimy z Ukrainą.

0: Moje Radio Opole.
1: Sanach i kapitan przed chwilą na falach Radia Opole. No jak tam, panie kapitanie, w naszym zespole sytuacja wygląda? No, pierwszy set spotkania z Ukrainą rozpoczął się rewelacyjnie dla naszych. Przewaga była spora, ale Ukraińcy szybko zaczęli odrabiać. Nawet do remisu doprowadzili, ale obecnie z tego co widzę 15-13 prowadzą Polacy. No i oby taka przewaga utrzymała się do końca tej pierwszej odsłony dzisiejszego spotkania. A teraz inny temat. W kalendarzu 15 września tego dnia już właściwie więcej za nami niż przed, ale myślę, że jeszcze warto przypomnieć o ważnej sprawie. 15 września to Europejski Dzień Prostaty. Rak prostaty stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Kluczowe dla powodzenia leczenia jest wczesne wykrycie tej choroby. Dlatego, jak mówi urolog dr Piotr Michalik, profilaktyka może uratować życie.
2: Głównym przekazem dla pacjentów powinna być profilaktyka i wczesne kontrole parametrów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak. Mam głównie na myśli PSA, czyli antygen prostaty, na którego wzrost może budzić niepokój. Oczywiście to nie będzie oznaczało od razu, że mamy zdiagnozowanego raka prostaty, natomiast jest to taki pierwszy sygnał do tego, żeby zgłosić się najlepiej do urologa.
1: Podwyższone parametry PSA powinny skłonić do dalszych badań i szczegółowej diagnostyki. Nawet jeśli zdiagnozowany zostanie rak tego gruczołu, obecnie lekarze dysponują zaawansowanymi metodami leczenia, łącznie z chirurgią robotyczną. Europejski Dzień Prostaty ma na celu przełamanie tabu i zachęcenie mężczyzn do dbania o siebie i do tej zachęty, również przekazując takie informacje, również dołączamy. Co w Sofii w pojedynku Polska-Ukraina? Pierwszy set ciągle trwa. Prowadzimy 17-15. A jeśli chodzi o to, co na Ukrainie, to o tym też mówić będziemy w naszym programie już za kilka minut. Zostańcie z nami. Jedno życie, dwa domy. Tak jak mówię, za kilka minut. No i jest zmiana wyniku 18-15 dla Polski.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Wtorkowy wieczór na falach Radia Opole. Spotkanie z Aleksandrą Piastą. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: No, oczywiście informujemy o tym, co dzieje się na Ukrainie. To głównie w ramach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja chciałbym zacząć od innego pytania, na które nie musisz mi odpowiadać, bo obecnie trwa w ramach Mistrzostw Europy mecz Polska-Ukraina. Komu kibicujesz? Odmawiasz odpowiedzi, rozumiem.
2: Wiesz co, ciężko powiedzieć, tak odpowiedziałabym mężowie, powiedziałam, że Polsce, no a w rodzinie tam na Ukrainie i przyjaciołom.
1: Niech zwycięży lepsza drużyna, tak. O, po prostu może w taki sposób, chociaż to czasem jest tak, że no, to już jest taki poziom, że niektórzy mają po prostu trochę lepszy dzień. Kto zwycięży, no kibicujemy, oczywiście, tak czy inaczej. W każdym razie teraz przechodzimy już do tematów związanych z tym, co działo się ostatnio przy granicy ukraińsko-polskiej. No i tutaj takie wydarzenia, które echem odbiły się tutaj po naszej polskiej stronie. Byliśmy zaniepokojeni.
2: No tak, wiesz, dopiero w piątek rozmawialiśmy, że mogą być jakieś tam na przejściach granicznych akcje, tak, prowokacje, i tutaj już w niedzielę mamy taki nalot na pociągi właśnie w tej miejscowości w Jagodynie, 2 kilometry od polskiej granicy. Była zaatakowana stacja benzynowa i pociąg relacji Kijów-Warszawa. No i też, jak podają nasze ukraińskie koleje, że 15 minut przed tym atakiem był tam pociąg, gdzie jechał były premier Brytanii, gdzie jechali też były dowódcy państw europejskich, no więc mogli też stać się ofiarami po prostu tego nalotu.
1: Na szczęście do tego nie doszło. W każdym razie jest to ze strony Rosji taki sygnał ostrzegawczy. Jak to odczytać?
2: Oni już powiedzieli wprost, że będą atakowali przejścia graniczne, dlatego że cała ta pomoc wojskowa idzie właśnie z Unii lub przez przejścia polskie. No tam chyba troszeczkę Rumunia, Mołdowa, no ale tam bardzo mało. Cała ta pomoc idzie przez Polskę.
1: I coraz większym problemem są też drony, bo już nie te konwencjonalne, tylko coraz częściej używane są te drony odrzutowe, z napędem odrzutowym, i to są takie drony, z których zestrzeleniem też jest problem.
2: No wiesz co, już pracują badacze nad rozwiązaniem, wiem, że szukają takiego rozwiązania, żeby był to kolejny jakiś dron przechwytujący, żeby właśnie mógł te odrzutowe drony zestrzeliwać, niszczyć. No i też mówią nasze żołnierze, że no może jeszcze miesiąc, dwa, trzy i będzie jakieś rozwiązanie.
1: Czyli będą drony niszczone dronami.
2: Tak.
1: No liczymy na to, że jak najszybciej będą one dostępne. Natomiast jeśli chodzi o to, co wydarzyło się przy granicy, ja tak zapytałem, jak to można odczytać, to też w kontekście gruźb, które ze strony rosyjskiej płyną pod adresem Warszawy.
2: Tak, właśnie dzisiaj pojawiła się informacja, że doradca Putina, taki generał Patruszew, powiedział w wywiadzie dla rosyjskich media, że Rosja może zniszczyć Warszawę w 3 dni. No, jak to można odczytać? Wiesz, Rosja niszczy Kijów już w 3 dni, 5. rok. Oczywiście, że jest zagrożenie, no i Rosja po prostu, jej to boli, że są państwa demokratyczne, europejskie, gdzie jest wolność słowa, wolność myśli. No i dlatego, no i wiedząc o tej pomocy i wsparciu dla Ukrainy, no może dlatego uważa Warszawę swoim wrogiem, nie?
1: Mamy już przykład z historii, z II wojny światowej, kiedy Rosja patrzyła, jak Warszawa się wykrwawia. To trwało zdecydowanie dłużej niż te 3 dni przy bezczynności Armii Czerwonej. Akurat to jest wypowiedź jakiegoś tam jednego doradcy, ale ona idzie w świat, tutaj odbija się echem. Dlatego też akurat tutaj ją cytujemy. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta w naszym studiu. Powiedzmy teraz może o ofensywie, jaka w obwodzie donieckim jest prowadzona. Tutaj można mówić o sukcesach ukraińskiej armii.
2: Tak, ja powiem z ostrożnym optymizmem. Dzisiaj poinformowali siły zbrojne, że jest ofensywna operacja, nazywa się Vivaldi. Już zwolniono kilka miejscowości w obwodzie donieckim, a również nasi żołnierze po prostu oczyścili od przeciwnika około 75 kilometrów kwadratowych terenu. No i też już zginęło 1500 rosyjskich żołnierzy, zniszczono 12 tysięcy rosyjskich dronów, zniszczona logistyka wroga. No i jak mówią nasi dowódcy, że dlaczego операція носить назву Вівальді, бо той композитор створив 4 пори року такий утвор, і то допіро перша з них. Ну, він заповідає ще колейні операції, ну, і маємо надію,

0: że sukcesy.
1: No, jeśli chodzi o straty, które po stronie rosyjskiej są, co o nich możemy powiedzieć?
0: Też mamy taką informację, od początku roku ponad 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych podczas wojny w Ukrainie. No i najwięcej było właśnie latem, 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, 39 tysięcy, 42, 43, więc no, straty bardzo duże.
1: Przejdźmy teraz jeszcze do jeszcze jednego tematu, który ostatnio, o którym też dość głośno było. Chodzi o dymisję, która miała miejsce. Chodzi o prokuraturę. Prokurator generalny został zdymisjonowany. Głównym zarzutem jest tutaj są kwestie związane z korupcją. Otóż w ramach prokuratury też miały działać takie call center, które wyciągały po prostu od ludzi pieniądze. No, były to brudne pieniądze, które gdzieś tam no, potem służyły na różnym celom. W każdym razie no, jest to coś, co znowu kładzie się cieniem na Ukrainie.
0: No wiesz co, to nie działało w ramach prokuratury, ale pod protekcją prokuratury. Więc nawet gdy tam no, jakaś jednostka policji po prostu ujawniała, że są takie call-centra, z прокуратури по просто приходили розказ, що нема того, прошу замкнути справи, ніц не було. І таких центрів було понад 500. То лічба по просто огромна. Ну і було так, що умочений в тому справи зостав друга особа в прокуратурі генеральній, а прокуратор генеральний по просто повідав, що ніц не відділ. Ну, не могло так бути, що
1: без його відзи то ще
0: без його відзи відбувалися таці ділання. Ну і коли хіба, ну, коли вже почалися голоси, що мусі бути демісія, він написав в медіах сполучнощових, що
1: Żeby było ciekawiej, to on już zdążył wyjechać z Ukrainy. Tak. On przebywa już poza Ukrainą i z no, zagranicy właściwie niejako komunikuje.
0: Nocą przekroczył granicę Polski, pojechał gdzieś tam dalej. W mediach społecznościowych napisał, że jedzie na delegację, ale przed tym poinformował, że też on podpisał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Antykorupcyjnej Agencji Ukraińskiej. Właśnie tego człowieka, który rozkręcił całą tę sprawę z call-centrem.
1: W ten oto sposób ma możliwość niejako mszczenia się na tych osobach, które ujawniły ten. Jakie są losy właściwie tego prokuratora generalnego? Bo tutaj były problemy w ogóle z jego odwołaniem.
0: Dzisiaj
1: funkcji.
0: Już Rada Najwyższa progłosowała o odwołanie go ze stanowiska.
1: A był problem z przegłosowaniem też dlaczego? Dlatego, że są pewne zależności między prokuratorem generalnym a szefami klubów poszczególnych w parlamencie.
0: Wszystko może być. I dlatego no, ciężko powiedzieć, kto jest umoczony, kto nie jest umoczony w tą sprawę, bo naprawdę taki bajzel się dzieje, bo po prostu nawet, no, słyszałam jak opinie znajomych, oni mówią, że my w ogóle nie rozumiemy. Tu antykorupcyjna prokuratura, tu prokuratura generalna, oni czy po prostu między sobą mają jakieś sprawy, czy naprawdę są przestępstwa na taką skalę. Już nikt nie wie, jak to jest naprawdę.
1: Dużo mówimy o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, natomiast nie mniejsze tutaj, jeśli chodzi o ten ciężar walki, no to jest walka Ukrainy z korupcją. O tym też mówimy w ramach naszego programu. Na kolejne nasze spotkanie zapraszam w piątek wieczorem. Aleksandra Piasta była gościem naszym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. Jedno życie, dwa domy.

Godzina 19 na zegarze, ta coraz bliżej. O 19 oczywiście wiadomości Radio Opola, a po nich audiokracja, w której dziś Tomek Wojtyłko będzie przypomnienie debiutanckiego albumu zespołu Plastic. Po godzinie 20 w audycji Więcej Kultury wraz z Katarzyną Zawadzką odwiedzimy teatry w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, Legnicy, ale także teatry w Kielcach. A w jakim to kontekście? To wszystko wyjaśni się po godzinie 20. Już teraz bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy do tego, by pozostać z Radiem Opole. Dariusz Kuzera, on pozostaje jeszcze za konsoletą realizatora. Ja dziękuję za uwagę. Dawid Rajwa, udanego wieczoru, dobrej nocy życzę. Ponownie słyszymy się jutro po godzinie 15.00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
5: Za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Na liście refundacyjnej od 1 października 24 nowe terapie. Lekarze przypominają, to dobry czas, aby zaszczepić się przeciwko grypie.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przedstawia Roman Juranek.
5: A zaczynamy od dróg. Uwaga na utrudnienie na drodze wojewódzkiej numer 416 w miejscowości Rzepcza. To powiat prudnicki. Tam doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące motocyklem. Trzem osobom z samochodu osobowego nic się nie stało. Na miejscu jest ZRM. Droga jest obecnie zablokowana. Za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy to do 9 zł. Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze drożej. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie.
6: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
7: No tragedia, no co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. Do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie.
8: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
6: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
9: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieuniknione.
6: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej.
5: A była to relacja Miłosza Warszawskiego.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Lekarze przypominają, że choć sezon na grypę przypada zwykle na grudzień, jesień to dobry czas, aby się zaszczepić. Sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są dostępne w aptekach. Odnotowujemy w Polsce pojedyncze przypadki zachorowań na grypę, mówi lekarz rodzinny Tatiana Bojczuk.
10: Właśnie to jest stała siła chwila, ten moment, kiedy zapraszamy wszystkich pacjentów do szczepienia. Możemy dostać receptę od swojego lekarza rodzinnego, pójść do apteki i bezpośrednio w aptece się zaszczepić. Lub można wtedy przyjść do pani pielęgniarki, do swojej przychodni i zaszczepić się to tak samo tutaj na miejscu. Bardzo szybko, bardzo krótko i jesteśmy chronieni.
5: Według danych GIS-y w poprzednim sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów powyżej 65 roku życia, około 16%. Na nowej liście refundacyjnej znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Dotyczą one przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy. Mieliśmy wiele sygnałów takich, że leki, które były w innych wskazaniach, a niedostępne dla pacjentek z chorobami endometriozy, mogły też zostać objęte refundacją.
5: 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich, a nowa lista refundacyjna wejdzie w życie od 1 października.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: W regionie powstaną nowe miejsca aktywności sportowej. W sumie zrealizowanych zostanie 16 inwestycji za łącznie 10 milionów złotych. Połowę tej kwoty zapewni budżet województwa, a drugą połowę Ministerstwo Sportu, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
12: Staraliśmy się tak dobrać te inwestycje, żeby nie było białych plam i w porównaniu również z edycją z tamtego roku, aby wszystkie powiaty były w miarę reprezentowane, ale też, żeby te pieniądze trafiły do mniejszych gmin, bo te potrzeby, bez względu na to, czy to dotyczy miast dużych, takich Opole czy Kędzierzyn-Koźle, czy właśnie takich mniejszych, jak chociażby Tarnów Opolski.
5: Inwestycje będą realizowane w tym oraz w przyszłym roku. Teraz przenosimy się do Sofii, zaglądamy na wynik pojedynku siatkarskiego Mistrzostw Europy Polska-Ukraina. Pierwsze dwa sety dla biało-czerwonych, a w trzecim remis 8-8.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 19 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, natomiast środa i czwartek będą pochmurne, choć dość ciepłe, bo jutro nawet 24 stopnie. W piątek i sobotę słońce powinno wyjść zza chmur.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
4: Zespół Hedone i ich nowy singiel pomagają nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. No i rzecz jasna zachęcamy, żeby Państwo zostali z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: To był Focus i Rahim, którzy teraz działają właśnie pod takim szyldem, już nie jako Pocahontas, i utwór Krok w tył z gościnnym udziałem sióstr Przybysz. Sporo tej piosenki można było posłuchać latem na antenie Radia Opole po 19. Wiele razy była taka możliwość. Natomiast w międzyczasie zdążył się ukazać album Katarzys, czyli w pewien sposób debiut duetu Focus i Rahim. Czy ta płyta pojawi się na antenie Radia Opole w większej objętości? Myślę, że tak, tylko muszę się dogadać z wydawcą, żeby udostępnił mi tak zwaną czystą wersję, żeby pewne słowa nie budziły kontrowersji na antenie. No ale to jest na pewno do zrobienia. Rahim pojawił się na antenie Radia Opole nieprzypadkowo, dlatego że nawiązał współpracę z muzykiem z Opolszczyzny, z ambasadorem bez problemu, można powiedzieć, naszym rodzimym, nie tylko lokalnym, handpana, czyli charakterystycznego instrumentu perkusyjnego. Słuchacze Radia Opole na pewno wiedzą, co to za instrument, ale jeszcze tak pro forma, może ostatni raz powiem, że żeby już nie nużyć słuchaczy, że to jest no taka skorupa żółwia, powiedzmy, i Łukasz Dębiński regularnie pojawia się u nas z kolejnymi nagraniami i kolejnymi tandemami, bo sobie taką duetową formę współpracy upodobał. Tym razem zaprosił do nagrania legendarnego Rahima. Oczywiście panowie znają się nie od wczoraj, dlatego że Łukasz też przez dłuższy czas zajmował się managementem muzycznym, no i współpracował właśnie między innymi z Pocahontas. Panowie przygotowali razem utwór na handpan i rap, jeżeli tak mogę to określić, który nazywa się Zieleń. No i a propos tego, że handpan gdzieś w Polsce powoduje takie skojarzenia mocno, powiedziałbym, kojące sielskie, to Łukasz Dębiński i Rahim spotkali się w lesie i nagrali utwór Zieleń na żywo w plenerze pośród natury. Czy ten utwór zwiastuje coś więcej? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ta współpraca na tyle się udała, że szkoda by było czegoś z tym nie zrobić. No ale na razie mamy samą Zieleń i słuchamy jej na antenie Radia Opole.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, der.

kołysanka, duszy soundtrack, to czy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan, jak smuga światła u Rembrandta, wdech, wydech.

Czułem spokój w sobie wokół, malownicza okolica. Żyję zazwyczaj pełnią życia, wiele się nie ograniczam. Kiedy zanurzam się w zieleń, teleport wyje do księżyca.

To był Łukasz Dębiński z Patrykiem Kraśniewskim. Wcześniej słuchaliśmy wspólnego nagrania Łukasza Dębińskiego z Focusem. No i wydaje mi się, że to jest ciekawa formuła, dlatego że handpan, w którym ostatnimi czasy specjalizuje się Łukasz Dębiński, jest instrumentem kompaktowym, takim nieinwazyjnym, powiedziałbym, więc skłania do aranżacji subtelnych i dobrze sprawdza się w takiej tandemowej formule. I ostatnimi laty Łukasz stworzył wiele nagrań właśnie w duecie. Na przykład w Radio Pole w Studiu M premierę miała, nawet prapremierę można powiedzieć, płyta, którą nagrał z Tomkiem Torresem. Później był album z Bubą Badzi Kujatę. Ostatnie to są właśnie nagrania z Patrykiem Kraśniewskim i z Łukaszem Dębińskim. Łukasz gra sporo solowych koncertów, ale też na co dzień wspiera Szatę Kuś, czyli artystkę, która bez obaw, można powiedzieć, ma bardzo wierną grupę słuchaczy, co zresztą udowodniła, kiedy odwiedziła Radio Pole. Jej była gościem, przepraszam bardzo, wtedy Żanety Plotnik, no i jej wizyta zelektryzowała odbiorców Szaty Kuś. Bardzo się zainteresowali i partycypowali też w zabawie, którą wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, Żaneta przygotowała. Rozdawała wtedy płyty Szaty Kuś. No i rzeczywiście Szata dużą wagę przywiązuje też do takiej sfery, powiedziałbym, filozoficznej, spirytualnej w swojej muzyce. Jak część artystów zwraca uwagę na to, do której częstotliwości jest strojony dźwięk, a jest u niej dużo takiego też właśnie zacięcia holistycznego. Natomiast sama muzyka też jest osobliwa, jest oryginalna. Szata Kuś nawiązuje między innymi do soulowej wrażliwości, do muzyki świata, do szeroko pojętego etno. Robi coś chyba takiego swojego i oryginalnego. Oczywiście są też wpływy na przykład reggowe. A jeżeli chodzi o najnowszy singiel Szaty Kuś, bo przygotowuje się do wydania nowej płyty i nie oszczędza, jeżeli chodzi o single, nie szczędzi nam tych utworów promocyjnych. Najnowszy z nich, Ja Amosia, to szósty singiel, który zapowiada album Królestwo. I a propos tych tropów stylistycznych, to tutaj bardzo ważna jest współpraca z Leszkiem Możdżerem. Jak zaznacza Szata, jego udział pomaga jej dopowiedzieć historię, nadać utworowi jeszcze większą głębię, natomiast też dzięki temu, że pojawia się Leszek Możdżer, to dla Szaty Kuś otwiera się nowa przestrzeń i prowadzi w stronę odmiennego niż do tej pory stylu. Słuchamy nowego singla Szaty Kuś, który nazywa się Ja Amosia. Przypominam, artystce towarzyszy Leszek Możdżer.

Słuchaliśmy Szaty Kuś i jej singla Wybieramy, który promuje płytę Królestwo. Takim nadwornym współpracownikiem Szaty Kuś jest Maciek Czemplik, który razem z Bartkiem Chojnackim i Marcinem Urszulakiem zaaranżował jej nowy repertuar, a w utworze Wybieramy słyszeliśmy jeszcze kwartet smyczkowy pod dyrekcją Łukasza Wójcika Zawieruchy. Do Szaty Kuś sięgnęliśmy za sprawą Łukasza Dębińskiego, który z Szatą współpracuje, występuje z nią, zresztą stworzyli razem singiel Złoto, który również jest jednym z utworów promujących płytę Królestwo. No i jeszcze wcześniej pojawił się Rakim, który z Łukaszem Dębińskim nawiązał współpracę, a przed Rakimem i Łukaszem Dębińskim słuchaliśmy Fokusa Rakima i Sióstr Przybysz. Tak mocno cofnąłem się do samego praktycznie początku audycji, no bo Siostry Przybysz, ale warto pamiętać, że to nie jest synonim zespołu Sisters, bo tak naprawdę tym trzonem zespołu są Siostry Przybysz i Marek Piotrowski i Bartek Królik, znani również jako Plan B. No i ten skład postanowił powrócić koncertowo w zeszłym roku. Nie było takich klarownych informacji, ile to potrwa, ile będzie koncertów. Najpierw były to występy w ramach Męskiego Grania. W tym roku pojawiły się jeszcze takie specjalne koncerty, rezydencja w klubie Jasmine. I oczywiście były też letnie występy i tak niespodziewanie pojawiła się fantastyczna możliwość dla wszystkich Opolan, żeby przejechać się do Katowic i zobaczyć zespół Sisters w ramach urodzin miasta. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Pomijając, że miałem przyjemność być na tym koncercie i był bardzo udany, to pojawiały się takie sugestie zarówno samych artystów, jak i Piotra Stelmacha, który zapowiadał ten koncert, że to może być już ta kropka nad i, zwieńczenie, być może zespół Sisters tę reaktywację koncertową przynajmniej na ten moment kończy. Ale nie było jasnych deklaracji, trzymamy kciuki, żeby przygoda jeszcze trwała. No a teraz wracamy do płyty AEOU, która zresztą była bardzo obficie reprezentowana podczas sobotniego występu. Słuchamy utworu Listen to Your Heart.

której przed chwilką słuchaliśmy. W tym roku, zresztą zerknąłem z ciekawości, dokładnie we wrześniu będzie obchodzić swoje 21 urodziny. No a brzmi do dziś bardzo dobrze, co nie jest czymś, co można powiedzieć o wszystkich albumach z początku XXI wieku rodzimych. Zresztą nie tylko rodzimych, bo to były czasy, kiedy następowała transformacja, jeżeli chodzi o technologię nagrań. Gdzieś cyfra już rywalizowała z analogiem i nawet zagraniczne płyty często się nie bronią, jeżeli chodzi o brzmienie. Wydaje mi się, że szczególnie z drugą płytą Sea Stars nie ma żadnego powodu do narzekania. Dobrze się tego nagrania słucha. Zespół był w świetnej formie. Gdzieś pojawiały się też żarty co do tego, czy się dalej lubią, czy nie. Na pewno bardzo istotne było wsparcie fenomenalnych muzyków, czyli Wojciecha Doleżyczka, gitarzysty i Kacpra, przepraszam bardzo, przepraszam za taką niesubordynację i to, że się sam rozbawiłem, ale Kacper Sendek to nie najłatwiejsze imię i nazwisko do odmiany, ale bębniarz świetny, który zresztą zaczął współpracować z Bartkiem Królikiem jako jeszcze nastolatek, wystąpił z nim między innymi podczas konkursu Premier w Opolu. W jakiś sposób chyba jest takim wychowankiem Bartka. Świetnie wpisał się w zespół Sea Stars. Podczas koncertów grupy po reaktywacji, oprócz tego, że pojawiło się wiele utworów z dwóch dotychczasowych płyt, no to też był hołd do R&B przełomu lat 90. i 2000. Pojawiały się między innymi utwory Lauryn Hill czy Mary J. Blige. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo, ale była sugestia, że może być to ostatnie słowo. Pozostaniemy w klimatach zbliżonych do R&B, ale tutaj trudno będzie o zawężenie takie gatunkowe, no bo Gohar pojawia się na antenie Radia Opole już od jakiegoś czasu. Nie wiadomo, kiedy podzieli się ze światem swoją debiutancką płytą długo grającą, no ale pojawiają się single, a Gohar, choć urodziła się w Armenii, na co dzień urzęduje w austriackim Salzburgu, no i stara się w swojej twórczości łączyć inspirację sceną niezależną, alternatywnym popem. Pojawia się trochę R&B, czy nawet w głównej mierze jest to R&B, sporo muzyki świata i czymś, co też wydaje się ciekawe, to to, że Gohar kształciła się w klasycznym śpiewie, no ale wybrała inną drogę, wybrała też karierę, rozwijanie talentu producenckiego, łączenie tego z zupełnie innym podejściem wokalnym niż to, którego uczyła się w konserwatorium muzycznym. Jej najnowszy singiel nazywa się Green Red.

Słuchaliśmy Gohar i jej singla Snake in the Garden i sugerowałem wcześniej, że Gohar porzuciła karierę śpiewaczki operowej, kształciła się w tym kierunku na rzecz wykonywania szeroko pojętego alternatywnego R&B. Natomiast jej technika wokalna, jak słychać, jest bardzo rozwinięta i na pewno jakieś takie smaczki, inspiracje w tym śpiewaniu, jeżeli chodzi o operę, będą się pojawiać. Trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o nowe nagrania Gohar. No a teraz myślę, że nie będę niedyskretny, że mogę się z Państwem podzielić tą informacją. Wracamy do Studia M imienia SBB. Przed nami jesienne koncerty i będzie taka większa, bardziej obszerna zajawka, także nie chcę zdradzać wszystkich występów, wszystkich artystów, którzy pojawią się w Radio Opole w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, no ale wydaje mi się, że mogę odsłonić rąbek tajemnicy, dlatego że najbliższy występ za tydzień z małym okładem, a pojawi się u nas fantastyczny zespół, który zresztą w Audiokracji gości od dłuższego czasu, czyli Omasta. Zespół łączy w swojej twórczości jazzowe, instrumentalne, improwizowane, jakkolwiek je zdefiniujemy, inspiracje z takim współczesnym, beatowym, rapowym podejściem do jazzu. Panowie, zanim wydali swoją debiutancką płytę Jazz Report from the Hood, mieli na koncie występy m.in. z Rychem Peją, no ale też supportowali artystów, którzy dla łączenia jazzu z innymi gatunkami zrobili bardzo dużo. Także najpierw zdobyli uznanie jako świetni instrumentaliści, którzy dają fantastyczne koncerty, później wydali płytę. Mogę jeszcze podpowiedzieć, że koncert Omasty jest efektem współpracy zespołu z Polskim Radiem, konkretniej z programem drugim Rodzimej Rozgłośni. Niebawem Państwu zdradzimy, jak dostać się na ten koncert, jak to będzie dokładnie wyglądać. Na Audiokrację kończymy razem z Omastą, ich przywołanym wcześniej debiutem. Słuchamy sobie utworu Burner. Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Już za chwilę godzina 20, tu Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Krutnicki starosta pozostaje na stanowisku. Głuchołazy wciąż odczuwają skutki powodzi sprzed 2 lat. Granica z Ukrainą zyska 100 kilometrów elektronicznego zabezpieczenia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Starostwo i członkowie zarządu powiatu prudnickiego zachowali swoje stanowiska na dzisiejszej sesji. Za ich odwołaniem głosowało 6 radnych, a 11 było przeciw. Można się było spodziewać takiego wyniku głosowania, uważa Jarosław Szóstka, który z 5 radnymi Prawa i Sprawiedliwości wnioskował o odwołanie starosty i zarządu powiatu.
2: Jak to sam określił wicestarosta, jest tu układ i ten układ dzisiaj po prostu się obronił. Pomimo zarzutów, pomimo apelowania do honoru, moralności, wobec czego pewnie już do końca kadencji jakichś takich prób nie będzie, chyba że wydarzy się znowu coś tak nadzwyczajnego i coś tak bulwersującego jak sprawa w Prudnickim Centrum Medycznym.
0: Zarząd powiatu dobrze wypełnia swoją misję, a świadczą o tym obiektywne wskaźniki, twierdzi starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
3: Pokazują wzrost w większości dziedzin, którymi się zajmujemy. Oczywiście zawsze może być lepiej. Jest nasza ambicja, by cały czas poprawiać pracę zarządu powiatu, starostwa, jego jednostek. Niemniej jednak myślę, że nie mamy się czego wstydzić, choćby 4. miejsce w rankingu Związku Powiatów Polskich, czy tytuł Super Powiat, to dowód, że jednak zarzuty opozycji są mocno chybione.
0: W 17-osobowej Radzie Powiatu Prudnickiego większość głosu ma porozumienie, którego trzonem są Koalicja Obywatelska i śląscy samorządowcy.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: 2 lata po katastrofalnej powodzi Głuchołazy wciąż odbudowują zniszczoną infrastrukturę i mierzą się z powracającymi podtopieniami. Woda wyrządziła tam szkody na kwotę przekraczającą 1 mld zł. Problemem jest wciąż powracająca wilgoć i trwające remonty zniszczonych dróg i mostów. Z mieszkańcami Głuchołaz rozmawiał Paweł Pawlica.
4: Pogoda. Jest mnóstwo kurzu, błota. No jeszcze te zmiany widać. Żyjemy po powodzi jeszcze tak, zdecydowanie.
5: Widzi pan ten jaśniejszy kawałek elewacji? To dotąd woda była.
6: 1,5 metra, no, prawie 1,60 m.
5: O, dotąd. Także woda wysoka, a jak zeszła, to w powodzie zostało 1 metr mułu.
6: Jak te 2 lata minęły?
5: Pracowicie. Cały czas praca tutaj koło domu. Jedna instalacja była wymieniana, sanitarna, druga. Teraz tu z sąsiadem będziemy się brać za odpływ liniowy. Pod bramą rów już wykopany.
7: Przyzwyczailiśmy się już do tego bałaganu. No, woda była straszna. Pomału wychodzimy z tego.
0: Głuchołazy oraz okolice Nysy znalazły się 2 lata temu w samym centrum kataklizmu spowodowanego przez ekstremalne opady deszczu przeniesione przez Niż Genueński. W połowie sierpnia tego roku Głuchołazy ponownie dotknęła powódź błyskawiczna i podtopienia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą zostanie wyposażony w zabezpieczenia elektroniczne. To system wspierający fizyczne bariery składający się m.in. z monitoringu oraz detektorów ruchu. O planowanych inwestycjach poinformowała zastępczyni komendanta Głównego Straży Granicznej generał brygady Wioletta Gorzkowska.
8: To jest 69 kilometrów w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 kilometry również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności Bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
0: W planach jest także rozbudowanie istniejących systemów na granicach z Rosją i Białorusią. Środki na inwestycje na obu granicach przekazała Unia Europejska. I jeszcze sport. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 i było to ich 4. zwycięstwo. W środę podopieczni trenera Nikoli Grbicza zagrają z Bułgarami. Początek o 18:00. Niezależnie od wyniku tego spotkania Polacy zajmą 1. miejsce w grupie B.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 18,5 stopnia, a ciśnienie to 1019 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy także mało chmur i temperatury minimalne od 9 do 11 stopni. A jutro w dzień także mało chmur z temperaturami od 24 do 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia rozsianego ptsr.org.pl.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierki.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna. Wiem, że...

0: się.
1: Więcej kultury.
2: Kłaniam się, przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będzie teatralnie w audycji Więcej Kultury. Pojawią się rekomendacje spektakli, którym warto poświęcić uwagę. Doktor Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru, selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu, podzieli się swoimi doświadczeniami i spektaklami, które już widziała. Powie też o przedstawieniach, na które czeka, które są już zapowiedziane w tym sezonie artystycznym. Będzie zatem trochę podpowiedzi, dokąd wybrać się i na jakie spektakle. Będziemy mówić o teatrach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, Legnicy i Kielcach. To już za chwilę w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole.

0: Dzisiaj będzie sporo o teatrze. Posłuchamy o ciekawych spektaklach, które można oglądać w całej Polsce. Doktor Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru, selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Dzisiaj jest gościem programu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeździsz i oglądasz spektakle, ponieważ wybierasz je też na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu, a zatem dużo widziałaś i w zeszłym sezonie, i w tym obecnym, no to po prostu liczymy na rekomendacje, jakie spektakle są interesujące w Polsce, na co warto się wybrać.
1: Z przyjemnością dodam tylko, że oprócz rzeczy związanych, spektakli związanych z moimi zawodowymi powinnościami, jestem przede wszystkim widzem. Widzem, który lubi i ceni teatr, nawet jeżeli czasami wpadam w pułapki teatru niedobrego i to jeszcze bez szansy na ucieczkę, bo tak też często w teatrze bywa. Ale tak sądzę, teatr jest niezwykłym miejscem. Jedną z najciekawszych sztuk i z przyjemnością podzielę się z moimi doświadczeniami teatralnymi, a także, jeżeli to oczywiście wyda się ciekawe, opowiem, na co w tym sezonie mam szczególną ochotę, jakie spektakle chciałabym zobaczyć, tylko oczywiście musimy tutaj zastrzec, że nie skupimy się na teatralnej mapie całej Polski, bo to jest przecież nie do wykonania, tylko no, żeby być może pomóc zarekomendować Opolanom, opowiemy też o naszym sąsiedztwie bliższym i dalszym.
0: Tak sobie myślę, że też pewne są ośrodki teatralne, które też są jakimś rodzajem może nie pełnej gwarancji jakości, ale dają duże nadzieje na to, że tam zobaczymy dobre spektakle, prawda?
1: Tak, ale też to wszystko zależy od naszych preferencji, od tego, jaki rodzaj teatru lubimy. Czy teatr klasyczny, czy teatr polityczny, dyskutujący z naszą rzeczywistością, chociaż właśnie tak się zastanawiam. Myślę, że ten podział powinien być tak naprawdę zależny od jednej rzeczy. Dobry teatr. Od jakości. Że zarówno teatr klasyczny, taki, który lubi, powiedzmy, dosyć tradycyjny widz, jak i teatr walczący, najważniejszą kategorią jest to, czy on jest dobry, czy zły.
0: Ja mam takie obserwacje, że mamy bardzo dużo, bardzo dobrych aktorów w Polsce i że najtrudniejsze jest to, żeby znalazł się reżyser, który ma pomysł, wizję i potrafi zaciekawić, tak zbudować spektakl, żeby on był interesujący i żeby poruszał jakieś ważne struny.
1: Ja mam takie wrażenie, rzeczywiście po tych moich licznych wyprawach teatralnych i zawodowych, ale też prywatnych, bo lubię teatr. Tak jak powiedziałam, mimo też wielu niedobrych przedstawień, które powinny spowodować, że już nie, więcej nie chcę do teatru, to oczywiście tak się nie stało. Myślę, że bolączką jest to, zabrzmi to jak truizm, gdy twórcy, reżyserzy są, często się zdarza, może mniej, nie tak mądrzy jak autor, który jest punktem wyjścia do zrealizowania przedstawienia. I druga rzecz, na którą też zwróciłam uwagę, gdy teatr staje się trybuną polityczną, to bardzo często kończy się klęską, porażką.
0: A to chyba jest częste ostatnio w Polsce, jeśli chodzi o spektakle, żeby zabierać głos w debacie politycznej.
1: Tak, ale to jest zabierać głos, bo taka też jest rola teatru, prawda? Teatr na placu publicznym, ale żeby jeszcze zrobić dobre przedstawienie, to jest druga sprawa, a często no, kończy się to porażką. Ale możemy zacząć właśnie od spektaklu, który bardzo bym polecała i który chcę zobaczyć jeszcze raz, który łączy niezwykłą jakość artystyczną oraz wpisuje się w dyskusję o tym, co w Polsce jest do myślenia. I to jest przedstawienie z poprzedniego sezonu. Jest to spektakl otwarcie nowej dyrekcji Jana Klaty Termopile Polskie według Micińskiego. Jest to przedstawienie wybitne, niezwykłe, z wspaniałymi kreacjami. Niestety. nie zobaczę już w roli króla Stanisława Poniatowskiego Jana Frycza. Z wiadomych względów, ale te role grał i nieżyjący już Jan Frycz, i znakomity aktor Jerzy Radziwiłowicz. To gra tam serce Katarzynę Danuta Stenka. Jest to przedstawienie wybitne, oddziałujące na widza. Żałuję z różnych względów, bo to przecież to też jest trudne do przeniesienia. W tym roku widzieliśmy Krzyżaków, świetne przedstawienie, nie muszę go polecać, bo przedstawienie Opolanie mogli obejrzeć w czasie opolskich konfrontacji, ale te Termopile polskie według Micińskiego w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Narodowym. Jest to spektakl koniecznie do obejrzenia, przejmujący, niezwykły.
0: Tym bardziej warto się wybrać. Ja liczyłam szczerze, że to przedstawienie przyjedzie na opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa do Opola, i to chyba nikt nie ukrywa, że po prostu technicznie trudno byłoby przenieść ten spektakl na naszą scenę tutaj.
1: Tak,
0: tylko się nie
1: tak, mi się, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o polecenia, to rzeczywiście możemy zacząć od Teatru Narodowego w Warszawie. No, komunikacyjnie do Warszawy teraz bardzo łatwo można dojechać, dlatego koniecznie te Termopile polskie w reżyserii Jana Klaty. I właśnie, bo chciałam sprawdzić, co będzie w tym roku, w tym sezonie w Teatrze Narodowym, to wiem, że Jan Klata szykuje też nowy spektakl 451 stopni Fahrenheita. No, dla mnie to lubię tego reżysera, cenię jego twórczość, nawet jego gorsze spektakle są interesujące, więc na pewno na to też się wybiorę, ale już w październiku ma być premiera Orestei, bo to jest od Odysei kinowej. Jest teraz wielki powrót też do antyku i bardzo wybitny reżyser Luke Perceval przygotowuje Oresteję i premiera według Aeschylosa, premiera ma być w październiku. I na pewno to też jest przedstawienie, na które bym się wybrała. I w Teatrze Narodowym w tamtym roku pojawił się młody reżyser, okrzyknięty już teraz no, kimś niezwykle interesującym, potrafi. Widać, że jest to twórca, który ma mimo młodego wieku swój własny język. Jest to Kamil Białaszek i zrobił w Narodowym Niewyczerpany żart. Ale ja polecam spektakl z Teatru Powszechnego w Warszawie. Przypominam, że od zeszłego sezonu chyba dyrektorką jest Maja Kleczewska i tam wyreżyserował bardzo ciekawego Hamleta Szekspira. I to jest przedstawienie z zeszłego sezonu, ale też uważam, że jest warte zobaczenia i to nazwisko Kamil Białaszek warte zapamiętania.
0: Zostajemy jeszcze w Warszawie, czy przenosimy się dalej na przykład do Krakowa?
1: Nie, jeszcze chwila. Jeszcze jedna rzecz w Warszawie. Wiadomo, że w Warszawie jest bardzo dużo dobrych teatrów. Jest Teatr Nowy, Warlikowskiego, Rozmaitości, no Ateneum. Każdy widz ze względu na swoje preferencje estetyczne znajdzie w Warszawie coś dla siebie. Już nie mówię o teatrach offowych, ale chciałam tylko jeszcze jako ciekawostkę powiedzieć, że podobno w maju 2027 roku, czyli w tym sezonie teatralnym, do Powszechnego wraca Oliver Frilich. Przypominam o jego spektaklu o klątwie, która wywołała skandal, aferę, protesty, i Oliver Frilich wraca z Tytusem Andronikusem. Więc to też jest na pewno spektakl, który nie wiem jaki będzie, ale na pewno rozgrzeje dyskusję. Mm-hmm. Nie tylko o teatrze w Polsce.
0: I do rozmowy z dr Agnieszką Wójtowicz, teatrologiem, historykiem teatru, selekcjonerką Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu, powracamy za chwilę.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie.

0: Więcej kultury.
1: Teraz będzie o przedstawieniach, które można oglądać w Krakowie. Przypomnę, że swoimi rekomendacjami dzisiaj dzieli się z nami dr Agnieszka Wójtowicz. Powracamy do rozmowy. I co, teraz Kraków, kolejna pozycja.
2: Tak, do Krakowa też mamy
1: Teatr
2: blisko.
1: Teatr Słowackiego, tam coś się dzieje a propos Krzysztofa Głuchowskiego, obecnego dyrektora Teatru Słowackiego.
2: Tak, nie wiem, czy można w radio publicznym wyrażać opinię, ale nie wiem, czy to Urząd Marszałkowski chcą chyba ogłosić konkurs. Często mam wrażenie, że to nie ma znaczenia, kto rządzi, tylko no, zawsze są jakieś zakusy, ale no, zostawmy to. Dzisiaj rozmawiamy o kulturze, o teatrze, a nie o nominacjach. Tak, ale na razie jest dyrektorem Krzysztof Głuchowski i wiem, że w Opolu, także dlatego, że reżyserowała w Teatrze Kochanowskiego i w Opolskim Teatrze Lalki Aktora, to była koprodukcja Agata Duda-Gracz. Agata Duda-Gracz jest reżyserką, twórczynią osobną. Tak bym ją określiła. Ma bardzo wyrazisty, charakterystyczny język teatralny. I jej przedstawienia są niezwykłe. Bardzo często dotyczą też przecież artystów, prawda? I takim przykładem jest spektakl ze Słowackiego. Proszę Państwa, Wyspiański umiera. Chyba nie przekręciłam tytułu. On ma naprawdę rzeszę fanów. I proszę sobie wyobrazić, że będzie pre-sequel. Chyba tak mogę powiedzieć. Tak to reklamuje Teatr Słowackiego już za chwilę. Właśnie Agata Duda-Gracz reżyseruje w Krakowie Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty, też o Wyspiańskim. I to też jest spektakl, który na pewno będę chciała obejrzeć. No, jest to bardzo ciekawa reżyserka. Te spektakle są, tak sądzę, dla wielu widzów istotną w tym wypadku dyskusją nie tylko z twórczością Wyspiańskiego, ale z rolą artysty w sztuce, z jego losem. No i jakby to powiedzieć, mówiłyśmy o perturbacjach dotyczących dyrekcji. Oczywiście metaforycznie, ale można powiedzieć, że właśnie też o tym. I jedna rzecz, teraz będzie skok z Krakowa do Opola, bo jedną z moich ulubionych powieści wczesnej młodości było, albo i jest, Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. I okazuje się, że w maju 2027 roku, czyli cały czas w tym sezonie teatralnym w Słowackim, będzie premiera właśnie Przeminęło z wiatrem w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, ale musimy jako Opolanie być czujni, ponieważ okazuje się, że z powodu jakichś remontów premiera tego spektaklu będzie u nas w Kochanowskim.
1: Naprawdę?
2: Tak. Premiera będzie u nas w Kochanowskim. Mam nadzieję, że będzie to i ciekawe odczytanie właśnie, bo jak dzisiaj interpretować Przeminęło z wiatrem, prawda? W czasie, no już nie myślę tu tylko o poprawności politycznej, ale wiem, że w Kochanowskim będzie premiera. I jeżeli zrobiłyśmy skok do nas, to zawsze chyba obie, prawda, polecamy Opolski Teatr Lalki Aktora, który jest jednym z ciekawszych teatrów lalkowych, ale zerknęłam też do repertuaru Kochanowskiego. Teraz mamy chyba piątą edycję Opolskiej Sceny Tańca, ale zauważyłam, że już w październiku wraca do repertuaru i to bardzo polecam. To jest spektakl sprzed kilku sezonów, ale on jest świetny. Wyreżyserowała go Mira Mańka i jest to sztuka kochania według Wisłockiej. Jest to świetnie zrobione przedstawienie z genialną obsadą, która też pokazuje, jaka siła tkwi w zespole Kochanowskiego. Bardzo to opolskie przedstawienie polecam. Jeżeli mówimy o Opolu, o Kochanowskim, o naszym mieście, to polecam jeszcze Poskromienie złośnicy w reżyserii Ewy Platt. To była etiuda nagrodzona na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. A teraz to weszło w trochę rozszerzonej wersji do repertuaru Kochanowskiego i też bardzo to Poskromienie złośnicy w Opolu polecam. Możemy wrócić na chwilę do Krakowa?
1: Tak, wracamy, ale chciałam cię zapytać jeszcze o Mirę Mańkę, skoro jesteśmy przy Mirze, czy widziałaś Każda praca hańbi na podstawie zbioru reportaży Wiesławca Deluxe?
2: Nie, jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie widziałam i co?
1: No, mi jest tak trudno wchodzić w rolę w kogoś, kto ocenia spektakl, ale przyznam, że choć ten sposób mówienia jest dość przystępny bardzo, to myślę, że porusza bardzo ważny temat i podobają mi się pewne momenty gry aktorskiej. Widzę tam świeżość u niektórych aktorów zaproszonych do współpracy z teatrem, taką ogromną, której do tej pory nie spotkałam.
2: A może to jest, znaczy nie może, ale jeżeli dobrze pamiętam, to ta Sztuka Kochania to był jeden z jej pierwszych spektakli. I już w tym przedstawieniu, mówię o tym, o polskiej Sztuce Kochania, widać było, jak reżyserka umie pracować z aktorami. I to jest niezwykle istotne. I jeżeli tak jest, też potwierdzasz, widzisz, prawda, to w tym przedstawieniu, to bardzo dobrze świadczy o reżyserce.
1: Jesteśmy na świeżo też po premierze monodramu Cecylii Caban. Wyszłam z siebie, zaraz wracam, o menopauzie, który też reżyserowała Mira Mańka.
2: Tak. Premiera była chyba w zeszłym tygodniu. Byłam na wakacjach. No nie żałuję, że byłam na wakacjach, ale żałuję, że jeszcze nie widziałam. Na pewno obejrzę.
1: W październiku znowu
2: tak,
1: grają.
2: Obejrzę na pewno też to przedstawienie i myślę, że warto też ze względu na aktorkę, prawda?
1: Na aktorkę tak, i na temat, i na odwagę temat. Takiego też tak. Osobistego opowiedzenia trochę o sobie, a trochę bycia głosem w ogóle kobiet.
2: Tak, i tej historii. Czyli też polecamy kolejny spektakl w Kochanowskim, nowy spektakl.
1: Tak, ale powracamy teraz do Krakowa jeszcze.
2: W Krakowie mamy przecież jeszcze Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. No i cóż, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale przez wiele lat Narodowy Stary Teatr był na podium. To był jeden z najlepszych teatrów w Krakowie. Teraz możemy do siebie mrugnąć porozumiewawczo. Chyba tę pałeczkę przejął Słowacki. O którym przed chwilą mówiłyśmy. Ale dobrze pamiętam, od zeszłego sezonu jest nowa dyrekcja, między innymi Jakub Skrzywanek w Starym. I w tym roku oni przygotowali sezon, właściwie wytyczyli kilka ścieżek. Nie będę tutaj przytaczać nazw tych wszystkich ścieżek, ścieżki kuratorskie, ale widziałam, że ma być tak, Polska Sprawdzam, Powidoki Historii. I ta Polska Sprawdzam, zauważyłam jedną ciekawą rzecz, że ma być premiera Pospolitej, w reżyserii chyba Macieja Buchwalda, który jest odpowiedzialny za serial hit Netflixa 1670. I tutaj współautorem jest chyba Grzegorz Uzdański. To może być bardzo ciekawe. To może być...
1: Jesteś fanką serialu 1600?
2: Nie. Obejrzałam pierwszy sezon, ale doceniam pomysł, doceniam też aktorstwo. No i to, że rzeczywiście jest śmieszne. No jest stereotypowe, ale to jest taki rodzaj, tak mi się wydaje, taki rodzaj serialu humoru. Jeżeli chodzi o spektakl zeszłego sezonu, to bardzo polecam Zamknij oczy, Nel, w pustyni w puszczy epilog. To jest też bardzo ciekawe przedstawienie w Starym. Nagrodzone, ale tutaj ciekawy przykład rozmowy ze starszym tekstem, no, z Sienkiewiczem. Ale taka rozmowa, która unika tego, o czym mówiłyśmy na początku, czyli tej takiej czczej publicystyki. Jest to po prostu dialog, a nie monolog twórcy współczesnego, któremu wydaje się, że wie wszystko.
1: Mm-hmm. Ja się czuję zachęcona. Z Krakowa pewnie też będziemy się przemieszczać do Wrocławia. Tam Michał Zadara.
2: Jeszcze jedna rzecz, dla mnie bardzo ważna. W tym roku mamy 30-lecie rodzeństwa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. I wiem, że też będą pokazy rodzeństwa Lupy. I to jest tak doskonały pretekst, żebyśmy teraz takim skokiem przeniosły się do Wrocławia, ale zaczniemy nie od Teatru Polskiego, którego reżyserem jest Michał Zadara, ale zaczniemy od Teatru Polskiego w Podziemiu, gdzie w zeszłym sezonie wróciła Wycinka. Legendarny spektakl, który miałam szczęście oglądać.
1: Też przeniesiony jest do Teatru Telewizji, można zobaczyć.
2: Tak, ale to nie, w przypadku Lupy teatr telewizja to nie jest to samo. To trzeba odczuć, poczuć. wycinka, spektakl, który trwał, pamiętam, pojechałam ze studentami, którzy pierwszy raz byli, przepraszam za ten kolokwializm, na lupie i nie pamiętam, czy to było 7 godzin, czy 6, ale ten spektakl jest bardzo, bardzo długi i studenci wyszli oszołomieni. Oszołomieni naprawdę jakością, grą, tym, o czym ten spektakl jest. Znowuż wrócimy do śmierci Jana Frycza, nieodżałowanej, grał w wycince. Aktora Teatru Narodowego, to była genialna kreacja. Wiem, że wycinka wróci, ale na pewno będzie już inna obsada. Jeżeli tylko zauważę, i namawiam też Państwa, jeżeli zauważycie, jeżeli będziecie śledzić, że w Teatrze Polskim w Podziemiu, we Wrocławiu, pojawia się w repertuarze wycinka, bardzo, bardzo polecam. Jest to niezwykłe, wybitne przedstawienie, wspaniałe. No i to, że mamy też okazję zobaczyć pracę Krystiana Lupy, artysty, który ma ponad 80 lat, ale naprawdę nie stracił ani świeżości spojrzenia, ani umiejętności pracy. Ja miałam szczęście w Wilnie obejrzeć genialną, no to namawiam też na wycieczkę do Wilna, żeby obejrzeć wspaniałą Czarodziejską Górę w reżyserii Krystiana Lupy. Także bardzo, bardzo namawiam na wyprawę do Wrocławia. I z ciekawostek jeszcze Paweł Świątek, będzie premiera Ryszarda III Szekspira też w Teatrze Polskim w Podziemiu.
1: Ten festiwal w Gdańsku trochę napędza też realizację szekspirowskich dzieł w Polsce.
2: To prawda, ale to dobrze. Tak jak klasyka żywa, mam nadzieję, napędza realizację polskich dzieł.
1: I nie tylko tak, teraz.
2: Już z powrotem też, tylko polskich.
1: Tak?
2: Tak, tak, tak. To informacja w pewnym sensie z pierwszej ręki, ale formuła wróciła tylko do wystawiania polskich dzieł.
1: I do rozmowy z dr Agnieszką Wójtowicz powrócimy za moment.
0: Łódka się od fal, mowa się od zmiany.

0: się złapać za ster.
1: Powracamy do naszej rozmowy teraz o Teatrze Polskim we Wrocławiu, o spektaklach, które tam można oglądać. Doktor Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru, selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu, przypomnę, jest naszą rozmówczynią.
2: Było pytanie o Michała Zadarę, czyli od zeszłego sezonu dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zresztą bardzo ciekawego, dobrego reżysera, co widzieliśmy w zeszłym roku na konfrontacjach jego Zemstę Fredry. Mnie się ta zemsta podobała bardzo.
1: Znaczy, była bardzo ciekawie zrealizowana. Ja nie jestem fanką Zemsty Fredry, samego tekstu jako takiego, ale sposób przeniesienia i odświeżenia był naprawdę zaskakujący.
2: Ale Michał Zadara jest utalentowanym reżyserem, naprawdę. I uważam, że już nie tylko Dziadami zapisał się w historii polskiego teatru, ale lubię w Michale Zadarze jeszcze jedną rzecz, bo przedstawiłaś mnie jako historyka teatru i tak, to jest to, czym się zajmuję, czyli staram się z niepamięci przywracać spektakle, no, sprzed wielu lat, ale Zadara też ma taką żyłkę historyka teatru. Jego żelazną zasadą jest, że gdy sięga po klasykę, on w ogóle nie ingeruje w tekst, wystawia całość. Tak było w przypadku Zemsty, tak było w przypadku Dziadów. I teraz, i to będę na pewno chciała zobaczyć, ponieważ Michał Zadara też ma talent także do wystawiania komedii, co wcale nie jest, co nie jest w przypadku każdego reżysera. Jest to pewnego rodzaju szczególna umiejętność i ma być mąż i żona. Będzie to pierwsza premiera tego sezonu, chyba w podwójnej obsadzie, co będzie też bardzo ciekawe, żeby skonfrontować sobie. Premiera chyba będzie już w październiku tego Męża i Żony w reżyserii Michała Zadary we Wrocławiu w Teatrze Polskim.
1: Mhm. No to czekamy w takim razie, daleko nie jest.
2: Jest jeszcze trzeci teatr we Wrocławiu. Teatr, którego zadaniem jest wystawianie, czwarty teatr, ale na razie powiem o tym trzecim teatrze, którego zadaniem jest wystawianie sztuk współczesnych. Jest to Wrocławski Teatr Współczesny, którego dyrektorem jest znany Opolanom
1: Marek
2: Fiedor, świetny reżyser. Ja żałuję, że tak rzadko teraz reżyseruje. Była i tego nie obejrzałam. Przyznam się, że nawet napisałam do reżysera, czy to wejdzie do repertuaru. On odtworzył spektakl Kazimierza Brauna z czasów PRL-u, chyba tuż przed stanem wojennym, jeżeli dobrze pamiętam, według Kami, ale to było jednorazowe wydarzenie. Bardzo żałuję, że nie czytałam recenzję. Bardzo żałuję, że nie będzie z tego przedstawienia. Natomiast do Wrocławskiego Teatru Współczesnego też warto sięgać, ponieważ tam mamy możliwość zobaczenia, na jakim poziomie jest współczesna dramaturgia, co dzieje się też, a ta współczesna dramaturgia, no ona jest jak barometr, prawda, opisuje społeczeństwo, opisuje to, z czym mamy do czynienia tu i teraz. I wiem, że ma być teraz jakaś premiera Agnieszki Jakimiak i to chyba jest Deus Ex Machina. Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana na podstawie reportażu. To też może być interesująca propozycja.
1: Czyli Wrocław, ale mamy też mniejsze ośrodki teatralne bardzo interesujące, jak chociażby Legnica na przykład.
2: Bardzo lubię i Legnicę, i Wałbrzych. Bardzo lubię te dwa teatry, ponieważ też było tak, bo nie wiem, czy tak to jest na osobną dyskusję, jak się sprawki mają teatralne w Opolu. To nie na dzisiaj, ale może kiedyś taka rozmowa o tym, bo w Opolu też tak kiedyś było. Co mam na myśli? To, że teatr był związany z miejscem, że korzystał z potencjału.

0: potencjału, ale też słabości miejsca. I spektakle, które powstawały, oczywiście nie wszystkie, dotykały tego, co dotyczy nas, mieszkańców danego rejonu, najbardziej. I takim teatrem bez wątpienia pod dyrekcją Sebastiana czy też Seba Majewskiego jest Wałbrzych i takim teatrem był, ale też myślę, że jest Legnica. Wieloletnim dyrektorem teatru w Legnicy był Jacek Głąb, prawda? I od zmieniło się w zeszłym roku, ale linia repertuarowa na pewno jest utrzymana. Ja lubię te teatry oba, mam bardzo blisko i do Legnicy, i do Wałbrzycha. W ogóle bardzo lubię też Wałbrzych i turystycznie, ale tę atmosferę tego miasta i to, jak teatr w Wałbrzychu wpisuje się w to miasto. To jest rzeczywiście, to było już wielokrotnie też opisywane i w tekstach naukowych, i w popularnych, ale jest to miejsce niezwykłe. I tak z ciekawości też zerknęłam, bo będę chciała do tego Wałbrzycha na pewno pojechać. Lada moment będzie nowa premiera w reżyserii Sebastiana Majewskiego, a z zeszłego roku jest, przekręcę tytuł, ale o mieszkańcach Waldenburga i zrobił to Jacek Jabrzyk, do jego teatru się przeniesiemy, czyli do Kielc. I ja też bardzo polecam. Ja nie mówię, że to jest przedstawienie wybitne, ale bardzo Zdenka Pszczołowska zrobiła Drakulę w Wałbrzychu. I bardzo polecam i to jest przedstawienie, które ma fanów. Gdy byłam w zeszłym sezonie, to spotkałam widzów, którzy byli już, nie wiem, trzeci, czwarty raz ze względu na to, że to jest przedstawienie Drakula i to też pokazuje, jak ten teatr wpisuje się w miasto. Drakula został wybrany przez widzów. Był właściwie coś w rodzaju ankiety, co wałbrzyska publiczność chciałaby obejrzeć w teatrze i wybrali Drakulę. I zrealizowała to Zdenka Pszczołowska, chyba nie przekręcam jej pseudonimu, ale jest to rzeczywiście ciekawe, zabawnie zrobione przedstawienie. W Legnicy widziałam, że będzie teraz najnowsza premiera, otwarcie sezonu, Historia na śmierć i życie w reżyserii Patryka Warchoła na podstawie reportażu Wojciecha Tochmana. Czyli też widać, że publicystyka była siłą też teatru w Legnicy, gdzie w taki twórczy, artystyczny sposób potrafiono w tym teatrze, robił to Jacek Głąb przecież, poruszać istotne tematy społeczne, ale nie odbierając im tego, że są przede wszystkim, że teatr to jest sztuka, prawda? A nie reportaż w telewizji. I co? I na koniec może Kielce. Dyrektorem teatru w Kielcach został Jacek Jabrzyk. Tu muszę dodać, absolwent polonistyki naszego uniwersytetu. I zrobił na zakończenie sezonu zrobił bardzo dobry spektakl w Sosnowcu. Znowuż będzie dygresja, ale też bliska. Polecam teatr w Sosnowcu. Została teraz dyrektorką Justyna Łagowska, znana polskiej publiczności z Teatru Lalki i Aktora. Ona jest świetną scenografką, ale też reżyserowała w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, jeżeli dobrze pamiętam. I w tych Kielcach mamy, Boże, w tych Kielcach, przepraszam, w Sosnowcu mamy bardzo ciekawego Hamleta w reżyserii Jacka Jabrzyka, ale mamy też przedstawienie, które mogliby Opolanie obejrzeć, ponieważ na konfrontacjach mieliśmy z Katowic Tkocz, prawda, w reżyserii Kleczewskiej.
1: Tak było, po śląsku.
0: A w Sosnowcu mamy Ziemię obiecaną w reżyserii Mai Kleczewskiej i mogę powiedzieć, że to jest dyptyk. Tkocze i Ziemia obiecana. Chociaż ta Ziemia obiecana moim zdaniem jest o niebo, proszę Państwa, lepsza. Świetne przedstawienie. I bardzo też namawiam, do Sosnowca jest blisko, jeżeli będzie Ziemia obiecona, ona jest jeszcze w takim ciekawym miejscu, grana w przestrzeni dawnego banku, bardzo, bardzo polecam. I wracam jeszcze do Kielc też jest blisko, dobry dojazd i Te Kielce, myślę, za dyrekcji Jabrzyka, one już są niezwykle interesującym miejscem teatralnym. W zeszłym sezonie świetny spektakl Jolanty Janiczak, Wiktora Rubina, Potok, ćwiczenia ze wspólnoty. I wiem, że też to, co na ten sezon szykuje Jacek Jabrzyk, też jest bez wątpienia ciekawą propozycją, która łączy sztukę, wysoki poziom artystyczny, ale też umiejętność debaty o tym, co jest najważniejsze do myślenia dzisiaj tu w Polsce.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, za różne rekomendacje. Ta jesień i zima, ona będzie przyjemniejsza w doznaniach, jeśli powiększymy je o wizyty w teatrze właśnie. Myślę sobie, że to zawsze mnie trzyma, podtrzymuje na duchu, że można do teatru się wybrać.
0: Dziękuję bardzo i tak, niech ta jesień będzie teatralna.
1: Bardzo dziękuję dr Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru i selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Dzisiaj gościła na antenie Radia Opole. Dziękuję raz jeszcze. I to już wszystko w dzisiejszym programie Więcej Kultury w Radiu Opole. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie, Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 21. Czas na wiadomości. Zapraszam. Saudyjski ropociąg ma wznowić pracę w ciągu kilku dni. Szef MON chce zmian w procedurach. Wojsko ma wskazać obszary do zmiany. W wiadomościach także sport i Adam Wołek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Uszkodzony przez proirańskie bojówki, saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright.
2: O rurociągu Wright mówił w telewizji CNBC na marginesie spotkania ministrów energii G20 w Houston. Nazwał przerwę krótką i tymczasową i zapewnił, że wznowienie jego prac jest kwestią dni. Rurociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza odpowiedzialnością proirańskie bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Jabnu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwalało ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy.
0: A z Białego Domu mówił Marek Wałkuski. Szef MON zapowiada zmiany w procedurach wojskowych po ostatnich wydarzeniach z udziałem rosyjskiego drona oraz serii groźnych ataków tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zobowiązał szefa sztabu generalnego do przygotowania rekomendacji, na podstawie których zostaną wprowadzone stosowne zmiany. Chodzi o to, jak tłumaczył potem dziennikarzom szef MON, aby polskie władze i nasza armia mogły działać szybciej, efektywniej i sprawniej w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Minister obrony przypomniał, że cała Europa ma podobny problem. Działamy na zasadach pokojowych, a tymczasem Moskwa prowadzi regularną wojnę.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w 23. już Dniach Kultury Niemieckiej. Otwarcie całego cyklu wydarzeń zaplanowano na 2 października, kiedy to odbędzie się koncert inauguracyjny w Szkole Muzycznej w Opolu. Start o godzinie 19:00, mówi Sabina Kawecka, koordynatorka projektu.
3: Zapraszamy również osoby, które interesują się muzyką, na koncerty, między innymi koncert Piotra Lempy, który już tradycyjnie odbywa się w ramach Dni Kultury Niemieckiej, ale również koncert Oskara Koziołka-Goetz, a także gości z Niemiec, czyli muzycy ze stowarzyszenia Villa Musica.
0: Dzień Kultury Niemieckiej to także propozycja dla najmłodszych. Zaplanowano m.in. spektakl Teatru z Koblencji we Polskim Teatrze Lalki Aktora. Będą lekcje biblioteczne, Noc Strachów czy gra miejska przygotowana przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, a szczegółowy program można znaleźć na stronie www.skgd.pl.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: I jeszcze apel policji związany z obecną porą dnia, ale także roku. Coraz wcześniej zapada zmrok, więc apel o noszenie odblasków. Dzięki takim elementom pieszy czy rowerzysta jest widoczny z odległości nawet 120 metrów. To z kolei znacznie zwiększa szanse na reakcję kierowców. Poza terenem zabudowanym po zmroku odblaski dla pieszych są obowiązkowe, ale my zachęcamy do noszenia ich także w miejscowościach, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
4: Już zauważamy na pewno ten szybciej zapadający zmrok odblaski, które też chronią, byśmy byli bardziej widoczni. No i ten kierujący, który jedzie pojazdem, na pewno szybciej nas zauważy na tej drodze, jeżeli będziemy mieli więcej tych elementów odblaskowych. Ja zdaję sobie również sprawę z tego, że dzisiaj są plecaki, które są wyposażone w elementy odblaskowe, są różnego rodzaju breloki. Im więcej tych elementów, tym szybciej jesteśmy widoczni dla kierującego, który jedzie za nami, przed nami bądź obok.
0: Policja apeluje również do rowerzystów, aby ci podczas długich i często deszczowych jesiennych wieczorów poruszali się odpowiednio oświetlonymi pojazdami.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Przed mikrofonem Adam Wołek, dobry wieczór. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w stolicy Bułgarii Sofii z Ukraińcami 3-0 w setach 25-20, 25-13 i 25-22. Było to ich czwarte zwycięstwo bez straty seta. W środę podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarami. Początek meczu o 18:00. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polacy zajmą pierwsze pierwsze miejsce w grupie B. Zmieniamy dyscyplinę, ale też będzie pod siatką. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w Guadalajarze. Na inaugurację Polka pokonała Nao Hibino z Japonii 6-1, 6-4. Kolejną rywalką Fręch będzie Caroline Dolheid. Amerykanka plasuje się na 246. miejscu rankingu WTA. Do drugiej rundy debla awansowała Katarzyna Peter, która wraz z Amerykanką Kim Glizon wygrała z hiszpańsko-rosyjską parą Sara Soribes, Tormo Aleksandra Parowa 6-2, 3-6 i 10-6. Przenosimy się teraz do naszego regionu. Zespół Dremana Opole Komprachcice nie wystartuje w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu. Problemy organizacyjno-finansowe zmusiły klub do wycofania się z ligowej rywalizacji. W minionym sezonie opolski zespół występował w futsalowej ekstraklasie. Niestety po wielu latach występów w elicie Dreman został zdegradowany. Jeszcze w trakcie rozgrywek zakończono współpracę z gminą Komprachcice. W nowej edycji drużyna miała występować w Krapkowicach. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Czwarte miejsce to najwyższa pozycja, jaką Dreman wywalczył w trakcie 6 sezonów futsalowej gry w ekstraklasie. Barcelona będzie organizatorem finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w 2029 roku. Taką informację podała UEFA. Decydujący mecz odbędzie się na odnowionym stadionie Camp Nou. Najbliższe finały Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w Madrycie w 2027 i rok później w Monachium. O trofeum Ligi Europy piłkarze będą rywalizować we Frankfurcie, Bukareszcie i Belgradzie, a w Lidze Konferencji najlepsze zespoły spotkają się w Stambule, Turynie i Budapeszcie. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację z Londynem, Rzymem i Monachium. Natomiast to ostatnie miasto zorganizuje Mistrzostwa w 2031 roku. Dotychczas stadion w Nairobi gościł lekkoatletów podczas zawodów kontynentalnych i juniorskich. Ponownie o sporcie jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Pogoda.
0: 13,5 stopnia na północy regionu, na południu 18 stopni. Ciśnienie 1019 hektopaskali. W regionie wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe z temperaturami od 9 do 11 stopni. A jutro w dzień także mało chmur, temperatury od 24 do 26 stopni, a wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami jednak porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: O wykluczeniach społecznych, ale także o integracji będziemy teraz rozmawiać za pomocą bardzo różnych środków wyrazu i za pomocą badań naukowych, które przekładać można na bardzo ciekawe, konkretne, publicystyczne działania, a także na sztukę, na filmy dokumentalne. Jaka dzisiaj jest sytuacja Romów w Polsce, w Londynie? Jak można mówić o szerokich zjawiskach, ale też o tym, dlaczego wykazujemy antagonistyczne postawy wobec obcości, wobec innych, w różnych miejscach świata i w różnych pokoleniach. Już ze mną w studio są goście. Doktor Elżbieta Mirga-Bujtowicz, związana z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie także prowadzi zajęcia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Będziemy także rozmawiać z artystami, ale też badaczami, którzy pracują za granicą i którzy przyglądają się tej rzeczywistości w takich bardzo antropologicznych kontekstach. Profesor Michał Garapich jest antropologiem społecznym, specjalizuje się w zagadnieniach migracji między Polską a Wielką Brytanią, wielokulturowością, oporem społecznym i wieloma jeszcze innymi kwestiami. Jest profesorem w London Metropolitan University, a także profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Jest także z nami dr Anna Jochymek, która jest badaczką społeczną, etnografką, także wykłada na London Metropolitan University, gdzie pracuje i gdzie tworzy rozmaite badania, projekty. Jesteście Państwo także współautorami tego bardzo ciekawego filmu dokumentalnego. Polski tytuł to Ten chłopak. Rozmowa o nienawiści i uzdrowieniu. Wasza koncepcja, oczywiście wiele osób z wami współpracowało. Sporo o tym filmie mówicie, pokazujecie go w różnych miejscach Europy, także i w Polsce. Mogliśmy go zobaczyć w ramach festiwalu Góry Literatury, który odbywa się na Dolnym Śląsku. No to może zacznijmy od tego filmu, bo ten film dokumentalny, ten film, który jest też takim zapisem społecznym, on też integruje i wasze badania i wywołuje bardzo dużo dyskusji na temat tego, jaki dzisiaj jest stosunek do obcości i jaka dzisiaj jest także sytuacja Romów w Polsce.
1: Od czego zacząć? Być może od tego, jak zaczęła się nasza współpraca, bo oczywiście Michał Garapich i Anna Jochymek oraz Rafał Soborski, to jest team naukowy, który stoi za badaniami, w ramach których powstał ten materiał filmowy, a ja, jako osoba, która z Michałem Garapichem od 2016 roku bada migrację polskich Romów do Wielkiej Brytanii i gdzieś tam jest w orbicie, współpracujemy ze sobą, rozmawiamy. W tym kontekście zajęłam się, odpowiadam za rozpowszechnienie, za promocję tego filmu i stoję za premierą tak naprawdę tego filmu, gdzie pokazywaliśmy go w Parlamencie Europejskim w 2025 roku, w kwietniu, podczas tak zwanego Roma Week, na prawie tydzień opanowujemy, można powiedzieć, z tematem romskim Parlament Europejski i w kontekście tego, że w 2025 roku pierwsza połowa roku to była polska prezydencja, więc po dyskusji z Michałem i po tym, jak mi pokazał dużo jakby szerszy materiał, w ramach później którego powstał ten dokument, który dzisiaj pokazywaliśmy. No tak, pokazywaliśmy go po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim, gdzie aktywiści romscy, badacze romscy, europarlamentarzyści, jakby bardzo, bardzo różne osoby zainteresowane tematem romskim miały okazję go zobaczyć i bardzo ciekawa dyskusja panelowa była właśnie później o nienawiści, o stereotypach, o tym, jak możemy walczyć o prawa Romów, o radykalizacji, o ekstremizmie. Później jakby wiedząc, jak ważne to jest narzędzie, ile osób jest poruszonych, ile osób się identyfikuje z tematami poruszanymi w tym filmie, mieliśmy okazję w 2025 roku pokazać go w kilku miastach Polski i Europy.
0: O czym jest ten film i czy był taki zamysł na początku badań, żeby ten film powstał, żeby był taki materiał, który będzie popularyzował, bo wiadomo, że nie sięgamy po opracowania naukowe, jeśli czegoś nie badamy, jeśli nie jesteśmy naukowcami, natomiast jest wielka siła opowieści, wielka siła pokazywania dokumentów czy zapisów społecznych, bo także i tak możemy ten film nazwać.
2: Badania które wywołały ten film, dotyczą skrajnej prawicy, czyli ogólnie mówiąc fenomenu bardzo powszechnego w dzisiejszych czasach w Europie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, czyli aktywizmu skrajnie prawicowego i pytania, co ludzi przyciąga do idei radykalnych, skrajnych, naznaczonych przede wszystkim nacjonalizmem, antyimigranckim podejściem, rasizmem, niechęcią do obcych i też taką bardzo głęboką, emocjonalną potrzebą twardych wspólnot, takich silnych, twardych, organicznych, biologicznych wręcz wspólnot, więc to, co nazywamy nacjonalizmem. I te badania prowadziłem w London Metropolitan University razem z zespołem, jak pani wspomniała, z profesor Soborski i dr Jochymek. One dotyczy polskich imigrantów, których te idee przyciągają. Polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii, ale też trochę w Polsce, bo niektórzy prawda, mieli ten epizod migracyjny za sobą, więc byli w Polsce i tak dalej. Zaczynając kompletnie nie mieliśmy zupełnie w planie żadnego filmu. Taka jest zresztą natura badań tego typu, szczególnie w antropologii społecznej, prawda, gdzie idziemy w teren celowo, odkładając nasze założenia i oczekiwania i wchodzimy jak dzieci w jakiś teren, to znaczy nie wiedząc, po prostu nie spodziewając, nie starając się nasze założenia i przedsądy odłożyć na bok, więc nie wiedzieliśmy zupełnie, co nas spotka. W dłuższym takim perspektywie czasowej chodziło po prostu o rozmowę z ludźmi, poznanie ich świata i tak dalej, i tak dalej. I to są bardzo przeróżne historie, losy ludzi i też kulturowe uwarunkowania, o których mogę mówić godzinami, ale to nie tutaj jest audycja, jest o filmie, więc krótko mówiąc, spotkaliśmy na pewnej na naszej drodze jednego z bohaterów filmu, Mirka z Opola, który jest byłym neonazistą, który jest byłym skinheadem, który był bardzo aktywny w Opolu w latach 90. był kibicem Odra Opole i był jednym z takich znanych postaci. Poznaliśmy go w takiej sytuacji, że on chciał opowiedzieć o swojej złej przeszłości i za swoje czyny przeprosić. To znaczy gdzieś chciał o nich opowiedzieć w kontekście takim wyjaśniającym, tłumaczącym, ale też szukającym szukającym przebaczenia, szukającym gdzieś spokoju ducha. No, on przeszedł konwersję religijną, więc to oczywiście było pomocne, bo opowiada o bardzo trudnych, bardzo szczerze opowiada o bardzo trudnych momentach w swoim życiu, ponieważ w jego opowieści przewija się motyw przemocy antyromskiej, to wtedy od razu przypomniało mi się duży zasób wiedzy i też znajomości, który mam dzięki Eli odnośnie świata romskiego i przypomniało mi się, że jest taki człowiek jak Tobi, który mieszka już w Wielkiej Brytanii od 20 lat i jest bardzo znanym jakim pracownikiem socjalnym, tancerzem, artystą, zajmuje się trudną młodzieżą. Dzięki temu też jest znaną postacią Wielkiej Brytanii w tym świecie. Został nagrodzony przez Królową, jest jedynym Romów w ogóle nagrodzonych przez Królową orderem MBE. Jedynym polskim Romem na pewno. I od słowa do słowa jakoś myśmy grali rolę pośredników, więc rozmawialiśmy i z Mirkiem, i z Tobim, czy by chcieli wziąć udział w czymś takim. I efektem jest zapis rozmowy bez scenariusza, tak spontanicznej rozmowy, ale trochę reżyserowanej, trochę kurowanej. Zapis ich rozmowy, gdzie dwóch mężczyzn opowiada o swojej przeszłości. Jeden opowiada, dlaczego nienawidził Romów, drugi opowiada o swoim dzieciństwie, jak został skatowany przez neonazistów i nie będę już spoilerował bardziej, ale film jest o właściwie dwóch mężczyznach, którzy by 20 lat temu by się spotkali, to by się skończyło przemocą, by się skończyło biciem, a dzisiaj, mając 40 lat, tam około 40, rozmawiają o tym.
0: Rozmawiają o tym bardzo szczerze, żałują tych postaw, jeden i drugi. Jeden żałuje tego, że go to spotkało i musiał wyemigrować do Wielkiej Brytanii. Mama podejmuje taką decyzję, ponieważ Romowie są tak źle traktowani, tak przynajmniej wynika z jego opowieści, że nie ma już miejsca w Bielsko-Białej, skąd pochodzi, wyjeżdża. A drugi żałuje tego, ponieważ poświęcił swoją młodość na ideologię, która była silniejsza od niego, która była ważniejsza ważniejsza czasami niż jego rodzina. I też opowiada o swojej drodze do tej ideologii, o tym, że był rozbity dom, o tym, że miał problem z przemocą, o tym, że brał udział w różnych walkach. I potem, kiedy jest w Wielkiej Brytanii, to przechodzi przemianę i jest gotowy, żeby o tym mówić, żeby to doświadczenie niejako ofiarować do takiego namysłu, by ludzie mogli też przyjrzeć się temu i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten mechanizm się toczy. I to jest też takie pytanie do Państwa, to znaczy, dlaczego ludzie ulegają ideologii? Jak wynika z Waszych badań i jak wynika też z rozmów, które prowadzicie po tym filmie, bo one są też taką niesamowitą siłą społecznej przemiany. Rozmowa i dyskusja i przyjrzenie się różnym punktom widzenia, a także skonfrontowanie bardzo różnych postaw, bo także i po tej projekcji, w której ja brałam udział, widzowie opowiadali o swoich doświadczeniach i o integracji różnych grup etnicznych, ale też o tym, co sami przeżyli.
3: Tutaj na pewno bardzo wiele odpowiedzi mogłoby paść na to pytanie o tym, czym jest ta ideologia, dlaczego ludzie ulegają takim, a nie innym ideologiom, a na pewno ten czynnik wiążący wśród młodych ludzi, poszukiwanie wspólnoty, na pewno jest jednym z nich. To, co się pojawiło i co uważam osobiście za bardzo ciekawe w naszych badaniach, a jest czym ta ideologia stała się dla naszych respondentów, którzy są migrantami. Trzeba pamiętać, że ten projekt powstał w bardzo specyficznej przestrzeni. Badaliśmy zaangażowanie polityczne Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii. Część z naszych respondentów jest ma około 50 lat teraz i jakby czas ich jakby młodości spędzili w Polsce, a która przechodziła transformację ustrojową. W miejscowościach, z których pochodzili, panowała bieda, był ogromny kryzys społeczny, gospodarczy. Bardzo często związani byli z działalnością mafijną, gangową, przemocą fizyczną, atakowaniem innych, krzywdzeniem innych fizycznie. I wyjazd do Wielkiej Brytanii dla części z nich okazał się możliwością ucieczki od tego modelu, który sprawiał, że oni sami nie czuli się okej ze sobą. To był taki model, przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii i chcieli w pewnym sensie jakby zerwać z kryminalną przeszłością i zacząć od początku, zacząć życie na nowo. I ideologia dała im taką przestrzeń do tego, żeby gdzieś skanalizować ten swój potencjał aktywizmu, ale jednocześnie znaleźć odpowiedź, dlaczego byli złymi ludźmi. To jest o tyle interesujące, że rysuje się takie bardzo duże rozwarstwienie pomiędzy tym, w jaki sposób oni rozumieją nienawiść i krzywdę wobec drugiego człowieka. To znaczy, łączmy to bardzo mocno z przemocą fizyczną. Jeżeli kogoś fizycznie skrzywdzimy, to znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi. Natomiast nienawiść, która objawia się poprzez nienawiść ideologiczną, nienawiść wobec osób kolorowych, czy innej orientacji seksualnej, czy innego pochodzenia i tak dalej, a jeżeli to jest w internecie, jeżeli tylko o tym mówimy, jeżeli pikietujemy, a nikogo nie bijemy, to znaczy, że jest okej. Okay. A jednocześnie też jakby ta polityka i ideologia w pewnym sensie jakby umożliwiła im zrozumienie, dlaczego wkroczyli na ścieżkę przemocy w przeszłości, no bo system był zły, system nas skrzywdził i system stworzył to, kim jesteśmy. Wyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii, angażujemy się w ideologię już bardziej jakby, nie wiem, na poziomie teoretycznym w pewnym sensie i jest jakby wszystko okej. Okay. Więc to była taka bardzo ciekawa transformacja w pewnym sensie nienawiści i też agresji, która z tej fizycznej staje się właśnie tą ideologiczną. No i tutaj dalej jest jeszcze wiele innych odmian. Na pewno to wygląda dużo inaczej wśród drugiej generacji Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy są już dużo bardziej jakby zintegrowani ze społecznością brytyjską w Wielkiej Brytanii. Inaczej tą ideologię rozumieją. Ona jest już trochę bardziej rozmyta, trochę bardziej niejasna, a dużo bardziej związana jest z tym, w jaki sposób młodzi ludzie w Wielkiej Brytanii i w tym również jakby Polacy próbują znaleźć odpowiedź na takie problemy życia codziennego, na kryzys finansowy, a na to, że młodzi ludzie nie znajdują pracy, na to, że jest katastrofa ekologiczna, że życie nie jest łatwe dla młodych ludzi. I gdzieś jakby poszukują odpowiedzi na te pytania, a populistyczne hasła wykrzykiwane przez Nigella Farage'a czy Tomiego Robinsona, bardzo charyzmatycznych liderów Wielkiej Brytanii, dają bardzo proste odpowiedzi na bardzo skomplikowane i trudne pytania systemowe. I tutaj znowu ideologia i nienawiść wobec tego innego staje się taką przestrzenią, do której łatwo uciec, do której łatwo ulec i daje też taką możliwość tym młodym ludziom do tego, że mogą mieć jakąś sprawczość, poczucie sprawczości tego, że jeżeli wyjdziemy na ulicę i będziemy manifestować, że nienawidzimy imigrantów, to my już coś robimy w kwestii tego, żeby poprawić stan naszego życia obecnego, co jest tak naprawdę pułapką, dlatego że to nie jest identyfikowanie rzeczywistego problemu, tylko szukanie jakby skrótu.
4: Pojawia się także w filmie dyskusja na temat dzieciństwa, a potem na temat tego, że potrzebna jest także wspólnota, że te ideologie czy te ruchy wobec obcego są też taką formą identyfikacji. Jestem we wspólnocie, przynależę do kogoś. Jeśli nie mam tej przynależności w rodzinie, to mogę tam się czuć kimś wyjątkowym, kimś ważnym, bo w tym filmie bardzo dużo jest o dzieciństwie, o emocjach, o braku miłości, o potrzebie miłości, o akceptacji. To są także bardzo ważne elementy. I potem coś takiego też niesamowitego dzieje się w tym filmie. Zresztą fragment tytułu to jest o uzdrowieniu. To znaczy to spotkanie w dwóch różnych stronach, takie szczere, takie porozmawianie o tym, co bliskie, o tym, co intymne, co ważne indywidualnie, daje też taką przestrzeń porozumienia. To chyba też ten film jest o tym i tak to sobie wyobrażam, że to jest pewnego rodzaju, w cudzysłowie, manifest do tego, żeby coraz więcej dzisiaj mówić o tym, co trudne, o tym, co ważne i żeby poszukiwać nie tylko tych faktów społecznych, które mówią jasno, bo jak popatrzymy sobie na statystyki, to przecież i Romowie są na terenach Polski od 600-700 lat, więc są obywatelami Polski bezdyskusyjnie, są częścią historii, ziemi, kultury, więc można postawić takie pytania, skąd biorą się złowrogie hasła i antagonizmy wobec społeczności, która od tylu lat jest na terenach Polski, czy też na przykład, kiedy dyskutujemy o sytuacji Ukraińców, to w Polsce, to kiedy popatrzymy na fakty i ile PKB przynosi nam grupa migrantów, czyli grupa Ukraińców, no to ona jest dużo wyższa niż to, ile Polska wydaje na wsparcie socjalne, czy też inne. I to są z jednej strony fakty, ale z drugiej strony to są też takie inklinacje wewnętrzne. Czy państwo też tak to widzą?
2: Tak, to znaczy problemem z faktami jest taki, że one nie do końca przemawiają do nas, do ludzi. To znaczy, prawda, ludzie, nie jest tak, że społeczeństwo działa tylko według jakiejś racjonalnej logiki, analizy kosztów i zysków, czy jakiejś głębokiej wiedzy historycznej, tylko raczej właśnie bardzo często działa pod wpływem impulsów i emocji i też takich skrótów myślowych, którym jest stereotyp, który jest takim skrótem myślowym, takim wytrychem, którym właśnie upraszczamy bardzo skomplikowany świat. Produkt, który wyrasta z naszych przekonań, naszych badań naukowych, czy naszych ustaleń, z naszych, bo to wszystko jest bardziej skomplikowane i bardzo trudno zawrzeć w 40-minutowym filmie. Ten film jest raczej otwartą opowieścią dwóch ludzi, dwóch mężczyzn, którzy, tak jak mówiłem, 30 lat temu pewnie gdyby się spotkali, to skończyłoby się to przemocą, nienawiścią, krwią, może śmiercią nawet. A dzisiaj są w stanie porozmawiać i jakoś introspektywnie zanalizować, co się zmieniło, kim są. W tym sensie daje element optymizmu i światła w tym tunelu. Natomiast daleki jestem od tego, żeby mówić, że to jest jakiś gotowy przepis, który daje nam wyjście z różnych problemów, które mamy, jeśli chodzi o funkcjonowanie wielokulturowości, czy radzenie sobie z stereotypami, czy z imigracją w ogóle, bo ten film jest trochę pośrednio o imigracji, o tym, że nie wyjeżdżają i, prawda, i jak sobie radzą z tym. Więc i też trochę między wierszami o tym, że, prawda, ten Mirek, neonazista z Opola, wyjęty z tego Opola i który się znalazł w innym kraju, się deradykalizuje, co nie zawsze ma miejsce oczywiście, ale czasami ma, więc w tym sensie możliwe, że jest ten film jakąś taką, już powiedziałbym, metarefleksją naukowców, że nauka nie daje gotowych odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania, że może na te odpowiedzi dają sami zainteresowani przez refleksję, przez introspekcję, przez takie otwarcie się, nawet bolesne, w dialogu, w rozmowie, w takiej rozmowie, która przypuszczam, może tutaj rola naukowców jest, antropologów zwłaszcza, polega na tym, żeby doprowadzić do takich spotkań, rozmów. Że rzeczywiście takiej rozmowy by nie było, gdyby nie nasze zaangażowanie, gdyby nie nasze doświadczenie i poznanie tych dwóch ludzi i przekonanie ich. Ale też oni nam bardzo zaufali. Może rola nauki jest polega na tym, żeby doprowadzać do takich spotkań, które inaczej by się nie wydarzyły, które byłyby niemożliwe. Ale to też jest rola sztuki i artystów, więc to nie jest tak, że...
1: Jako badaczka romska, jako aktywistka romska, która działa w organizacji romskiej pozarządowej, która się też udziela na tym poziomie międzynarodowym, nam brakuje przede wszystkim badań podejmujących temat romski, bo do tej pory po prostu mało jest badań, które skupiają się na Romach, które też są prowadzone w taki sposób partycypacyjny, gdzie Romowie mogliby mieć wpływ na to, jak te badania są prowadzone, gdzie sami mogliby prowadzić badania, i takie badania już i w Europie, i w Polsce się odbywają. To wszystko wpływa na to, że tak zwane studia krytyczne nad Romami się rozwijają. I z drugiej strony no potrzeba tych historii, które są historii romskich opowiedzianych przez Romów. I ten materiał, ten film jest właśnie takim przykładem tego, gdzie młody Rom opowiada o swojej historii, trudnej historii, i absolutnie nad tą narracją panuje i też nie stawia się w takiej pozycji ofiary, tylko pokazuje swoją transformację, i tego typu materiałów nie ma, i dla nas, jako dla aktywistów, dla organizacji pozarządowych, dla osób, które na co dzień pracują z tak zwanym społeczeństwem większościowym, to jest niesamowite narzędzie właśnie, które nam ułatwia naszą pracę, które, ja zawsze mówię, że ten film otwiera umysły, faktycznie generuje więcej pytań niż odpowiedzi, no ale to też o to chodzi, żeby uruchomić w ludziach krytyczne myślenie, żeby oni się zastanowili, żebyśmy my wszyscy się zastanowili nad tym, jaka jest nasza historia, jakiego typu historie ludzi, żeby trochę wspominać ten okres lat też 90., żeby się zastanawiać i wyciągać z tego wnioski. I jeśli chodzi właśnie o to, na czym się skupia tych dwóch bohaterów, to znaczy lata 90., wtedy, kiedy oni byli młodzi, to społeczność romska bardzo często się w tych historiach przejawia, w subkulturach, skini i tak dalej. Natomiast nie mamy tych historii opowiedzianych, i ten materiał jest jakby taką pierwszą próbą, żeby te historie pokazać ze strony właśnie romskiej też.
3: Ja myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tym, dlaczego ten film powstał, bo fundamentalnie wydaje mi się, że ten film powstał dlatego, że myśmy go potrzebowali jako zespół badawczy w pewnym sensie, a nasze badania trzyletnie polegały na tym, że tak jak tutaj już mój kolega Michał wspominał, że myśmy zanurzyli się w przestrzeń przepełnioną nienawiścią wobec inności. Próbowaliśmy zrozumieć człowieka stojącego za tą ideologią. Nie dehumanizowaliśmy nikogo. Podchodziliśmy z ogromnym szacunkiem do naszych respondentów, próbując dowiedzieć się, kim oni są, co ich ukształtowało. Uważam, że z bardzo dużym sukcesem. Natomiast był taki moment, kiedy chyba wszyscy zaczęliśmy czuć, jak ciężkie to jest dla nas emocjonalnie i jak bardzo brakuje nam nadziei. A jak bardzo poszukiwaliśmy tej nadziei, jak bardzo poszukiwaliśmy jakiegoś światła, czegoś, co będzie pozytywne. I nagle na naszej ścieżce zaczęli się pojawiać ludzie, którzy otwarcie mówili o tym, że na przykład żałują rzeczy, które w przeszłości wyrządzili. Krzywd, które wyrządzili w przeszłości. A nagle pojawił się Mirek i to nam... Myśmy nie potrafili tego zignorować. Uznaliśmy, że jeżeli to nam daje nadzieję na to, że zmiana jest możliwa, powinno być to częścią naszego projektu. Dialog może doprowadzić na przykład do jakiejś zmiany. Może nie szybko, może nie natychmiast, może nie za tydzień, może to jest dłuższy proces, ale może to jest klocek jakby w stronę utrzymania takiej w ogóle społecznej nadziei, że tutaj demokratyczne państwo, szacunek wobec drugiego człowieka, że to jest cały czas bardzo mocno możliwe.
2: To wcale nie są pierwsze badania dotyczące skrajnie prawicowego radykalizmu, ani w Polsce, ani zwłaszcza za granicą, kiedy tego jest sporo. Natomiast trzeba pamiętać, że w wielu krajach ekstremizm polityczny jest faktem już od dekad i też jest przedmiotem nie tylko badań, ale interwencji z państwa, służb społecznych, w przestrzeni kultury i mediów i tak dalej. I mających na celu właśnie deradykalizację. I to jest dosyć ciekawe zjawisko zarówno w Stanach, w Niemczech, w Anglii, tak? Gdzie tych radykałów, ponieważ wiemy, co kieruje ludzi i co wciąga ludzi w radykalizm, ekstremizm polityczny, prawda? Czy to islamski, czy skrajnie prawicowy, to są narzędzia, żeby ich ludzi wyciągnąć z tego. I proces nazywa się po angielsku exit, czyli taki proces, który polega na tym, że takiego radykała nie tylko się wyciąga z ruchu, ale też przekonuje do tego, że możesz znaleźć sens w tym, żeby opowiadać innym, ostrzegać o destrukcyjnych, negatywnych i złych stronach tego bycia neonazistą, skinheadem czy islamskim fundamentalistą. W wielu krajach to hula, to się dzieje. W Polsce nie. W Polsce bardzo mało. W Polsce takich ludzi, którzy, tak zwanych formersów, czyli ludzi, którzy przeszli ten proces i teraz aktywnie działają na rzecz deradykalizacji, jest bardzo mało. I dlatego jak myśmy spotkali Mirka, to sobie tak pomyśleliśmy, no jest former, jest, prawda, jest były ekstremista, który opowiada o tych negatywnych stronach, który uświadamia o tym, też ma potrzebę ekspiacji i przebaczania, znaczy uzyskania przebaczania, no ale to robi w takim dosyć specyficznym kontekście religijnym, chrześcijańskim. Od razu tutaj otwarcie powiem, jako ateista mam oczywiście taki etyczny taki dylemat, trochę problem taki, no bo człowiek jest, porzucił tą nienawiść, neonazizm, no przypisując to interwencji ponadnaturalnej, tak powiem, i to nie była, prawda, on tego nie przypisuje racjonalnej analizie, tylko ingerencji boskiej, więc my to musimy tak po prostu sami zrozumieć trochę, przyjąć, że tak on to widzi. Oczywiście efekt tego jest pozytywny, bo nie jest już ekstremistą, nie bije, ma poglądy tak ogólnie mówiąc w miarę jakieś centrowe, ale dalej jest konserwatystą, prawda? W tym filmie no musieliśmy gdzieś pokazać jakąś drogę wyjścia. To, że akurat to jest droga religijna, to jest jedno. Natomiast tutaj trzeba jednak bardziej konkretnych i badań, i też interwencji społecznych związanych ze zrozumieniem tych społecznych, kulturowych mechanizmów, które są możliwe do uruchomienia, żeby ludziom pokazać alternatywę, żeby powiedzieć, że różnicowanie, kulturowość wcale nie jest takie złe, w ogóle, a nienawiść i bicie ma zazwyczaj negatywne konsekwencje, więc wydaje mi się, że tutaj Polska ma naprawdę dużo do zrobienia. Wydaje mi się też, że no myśmy na swojej drodze spotkali takiego człowieka, który po wyroku za działalność terrorystyczną wylądował w Polsce i on, znaczy był na pewno zderedykalizowany, to więzienie mu wybiło z głowy różne rzeczy, natomiast no był pozostawiony sam sobie, na pewno nie był człowiekiem religijnym i był w takiej sytuacji no trochę zawieszenia. Aktywnie przez internet próbowali go rekrutować polscy radykałowie z Korwinem Mikke na czele, bo mieli świadomość, że on jest po wyroku, także mógłby być takim, no fajnie na Instagramie dać sobie zdjęcie, no bo jednak tych polskich terrorystów w skrajnie prawicowej nie jest dużo. On na szczęście nie uległ temu i udało mu się jakoś zachować równowagę. Zupełnie jest w miarę apolityczny. Natomiast trzeba pamiętać, że no, mogło pójść zupełnie inaczej. Tutaj ewidentnie zabrakło państwa, ewidentnie zabrakło, prawda, służb socjalnych, które by takiego człowieka zaopiekowały, pokazały alternatywę, gdzieś postarają się mu pokazać no, przestrzeń, bo pamiętajmy, że te ruchy ekstremistyczne mają bardzo silny charakter sekciarski, psychologicznie uzależniający. One mają, nienawiść ma w sobie coś z narkotyku takiego i są mechanizmy, są środki zaradcze, są polityki społeczne w różnych krajach wystosowane po to, żeby temu zaradzić, bo to jest społeczny problem. To jest tak jak, już nie porównując, ale to jest tak jak jazda pod wpływem alkoholu, prawda? Gdzieś wiadomo, wiemy co jazda samochodem, wiemy co powoduje, robimy, są polityki społeczne, są kary, ale są też systemy wsparcia i tak dalej, i tak dalej. I z ekstremizmem politycznym i przemocą dyktowaną politycznie jest podobnie. Też istnieją mechanizmy, które, czy narzędzia polityczne miękkie. Ja nie mówię tutaj o działaniu ABW, tylko o działaniach służb socjalnych, które takiemu człowiekowi pokazują, że życie może wyglądać inaczej, że wcale nie trzeba karmić się hejtem, tylko no, można robić coś innego, a mało tego, mogą wykorzystać też jego wiedzę w ramach prewencji.
1: To trochę na bazie tego, co ty mówisz, ja mam taką refleksję, jakby organizując też te pokazy i też biorąc udział w dyskusjach po pokazach, że o ile my jesteśmy, ja Osobiście jestem przekonana, że tego typu materiały jak najbardziej mają sens i należy w ten sposób działać, to znaczy dawać przestrzeń, jakby wierzyć w resocjalizację i rozmawiać z drugim człowiekiem, próbować zrozumieć i no, na tym polega człowieczeństwo. To mieliśmy osoby, które po projekcji filmu mówiły, ja tego nie kupuję, ja mu nie wierzę. Nie wierzę w jego przemiany, to nie jest możliwe. Albo pojawiały się pytania, czy w ogóle jest sens organizacji takiego pokazu, bo dajemy przestrzeń temu człowiekowi na to, żeby być może on siał dalej jakby swoją propagandę, że on właśnie nie jest na tyle wiarygodny. Albo, ponieważ my uważamy, że tego materiału jakby nie można po prostu pozostawić bez komentarza. Trzeba w zależności od tego, czy go pokazujemy w Polsce, czy za granicą, no musimy ten kontekst lat 90. rzeczywistości polskiej przedstawić. I później właśnie, dlatego że ten film generuje mnóstwo komentarzy i pytań, później trzeba porozmawiać na ten temat, więc jakby wiele osób właśnie nam zarzucało. Jak proponowaliśmy te pokazy i za każdym razem oczywiście ktoś z zespołu, ktoś ze społeczności romskiej i Tobi był na kilku pokazach, jak tylko ma możliwość to uczestniczy i za każdym razem też proponowaliśmy Mirka, tak, żeby też był na takim pokazie i później była z nim rozmowa i kilka instytucji jakby nie zaryzykowało, żeby go zaprosić i żeby jemu dać przestrzeń na to, żeby on się wypowiedział. No bo się na przykład obawiali pojawienia się kogoś z Konfederacji, czy

0: Czyli ktoś raz w ten sposób zachował, to już tak będzie się zachowywał.
1: Znaczy tutaj jest kwestia przebaczenia, prawda? Bo tutaj mówimy o pewnym złu, które się wydarzyło i film to jest główna motywacja, która kierowała Mirkiem, że szuka wyjaśnienia, przebaczenia, usensownienia tej przemocy, którą zadawał. Prawda? I on, czy to uzyskuje, czy nie, to już jest jego sprawa. Natomiast chodzi o to, że dla wielu odbiorców, i to nie tylko Romów, ale też nie Romów, ten film daje mu trochę łatwe wyjście. Prawda? Trochę mu tak ułatwia drogę. A tutaj by trzeba, jeżeli on jest na serio, to on musiał każdego tego osobę, którą pobił, po prostu prosić o wybaczenie, co pewnie jest niewykonalne, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że dotyka chyba kwestii clue tego filmu, prawda? Gdzie my zastanawiamy się w ogóle na naturę przebaczenia, bo przebaczenie łączy ofiarę i sprawcę w taką trochę toksyczną więź, gdzie pewne rzeczy mogą być odtwarzane, gdzie mamy chęć zemsty, gdzie cały czas pewne rachunki nie zostały zapłacone i tak dalej. I tutaj to obija, aczkolwiek bardzo dyplomatyczny, ale bardzo mądrze. On mu odpowiada, prawda, że docenia. Natomiast trzeba pamiętać, że te praktyki takie tej tak zwanej sprawiedliwości naprawczej są powszechne. Są w każdej kulturze, gdzieś one funkcjonują w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach. Takie najsłynniejsze w historii niedawnej, to są ta komisja rekonciliacyjna po okresie apartheidu w RPA, prawda, gdzie ci mordercy, prawda, byli postawieni en face przed rodzinami ofiar i gdzie oni prosili o przebaczenie. I wiele kultur ma i społeczeństw ma formy, których można po prostu przejść do następnego etapu, gdzie poza ten cykl wendety, czy cykl ofiary i sprawcy, który jest odtwarzany i opowiadany wciąż na nowo, gdzieś można wyjść, można zamknąć pewien rozdział i pójść do przodu. Oczywiście tutaj mówimy o takim etapie, ale myślę ważnym etapie historii Polski lat 90., wczesnych lat 90., kiedy ta transformacja ustrojowa była, pamiętajmy, też nie tylko ekonomicznym bałaganem i chaosem, ale też społecznym, ale też osłabieniem władzy i monopolu na przemoc władzy. Policja obywatelska, policja była słaba, generalnie pojawiały się sposoby rozwiązywania konfliktów przemocowych, przestępczość i właśnie skrajna prawica jest tego elementem. Bardzo dużo przemocy na stadionach, na ulicy i tak dalej. Więc i ta przemoc zostawiła ślad. Na pewno zostawiła ślad. Myślę, że wydaje mi się, że ten ślad właśnie można obserwować na tym filmie, ale też może przyszedł czas, żeby o tym śladzie porozmawiać w Polsce, bo już tyle czasu minęło. Wydaje mi się, że takich Mirków czy ludzi, którzy szczerze żałują takich sytuacji, jest więcej. Zresztą też może, nie wiem, czy już za długo trwa, ale może na koniec powiem taką jedną z inspiracji w sumie naszej rozmowy z Elą o tym filmie i potem i tego właśnie dzięki temu jesteśmy. Jest taka historia, którą Ela opowiadała o spotkaniu klasowym, maturalnym.
0: Ja chodziłam do liceum z moją kuzynką Małgorzatą Mirgontes w Zakopanem, ona do plastyka, ja do liceum. No i to były czasy, kiedy skinów było bardzo dużo i hipisów, i punków. I nasi koledzy z klasy byli skinami i pamiętam taką rozmowę gdzieś, że jak planowaliśmy, czy idziemy po liceum na studia i oczywiście powiedziałam, że idę, a on powiedział na przykład, że asfalt powinien leżeć na swoim miejscu, więc i po latach całkiem niedawno mieliśmy takie spotkanie, gdzie się z tymi naszymi kolegami spotkaliśmy na piwie i normalnie rozmawialiśmy jakoś tak to bardziej może chodziło o Małgosię, tak, Małgosię Mirgetas, która chodził razem z nią do klasy, do plastyka w Zakopanem. No Gosia jest teraz rozpoznawalną, znaną artystką i jemu było strasznie głupio po prostu i jakoś tam próbował ją zagadać, że taki po prostu był wrogi dla niej, tak, jak ona była w liceum razem z nim.
2: Ja tylko dodam, że z wielkim sukcesem pokazywała Małgorzata Mirgetas 2 lata temu na Biennale Wenecji opowieść w polskim pawilonie o Romach. Niesamowita historia pokazana na 3 poziomach, także tam pojawiła się opowieść Sakrum, ale też historia Romów w Polsce, przyjęte z wielką życzliwością w Europie, bo przecież zachwycano się tym pawilonem. Ale

0: Ale o ile z jednej strony możemy mówić o sztuce romskiej, która pojawia się coraz bardziej w przestrzeniach polskiej galerii, to także pani prowadzi badania na temat tego, że wciąż mamy jakiś rodzaj nierównego obywatelstwa wobec ukraińskich Romów w Polsce. Tym zajmuje się między innymi Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. To jest też ciekawe zjawisko. Ten film wywołuje także dyskusję na temat tego, co dzisiaj, jak teraz, jakie są ślady tych lat 90., ale jak te mechanizmy, mimo rozmaitych polityk społecznych i integracyjnych i edukacyjnych, jak to wciąż cały czas trwa.
1: Właśnie to pokazuje ten mechanizm, jeśli chodzi o Romów. To znaczy w przypadku kryzysów Romowie zwykle są właśnie takim kozłem ofiarnym i to obserwowaliśmy po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdzie bycie Ukraińcem, pokazywanie paszportu, dowodu osobistego nie gwarantowało tego, że te prawa uchodźców uciekających przed wojną będą przestrzegani. Romowie nie byli postrzegani jako uchodźcy, tylko byli postrzegani jako Romowie. Ja pamiętam, to może tak szybko opowiem o tym, kilka dni po wybuchu właśnie pełnoskalowej wojny pojechaliśmy na granicę, żeby właśnie monitorować sytuację Romów, zbierać informacje, jakoś ich wesprzeć i byliśmy w Korczowej, w takim wielkim, byłym centrum handlowym, które zostało zaadoptowane na takie centrum recepcyjne. No po prostu tam się bardzo, bardzo dużo rzeczy działo, mnóstwo osób i na zewnątrz, i w środku. No i weszliśmy do środka, do tego centrum. Ogromne, ogromne ulice, nawet były jakby w alejkach były nazwy ulic, tak? I pytamy się jednego ze strażników, czy wie, gdzie tutaj są Romowie, bo chcieliśmy z nimi porozmawiać. I on tak popatrzył na nas tam, w tej cygańskiej dzielnicy, ale uważajcie na nich. Więc niby żart, niby tak rzucone stwierdzenie, no ale jakby pokazuje to, że ten antycyganizm jest jednak obecny i no i oczywiście jakby tego typu działania podejmowaliśmy, ale też jako społeczność romska, jako aktywiści romscy, to jest mała grupa w Polsce, jesteśmy rozpoznawalni i wielokrotnie ja, ale nie tylko, odbierałam różnego rodzaju telefony od wolontariuszy czy z władz lokalnych właśnie proszące o interwencję, o zajęcie się swoimi ludźmi, no bo skoro wy jesteście Romami, to powinniście się zająć swoimi Romami i też jakby dobiło mnie pytanie, czy już nawet nie pamiętam, bo to jakby mówimy o tym, chyba do mojej koleżanki zadzwoniła osoba tam z prośbą o interwencję i właśnie zapytała, a to Romowie też uciekają przed wojną i jakby dla mnie to pytanie jest w ogóle kwintesencją antycyganizmu, który mieliśmy możliwość obserwować właśnie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.
0: Ale też braku wiedzy i braku namysłu nad rzeczywistością. Ten film na pewno skłania do tego, żeby się zatrzymać, przyjrzeć i podyskutować tak, jak tutaj to teraz robimy. Ten film będą mogły od was wypożyczać instytucje, domy kultury, szkoły, bo stworzyliście go w ramach swoich badań i udostępniacie.
2: Tak, tak, oczywiście on jest dostępny, on jest stworzony za pieniądze podatników, więc tutaj nie będziemy go komercyjnie przecież sprzedawać. Zapraszam tutaj słuchaczy do kontaktu. Film, mam nadzieję, że będzie pokazywany w Opolu, no bo w końcu główny protagonista filmu jest z Opola. Ten film rzeczywiście on był pokazywany w przeróżnych gremiach, bo i młodzież, i starsi, i środowisko akademickie, i też ludzie zupełnie z świata kultury, też tak z ulicy, i też decydenci, także w przeróżnych kontekstach go pokazywaliśmy i tak wydaje nam się, że na razie jest bardzo dobrze, to znaczy on rezonuje w inny sposób, prawda? U każdego, ale to może znaczy, że ma coś w sobie uniwersalnego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i czekamy na pokaz w Opolu.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Już za chwilę godzina 22, to Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich Głuchołazy, 2 lata po powodzi. W wiadomościach także profesor Katarzyna Pisarska o atakach Rosji przy granicy z Polską. Będzie również serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 2 lata po katastrofalnej powodzi Głuchołazy wciąż odbudowują zniszczoną infrastrukturę i mierzą się z powracającymi podtopieniami. Wielu mieszkańców wyremontowało już zniszczone domy i mieszkania. Problemem jest jednak wciąż powracająca wilgoć i trwające remonty zniszczonych dróg i mostów.
2: Ponad 1200 zalanych domów i mieszkań, zniszczone drogi, szkoły, przedszkola i żłobek. Zerwany most na rzece dzielącej miasto na pół. Tak wyglądały Głuchołazy dokładnie 2 lata temu po przejściu fali powodziowej. Fala miała prawie 2 metry wysokości. Dziś nadal widać ślady po katastrofie. Trwają remonty ulic, a na ścianach budynków nie ma chociażby tynków. Najintensywniejsze prace trwają przy odbudowywanym po powodzi moście na drodze krajowej numer 40. Mieszkańcy okolicznych domów i bloków od 2 lat de facto żyją na placu budowy.
3: Jest mnóstwo kurzu, błota. No jeszcze te zmiany widać. Żyjemy po powodzi jeszcze, tak, zdecydowanie.
2: Jak te 2 lata minęły?
4: Pracowicie. Cały czas praca tutaj koło domu. Jedna instalacja była wymieniana, sanitarna, druga. Teraz tu z sąsiadem będziemy się brać za odpływ liniowy pod bramą.
2: Straty w rejonie oszacowano na 1 260 000 000 zł.
0: A z Głuchołaz mówił Paweł Pawlica.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Nie można pozwolić, by działania Rosji wywoływały strach, uważa politolożka profesor Katarzyna Pisarska. Ekspertka, która w niedzielę wracała z Kijowa wraz z międzynarodową delegacją, mówiła w TVP Info o rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy. Jej zdaniem Europa musi przygotować się na możliwość nasilenia takich działań. To element wojny psychologicznej ze strony Rosji, dodała.
5: Rosja znajduje się wbrew pozorom w też trudnej sytuacji. Ukraina jest w trudnej sytuacji, ale Rosja też jest w trudnej sytuacji i będzie teraz eskalować, bo to jest wyraz słabości. Tak to czytają doradcy do spraw bezpieczeństwa i Wielkiej Brytanii, i Włoch, i Francji, i też Niemiec. I musimy pamiętać, że to jest wielka wojna kognitywna, psychologiczna, narzucona nam.
0: W nocy z 12 na 13 września rosyjskie drony uderzyły w stację paliw w pobliżu przejścia do Rochu z Kija. Godzin rosyjski bezzałogowiec trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Składem podróżowali m.in. byli premierzy Wielkiej Brytanii Boris Johnson, Szwecji Carl Bildt i Finlandii Sanna Marin. Zmieniamy temat. Dziennikarka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel zajęła 1. miejsce w konkursie Idol 2026 w kategorii media. Nagroda została wręczona dzisiaj w Warszawie podczas konferencji Reha for the Blind in Poland, jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych osobom niewidomym i słabo widzącym. Kapituła konkursu doceniła naszą dziennikarkę za zaangażowanie, otwartość oraz konsekwentne podejmowanie tematów związanych z życiem i potrzebami osób niewidomych i słabowidzących.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 i było to ich 4. zwycięstwo. Z przyjmującym polskiej drużyny Wilfredo Leonem rozmawiał Cezary Guriew.
6: Początek czasu właśnie uważam, że na taką drużynę jak Ukraina, która z okazji razem też zagrywa mocniej, taka prowadzenie od razu 8-1 to nam pozwalał mieć trochę spokój na chwilę, bo później już z

0: Natury.
1: Miała 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dziś pan Michał Moskal, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Brzeg. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Panie Michale, spotykamy się, żeby porozmawiać o grzybach, bo mam wrażenie, że ostatnio jest wysyp, ale bardziej w internecie niż w naturze.
2: Czy jest to poniekąd prawda? Bym powiedział, że jak najbardziej grzyby się pojawiły, że w zasadzie można je już w lesie spotkać, ale trzeba podkreślić, że to raczej są pojedyncze miejsca, że to są, bym powiedział, takie wyspowe wysypy tych grzybów, że tak naprawdę idąc do lasu i szczególnie do tych suchszych lasów wypełnionych sosnami, czy typowe drzewostany sosnowe, to tam tak naprawdę bym raczej nie upatrywał też niesamowitych zbiorów. Szukałbym bardziej w tych liściastych, bardziej wilgotnych czy podmokłych nawet terenach. Tam jest większa szansa, że w ogóle coś się znajdzie.
1: Pod te zdjęcia, które pojawiają się na przykład na tych grupach grzybowych w naszym regionie, to mam wrażenie, że są właśnie takie gniazda, gdzie ktoś na nie wpadł, zrobił zdjęcie i potem pobudził apetyt innych grzybiarzy.
2: W gruncie rzeczy myślę, że to jest bardzo trafne określenie. Sam, powiedzmy, chodząc aktualnie po lesie, praktycznie codziennie, mogę powiedzieć w ten sposób, że na 1500 hektarów, na jakich gospodarzę, no to można powiedzieć, że może na 10-20 z nich widziałem jakiekolwiek z tych jadalnych, prawda, zbieranych przez nas głównie grzybów. Już pomijając fakt, że wszystkie były na tyle robaczywe, że się przewracały, zanim człowiek się zdążył po nie schylić. Także trzeba mieć farta, bo po prostu miejsca, gdzie je znalazłem, faktycznie były pełne od nich. Już abstrahując od tego, że faktycznie były raczej nie do spożycia, ale było ich pełno, tylko to był naprawdę szczęśliwy traf.
1: Kojarzy mi się, że w ogóle w ubiegłym roku grzyby pierwsze już pojawiły się w sierpniu. W tym roku było sucho.
2: Tak, było sucho, jest dalej bardzo sucho. Tak naprawdę były nawet dużo wcześniej, bo ja na przykład pierwsze w tamtym roku już zbierałem końcem czerwca, praktycznie początkiem lipca, a w tym roku pierwszy z tych najbardziej przez nas, powiedzmy, cenionych, czy zbieranych, czy popularnych grzybów, tak naprawdę faktycznie z początkiem pierwszych dni września dopiero zauważyłem. Tak w lesie, będąc codziennie.
1: Czyli co, brakuje nam deszczu, brakuje też takich ciepłych nocy? Czy noce są, ale nie ma deszczu?
2: Znaczy ciepłe noce to w gruncie rzeczy mit, tak naprawdę. Bardziej bym upatrywał, że za mała wilgotność powietrza, po prostu jest sucho, sama gleba jest sucha, w sensie przez co cała grzybnia też i przesuszona. No a ponadto po prostu średnie te temperatury dobowe były na tyle wysokie, że grzyby, w sensie owocniki grzybów się nie pokazują w nich. Bo proszę też spojrzeć, że tak był taki tak w zasadzie przeskok, że na początku września nam temperatury spadły tak w granicach tych około 20 do tych maksymalnie 25 stopni, nie było ponad 30. I zaraz te pierwsze grzyby, które takie jak, to jest dzisiaj nowa nomenklatura, tam kiedyś to były podgrzybki zajączki, czerwonawe, dzisiaj to są parko i suchogrzybki zazwyczaj, że te grzyby w zasadzie już często się przełomem lipca-sierpnia pojawiały, a pierwsze sztuki tak naprawdę z tych gatunków widziałem w pierwszych dniach września. To też jest, myślę, taki sygnał dla mnie, że dopiero te, które się najwcześniej pojawiają, dopiero się w zasadzie pojawiły początkiem września, które już powinny być z miesiąc wcześniej i gdzieś widoczne chociażby pojedyncze.
1: Czyli co, teraz dopiero musiałoby solidnie popadać, żebyśmy mogli wyczekiwać, że będzie wysyp?
2: Tak, znaczy przede wszystkim jest potrzebny deszcz. Przede wszystkim jest potrzebny deszcz. Bez deszczu myślę, że nie ma co się zapatrywać, że będzie dużo grzybów, bo one na pewno będą, tylko kwestia w jakich ilościach tak naprawdę. Widziałem taką mapę gdzieś w internecie, gdzie ludzie oznaczali swoje zbiory, prawda? I bardzo mi się
1: z
2: też...
1: Z miejscówkami czy nie?
2: Chyba tylko raczej punkty,
1: okolice.
2: Tylko to też jest, myślę, że bardzo niemiarodajne, biorąc pod uwagę, że w naszej okolicy, w okolicy powiedzmy Opola, nawet były pineski, gdzie było po 80 niby 7 kilogramów. Nie? I tak myślę sobie, to chyba suma z kilku lat wstecz, prawda? No, aczkolwiek, no jeżeli faktycznie były niektóre pineski takie pokroju, że ktoś na 2-3 godziny chodzenia znalazł tam do tego pół kilo, To myślę, że to jest w miarę realne, tylko też pytanie, czy to z towarzyszami, że tak powiem, te grzyby były, czy bez nich. No to są kolejne takie niuanse, prawda?
1: Z towarzyszami, czyli mówimy albo o robakach, albo o ślimakach, które też...
2: Tak. Dokładnie.
1: W grzybach sobie lubią posiedzieć. A po czym w ogóle poznać, że danego dnia warto w ogóle wybierać się do lasu z koszykiem? Jakbyśmy się odcięli po prostu od tych wszystkich internetowych zdjęć, które nas zalewają.
2: To znaczy, ja bym chyba upatrywał, że po jakimś większym deszczu odczekać może za 2 dni, bo to też jest wiele czynników tak naprawdę, nie? Więc wzrost tych owocników zależy od wielu czynników i tak myślę, że bezpieczne są te 2 dni, bo przy sprzyjających warunkach wysokiej wilgotności to może być nawet 1 dzień, a jeżeli czynnikiem determinującym będzie sam deszcz, no to w zasadzie może i nawet te 3 dni wtedy. Także myślę, że tak wypośrodkować na te 2 dni. No i w sumie ciągle też jednak mimo wszystko liczyłbym na szczęśliwy traf i skupiłbym się, do jakiego lasu wchodzę na te grzyby, bo to też jest, myślę, bardzo ważne, no bo jeżeli jest sucho, no to w borowych lasach tak naprawdę dużo ciężej coś będzie znaleźć, po prostu.
1: Mówi się, że w ogóle wybierając się na grzyby nie patrzy się w dół, tylko patrzy się w górę, w ogóle na korony drzew.
2: Tak, ja tak na przykład zawsze zbieram grzyby z tego tytułu, że wiedząc, że większość tych grzybów przez nas pożądanych, jadalnych, wchodzi w różnego rodzaju symbiozy z konkretnymi gatunkami drzew, to najpierw szukam miejsca, gdzie te dane gatunki drzew rosną i następnie dopiero tam w tych okolicach szukam konkretnego grzyba, który mnie interesuje.
1: Mhm. To znaczy na przykład borowika koło czego pan szuka? Koło dębu pewnie.
2: Tak, koło dębu, aczkolwiek tutaj też jest to dosyć zróżnicowane z tego tytułu, że borowiki raz, że się dzielą na różne gatunki, no a druga sprawa jest taka, że w sumie co mnie ostatnio zaskoczyło, to może troszkę nawet inaczej, ale że zmienność samych cech tych danego osobnika w zależności od tego, pod jakimi drzewami rośnie oraz na jakich glebach przede wszystkim, może być tak zmienna, że ostatnio borowiki, które znalazłem pod dębami, to się zastanawiałem cały dzień, co to jest za grzyb.
1: Były... Takie były inne od tych książkowych?
2: Tak. Mianowicie chodzi o to, że prawdopodobnie przyczyny upatruję w tym, że to miejsce, w którym szukałem, jest starą dębiną, która jest notorycznie zalewana przez, powiedzmy, wody i między innymi wtedy się nanosi takiego mułu. To był ewidentnie borowik szlachetny, nie był to borowik usiatkowany, z tym, że jego kolorystyka była całkowicie, powiedzmy, zgodna, ale skrajnie, tak bym powiedział, w takim skrajnie innych kolorach. W sensie te kolory były jaśniejsze, bardziej takie połyskujące, aczkolwiek te cechy osobnicze, które są, prawda, w atlasach wypisane, wszystko się zgadzało. Ale na pierwszy rzut oka, na początku stwierdziłem, że to pewnie jakiś, powiedzmy, parko bądź suchogrzybek, który jest duży po prostu, jakiś taki urósł. I się zastanawiałem, upatrywałem, szukałem, prawda, w atlasach do konkretnego gatunku cech. Tylko problem polegał na tym, że właśnie żadna cecha osobnicza nie pasowała. No i dopiero przy borowikach się zgadzało to. Jednakże no, było to moje zaskoczenie, bo też w tym miejscu pierwszy raz te borowiki zbierałem. I takie siedliskowe uwarunkowania, które, no, można powiedzieć, to są niby szczegóły, które jednak wpływają w bardzo dużym stopniu, jeżeli suma tych małych, powiedzmy, cząsteczek które się nawarstwiła w tym drzewostanie, spowodowała, że te grzyby całkiem inaczej wyglądały niż powinny.
1: Czyli natura potrafi zaskakiwać.
2: Tak. Znaczy, dlatego też dobre jest tak naprawdę te atlasy, bo atlasy są tak skonstruowane, takie, powiedzmy, bardziej naukowe, że one wychwytują 2-3 cechy, które, powiedzmy, zawsze są w danym gatunku, no i one są takimi cechami klasyfikującymi, że ten dany owocnik dotyczy się w sumie to wszystkich atlasów takich tych specjalistycznych, więc tak samo z owadami, tak samo z każdym innym rośliną gatunkiem, że jest jakaś jedna cecha, która definiuje, że, jest ten, że to jest ten gatunek. Bo tak wizualnie właśnie, to często można się niestety przejechać, tak jak ja się przejechałem, niby, że, a niby coś tam o tych grzybach wiem.
1: No zdecydowanie pan o tych grzybach sporo wie, ale to oznacza, że co, z atlasem powinniśmy chodzić do lasu?
2: To znaczy w ramach takiej ciekawości, jeżeli ktoś chce bardziej niż myśli o słoikach, że tak powiem, czy innego rodzaju przetworach z grzybów, a bardziej myśli o poznawaniu gatunków, no to jak najbardziej. Jak najbardziej, bo sam się tak uczyłem, że pod ręką jeden atlas, w kieszeni jakiś taki mały kieszonkowy i dopiero wiaderko z grzybami. Mhm. No ale to raczej była kwestia zajawki, kwestia zainteresowania, nawet niż zbierania. Zresztą do tej pory mam to, że jak już nawet nazbieram, to w zasadzie ja grzyby rozdaję bardziej niż je przetwarzam.
1: Nie lubi pan czyścić.
2: To znaczy czyścić jak czyścić. Czyścić lubię. To znaczy ja mam taką, wychodzę z takiego założenia, że dopóki najpierw do mamy, później do babci, dopóki mama i babcia powie, że daj już ty spokój, to już wiem, że jest sygnał, że trzeba zacząć po prostu rozdawać, oddawać innym.
1: Panie Michale, skąd tam się w ogóle Polakom wzięło to zbieranie grzybów?
2: To znaczy tutaj ja bym nawet głębiej poszedł, jako Słowianie, powiedzmy tak z historycznego tego punktu widzenia, Słowianie zawsze zbierali grzyby, a tak jak powiedzmy Germanie, Celtowie czy Nordowie, jakoś nigdy nie było to u nich zakorzenione. Owszem, były, szczególnie u Nordów, jakieś tam bardziej, tylko bardziej bym powiedział, że to związane z szamanizmem i różnego rytuałami zbierane grzyby, między innymi muchomory czerwone, ale jakoś tak u nas Słowian to się przyjęło, że jednak grzyby są zbierane, przetwarzane, zjadane, no i u Azjatów w zasadzie. I w zasadzie u Azjatów, a tak to raczej na całym świecie grzyby to raczej jest jakiś, bym powiedział, ekskluzywny często dla nich dodatek, a nie powiedzmy dzień powszedni. Czy to wynika powiedzmy z jakiegoś, powiedzmy na przestrzeni lat, nie wiem, wielkiego głodu albo czegoś, no to w zasadzie...
1: Tak mi się kojarzy, że to być może chodzi właśnie o biedę, że po
2: może
1: prostu
2: być.
1: Tak jak zbierało się zioła, tak samo ktoś dla eksperymentu spróbował zebrać grzybka.
2: Tak, albo ewentualnie jeszcze tak upatrywałem, jak się kiedyś nad tym zastanawiałem, czy to nie jest też skorelowane po prostu z tym, że no wiadomo, większość gatunków tych grzybów, które zbieramy, tych jadalnych, rośnie w lasach. Oczywiście na łąkach też, ale tutaj głównie idąc na grzyby myślimy o lesie. I po prostu jako, że wtedy ta centralna część Europy, na której Słowianie żyli, była w tych 80-90% pokryta lasami, to może też po prostu przez obfitość występowania po prostu stwierdzili, że no, nie może się marnować, no i zaczęto je zbierać, konsumować, przetwarzać, prawda?
1: A propos obfitości, to wydaje mi się, że z roku na rok jednak tych grzybów nam ubywa. Te miejscówki są niszczone, te grzybnie gdzieś są dewastowane?
2: Myślę, że nie. Tutaj bym raczej w czynnikach przyrodniczych tego upatrywał. Z tego tytułu, że no nie można nie powiedzieć, że się nie zmienia klimat. Lasy chorują tak naprawdę. Te sumaryczne temperatury przez ich wysokość, przez to, jakie te sumy opadów są niskie, powoduje to, że raz, że drzewa są coraz słabsze, a jeżeli drzewa są coraz słabsze, lasy są coraz słabsze, coraz więcej czynników patogenicznych, chorobotwórczych w nich się pojawia, z którymi często musimy sobie radzić i to w sposób takiej nierównej walki. Myślę, że to nie może być tak, że to nie ma również wpływu na tą symbiozę, na tą mikoryzę, bo to są wszystko współzależności. W tym sensie, jeżeli drzewo jest zdrowe, to tak naprawdę te grzyby, które z nim wchodzą w tą mikoryzę, w tą symbiozę, też będą zdrowe, silniejsze. Myślę, że jeżeli jedno choruje, no to drugie też może nie choruje, ale na pewno jest słabsze. To tutaj bym bardziej upatrywał tego tak naprawdę, tych przyczyn. Ewentualnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, w cudzysłowie, niszczenie grzybni, bo to też nie jest prosta sprawa, nie wiem, czy powiedzmy, ewentualnie jakieś nawozy, jakieś opryski i tym podobne rzeczy. Myślę, że nawet nie ma do końca badań, a przynajmniej ja takich nie znam. Może jak ktoś zna, to chętnie bym przeczytał, nawet bym powiedział. Czy, że tak powiem, ilość wszelakiego rodzaju nawozów stosowanych, czy od rolnictwa, przemysł, wszystko, prawda, to z ziarko do ziarka i się zbiera suma. Jak to się wpływa na glebę, a szczególnie grzybnie, tym bardziej, że to mycelium zawarte w ziemi ma taką umiejętność pochłaniania tak naprawdę różnego rodzaju na przykład metali ciężkich, no i przechowywania w sobie. I żeby było ciekawiej, to wyrzucania tego w cudzysłowie razem z owocnikami, czyli grzybem tak naprawdę. Mhm. Więc stąd też te takie często są mówione rzeczy w stylu, że jeżeli rośnie ten grzyb przy asfalcie, przy jakiejś drodze, to weź człowieku, tego zostaw, omiń, dwa grzyby cię nie zbawią, a może będzie mniej jakichś, prawda...
1: metali ciężkich potem w organizmie, faktycznie.
2: Na przykład. No i myślę, że to są główne przyczyny, tak według mnie, jeżeli chodzi o te niuanse związane z występowaniem ilościowym grzybów. Mhm. Bo też można powiedzieć, że tak jak z nasionami u drzew, w sumie to też jest warte podkreślenia, że tak jak nasiona u drzew mają takie cykle, że to nie jest, że co roku, czy nawet w sadach wszędzie, nie? Że nie ma co roku takiego samego obfitego plonu, tylko co parę lat jest taki rok przy roślinach, się mówi, że nasienny, no a przy grzybach, nie wiem, rok grzybowy, kolokwialnie ujmijmy to, ale że co parę lat jest wysyp, to się nazywa, że wysyp zarodników i masowy pojaw danego gatunku grzyba. No i w sumie może też...
1: Ale od czego to zależy? Czy jest rok przestępny, czy nie, po prostu jest rok mokry, po powodzi?
2: To znaczy, to jest kwestia tych czynników takich właśnie jak temperatura, sumy opadów, z tym, że chyba też nikt tego nie badał, a co by mogłoby być faktycznie ciekawe, tylko to niestety też rozbite na kilkanaście lat by musiałoby być takie badanie. Porównywanie na przykład sumy powiedzmy masy z jakiegoś obszaru owocników zebranych, no bo na przykład łatwo jest to zrobić w przypadku drzew tak naprawdę i ich nasion, no bo to powiedzmy rok do roku z jednego drzewa zbieram jakąś tam określoną ilość tych nasion, ważę, no i na podstawie tego jestem w stanie perspektywy kilku lat na podstawie tej danej, jaka jest waga, stwierdzić co ile lat mniej więcej, bo to też nie, że tak co 5 czy co 2, tylko załóżmy zakres od 4 na przykład do 8, czy no może być 6 do 8, co jaki czas występuje jakiś taki większy pojaw, prawda? Mhm. No w gruncie rzeczy w sumie można byłoby to kiedyś nad tym tematem pochylić, bo też raczej chyba nie spotkałem się z badaniem na ten temat. A może to by było jakiś sposób, że tak powiem, że co roku się nastawiasz na innego grzyba, bo można się spodziewać, że będzie wysyp.
1: Tak. A które grzyby dominują tutaj w naszej okolicy? Których gatunków mamy najwięcej?
2: Znaczy to na pewno teraz byłby podgrzyb brunatny, czyli ten podgrzybek wcześniej zwany brunatnym, to jako, że tutaj mamy najwięcej po prostu drzewostanów sosnowych, które gdzie sosna po prostu wchodzi w symbiozę z tym grzybem, no to jest go najwięcej. Tylko że on troszkę później się pojawia niż te inne parko i suchogrzybki obecnie, czyli te, w cudzysłowie mam na myśli, zajączki. Mhm. Tak naprawdę ich też jest bardzo dużo, tych parko i suchogrzybków, wszelakiej maści gatunków. Tylko że powiem szczerze, one są bardzo trudne w oznaczaniu czasami, więc chyba najlepiej, jak przynajmniej na dzisiejsze potrzeby, będę mówił zajączki. Mhm. Ale w gruncie rzeczy to te zajączki bardziej w tych liściastych drzewostanach się pojawiają. Też czasami potrafi być zatrzęsienie. Borowików myślę, że jest dużo, z tym, że tutaj bym bardziej patrzył na to w sposób ten wyspowy, prawda, że tylko nie na zasadzie, że na 1000 hektarów jest 1 hektar, mhm. No a powiedzmy, że na 10 hektarów jest gdzieś hektar tego lasu, gdzie one dosyć w znaczący sposób widać gołym okiem, że jest ich w tym miejscu więcej. Myślę, że jeszcze z takich grzybów to koźlarze. Koźlarze też się można nieźle obłowić w bardziej wilgotnych miejscach z dużą ilością brzozy. Mam na myśli koźlarze babka. Ewentualnie jeszcze koźlarz czerwony bądź pomarańczowo-żółty. też raczej, tylko znowu to w takich bym bardziej nawet nie w lesie, a za drzewieniach polnych upatrywał, gdzie rośnie topola drżąca, czyli ta topola osika, bo tutaj to też jest wszystko skorelowane z tymi symbiozami. Ale szczerze mówiąc, to nawet bym powiedział, że na łąkach można znaleźć pojedyncze łąki takich, że będzie na nich zatrzęsienie trzubajki kani, a nawet coraz częściej jakieś pieczarki widzę, tym podobne rzeczy. Z tym, że tutaj to jest też kwestia z wypasem jakiegoś bydła czy jakiegokolwiek zwierzęcia hodowlanego, bo no, pieczarki pojawiają się na tych łąkach, gdzie są wypasane zwierzęta po prostu.
1: Tak jest, musi być dobrze nawożone gleba, tak jest. Czyli mamy tak, podgrzybki, prawdziwki, koźlarze, to jest to top 3, które się znajduje w naszym regionie. A jak wygląda taki cykl w ogóle wzrostu tego grzyba? Czy to jest tak, że faktycznie grzyby wyrastają po deszczu i już na drugi dzień możemy iść z koszykiem, czy one potrzebują nieco więcej czasu?
2: To znaczy, one rosną bardzo szybko. Ja mogę podać przykład w sumie tak z mojego życia, z ogródka moich rodziców. Mianowicie od 2-3 lat mieliśmy taki kawałek, bym powiedział, troszkę zapuszczony. Tam, no w zasadzie tato nie kosił trawy, tam zaczęły rosnąć, ponieważ...
1: Taki zagajnik się zrobił.
2: Tak, tak, tak. Z tego tytułu, że zaczęły rosnąć jeżyny, to stwierdziliśmy, że zostawimy, będą owoce z tego. I się okazało, że po tych paru latach zaczęła tam wyrastać ta czasznica olbrzymia, ta, czy tam zwana purchawicą olbrzymią też.
1: Ale ona jest jadalna.
2: Tak, tak, tak. To wszystkie purchawki w Polsce, dopóki są białe, w środku są jadalne. Tęgoskór cytrynowy, no w sumie no, to trochę inny grzyb, no bo purchawka, tęgoskór, tylko też powiedzmy też okrągły, też te zarodniki, że tak powiem, jak się naciśnie na niego, to tak wylatują. Jest niejadalny, chociaż Japończycy jedzą, ale tam dużo rzeczy jedzą. Tylko w gruncie rzeczy bardziej pije do tego, że wszystko, co ma w nazwie purchawka, jest jadalne. Tylko dopóki jest białe miąższ w środku.
1: Wracając do tej czaszcznicy, która
2: tak
1: wyrosła.
2: To jest, potrafi być ten grzyb ogromny, bo on potrafi mieć metr średnicy, tak naprawdę. Także jest największa występująca purchawka w Polsce, a w zasadzie to nawet jeden z największych grzybów występujących w Polsce. No i tak, od zauważenia przez moich rodziców, że tam się jakiś biały czubek gdzieś czegoś pojawia w ziemi, do tego, kiedy ona miała, powiedzmy tak, obwodu, bym powiedział, z 40 cm, czyli powiedzmy już bardziej przypominała piłkę do, nie wiem, piłki nożnej, minęło w zasadzie 3 dni tak naprawdę. Także tempo wzrostu grzybów jest bardzo duże, ale żeby było ciekawe, często my nawet nie jesteśmy, znaczy może nie, że nie jesteśmy, ale często my nawet nie zdążymy tego zauważyć, ponieważ równie dobrze ekspansja wszelkiego rodzaju ślimaków i owadów, a nawet małych ssaków pokroju myszy czy wiewiórek jest na tyle duża, że tak naprawdę często zanim ten grzyb urośnie, to go już nie ma, bo on jest zjedzony. Nawet jeżeli chodzi o ekspansję tych małych robaczków, co zazwyczaj już w środku grzyba buszują. Często jest tak, że one, będąc w ziemi, trafiając na nitkę grzybni, idą z tą nitką, dopóty nie trafią na ten owocnik. No i tak naprawdę on może być tam, powiedzmy, centymetrowy, taki malutki, a już od ziemi po prostu sobie w ten trzonek wchodzą i go konsumują najzwyczajniej w świecie, jeżeli uda im się przez ziemię, przez te sznury grzybni na niego trafić, prawda, na ten owocnik. Mhm. Także no, kiedyś właśnie usłyszałem takie określenie, że czasami się zdarza, że grzyby powstają, czy w cudzysłowie się rodzą już z robakiem w środku. Nie? No to powiedzmy, no może nie to, że to jest prawda, że one się z nimi rodzą, no ale na tej zasadzie, że po prostu spod ziemi już, zanim on się jeszcze dojrzeje, nazwijmy to takich zbieralnych rozmiarów, to już po prostu się może pojawić coś w środku. Ale w sumie mógłbym jeszcze nawet przytoczyć jednego popularnego tutaj grzyba na naszym terenie. Szczerze mówiąc, uważam, że ten grzyb, to niedobrze, że się go pojawia coraz więcej, nie? Tylko to jest też skorelowane tak naprawdę z tym osłabieniem tych drzewostanów, nie? Mam na myśli tutaj opięki. Z tego względu, że opięki to po prostu pasożyty, które czasami saprotrofy, ale głównie pasożyty, które zabijają drzewa, tak najprościej mówiąc.
1: Ale jak rosną na pniach, no to już chyba tam nie ma czego ratować za bardzo.
2: To znaczy one też często wyrastają i na drzewach, bo, znaczy powiem tak, o, tak jak już się mamy być szczegółowy i się czepiać, jeżeli chodzi o pięki, no to chyba w Polsce jest 5 gatunków, z czego, żeby było śmiesznie, na pewno jeden z nich jest pod ochroną.
1: Nazwa wzięła się od tego, że właśnie na pniach wyrastają, tak?
2: Tak, ale też właśnie wyrastają na żywych jeszcze drzewach. Pasożytują je i to bardzo intensywnie, bym powiedział, do tego stopnia, że te drzewa zamierają w perspektywie 2-3 lat na, tak naprawdę, i też się one wtedy wywracają, bo one są w środku praktycznie całe wypruchniałe i zostaje wtedy tylko ten pniak. Mhm. Także to też z tego tytułu ta nazwa. Jest jeden, dwa gatunki na pewno, które są saprotrofami, czyli odżywiają się w sposób taki, prawda, że zjadają martwą materię organiczną. Chociaż może bym nawet powiedział, że jeden z nich jest, raz może być pasożytem, raz może być saprotrofem, to jest raczej kwestia tego, gdzie on tam sobie pójdzie ziemią i na co trafi w tej ziemi. Ale bardziej chodzi mi o to, że fajnie się go zbiera, no bo naprawdę trafiamy na jeden pniaczek i musimy iść po kolejny koszyk tak naprawdę, często gęsto.
1: A jakie są doskonałe marynowane opieki?
2: No właśnie, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Chociaż też z ciekawostek co do gatunków, tak, tak w międzyczasie sobie starałem przypomnieć jakieś takie ciekawsze. Dwa lata temu, tylko powiedzmy w tych drzewostanach, przy drodze powiedzmy od brzegu do Namysłowa, te wszystkie drzewostany, które się tam znajdują, w paru kompleksach też był wysyp takiego fajnego grzyba, który się nazywa lejkowiec dęty. Mhm. Ogólnie to taka zwana czarna kurka. Grzybek, który tak naprawdę, myślę, że większość osób jakby go spotkała, by go ominęła, a nie daj Bóg jeszcze pokopała i poszła dalej. No bo tak naprawdę trochę z wyglądu przypomina kurkę, tylko taką bardziej kielichowato wygiętą w górę. Jest cały czarny, więc w zasadzie można stwierdzić, tak przechodząc, że zepsuty albo coś. No ale to jest, powiedzmy, gatunek bardzo przypominający pieprzniki, ale smaczniejszy dużo. Dużo smaczniejszy i dużo, dużo, dużo droższy przede wszystkim też tak naprawdę. W bardziej takich, nazwijmy to, w czasie jego sezonu. Sezonu, który w sumie ten rok jest dziwny, więc może i by się dało na niego trafić, ale zazwyczaj wcześniej jednak troszkę się pokazuje. W takich bardziej, nazwijmy to, ekskluzywnych restauracjach, które się specjalizują, może trochę bym powiedział w takiej, nie powiem, przetwórstwie tego bardziej leśnych potraw, mam na myśli czy dziczyznę, czy jakieś runo leśne, można spotkać często pierogi z jego farszem podczas sezonu. Ogólnie no to gorąco polecam, jeżeli ktoś by trafił na takowe, bo niesamowity rarytas i przyznam szczerze, że no nie wiem, ja to zawsze porównuję, że nagle on ma korzenny jakby smak, nie? Że tak, tak jak, nie wiem.
1: Lejkowiec, tak?
2: Lejkowiec dęty, tak.
1: Lejkowiec dęty.
2: Czasami się mówi o nim urna diabła, żeby jeszcze zachęcić bardziej.
1: No to ciekawie faktycznie brzmi, ale wróćmy na chwilę do tej opieńki, bo chyba nie skończyliśmy tego wątku. Dlaczego jest to niepokojące zjawisko, że coraz więcej tej opieńki jest w naszym regionie?
2: No bo ono się przyczynia do zamierania lasów, tak naprawdę. W skrócie mówiąc, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest w sumie złożony problem tak naprawdę. Powiem tak, żeby nakreślić, o co chodzi od samego początku do końca z tym zamieraniem lasu, bo to teraz też taki popularny temat. Powiem tak, na przestrzeni lat obniżają nam się poziomy wód gruntowych. Drzewa, które aktualnie, powiedzmy, rosną od tych 60 lat, są przyzwyczajone, że one musiały tylko zainwestować w ten system korzeniowy, który będzie tam sięgał, strzelam, 3-4 metry w głąb, prawda? I tam będzie znajdował tą ilość wody, która będzie mu odpowiadała do przeżycia. Problem polega na tym, że przy opadaniu wód gruntowych takie już starsze drzewa nie są za bardzo w stanie tego korzenia wykształcić, gonić za tą wodą w tej ziemi. On co prawda też przyrasta, rzecz jasna, rok do roku, ale to nie są takie prawda, ilości jak na starcie. Mhm. No i przy tym obniżeniu wód gruntowych drzewo zaczyna być słabsze. No brakuje mu wody. Jak mu brakuje wody i jest słabsze, no to wtedy pojawiają się często pasożyty. Zaczyna się prawdopodobnie, zaczyna się zazwyczaj od jemioły, bądź grzybów patogenicznych właśnie. Na koniec wchodzą w to owady, bo to prawda, z każdym tym dodatkowym czynnikiem drzewo jest coraz słabsze. Kończy się na tym, że to drzewo po prostu zamiera. Często w taki, też bym powiedział, wyspowy sposób. I akumulacja, ilość tej opieńki czy innych pasożytów, takich jak na przykład żółciak siarkowy, który się pojawia w tych drzewostanach liściastych, jest niepokojąca, bo ponieważ czy żółciak, czy opieńka, no to fajne, jadalne grzyby, duży ich udział, coraz większy, powoduje coraz większe zamieranie lasów. No jak nam zamrą, no to nie będzie tych grzybów też. To taka druga analogia przecież.
1: Druga strona medalu, oczywiście, jasne. A panie Michale, jak już będziemy wybierać się do lasu po grzyby właśnie, no to czy mamy się kierować zasadą, że patrzymy, czy jest ta gąbeczka pod spodem, czy to, że mamy tam blaszkę, też jest okej?
2: To znaczy...
1: Bo przez lata w ogóle tak pokutowało takie powiedzenie, że o, jak idziesz do lasu, to tylko zbieraj te z gąbką pod spodem, a nie te z blaszką, bo możesz trafić na trującego gagatka.
2: Znaczy to ja zawsze mówię, że to jest bardzo dobre z tego tytułu stwierdzenie, bo tak naprawdę dla, powiedzmy, osoby, która zbiera parę razy do roku te grzyby, skupia się na tych najpopularniejszych. To jest bardzo dobre tak naprawdę stwierdzenie z tego tytułu, że no, ta osoba przychodzi, chce się nie otruć, chce sobie zrobić parę tych słoiczków, no i tyle. Nie jest to oczywiście do końca prawdą, bo jest dużo tych blaszkowych grzybów, które są też jadalne, a i są trujące bądź niejadalne z tym hemenoforem rukowym, z tą gąbeczką pod spodem. Tylko problem polega na tym, że dla kogoś, kto powiedzmy, no nie chcę z tego używać słowa laika czy nowicjusza, no ale no, to jest chyba najlepsza zasada tak na początek, bo raczej nie ma, a przynajmniej te grzyby z tym gąbką pod spodem, rzadko kiedy można trafić na jakiegoś śmiertelnie trującego, abym powiedział, że nawet więcej, że te gatunki, które są śmiertelnie trujące z taką gąbką, można ich chyba na palcach dwóch rąk byłoby wymienić z tych gatunków i w zasadzie jak ktoś je znajdzie, to jest bardziej, bym powiedział, sensacja na całą

0: się nie zbiera. Aczkolwiek no na szczęście nie jest trujący, więc nawet jak dojdzie do jakiejś pomyłki, ba, sam powiem, jak miałem 15 lat i gdzieś pierwsze takie moje grzybobrania samemu z tym atlasem robiłem, się skończyło na tym, że mamie chyba cały koszyk takich goryczaków przyniosłem i powiedziałem, mamo, patrz ile prawdziwków. No, także oczywiście mama wzięła na język i mówi, że masz tam ten atlasik swój, idź się dokształcie, ale tak naprawdę no to mimo wszystko tak z perspektywy lat fajna, śmieszna historia, ale byśmy się nie potruli przede wszystkim.
1: To. Ale w ogóle dobrze pan to sformułował, mama wzięła na język, to znaczy, tak, że po prostu poprzez sprawdzenie językiem sprawdzimy ten trzonek, czy on jest gorzki, czy jest słodki. Jeśli jest słodki, to znaczy, że grzyb jest dobry.
0: Tak jest. Nawet bym mogę powiedzieć w ten sposób, że istnieje duża w Polsce grupa, taka rodzina gołąbki i mleczaje, prawda? No i tam na przykład tych gatunków jest całe zatrzęsienie. One są do siebie bardzo podobne tak naprawdę. Często tak naprawdę trzeba mieć, wysypać z tego grzyba, nazwijmy to zarodniki, wsadzić je pod mikroskop i dopiero jest się w stanie z tą stuprocentową skutecznością oznaczyć gatunek. No i powstało coś takiego jak tak zwana próba smakowa, że ludzie, którzy zbierają te gołąbki bądź mleczaje, robią tak, że w przypadku mleczai to takie białe mleczko wypływa. W przypadku gołąbków niestety nie, ale też odkrawa się kawałek. Bierze się na język po prostu i jeżeli on jest albo właśnie gorzki, albo bardzo ostry w smaku, no to się przyjmuje, że to są te niejadalne. Jeżeli są słodkie, czy to mleczko, czy ten kawałek, no to się uznaje, że jest zajadalne. Szczerze mówiąc, też, bo to wiadomo, można powiedzieć,
1: że... A czy ta słodycz czasami może nas oszukać?
0: Właśnie do tego chcę nawiązać, że z tą słodyczą, no to w gruncie rzeczy nie spotkałem, bo czasami z ciekawości tak chodziłem, bo nie zbieram tych grzybów, ale z czystej właśnie ciekawości i wyczytania o tej próbie, no to, próbie smakowej, no to zacząłem, tak jak sobie widzę, omleczaj, no to sobie brałem, prawda, tam kawałek tego kapelusza na ten język, to mleko. No i faktycznie jak raczej były słodkie, ale trafiło się parę takich grzybków, które powiem szczerze, że jak na język wziąłem to mleczko, to się czułem, jakbym odwiedził pana Turka i poprosił najostrzejsze możliwe dostępne sosy w jakimś kebabie czy czymś. Po prostu to nawet nie była kropelka, a tak buzię paliło po prostu, że aż język sztywniał.
1: Wow.
0: Tylko to był raczej jednorazowa przygoda, no bo zazwyczaj to tam jest takie podszczypywanie, nie? Także bardzo mnie ciekawi, bo nie wtedy nie oznaczyłem tego gatunku. I ciekawi mnie takie nawet porównanie, czy to po prostu też był osobnik, który wyrosnął gdzieś w jakimś specyficznym miejscu, przez to nabrał takiej ostrości, czy to po prostu był jakiś inny gatunek, których wszystkie owocniki będą takie ostre. Tylko tutaj mówię, no to byłaby zabawa, że trzeba było go wziąć do domu, wysypać zarodniki pod mikroskop, gdzieś przeszukać często gęsto pół po angielsku, pół po łacinie atlasów i znaleźć zdjęcia zarodników. Jeszcze trzeba byłoby mieć stuprocentową pewność, bo internet to ciągle internet, że to jest faktycznie konkretny zarodnik tego grzyba, a nie, że ktoś go w ten sposób po prostu podpisał. Także to akurat tutaj byłaby ciężka bajka i po prostu po tej przygodzie stwierdziłem, że nie ma opcji, że jeszcze się będę z nim tak bawił.
1: Panie Michale, ale przy tej okazji chciałabym też bardzo mocno uczulić wszystkich tych, którzy właśnie napatrzą się w internecie na te zdjęcia, nabiorą ochoty na takie wyjście do lasu i potem może zdarzyć się wpadka, która niestety skończy się w szpitalu, a w najgorszym przypadku, no to wiadomo jak.
0: Tak.
1: Jak, no właśnie, jak nie dać się nabrać?
0: Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeden grzyb mnie nie zbawia. Jeżeli nie jestem czegoś pewien co do jakiegoś danego osobnika, którego gdzieś tam znalazłem w tym lesie, no to po prostu patrząc na koszyk, w którym powiedzmy mam kilo, 2 kilogramy tych grzybów, patrząc na tego jednego, którego nie jestem pewien, no on sobie tam rośnie, to ja go po prostu omijam, no bo co mi po tym jednym grzybie? Mam ryzykować ewentualne, że siebie otruję, bądź kogoś z rodziny, bo nie wiem, no bo muszę zebrać więcej jak sąsiad. No to jest bez sensu. Też
1: gorzej, że to się zdarza też doświadczonym grzybiarzom.
0: No oczywiście. To tak jak wspominałem z tym borowikiem szlachetnym. No, że tak powiem, z samolotu powinien człowiek taki, który niby się mówi, że się zna na grzybach, powinien go rozróżnić, a szkopuł był taki, że nawet powiedzmy

0: iluś dziesięciu latach śledzenia, chodzenia za tymi grzybami, takimi nazwałbym je rzadkimi, no to tak naprawdę borowik potrafił mnie zrobić na tyle w konia, że chodziłem dwa dni się zastanawiałem, co to za grzyb, prawda? Ale tak naprawdę to tego. To jeszcze chyba dobrym sposobem, jak już naprawdę nazbieraliśmy czegoś i nie wiemy co i upieramy się już przy tym, że to jest jadalne, ale jednak z tyłu głowy gdzieś tam coś siedzi, no to jeszcze tak naprawdę stacja sanepidowska. Mhm. Oni mają tam licencjonowany grzybie, znaczy grzybodawca to się chyba nazywa. To są osoby, które faktycznie przeszły jakieś szkolenia związane z rozpoznawaniem grzybów, no i oni mogą wydawać taką opinię, że to jest jadalne bądź niejadalne. Ale myślę, no, że nie ma co być zachłannym. No, jeżeli nie znam bądź nie znam pewien, to po prostu zostawmy to w tym lesie. To się na pewno przyda, tak jak mówię, czy symbioza z drzewem, czy nakarmi to jakąś myszkę, wiewiórkę, czy nawet jakiegoś robaczka czy innego owada.
1: Muchomor sromotnikowy, najgorszy?
0: Najgorszy. Najgorszy, nie ma gorszego grzyba, stąd z tego powodu jest, powiedzmy, tak brzydko mówiąc, nagonka na niego, bo to jest chyba jedyny grzyb, który występuje z wszystkich grzybów w Polsce, którego jeden kapelusz, i to taki niezbyt duży, jest w stanie zabić dorosłego, rosłego faceta, tak naprawdę. Zazwyczaj, bo jest wiele grzybów trujących bądź niejadalnych na surowo, nawet w większych grzybów, które zbieramy, prawda, w lesie bez obróbki jakiegokolwiek przygotowania, no może nie, że jest trująca, ale na tyle ciężko strawna, że może wywołać rewolucje żołądkowe. A sromotnikowy kiedyś, dzisiaj muchomor zielonawy, jest na tyle trujący, że wszelkiego rodzaju go przegotowywanie, mrożenie, nawet robienie to po kilka razy w żaden sposób nie pomaga. Ilości związków w nim zawartych, tych, które są trujące, są na tyle wysokie, że no nie pozbędziemy się tego, nie? Kiedyś słyszałem opinię od jednego mykologa, że on by go zjadł, tylko by go przegotował 100 razy. Także mimo wszystko nie polecam.
1: Co by też z niego zostało, umówmy się, po przygotowaniu 100 razy.
0: Pewnie konsystencja mokrego kartonu tak naprawdę, ale w gruncie rzeczy no, jest sporo grzybów, na przykład kiedyś były uznawane za jadalne tak zwane olszówki, czyli krowiaki te podwinięte, bądź krowek olszówka, bo to w zasadzie są też dwa gatunki tego. No ale na przestrzeni lat, na przykład po badaniach się okazało, że są tak samo też, znaczy może nie, że trujące, że śmiertelnie, aczkolwiek zawierają substancje trujące. Często może babcie, może już nawet bardziej prababcie go zbierały i też był taki sposób jego przyrządzenia inny, bardziej specyficzny, że go koniecznie trzeba było gotować dwa razy. Nie? Mhm. Z tego grzyba mało co zostawało tak naprawdę. W smaku karton po prostu wtedy już był. A ryzykować odkładanie w wątrobie jakiejkolwiek substancji trującej, nawet jeżeli to będzie niewielkiej ilości, no to po co? Po co? Po prostu to nie ma najmniejszego sensu. Nie? Tym bardziej, że jest dużo innych jadalnych, świetnych grzybów, które występują przede wszystkim przez cały rok.
1: Czyli zbierajmy tylko to, co znamy, żeby w przyszłym roku znowu wybrać się na grzybobranie. Grzybobranie, które stało się polskim sportem narodowym. Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg był naszym gościem i genialnie opowiadał o tych grzybach. Dziękuję Ci bardzo.
0: Nie ma za co.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty natury.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 23, czas na kolejne wiadomości. A w nich Głuchołazy, 2 lata po powodzi. W wiadomościach także nie będzie dochodzenia w sprawie syna Donalda Trumpa. Szczegóły za chwilę zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 2 lata temu wielka woda wdarła się do Głuchołaz. Zniszczenia były ogromne. Fala powodziowa zerwała m.in. most tymczasowy oraz budowaną w jego sąsiedztwie nową przeprawę. Sytuacja z minuty na minutę jest coraz trudniejsza, mówił we wrześniu 2 lata temu Paweł Szymkowicz, burmistrz miasta.
2: Na most napiera woda, która niesie ze sobą olbrzymie ilości konarów, różnych innych rzeczy, które zabrała po sobą. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most. Dodatkowo jeszcze przy moście pękł wał. Woda poszła zgodnie z przewidywaniami w ulicę Opolską. Ligonia wdziera się na rynek. Natychmiast rozpoczęliśmy ewakuację.
0: A ślady kataklizmu są widoczne do dziś. Głuchołazy cały czas się odbudowują. Powstał nowy most na Białej Głuchołaskiej w miejsce tego zerwanego. Robimy co się da, mówi dziś Paweł Szymkowicz.
3: Gmina Głuchołazy odbudowała zerwany kolektor ściekowy między Głuchołazami a oczyszczalnią ścieków. Odbudowała sieć kanalizacji wodnej, przywrócenie przejezdności dróg i remontów, odbudowa chodników. W tej chwili, jeśli chodzi o realizowane zadania, to odbudowa ujęcia wody pitnej dla gminy Głuchołazy, odbudowa stadionu miejskiego, kąpieliska, mostu Wojciecha. Kończymy odbudowę żłobka przy Alei Jana Pawła II.
0: Gmina na odbudowę popowodziową dostała ponad 240 milionów złotych z budżetu państwa. A 2 lata po powodzi część nieruchomości w Kotlinie Kłodzkiej nadal znajduje się na terenach zagrożonych kolejnym zalaniem. Wody Polskie prowadzą ich wykupy, a właściciele mogą również sami zgłaszać chęć sprzedaży. Zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Jacek Drabiński, tłumaczy, kiedy takie wykupy mogą być prowadzone.
4: To są wykupy prowadzone na wniosek Wód Polskich, tam gdzie stwierdzamy, że te tereny są zagrożone i wtedy możemy dokonywać takich wykupów. Także one sukcesywnie postępują, więc to wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i wszyscy mieszkańcy mogą wnioskować o taki wykup.
0: Wody Polskie zaznaczają, że dalsza skala wykupów będzie zależna również od budowy nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Jeśli inwestycje zmniejszą obszary zagrożone zalaniem, część nieruchomości może przestać kwalifikować się do wykupu.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył, że nie widzi powodu, by prowadzić dochodzenia w sprawie sfinansowania wesela syna prezydenta USA przez przyjaciela Putina. W odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia Blanche stwierdził, że Donald Trump nie znał rosyjskiego oligarchy.
5: Podczas konferencji prasowej w Białym Domu zapytałem prokuratora generalnego USA, czy Donald Trump wiedział, że umarł Kremlow pokrył część kosztów wesela jego syna. Jaka była reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy się o tym dowiedział? Nie byłem przy prezydencie, gdy się dowiedział o tym, więc nie wiem, jak zareagował, ale wyjaśniał, że nie zna tego człowieka, podobnie jak inni członkowie rodziny. Syn prezydenta powiedział, że to jego bliski przyjaciel i że zaakceptował prezent przy okazji wesela. Na pytanie, czy uważa postępowanie syna Trumpa za właściwe i czy zamierza przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, Blanche odpowiedział: w jakiej sprawie miałbym prowadzić dochodzenie? Nawet nie wiem, czy on jest przyjacielem Putina. Fajnie jest mówić o tej sprawie, ale członkowie rodziny już się wypowiedzieli. Ja też nie znam tej osoby.
0: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najwyższa emerytura przyznana mieszkańcowi Opolszczyzny wynosi ponad 40 tysięcy złotych brutto. Jak wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS, w Polsce przybywa emerytów, którzy otrzymują ponad 10 czy 15 tysięcy złotych.
6: Natomiast najniższą emeryturę w naszym regionie otrzymuje kobieta. To 39 groszy co miesiąc na rękę. Na Opolszczyźnie, podobnie jak w innych regionach kraju, różnica między najwyższymi a najniższymi emeryturami to przepaść. W każdym z województw najwyższa emerytura przekracza 23 tysiące złotych brutto, natomiast najniższa nie sięga nawet 1 złotego na rękę.
0: Jednym ze sposobów na wyższą emeryturę jest przedłużanie lat pracy, czyli odkładanie momentu przejścia na emeryturę, dodaje Sebastian Szczurek.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciśnienie nieco w dół, 1018 hektopaskali, na termometrach 12,5 stopnia. A przypominam, że temperatura minimalna tej nocy to 9 stopni. Wiatr jest słaby, południowy, a jutro w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, z temperaturami od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

0: Zespół ludowy Wdzydzanki rozpoczął dzisiejszą muzykę źródeł. Dobry wieczór, audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski. Przy mikrofonie Marzena Milcarek. Kaszuby stanowią najbardziej wyrazistą grupę etniczną na Pomorzu, wyróżniającą się poczuciem odrębności regionalnej i bogactwem tradycji ludowych. Język kaszubski przetrwał mimo wielowiekowego panowania na tych ziemiach zakonu krzyżackiego, a następnie państwa pruskiego. Dopiero po I wojnie światowej Kaszuby wróciły w granice Polski i wtedy nastąpiło ożywienie kultury kaszubskiej, twórczości artystycznej, czasopiśmiennictwa, teatru, który spopularyzował dawne zwyczaje, pieśni i tańce, masowego ruchu śpiewaczego i muzealnego. Muzyka, wolumen 17, Kaszuby.
1: Pod barem

Ciwczałel statny docrączką. Płydy, że miecivczą, płydy, że miecivczą, statny docrączką.

Już dosiekły pańskie chłopy, przed dworem stoją skopy. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. Przed dworem są jagnięta, dograbiły pańskie dziewczęta. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. Przed dworem biały kamień, beczka z winem stoi na nim. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. Żeby długo plonowało, po sto korcy snopa dało. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. A ty, panie, nie bądź taki sknyra, a daj nam kawałek sera. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. Nasza pani bardzo pyszna i potentu wieniec wyszła. Plon niesiemy, plon naszemu państwu w dom. Żeby długo plonowało, po sto korcy snopa dało. Plon niesiemy, plon naszemu państwu.

0: Kawalera z bogatych gładłyre, ale miejsce nie spłydłby sama, nie wiem czemu. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Temu miejscu nie spłydłby błyso w jedno smieje, czurny zęby smierdzą z gamba, aż mięso zledzeje. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Sieja myłn jak utkwienia, głowa jak pulcylca. Jum nie znała, nie widziała, ta czykłe młodzieńca. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Ludzi nodzi jak batodzi, ręce my to wiedla. Jum nie znała, nie widziała, ta czygłe straszedła. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Aby kseska zbiczy skórę, siedzą na dzwony, a kłyszela pekapony do pasa urewony. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. A chusteczka my w kieszeni, czela ta niepruny, pływ stedze sokawa leże, zataczyły brani. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana. Wejdi, wejdana, dziewczyna kochana.
1: Dobry to baka, co ją każdy chwyli, a nie jeden gdy niech se do mój wyli, je to baka muszę mieć. Czy jesme w kwestele, za nic lechymy, jak se nam spać chce, to roga szykymy, częste jemy sąd sadow. A choć ksądz widzi to, on są nie gniwy, bo on ją są też w tobacie w cemiwy, są przez tu nie zażyje. A ty kaszebi, co ją w rogach noszą, co ryż zażeją, w górę róg podnoszą, czy też wrogły są swicy. A jak są swicy, baros ogniewają, że i to baczy, nic wrogu nie mają, rukłe kłylano klepią. A ty rybyce, co na myszy pleno, co bez to baczy, ledwo, że nie dzino, bo to baka muszą mieć. Jedni zażywają samodzielci kupci, dredzi zażywają lepszy sobie kupci, a ty trzecy prymkują. A ty co nie pylo ani zażywają, ty tyś nic wicy jak ta bieda mają, a ju to baka musza mieć.
2: Album Wędrownych Pieśni Weroniki Grozdew i zespołu Musos to interesujące spotkanie muzyki tradycyjnej ze współczesnym językiem artystycznym. Płyta nawiązuje do pieśni i melodii pochodzących z różnych kultur, między innymi polskiej, greckiej i bułgarskiej. Dzięki temu muzyka staje się opowieścią o podróży, spotkaniu i przenikaniu się różnych tradycji. Charakterystyczną cechą albumu jest połączenie tradycyjnych melodii z nowoczesnymi aranżacjami. Instrumentaliści wykorzystują różnorodne brzmienia, tworząc muzykę pełną rytmu, emocji i przestrzeni. Ważną rolę odgrywa również głos Weroniki Grozdew, który pozwala zachować pierwotny, pieśniowy charakter utworów, a jednocześnie nadaje im indywidualny wyraz. Wędrowne pieśni można odczytać jako muzyczną podróż. Utwory przemieszczają się między kulturami i epokami, pokazując, że muzyka może łączyć ludzi mimo różnic językowych i obyczajowych. Album przypomina również, że tradycja nie musi być czymś zamkniętym w przeszłości. Może być źródłem inspiracji dla współczesnych artystów. Wędrowne pieśni, Weronika Grozdew i zespół Musos.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: O wykluczeniach społecznych, ale także o integracji będziemy teraz rozmawiać za pomocą bardzo różnych środków wyrazu i za pomocą badań naukowych, które przekładać można na bardzo ciekawe, konkretne, publicystyczne działania, a także na sztukę, na filmy dokumentalne. Jaka dzisiaj jest sytuacja Romów w Polsce, w Londynie? Jak można mówić o szerokich zjawiskach, ale też o tym, dlaczego wykazujemy antagonistyczne postawy wobec obcości, wobec innych w różnych miejscach świata i w różnych pokoleniach. Już ze mną w studio są goście. Doktor Elżbieta Mirga-Bujtowicz, związana z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie także prowadzi zajęcia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Będziemy także rozmawiać z artystami, ale też badaczami, którzy pracują za granicą i którzy przyglądają się tej rzeczywistości w takich bardzo antropologicznych kontekstach. Profesor Michał Garapich jest antropologiem społecznym, specjalizuje się w zagadnieniach migracji między Polską a Wielką Brytanią, wielokulturowością, oporem społecznym i wieloma jeszcze innymi kwestiami. Jest profesorem w London Metropolitan University, a także profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: Jest także z nami dr Anna Jochymek, która jest badaczką społeczną, etnografką, także wykłada na London Metropolitan University, gdzie pracuje i gdzie tworzy rozmaite badania, projekty. Jesteście Państwo także współautorami tego bardzo ciekawego filmu dokumentalnego. Polski tytuł to Ten chłopak. Rozmowa o nienawiści i uzdrowieniu. Wasza koncepcja, oczywiście wiele osób z wami współpracowało. Sporo o tym filmie mówicie, pokazujecie go w różnych miejscach Europy, także i w Polsce. Mogliśmy go zobaczyć w ramach festiwalu Góry Literatury, który odbywa się na Dolnym Śląsku. No to może zacznijmy od tego filmu, bo ten film dokumentalny, ten film, który jest też takim zapisem społecznym, on też integruje i wasze badania i wywołuje bardzo dużo dyskusji na temat tego, jaki dzisiaj jest stosunek do obcości i jaka dzisiaj jest także sytuacja Romów w Polsce.
2: Od czego zacząć? Być może od tego, jak zaczęła się nasza współpraca, bo oczywiście Michał Garapich i Anna Jochymek oraz Rafał Soborski to jest team naukowy, który stoi za badaniami, w ramach których powstał ten materiał filmowy, a ja, jako osoba, która z Michałem Garapichem od 2016 roku bada migrację polskich Romów do Wielkiej Brytanii i gdzieś tam jest w orbicie, współpracujemy ze sobą, rozmawiamy. W tym kontekście zajęłam się, odpowiadam za rozpowszechnienie, za promocję tego filmu i stoję za premierą tak naprawdę tego filmu, gdzie pokazywaliśmy go w Parlamencie Europejskim 2025 roku, w kwietniu, podczas tak zwanego Roma Week, na prawie tydzień opanowujemy, można powiedzieć, z tematem romskim Parlament Europejski i w kontekście tego, że w 2025 roku pierwsza połowa roku to była polska prezydencja, więc po dyskusji z Michałem i po tym, jak mi pokazał dużo jakby szerszy materiał, w ramach później którego powstał ten dokument, który dzisiaj pokazywaliśmy. No tak, pokazywaliśmy go po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim, gdzie aktywiści romscy, badacze romscy, europarlamentarzyści, jakby bardzo, bardzo różne osoby zainteresowane tematem romskim miały okazję go zobaczyć i bardzo ciekawa dyskusja panelowa była właśnie później o nienawiści, o stereotypach, o tym, jak możemy walczyć o prawa Romów, o radykalizacji, o ekstremizmie. Później jakby wiedząc, jak ważne to jest narzędzie, ile osób jest poruszonych, ile osób się identyfikuje z tematami poruszanymi w tym filmie, mieliśmy okazję w 2025 roku pokazać go w kilku miastach Polski i Europy.
1: O czym jest ten film i czy był taki zamysł na początku badań, żeby ten film powstał, żeby był taki materiał, który będzie popularyzował, bo wiadomo, że nie sięgamy po opracowania naukowe, jeśli czegoś nie badamy, jeśli nie jesteśmy naukowcami. Natomiast jest wielka siła opowieści, wielka siła pokazywania dokumentów czy zapisów społecznych, bo także i tak możemy ten film nazwać.
3: Badania, które wywołały ten film, dotyczą skrajnej prawicy, czyli ogólnie mówiąc fenomenu bardzo powszechnego w dzisiejszych czasach w Europie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, czyli aktywizmu skrajnie prawicowego i pytanie, co ludzi przyciąga do idei radykalnych, skrajnych, naznaczonych przede wszystkim nacjonalizmem, antyimigranckim podejściem, rasizmem, niechęcią do obcych i też taką bardzo głęboką, emocjonalną potrzebą twardych wspólnot, takich silnych, twardych, organicznych, biologicznych wręcz wspólnot, więc to, co nazywamy nacjonalizmem. I te badania prowadziłem na London Metropolitan University razem z zespołem, jak pani wspomniała, z profesor Soborski i dr Jochymek. One dotyczyły polskich imigrantów, których te idee przyciągają. Polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii, ale też trochę w Polsce, bo niektórzy mieli ten epizod migracyjny za sobą, więc byli w Polsce i tak dalej. Zaczynając, kompletnie nie mieliśmy zupełnie w planie żadnego filmu. Taka jest zresztą natura badań tego typu, szczególnie w antropologii społecznej, prawda, gdzie idziemy w teren celowo, odkładając nasze założenia i oczekiwania i wchodzimy jak dzieci w jakiś teren, to znaczy nie wiedząc, po prostu nie spodziewając, nie starając się nasze założenia i przedsądy odłożyć na bok. Więc nie wiedzieliśmy zupełnie, co nas spotka. W dłuższym takim perspektywie czasowej chodziło po prostu o rozmowę z ludźmi, poznanie ich świata i tak dalej, i tak dalej. I to są bardzo przeróżne historie, losy ludzi i też kulturowe uwarunkowania, o których mogę mówić godzinami, ale to nie tutaj jest audycja, jest o filmie, więc krótko mówiąc, spotkaliśmy na pewno na naszej drodze jednego z bohaterów filmu, Mirka z Opola, który jest byłym neonazistą, który jest byłym skinheadem, który był bardzo aktywny w Opolu lat 90., był kibicem Odra Opole i był jednym z takich znanych postaci. Poznaliśmy go w takiej sytuacji, że on chciał opowiedzieć o swojej złej przeszłości i za swoje czyny przeprosić. To znaczy gdzieś chciał o nich opowiedzieć w kontekście takim wyjaśniającym, tłumaczącym, ale też szukającym szukającym przebaczenia, szukającym gdzieś spokoju ducha. No, on przeszedł konwersję religijną, więc to oczywiście było pomocne, bo opowiada o bardzo trudnych, bardzo szczerze opowiada o bardzo trudnych momentach w swoim życiu, ponieważ w jego opowieści przewija się motyw przemocy antyromskiej, to wtedy od razu przypomniało mi się duży zasób wiedzy i też znajomości, który mam dzięki Eli odnośnie świata romskiego i przypomniało mi się, że jest taki człowiek jak Tobi, który mieszka już w Wielkiej Brytanii od 20 lat i jest bardzo znanym jakim pracownikiem socjalnym, tancerzem, artystą, zajmuje się trudną młodzieżą. Dzięki temu też jest znaną postacią Wielkiej Brytanii w tym świecie, został nagrodzony przez Królową, jest jedynym Romów w ogóle nagrodzonych przez Królową orderem MBE, jedynym polskim Romem na pewno. I od słowa do słowa jakoś myśmy grali rolę pośredników, więc rozmawialiśmy i z Mirkiem, i z Tobim, czy by chcieli wziąć udział w czymś takim. I efektem jest zapis rozmowy bez scenariusza, tak spontanicznej rozmowy, ale trochę reżyserowanej, trochę kurowanej. Zapis ich rozmowy, gdzie dwóch mężczyzn opowiada o swojej przeszłości. Jeden opowiada, dlaczego nienawidził Romów, drugi opowiada o swoim dzieciństwie, jak został skatowany przez neonazistów i nie będę już spoilerował bardziej, ale film jest o właściwie dwóch mężczyznach, którzy by 20 lat temu by się spotkali, to by się skończyło przemocą, by się skończyło biciem, a dzisiaj, mając 40 lat, tam około 40, rozmawiają o tym.
1: Rozmawiają o tym bardzo szczerze, żałują tych postaw, jeden i drugi. Jeden żałuje tego, że go to spotkało i musiał wyemigrować do Wielkiej Brytanii. Mama podejmuje taką decyzję, ponieważ Romowie są tak źle traktowani, tak przynajmniej wynika z jego opowieści, że nie ma już miejsca w Bielsko-Białej, skąd pochodzi, wyjeżdża. A drugi żałuje tego, ponieważ poświęcił swoją młodość na ideologię, która była silniejsza od niego, która była ważniejsza czasami czasami niż jego rodzina. I też opowiada o swojej drodze do tej ideologii, o tym, że był rozbity dom, o tym, że miał problem z przemocą, o tym, że brał udział w różnych walkach. I potem, kiedy jest w Wielkiej Brytanii, to przechodzi przemiany i jest gotowy, żeby o tym mówić, żeby to doświadczenie niejako ofiarować do takiego namysłu, by ludzie mogli też przyjrzeć się temu i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten mechanizm się toczy. I to jest też takie pytanie do Państwa, to znaczy, dlaczego ludzie ulegają ideologii? Jak wynika z Waszych badań i jak wynika też z rozmów, które prowadzicie po tym filmie, bo one są też taką niesamowitą siłą społecznej przemiany. Rozmowa i dyskusja i przyjrzenie się różnym punktom widzenia, a także skonfrontowanie bardzo różnych postaw, bo także i po tej projekcji, w której ja brałam udział, widzowie opowiadali o swoich doświadczeniach i o integracji różnych grup etnicznych, ale też o tym, co sami przeżyli.
4: Tutaj na pewno bardzo wiele odpowiedzi mogłoby paść na to pytanie o tym, czym jest ta ideologia, dlaczego ludzie ulegają takim, a nie innym ideologiom, a na pewno ten czynnik wiążący wśród młodych ludzi, poszukiwanie wspólnoty, na pewno jest jednym z nich. To, co się pojawiło i co uważam osobiście za bardzo ciekawe w naszych badaniach, a jest czym ta ideologia stała się dla naszych respondentów, którzy są migrantami. Trzeba pamiętać, że ten projekt powstał w bardzo specyficznej przestrzeni. Badaliśmy zaangażowanie polityczne Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii. Część z naszych respondentów jest ma około 50 lat teraz i jakby czas ich jakby młodości spędzili w Polsce, a która przechodziła transformację ustrojową. W miejscowościach, z których pochodzili, panowała bieda, był ogromny kryzys społeczny, gospodarczy. Bardzo często związani byli z działalnością mafijną, gangową, przemocą fizyczną, atakowaniem innych, krzywdzeniem innych fizycznie. I wyjazd do Wielkiej Brytanii dla części z nich okazał się możliwością ucieczki od tego modelu, który sprawiał, że oni sami nie czuli się okej ze sobą. To był taki model, przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii i chcieli w pewnym sensie jakby zerwać z kryminalną przeszłością i zacząć od początku, zacząć życie na nowo. I ideologia dała im taką przestrzeń do tego, żeby gdzieś skanalizować ten swój potencjał aktywizmu, ale jednocześnie znaleźć odpowiedź, dlaczego byli złymi ludźmi. To jest o tyle interesujące, że rysuje się takie bardzo duże rozwarstwienie pomiędzy tym, w jaki sposób oni rozumieją nienawiść i krzywdę wobec drugiego człowieka. To znaczy, łączmy to bardzo mocno z przemocą fizyczną. Jeżeli kogoś fizycznie skrzywdzimy, to znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi. Natomiast nienawiść, która objawia się poprzez nienawiść ideologiczną, nienawiść wobec osób kolorowych, czy innej orientacji seksualnej, czy innego pochodzenia i tak dalej, a jeżeli to jest w internecie, jeżeli tylko o tym mówimy, jeżeli pikietujemy, a nikogo nie bijemy, to znaczy, że jest okej. Okay. A jednocześnie też jakby ta polityka i ideologia w pewnym sensie jakby umożliwiła im zrozumienie, dlaczego wkroczyli na ścieżkę przemocy w przeszłości, no bo system był zły, system nas skrzywdził i system stworzył to, kim jesteśmy. Wyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii, angażujemy się w ideologię już bardziej jakby, nie wiem, na poziomie teoretycznym w pewnym sensie i jest jakby wszystko okej. Okay. Więc to była taka bardzo ciekawa transformacja w pewnym sensie nienawiści i też agresji, która z tej fizycznej staje się właśnie tą ideologiczną. No i tutaj dalej jest jeszcze wiele innych odmian, na pewno to wygląda dużo inaczej wśród drugiej generacji Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy są już dużo bardziej jakby zintegrowani ze społecznością brytyjską w Wielkiej Brytanii. Inaczej tą ideologię rozumieją. Ona jest już trochę bardziej rozmyta, trochę bardziej niejasna, a dużo bardziej związana jest z tym, w jaki sposób młodzi ludzie w Wielkiej Brytanii i w tym również jakby Polacy próbują znaleźć odpowiedź na takie problemy życia codziennego, na kryzys finansowy, a na to, że młodzi ludzie nie znajdują pracy, na to, że jest katastrofa ekologiczna, że życie nie jest łatwe dla młodych ludzi. I gdzieś jakby poszukują odpowiedzi na te pytania, a populistyczne hasła wykrzykiwane przez Nigela Farage'a, czy Tomiego Robinsona, bardzo charyzmatycznych liderów Wielkiej Brytanii, dają bardzo proste odpowiedzi na bardzo skomplikowane i trudne pytania systemowe. I tutaj znowu ideologia i nienawiść wobec tego innego staje się taką przestrzenią, do której łatwo uciec, z której łatwo ulec i daje też taką możliwość tym młodym ludziom do tego, że mogą mieć jakąś sprawczość, poczuć poczucie sprawczości, tego, że jeżeli wyjdziemy na ulicę i będziemy manifestować, że nienawidzimy migrantów, to my już coś robimy w kwestii tego, żeby poprawić stan naszego życia obecnego, co jest tak naprawdę pułapką, dlatego że to nie jest identyfikowanie rzeczywistego problemu, tylko szukanie jakby skrótu.
1: Pojawia się także w filmie dyskusja na temat dzieciństwa, a potem na temat tego, że potrzebna jest także wspólnota, że te ideologie czy te ruchy wobec obcego są też taką formą identyfikacji. Jestem we wspólnocie, przynależę do kogoś. Jeśli nie mam tej przynależności w rodzinie, to mogę tam się czuć kimś wyjątkowym, kimś ważnym, bo w tym filmie bardzo dużo jest o dzieciństwie, o emocjach, o braku miłości, o potrzebie miłości, o akceptacji. To są także bardzo ważne elementy. I potem coś takiego też niesamowitego dzieje się w tym filmie. Zresztą fragment tytułu to jest o uzdrowieniu. To znaczy to spotkanie w dwóch różnych stronach, takie szczere, takie porozmawianie o tym, co bliskie, o tym, co intymne, co ważne indywidualnie, daje też taką przestrzeń porozumienia. To chyba też ten film jest o tym i tak to sobie wyobrażam, że to jest pewnego rodzaju, w cudzysłowie, manifest do tego, żeby coraz więcej dzisiaj mówić o tym, co trudne, o tym, co ważne i żeby poszukiwać nie tylko tych faktów społecznych, które mówią jasno, bo jak popatrzymy sobie na statystyki, to przecież i Romowie są na terenach Polski od 600-700 lat, więc są obywatelami Polski bezdyskusyjnie, są częścią historii, ziemi, kultury, więc można postawić takie pytania, skąd biorą się złowrogie hasła i antagonizmy wobec społeczności, która od tylu lat jest na terenach Polski, czy też na przykład, kiedy dyskutujemy o sytuacji Ukraińców, to w Polsce, to kiedy popatrzymy na fakty i ile PKB przynosi nam grupa migrantów, czyli grupa Ukraińców, no to ona jest dużo wyższa niż to, ile Polska wydaje na wsparcie socjalne czy też inne. I to są z jednej strony fakty, ale z drugiej strony to są też takie inklinacje wewnętrzne. Czy Państwo też tak to widzą?
3: Tak, to znaczy problem z faktami jest taki, że one nie do końca przemawiają do nas, do ludzi. To znaczy, prawda, ludzie, to nie jest tak, że społeczeństwo działa tylko według jakiejś racjonalnej logiki, analizy kosztów i zysków, czy jakiejś głębokiej wiedzy historycznej, tylko raczej właśnie bardzo często działa pod wpływem impulsów i emocji i też takich skrótów myślowych, którym jest stereotyp, który jest takim skrótem myślowym, takim wytrychem, którym właśnie upraszczamy bardzo skomplikowany świat. Produkt, który wyrasta z naszych przekonań, naszych badań naukowych, czy naszych ustaleń, z naszych, bo to wszystko jest bardziej skomplikowane i bardzo trudno zawrzeć w 40-minutowym filmie. Ten film jest raczej otwartą opowieścią dwóch ludzi, dwóch mężczyzn, którzy, tak jak mówiłem, 30 lat temu pewnie gdyby się spotkali, to skończyłoby się to przemocą, nienawiścią, krwią, może śmiercią nawet. A dzisiaj są w stanie porozmawiać i jakoś introspektywnie zanalizować, co się zmieniło, kim są. W tym sensie daje element optymizmu i światła w tym tunelu, natomiast daleki jestem od tego, żeby mówić, że to jest jakiś gotowy przepis, który daje nam wyjście z różnych problemów, które mamy, jeśli chodzi o funkcjonowanie wielokulturowości, czy radzenie sobie z stereotypami, czy z imigracją w ogóle, bo ten film jest trochę pośrednio o imigracji, o tym, że jedni wyjeżdżają i, prawda, i jak sobie radzą z tym. Więc i też trochę między wierszami o tym, że, prawda, ten Mirek, neonazista z Opola, wyjęty z tego Opola i który się znalazł w innym kraju, się deradykalizuje, co nie zawsze ma miejsce oczywiście, ale czasami ma, więc w tym sensie możliwe, że jest ten film jakąś taką, już powiedziałbym, metarefleksją naukowców, że nauka nie daje gotowych odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania, że może na te odpowiedzi dają sami zainteresowani przez refleksję, przez introspekcję, przez takie otwarcie się, nawet bolesne, w dialogu, w rozmowie, w takiej rozmowie, która przypuszczam, może tutaj rola naukowców jest, antropologów zwłaszcza, polega na tym, żeby doprowadzić do takich spotkań, rozmów. Rzeczywiście takie rozmowy rozmowy by nie było, gdyby nie nasze zaangażowanie, gdyby nie nasze doświadczenie i poznanie tych dwóch ludzi i przekonanie ich. Ale też oni nam bardzo zaufali. Może rola nauki jest polega na tym, żeby doprowadzać do takich spotkań, które inaczej by się nie wydarzyły, które byłyby niemożliwe. Ale to też jest rola sztuki i artystów, więc to nie jest tak, że...
2: Jako badaczka romska, jako aktywistka romska, która działa w organizacji romskiej pozarządowej, która się też udziela na tym poziomie międzynarodowym, nam brakuje przede wszystkim badań podejmujących temat romski, bo do tej pory po prostu mało jest badań, które skupiają się na Romach, które też są prowadzone w taki sposób partycypacyjny, gdzie Romowie mogliby mieć wpływ na to, jak te badania są prowadzone, gdzie sami mogliby prowadzić badania i takie badania już i w Europie, i w Polsce się odbywają. To wszystko wpływa na to, że tak zwane studia krytyczne nad Romami się rozwijają. I z drugiej strony, no potrzeba tych historii, które są historii romskich opowiedzianych przez Romów i ten materiał, ten film jest właśnie takim przykładem tego, gdzie młody Rom opowiada o swojej historii, trudnej historii i absolutnie nad tą narracją panuje i też nie stawia się w takiej pozycji ofiary, tylko pokazuje swoją transformację i tego typu materiałów nie ma i dla nas, jako dla aktywistów, dla organizacji pozarządowych, dla osób, które na co dzień pracują z tak zwanym społeczeństwem większościowym, to jest niesamowite narzędzie właśnie, które nam ułatwia naszą pracę, które, ja zawsze mówię, że ten film otwiera umysły, faktycznie generuje więcej pytań niż odpowiedzi, no ale to też o to chodzi, żeby uruchomić w ludziach krytyczne myślenie, żeby oni się zastanowili, żebyśmy my wszyscy się zastanowili nad tym, jaka jest nasza historia, jakiego typu historie ludzi, żeby trochę wspominać ten okres lat też 90., żeby się zastanawiać i wyciągać z tego wnioski i jeśli chodzi właśnie o to, na czym się skupia tych dwóch bohaterów, to znaczy lata 90., wtedy, kiedy oni byli młodzi, to społeczność romska bardzo często się w tych historiach przejawia, w subkulturach, skini i tak dalej. Natomiast nie mamy tych historii opowiedzianych i ten materiał jest jakby taką pierwszą próbą, żeby te historie pokazać ze strony właśnie romskiej też.
4: Ja myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tym, dlaczego ten film powstał, bo fundamentalnie wydaje mi się, że ten film powstał dlatego, że myśmy go potrzebowali jako zespół badawczy w pewnym sensie, a nasze badania trzyletnie polegały na tym, że tak jak tutaj już mój kolega Michał wspominał, że myśmy zanurzyli się w przestrzeń przepełnioną nienawiścią wobec inności. Próbowaliśmy zrozumieć człowieka stojącego za tą ideologią. Nie dehumanizowaliśmy nikogo. Podchodziliśmy z ogromnym szacunkiem do naszych respondentów, próbując dowiedzieć się, kim oni są, co ich ukształtowało. Uważam, że z bardzo dużym sukcesem. Natomiast był taki moment, kiedy chyba wszyscy zaczęliśmy czuć, jak ciężkie to jest dla nas emocjonalnie i jak bardzo brakuje nam nadziei. A jak bardzo poszukiwaliśmy tej nadziei, jak bardzo poszukiwaliśmy jakiegoś światła, czegoś, co będzie pozytywne. I nagle na naszej ścieżce zaczęli się pojawiać ludzie, którzy otwarcie mówili o tym, że na przykład żałują rzeczy, które w przeszłości wyrządzili. Krzywd, które wyrządzili w przeszłości. A nagle pojawił się Mirek i to nam... Myśmy nie potrafili tego zignorować. Uznaliśmy, że jeżeli to nam daje nadzieję na to, że zmiana jest możliwa, powinno być to częścią naszego projektu. Dialog może doprowadzić na przykład do jakiejś zmiany. Może nie szybko, może nie natychmiast, może nie za tydzień, może to jest dłuższy proces, ale może to jest klocek jakby w stronę utrzymania takiej w ogóle społecznej nadziei, że tutaj demokratyczne państwo, szacunek wobec drugiego człowieka, że to jest cały czas bardzo mocno możliwe.
3: To wcale nie są pierwsze badania dotyczące skrajnie prawicowego radykalizmu, ani w Polsce, ani zwłaszcza za granicą, kiedy tego jest sporo. Natomiast trzeba pamiętać, że w wielu krajach ekstremizm polityczny jest faktem już od dekad i też jest przedmiotem nie tylko badań, ale interwencji z państwa, służb społecznych, w przestrzeni kultury i mediów i tak dalej. I mający na celu właśnie deradykalizację. I to jest dosyć ciekawe zjawisko zarówno w Stanach, w Niemczech, w Anglii, tak? Gdzie tych radykałów, ponieważ wiemy, co kieruje ludzi i co wciąga ludzi w radykalizm, ekstremizm polityczny, prawda? Czy to islamski, czy skrajnie prawicowy, to są narzędzia, żeby ich ludzi wyciągnąć z tego i proces nazywa się po angielsku exit, czyli taki proces, który polega na tym, że takiego radykała nie tylko się wyciąga z ruchu, ale też przekonuje do tego, że możesz znaleźć sens w tym, żeby opowiadać innym, ostrzegać o destrukcyjnych, negatywnych i złych stronach tego bycia neonazistą, skinheadem czy islamskim fundamentalistą. W wielu krajach to hula, to się dzieje. W Polsce nie. W Polsce bardzo mało. W Polsce takich ludzi, którzy, tak zwanych formersów, czyli ludzi, którzy przeszli ten proces i teraz aktywnie działają na rzecz deradykalizacji, jest bardzo mało. I dlatego jak myśmy spotkali Mirka, to sobie tak pomyśleliśmy, no jest former, prawda, jest były ekstremista, który opowiada o tych negatywnych stronach, który uświadamia o tym, też ma potrzebę ekspiacji i przebaczania, znaczy uzyskania przebaczania, no ale to robi w takim dosyć specyficznym kontekście religijnym, chrześcijańskim. Od razu tutaj otwarcie powiem, jako ateista mam oczywiście taki etyczny taki dylemat, trochę problem taki, no bo człowiek jest, porzucił tą nienawiść, neonazizm, no przypisując to interwencji ponadnaturalnej, że tak powiem. I to nie była, prawda, on tego nie przypisuje racjonalnej analizie, tylko ingerencji boskiej. Więc my to musimy tak po prostu sami zrozumieć trochę, przyjąć, że tak on to widzi. Oczywiście efekt tego jest pozytywny, bo nie jest już ekstremistą, nie bije, ma poglądy tak ogólnie mówiąc w miarę jakieś centrowe, ale dalej jest konserwatystą, prawda? W tym filmie no, musieliśmy gdzieś pokazać jakąś drogę wyjścia. To, że akurat to jest droga religijna, to jest jedno. Natomiast tutaj trzeba jednak bardziej konkretnych i badań, i też interwencji społecznych związanych ze zrozumieniem tych społecznych, kulturowych mechanizmów, które są możliwe do uruchomienia, żeby ludziom pokazać alternatywę, żeby powiedzieć, że różnicowanie kulturowe wcale nie jest takie złe, w ogóle, a nienawiść i bicie ma zazwyczaj negatywne konsekwencje, więc wydaje mi się, że tutaj Polska ma naprawdę dużo do zrobienia. Wydaje mi się też, że no myśmy na swojej drodze spotkali takiego człowieka, który po wyroku za działalność terrorystyczną wylądował w Polsce i on, znaczy był na pewno zderedykalizowany, to więzienie mu wybiło z głowy różne rzeczy, natomiast no był pozostawiony sam sobie, na pewno nie był człowiekiem religijnym i był w takiej sytuacji no trochę zawieszenia. Aktywnie przez internet próbowali go rekrutować polscy radykałowie z Korwinem Mikke na czele, bo mieli świadomość, że on jest po wyroku, także mógłby być takim, no fajnie na Instagramie dać sobie zdjęcie, no bo jednak tych polskich terrorystów skrajnie prawicowych nie jest dużo. On na szczęście nie uległ temu i udało mu się jakoś zachować równowagę. Zupełnie jest w miarę apolityczny. Natomiast trzeba pamiętać, że no, mogło pójść zupełnie inaczej. Tutaj ewidentnie zabrakło państwa, ewidentnie zabrakło, prawda, służb socjalnych, które by takiego człowieka zaopiekowały, pokazały alternatywę, gdzieś postarają się mu pokazać no, przestrzeń, bo pamiętajmy, że te ruchy ekstremistyczne mają bardzo silny charakter sekciarski, psychologicznie uzależniający. One mają, nienawiść ma w sobie coś z narkotyku takiego i są mechanizmy, są środki zaradcze, są polityki społeczne w różnych krajach wystosowane po to, żeby temu zaradzić, bo to jest społeczny problem. To jest tak jak, nie porównując, ale to jest tak jak jazda pod wpływem alkoholu, prawda? Gdzieś wiadomo, wiemy co jazda samochodem, wiemy co powoduje, robimy, są polityki społeczne, są kary, ale są też systemy wsparcia i tak dalej, i tak dalej. I z ekstremizmem politycznym i przemocą dyktowaną politycznie jest podobnie. Też istnieją mechanizmy, które, czy narzędzia polityczne miękkie. Ja nie mówię tutaj o działaniu ABW, tylko o działaniach służb socjalnych, które takiemu człowiekowi pokazują, że życie może wyglądać inaczej, że wcale nie trzeba karmić się hejtem, tylko no, można robić coś innego, a mało tego, mogą wykorzystać też jego wiedzę w ramach prewencji.
2: To trochę na bazie tego, co ty mówisz, ja mam taką refleksję, jakby organizując też te pokazy i też biorąc udział w dyskusjach po pokazach, że o ile my jesteśmy, ja Osobiście jestem przekonana, że tego typu materiały jak najbardziej mają sens i należy w ten sposób działać, to znaczy dawać przestrzeń, jakby wierzyć w resocjalizację i rozmawiać z drugim człowiekiem, próbować zrozumieć i no, na tym polega człowieczeństwo. To mieliśmy osoby, które po projekcji filmu mówiły, ja tego nie kupuję, ja mu nie wierzę. Nie wierzę w jego przemiany, to nie jest możliwe. Albo pojawiały się pytania, czy w ogóle jest sens organizacji takiego pokazu, bo dajemy przestrzeń temu człowiekowi na to, żeby być może on siał dalej jakby swoją propagandę, że on właśnie nie jest na tyle wiarygodny. Albo, ponieważ my uważamy, że tego materiału jakby nie można po prostu pozostawić bez komentarza. Trzeba w zależności od tego, czy go pokazujemy w Polsce, czy za granicą, no musimy ten kontekst lat 90. rzeczywistości polskiej przedstawić. I później właśnie, dlatego że ten film generuje mnóstwo komentarzy i pytań, później trzeba porozmawiać na ten temat, więc jakby wiele osób właśnie nam zarzucało. Jak proponowaliśmy te pokazy i za każdym razem, oczywiście ktoś z zespołu, ktoś ze społeczności romskiej i Tobi był na kilku pokazach, jak tylko ma możliwość, to uczestniczy. I za każdym razem też proponowaliśmy Mirka, tak, żeby też był na takim pokazie. I później była z nim rozmowa i kilka instytucji jakby nie zaryzykowało, żeby go zaprosić i żeby jemu dać przestrzeń na to, żeby on się wypowiedział. No bo się na przykład obawiali pojawienia się kogoś z Konfederacji, czy z ruchu Korwina, czy właśnie kogoś z przeciwnego, że tak powiem, obozu, który by jakby zarzucić właśnie, że to jest promowanie skrajnej prawicy albo właśnie tego typu zachowań. Bardzo ciekawa jest refleksja samych Romów, którzy ten materiał widzieli. Wiele osób mówiło, że nie usiadłoby na miejscu Tobiego właśnie, że Tobie że jakby oceniło to, że on był tak otwarty negatywnie. Z takich skrajnych odpowiedzi, że ktoś mu powinien dać w nos i że generalnie no chyba duża część Romów mówiła, że oni tego nie kupują po prostu, że nie wierzą do końca w tą zmianę, że jak już się ktoś raz w ten sposób zachował, to już tak będzie się zachowywał.
3: Znaczy tutaj jest kwestia przebaczenia, prawda? Bo tutaj mówimy o pewnym złu, które się wydarzyło i film to jest główna motywacja, która kierowała Mirkiem, że szuka wyjaśnienia, przebaczenia, usensownienia tej przemocy, którą zadawał. Prawda? I on, czy to uzyskuje, czy nie, to już jest jego sprawa. Natomiast chodzi o to, że dla wielu odbiorców, i to nie tylko Romów, ale też nie Romów, ten film daje mu trochę łatwe wyjście. Prawda? Trochę mu tak ułatwia drogę. A tutaj by trzeba, jeżeli on jest na serio, to musiał każdego tego osobę, którą pobił, po prostu prosić o wybaczenie, co pewnie jest niewykonalne, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że dotyka chyba kwestii clue tego filmu, prawda? Gdzie my zastanawiamy się w ogóle na naturę przebaczenia, bo przebaczenie łączy ofiarę i sprawcę w taką trochę toksyczną więź, gdzie pewne rzeczy mogą być odtwarzane, gdzie mamy chęć zemsty, gdzie cały czas pewne rachunki nie zostały zapłacone i tak dalej. I tutaj Tobia, aczkolwiek bardzo dyplomatyczny, ale bardzo mądrze. On mu odpowiada, prawda, że docenia. Natomiast no, trzeba pamiętać, że te praktyki takie tej tak zwanej sprawiedliwości naprawczej są powszechne. Są w każdej kulturze, gdzieś one funkcjonują w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach. Takie najsłynniejsze w historii niedawnej, no to są ta komisja rekonciliacyjna po okresie apartheidu w RPA, prawda, gdzie ci mordercy, prawda, byli postawieni en face przed rodzinami ofiar i gdzie oni prosili o przebaczenie. I wiele kultur ma i społeczeństw ma formy, których można po prostu przejść do następnego etapu, gdzie poza ten cykl wendety, czy cykl ofiary i sprawcy, który jest odtwarzany i opowiadany wciąż na nowo, gdzieś można wyjść, można zamknąć pewien rozdział i pójść do przodu. Oczywiście tutaj mówimy o takim etapie, ale myślę ważnym etapie historii Polski lat 90., wczesnych lat 90., kiedy ta transformacja ustrojowa była, pamiętajmy, też nie tylko ekonomicznym bałaganem i chaosem, ale też społecznym, ale też osłabieniem władzy i monopolu na przemoc władzy. Policja obywatelska, policja była słaba, generalnie pojawiały się sposoby rozwiązywania konfliktów przemocowych, przestępczość i właśnie skrajna prawica jest tego elementem. Bardzo dużo przemocy na stadionach, na ulicy i tak dalej. Więc ta przemoc zostawiła ślad. Na pewno zostawiła ślad. Wydaje mi się, że ten ślad właśnie można obserwować na tym filmie, ale też może przyszedł czas, żeby o tym śledzie porozmawiać w Polsce, bo już tyle czasu minęło. Wydaje mi się, że takich Mirków czy ludzi, którzy szczerze żałują

0: I pamiętam taką rozmowę gdzieś, że jak planowaliśmy, czy idziemy po liceum na studia i oczywiście powiedziałam, że idę, a on powiedział na przykład, że asfalt powinien leżeć na swoim miejscu. Więc i po latach całkiem niedawno mieliśmy takie spotkanie, gdzie się z tymi naszymi kolegami spotkaliśmy na piwie i no i normalnie rozmawialiśmy jakoś tak. Tak, to bardziej może chodziło o Małgosię, tak, Małgosię Mirgetas, która chodził razem z nią do klasy, do plastyka w Zakopanem. No Gosia jest teraz rozpoznawalną, znaną artystką i jemu było strasznie głupio po prostu i jakoś tam próbował ją zagadać, że taki po prostu był wrogi dla niej, tak, jak ona była w liceum razem z nim.
1: Ja tylko dodam, że z wielkim sukcesem pokazywała Małgorzata Mirgetas 2 lata temu na Biennale Wenecji opowieść w polskim pawilonie o Romach. Niesamowita historia pokazana na 3 poziomach, także tam pojawiła się opowieść Sakrum, ale też historia Romów w Polsce, przyjęte z wielką życzliwością w Europie, bo przecież zachwycano się tym pawilonem. Ale o ile z jednej strony możemy mówić o sztuce romskiej, która pojawia się coraz bardziej w przestrzeniach polskiej galerii, to także pani prowadzi badania na temat tego, że wciąż mamy jakiś rodzaj nierównego obywatelstwa wobec ukraińskich Romów w Polsce. Tym zajmuje się między innymi Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. To jest też ciekawe zjawisko. Ten film wywołuje także dyskusję na temat tego, co dzisiaj, jak teraz, jakie są ślady tych lat 90., ale jak te mechanizmy, mimo rozmaitych polityk społecznych i integracyjnych i edukacyjnych, jak to wciąż cały czas trwa?
0: No właśnie to pokazuje ten mechanizm, jeśli chodzi o Romów. To znaczy w przypadku kryzysów Romowie zwykle są właśnie takim kozłem ofiarnym i to obserwowaliśmy po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdzie bycie Ukraińcem, pokazywanie paszportu, dowodu osobistego nie gwarantowało tego, że te prawa uchodźców uciekających przed wojną będą przestrzegani. Romowie nie byli postrzegani jako uchodźcy, tylko byli postrzegani jako Romowie. Ja pamiętam, to może tak szybko opowiem o tym, kilka dni po wybuchu właśnie pełnoskalowej wojny pojechaliśmy na granicę, żeby właśnie monitorować sytuację Romów, zbierać informacje, jakoś ich wesprzeć i byliśmy w Korczowej, w takim wielkim, byłym centrum handlowym, które zostało zaadoptowane na takie centrum recepcyjne. No po prostu tam się bardzo, bardzo dużo rzeczy działo, mnóstwo osób i na zewnątrz, i w środku. No i weszliśmy do środka, do tego centrum. Ogromne, ogromne ulice, nawet były jakby w alejkach były nazwy ulic, tak? I pytamy się jednego ze strażników, czy wie, gdzie tutaj są Romowie, bo chcieliśmy z nimi porozmawiać. I on tak popatrzył na nas tam, w tej cygańskiej dzielnicy, ale uważajcie na nich. Więc niby żart, niby tak rzucone stwierdzenie, no ale jakby pokazuje to, że ten antycyganizm jest jednak obecny i no i oczywiście jakby tego typu działania podejmowaliśmy, ale też jako społeczność romska, jako aktywiści romscy, to jest mała grupa w Polsce, jesteśmy rozpoznawalni i wielokrotnie ja, ale nie tylko, odbierałam różnego rodzaju telefony od wolontariuszy czy z władz lokalnych właśnie proszące o interwencję, o zajęcie się swoimi ludźmi, no bo skoro wy jesteście Romami, to powinniście się zająć swoimi Romami i też jakby dobiło mnie pytanie, czy już nawet nie pamiętam, bo to jakby mówimy o tym, chyba do mojej koleżanki zadzwoniła osoba tam z prośbą o interwencję i właśnie zapytała, a to Romowie też uciekają przed wojną i jakby dla mnie to pytanie jest w ogóle kwintesencją antycyganizmu, który mieliśmy możliwość obserwować właśnie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.
1: Ale też braku wiedzy i braku namysłu nad rzeczywistością. Ten film na pewno skłania do tego, żeby się zatrzymać, przejrzeć i podyskutować tak, jak tutaj to teraz robimy. Ten film będą mogły od was wypożyczać instytucje, domy kultury, szkoły, bo stworzyliście go w ramach swoich badań i udostępniacie.
2: Tak, tak, oczywiście on jest dostępny, on jest stworzony za pieniądze podatników, więc tutaj nie będziemy go komercyjnie przecież sprzedawać. Zapraszam tutaj słuchaczy do kontaktu. Film, mam nadzieję, że będzie pokazywany w Opolu, no bo w końcu główny protagonista filmu jest...

0: Sopola. Ten film rzeczywiście powinien, on był pokazywany w przeróżnych gremiach, bo i młodzież, i starsi, i środowisko akademickie, i też ludzie zupełnie z świata kultury, też tak z ulicy, i też decydenci, także w przeróżnych kontekstach go pokazywaliśmy. I tak wydaje nam się, że na razie jest bardzo dobrze, to znaczy on rezonuje w inny sposób, prawda, u każdego, ale to może znaczy, że ma coś w sobie uniwersalnego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i czekamy na pokaz w Opolu.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Szepty natury.
1: Minęła 22:00, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dziś pan Michał Moskal, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Brzeg. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Panie Michale, spotykamy się, żeby porozmawiać o grzybach, bo mam wrażenie, że ostatnio jest wysyp, ale bardziej w internecie niż w naturze.
2: Czy jest to poniekąd prawda? Bym powiedział, że jak najbardziej grzyby się pojawiły, że w zasadzie można je już w lesie spotkać, ale trzeba podkreślić, że to raczej są pojedyncze miejsca, że to są, bym powiedział, takie wyspowe wysypy tych grzybów, że tak naprawdę idąc do lasu i szczególnie do tych suchszych lasów wypełnionych sosnami, czy typowe drzewostany sosnowe, to tam tak naprawdę bym raczej nie upatrywał też niesamowitych zbiorów. Szukałbym bardziej w tych liściastych, bardziej wilgotnych czy podmokłych nawet terenach. Tam jest większa szansa, że w ogóle coś się znajdzie.
1: Bo te zdjęcia, które pojawiają się na przykład na tych grupach grzybowych w naszym regionie, to mam wrażenie, że są właśnie takie gniazda, gdzie ktoś na nie wpadł, zrobił zdjęcie i potem pobudził apetyt innych grzybiarzy.
2: W gruncie rzeczy myślę, że to jest bardzo trafne określenie. Sam, powiedzmy, chodząc aktualnie po lesie, praktycznie codziennie, mogę powiedzieć w ten sposób, że na 1500 hektarów, na jakich gospodarzę, no to można powiedzieć, że może na 10-20 z nich widziałem jakiekolwiek z tych jadalnych, prawda, zbieranych przez nas głównie grzybów. Już pomijając fakt, że wszystkie były na tyle robaczywe, że się przewracały, zanim człowiek się zdążył po nie schylić. Także trzeba mieć farta, bo po prostu miejsca, gdzie je znalazłem, faktycznie były pełne od nich. Już abstrahując od tego, że faktycznie były raczej nie do spożycia, ale było ich pełno, tylko to był naprawdę szczęśliwy traf.
1: Kojarzy mi się, że w ogóle w ubiegłym roku grzyby pierwsze już pojawiły się w sierpniu. W tym roku było sucho.
2: Tak, było sucho, jest dalej bardzo sucho. Tak naprawdę były nawet dużo wcześniej, bo ja na przykład pierwsze w tamtym roku już zbierałem końcem czerwca, praktycznie początkiem lipca, a w tym roku pierwszy z tych najbardziej przez nas, powiedzmy, cenionych, czy zbieranych, czy popularnych grzybów, tak naprawdę faktycznie z początkiem pierwszych dni września dopiero zauważyłem, tak w lesie, będąc codziennie.
1: Czyli co, brakuje nam deszczu? Brakuje też takich ciepłych nocy? Czy noce są, ale nie ma deszczu?
2: Znaczy ciepłe noce to w gruncie rzeczy mit, tak naprawdę. Bardziej bym upatrywał, że za mała wilgotność powietrza, po prostu jest sucho, sama gleba jest sucha, w sensie przez co cała grzybnia też i przesuszona. No a ponadto po prostu średnie te temperatury dobowe były na tyle wysokie, że grzyby, w sensie owocniki grzybów się nie pokazują w nich. Bo proszę też spojrzeć, że tak był taki tak w zasadzie przeskok, że na początku września nam temperatury spadły tak w granicach tych około 20 do tych maksymalnie 25 stopni, nie było ponad 30. I zaraz te pierwsze grzyby, które takie jak, to jest dzisiaj nowa nomenklatura, tam kiedyś to były podgrzybki zajączki, czerwonawe, dzisiaj to są parko i suchogrzybki zazwyczaj, że te grzyby w zasadzie już często się przełomem lipca-sierpnia pojawiały, a pierwsze sztuki tak naprawdę z tych gatunków widziałem w pierwszych dniach września. To też jest, myślę, taki sygnał dla mnie, że dopiero te, które się najwcześniej pojawiają, dopiero się w zasadzie pojawiły początkiem września, które już powinny być z miesiąc wcześniej i gdzieś widoczne chociażby pojedyncze.
1: Czyli co, teraz dopiero musiałoby solidnie popadać, żebyśmy mogli wyczekiwać, że będzie wysyp?
2: Tak, no znaczy przede wszystkim jest potrzebny deszcz. Przede wszystkim jest potrzebny deszcz. Bez deszczu myślę, że nie ma co się zapatrywać, że będzie dużo grzybów, bo one na pewno będą, tylko kwestia w jakich ilościach tak naprawdę. Widziałem taką mapę gdzieś w internecie, gdzie ludzie oznaczali swoje zbiory, prawda? I bardzo mi się
1: z
2: też...
1: Z miejscówkami czy nie?
2: Chyba tylko raczej punkty,
1: okolice.
2: Tylko to też jest, myślę, że bardzo niemiarodajne, biorąc pod uwagę, że w naszej okolicy, w okolicy powiedzmy Opola, nawet były pineski, gdzie było po 80 niby 7 kilogramów. Nie? I tak myślę sobie, to chyba suma z kilku lat wstecz, prawda? No, aczkolwiek, no jeżeli faktycznie były niektóre pineski takie pokroju, że ktoś na 2-3 godziny chodzenia znalazł tam do tego pół kilo, To myślę, że to jest w miarę realne, tylko też pytanie, czy to z towarzyszami, że tak powiem, te grzyby były, czy bez nich. No to są kolejne takie niuanse, prawda?
1: Z towarzyszami, czyli mówimy albo o robakach, albo o ślimakach, które też...
2: Tak, dokładnie.
1: W grzybach sobie lubią posiedzieć. A po czym w ogóle poznać, że danego dnia warto w ogóle wybierać się do lasu z koszykiem? Jakbyśmy się odcięli po prostu od tych wszystkich internetowych zdjęć, które nas zalewają.
2: To znaczy, ja bym chyba upatrywał, że po jakimś większym deszczu odczekać może za 2 dni, bo to też jest wiele czynników tak naprawdę, nie? Więc wzrost tych owocników zależy od wielu czynników i tak myślę, że bezpieczne są te 2 dni, bo przy sprzyjających warunkach wysokiej wilgotności to może być nawet 1 dzień, a jeżeli czynnikiem determinującym będzie sam deszcz, no to w zasadzie może i nawet te 3 dni wtedy. Także myślę, że tak wypośrodkować na te 2 dni. No i w sumie ciągle też jednak mimo wszystko liczyłbym na szczęśliwy traf i skupiłbym się, do jakiego lasu wchodzę na te grzyby, bo to też jest, myślę, bardzo ważne, no bo jeżeli jest sucho, no to w borowych lasach tak naprawdę dużo ciężej coś będzie znaleźć, po prostu.
1: Mówi się, że w ogóle wybierając się na grzyby nie patrzy się w dół, tylko patrzy się w górę, w ogóle na korony drzew.
2: Tak, ja tak na przykład zawsze zbieram grzyby z tego tytułu, że wiedząc, że większość tych grzybów przez nas pożądanych, jadalnych, wchodzi w różnego rodzaju symbiozy z konkretnymi gatunkami drzew, to najpierw szukam miejsca, gdzie te dane gatunki drzew rosną i następnie dopiero tam w tych okolicach szukam konkretnego grzyba, który mnie interesuje.
1: Mhm. To znaczy na przykład borowika koło czego pan szuka? Koło dębu pewnie.
2: Tak, koło dębu, aczkolwiek tutaj też jest to dosyć zróżnicowane z tego tytułu, że borowiki raz, że się dzielą na różne gatunki, no a druga sprawa jest taka, że w sumie co mnie ostatnio zaskoczyło, to może troszkę nawet inaczej, ale że zmienność samych cech tych danego osobnika w zależności od tego, pod jakimi drzewami rośnie oraz na jakich glebach przede wszystkim, może być tak zmienna, że ostatnio borowiki, które znalazłem pod dębami, to się zastanawiałem cały dzień, co to jest za grzyb.
1: Takie były inne od tych książkowych?
2: Tak. Mianowicie chodzi o to, że prawdopodobnie przyczyny upatruję w tym, że to miejsce, w którym szukałem, jest starą dębiną, która jest notorycznie zalewana przez, powiedzmy, wody i między innymi wtedy się nanosi takiego mułu. To był ewidentnie borowik szlachetny, nie był to borowik usiatkowany, z tym, że jego kolorystyka była całkowicie, powiedzmy, zgodna, ale skrajnie, tak bym powiedział, w takim skrajnie innych kolorach. W sensie te kolory były jaśniejsze, bardziej takie połyskujące, aczkolwiek te cechy osobnicze, które są, prawda, w atlasach wypisane, wszystko się zgadzało. Ale na pierwszy rzut oka, na początku stwierdziłem, że to pewnie jakiś, powiedzmy, parko bądź suchogrzybek, który jest duży po prostu, jakiś taki urus. I się zastanawiałem, upatrywałem, szukałem, prawda, w atlasach do konkretnego gatunku cech. Tylko problem polegał na tym, że właśnie żadna cecha osobnicza nie pasowała. No i dopiero przy borowikach się zgadzało to. Jednakże no było to moje zaskoczenie, bo też w tym miejscu pierwszy raz te borowiki zbierałem. I takie siedliskowe uwarunkowania, które, no można powiedzieć, to są niby szczegóły, które jednak wpływają w bardzo dużym stopniu, jeżeli suma tych małych, powiedzmy, cząsteczek, które się nawarstwiła w tym drzewostanie, spowodowała, że te grzyby całkiem inaczej wyglądały niż powinny.
1: Czyli natura potrafi zaskakiwać.
2: Tak. Znaczy, dlatego też dobre jest tak naprawdę te atlasy, bo atlasy są tak skonstruowane, takie, powiedzmy, bardziej naukowe, że one wychwytują 2-3 cechy, które, powiedzmy, zawsze są w danym gatunku, no i one są takimi cechami klasyfikującymi, że ten dany owocnik, dotyczy się w sumie to wszystkich atlasów takich tych specjalistycznych, więc tak samo z owadami, tak samo z każdym innym rośliną gatunkiem, że jest jakaś jedna cecha, która definiuje, że to jest ten gatunek. Bo tak wizualnie właśnie, to często można się niestety przejechać, tak jak ja się przejechałem, niby coś tam o tych grzybach wiem.
1: No zdecydowanie pan o tych grzybach sporo wie, ale... to oznacza, że co, z atlasem powinniśmy chodzić do lasu?
2: To znaczy w ramach takiej ciekawości, jeżeli ktoś chce bardziej niż myśli o słoikach, że tak powiem, czy innego rodzaju przetworach z grzybów, a bardziej myśli o poznawaniu gatunków, no to jak najbardziej. Jak najbardziej, bo sam się tak uczyłem, że pod ręką jeden atlas, w kieszeni jakiś taki mały kieszonkowy i dopiero wiaderko z grzybami. Mhm. No ale to raczej była kwestia zajawki, kwestia zainteresowania, nawet niż zbierania. Zresztą do tej pory mam to, że jak już nawet nazbieram, to w zasadzie ja grzyby rozdaję bardziej niż je przetwarzam.
1: Nie lubi pan czyścić.
2: To znaczy czyścić lubię. To znaczy ja mam taką, wychodzę z takiego założenia, że dopóki najpierw do mamy, później do babci, dopóki mama i babcia powie, że daj już ty spokój, to wiem, że jest sygnał, że trzeba zacząć po prostu rozdawać, oddawać innym.
1: Panie Michale, skąd tam się w ogóle Polakom wzięło to zbieranie grzybów?
2: To znaczy tutaj ja bym nawet głębiej poszedł, jako Słowianie, powiedzmy tak z historycznego tego punktu widzenia, Słowianie zawsze zbierali grzyby, a tak jak powiedzmy Germanie, Celtowie czy Nordowie, jakoś nigdy nie było to u nich zakorzenione. Owszem, były, szczególnie u Nordów, jakieś tam bardziej, tylko bardziej bym powiedział, że to związane z szamanizmem i różnego rytuałami zbierane grzyby, między innymi muchomory czerwone, ale jakoś tak u nas Słowian to się przyjęło, że jednak grzyby są zbierane, przetwarzane, zjadane, no i u Azjatów w zasadzie. I w zasadzie u Azjatów, a tak to raczej na całym świecie grzyby to raczej jest jakiś, bym powiedział, ekskluzywny często dla nich dodatek, a nie powiedzmy dzień powszedni. Czy to wynika powiedzmy z jakiegoś, powiedzmy na przestrzeni lat, nie wiem, wielkiego głodu albo czegoś, no to w zasadzie...
1: Tak mi się kojarzy, że to być może chodzi właśnie o biedę, że po
2: może
1: prostu
2: być.
1: Tak jak zbierało się zioła, tak samo ktoś dla eksperymentu spróbował zebrać grzybka.
2: Tak, albo ewentualnie jeszcze tak upatrywałem, jak się kiedyś nad tym zastanawiałem, czy to nie jest też skorelowane po prostu z tym, że, no wiadomo, większość gatunków tych grzybów, które zbieramy, tych jadalnych, rośnie w lasach. Oczywiście na łąkach też, ale tutaj głównie idąc na grzyby myślimy o lesie. I po prostu, jako że wtedy ta centralna część Europy, na której Słowianie żyli, była w tych 80-90% pokryta lasami, to może też po prostu przez obfitość występowania po prostu stwierdzili, że no, nie może się marnować, no i zaczęto je zbierać, konsumować, przetwarzać, prawda?
1: A propos obfitości, to wydaje mi się, że z roku na rok jednak tych grzybów nam ubywa. Te miejscówki są niszczone? Te grzybnie gdzieś są dewastowane?
2: Myślę, że nie. Tutaj bym raczej w czynnikach przyrodniczych tego upatrywał. Z tego tytułu, że no nie można nie powiedzieć, że się nie zmienia klimat. Lasy chorują tak naprawdę. Te sumaryczne temperatury przez ich wysokość, przez to, jakie te sumy opadów są niskie, powoduje to, że raz, że drzewa są coraz słabsze, a jeżeli drzewa są coraz słabsze, lasy są coraz słabsze, coraz więcej czynników patogenicznych, chorobotwórczych w nich się pojawia, z którymi często musimy sobie radzić i to w sposób takiej nierównej walki. Myślę, że to nie może być tak, że to nie ma również wpływu na tą symbiozę, na tą mikoryzę, bo to są wszystko współzależności. W tym sensie, jeżeli drzewo jest zdrowe, to tak naprawdę te grzyby, które z nim wchodzą w tą mikoryzę, w tą symbiozę, też będą zdrowe, silniejsze. Myślę, że jeżeli jedno choruje, no to drugie też może nie choruje, ale na pewno jest słabsze. To tutaj bym bardziej upatrywał tego tak naprawdę, tych przyczyn. Ewentualnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, w cudzysłowie, niszczenie grzybni, bo to też nie jest prosta sprawa, nie wiem, czy powiedzmy ewentualnie jakieś nawozy, jakieś opryski i tym podobne rzeczy. Myślę, że nawet nie ma do końca badań, a przynajmniej ja takich nie znam. Może jak ktoś zna, to chętnie bym przeczytał, nawet bym powiedział. Czy, że tak powiem, ilość wszelakiego rodzaju nawozów stosowanych, czy od rolnictwa, przemysł, wszystko, prawda, to z ziarko do ziarka i się zbiera suma. Jak to się wpływa na glebę, a szczególnie grzybnie, tym bardziej, że to mycelium zawarte w ziemi ma taką umiejętność pochłaniania tak naprawdę różnego rodzaju na przykład metali ciężkich, no i przechowywania w sobie i żeby było ciekawiej, to wyrzucania tego w cudzysłowie razem z owocnikami, czyli grzybem, tak naprawdę. Mhm. Więc stąd też te takie często są mówione rzeczy w stylu, że jeżeli rośnie ten grzyb przy asfalcie, przy jakiejś drodze, to weź człowieku, ty go zostaw, omiń, dwa grzyby cię nie zbawią, a może będzie mniej jakichś, prawda...
1: metali ciężkich potem w organizmie, faktycznie.
2: Na przykład. No i myślę, że to są główne przyczyny, tak według mnie, jeżeli chodzi o te niuanse związane z występowaniem ilościowym grzybów. Mhm. Bo też można powiedzieć, że tak jak z nasionami u drzew, w sumie to też jest warte podkreślenia, że tak jak nasiona u drzew mają takie cykle, że to nie jest, że co roku, czy nawet w sadach, wszędzie, nie? Że nie ma co roku takiego samego obfitego plonu. Tylko co parę lat jest taki rok przy roślinach, się mówi, że nasienny, no a przy grzybach, nie wiem, rok grzybowy, kolokwialnie ujmijmy to, ale że co parę lat jest wysyp, to się nazywa, że wysyp zarodników i masowy pojaw danego gatunku grzyba. No i w sumie może też...
1: Ale od czego to zależy? Czy jest rok przestępny, czy nie, po prostu jest rok mokry, po powodzi?
2: To znaczy, to jest kwestia tych czynników takich właśnie jak... temperatura, sumy opadów, z tym, że chyba też nikt tego nie badał, a co by mogłoby być faktycznie ciekawe, tylko to niestety też rozbite na kilkanaście lat by musiałoby być, takie badanie. Porównywanie na przykład sumy powiedzmy masy z jakiegoś obszaru owocników zebranych, no bo na przykład łatwo jest to zrobić w przypadku drzew tak naprawdę i ich nasion, no bo to powiedzmy rok do roku z jednego drzewa zbieram jakąś tam określoną ilość tych nasion, ważę, no i na podstawie tego jestem w stanie perspektywy kilku lat na podstawie tej danej, jaka jest waga, stwierdzić co ile lat mniej więcej, bo to też nie, że tak co 5 czy co 2, tylko załóżmy zakres od 4 na przykład do 8, czy no może być 6 do 8, co jaki czas występuje jakiś taki większy pojaw, prawda? Mhm. No w gruncie rzeczy w sumie można byłoby to kiedyś nad tym tematem pochylić, bo też raczej chyba nie spotkałem się z badaniem na ten temat. A może to by było jakiś sposób, że tak powiem, że co roku się nastawiasz na innego grzyba, bo można się spodziewać, że będzie wysyp.
1: Tak. A które grzyby dominują tutaj w naszej okolicy? Których gatunków mamy najwięcej?
2: Znaczy to na pewno teraz byłby podgrzyb brunatny, czyli ten podgrzybek wcześniej zwany brunatnym. To jako, że tutaj mamy najwięcej po prostu drzewostanów sosnowych, które gdzie sosna po prostu wchodzi w symbiozę z tym grzybem, no to jest go najwięcej. Tylko że on troszkę później się pojawia niż te inne parko i suchogrzybki obecnie, czyli te, w cudzysłowie mam na myśli zajączki. Mhm. Tak naprawdę ich też jest bardzo dużo, tych parko i suchogrzybków, wszelakiej maści gatunków. Tylko że powiem szczerze, one są bardzo trudne w oznaczaniu czasami, więc chyba najlepiej, jak przynajmniej na dzisiejsze potrzeby będę mówił zajączki. Mhm. Ale w gruncie rzeczy to te zajączki bardziej w tych liściastych drzewostanach się pojawiają. Też czasami potrafi być zatrzęsienie. Borowików myślę, że jest dużo, z tym, że tutaj bym bardziej patrzył na to w sposób ten wyspowy, prawda, że tylko nie na zasadzie, że na 1000 hektarów jest 1 hektar, no powiedzmy, że na 10 hektarów jest gdzieś hektar tego lasu, gdzie one dosyć w znaczący sposób widać gołym okiem, że jest ich w tym miejscu więcej. Myślę, że jeszcze z takich grzybów to koźlarze. Koźlarze też się można nieźle obłowić w bardziej wilgotnych miejscach z dużą ilością brzozy. Mam na myśli koźlarze babka, ewentualnie jeszcze koźlarz czerwony bądź pomarańczowo-żółty. Też raczej, tylko znowu to w takich bym bardziej nawet nie w lesie, a w zadrzewieniach polnych upatrywał, gdzie rośnie topola drżąca, czyli ta topola osika, bo tutaj to też jest wszystko skorelowane z tymi symbiozami. Ale szczerze mówiąc, to nawet bym powiedział, że na łąkach można znaleźć pojedyncze łąki takich, że będzie na nich zatrzęszenie trzubajki kani, a nawet coraz częściej jakieś pieczarki widzę, tym podobne rzeczy. Z tym, że tutaj to jest też kwestia z wypasem jakiegoś bydła czy jakiegokolwiek zwierzęcia hodowlanego, bo no pieczarki pojawiają się na tych łąkach, gdzie są wypasane zwierzęta po prostu.
1: Tak jest. Musi być dobrze Nawożona gleba, tak jest. Czyli mamy tak, podgrzybki, prawdziwki, koźlarze, to jest to top 3, które się znajduje w naszym regionie. A jak wygląda taki cykl w ogóle wzrostu tego grzyba? Czy to jest tak, że faktycznie grzyby wyrastają po deszczu i już na drugi dzień możemy iść z koszykiem, czy one potrzebują nieco więcej czasu?
2: To znaczy, one rosną bardzo szybko. Ja mogę podać przykład w sumie tak z mojego życia, z ogródka moich rodziców. Mianowicie od 2-3 lat mieliśmy taki kawałek, bym powiedział, troszkę zapuszczony. Tam, no w zasadzie tato nie kosił trawy, tam zaczęły rosnąć, ponieważ...
1: Taki zagajnik się zrobił.
2: Tak, tak, tak. Z tego tytułu, że zaczęły rosnąć jeżyny, to stwierdziliśmy, że zostawimy, będą owoce z tego. I się okazało, że po tych paru latach zaczęła tam wyrastać ta czasznica olbrzymia, ta, czy tam zwana purchawicą olbrzymią też.
1: Ale ona jest jadalna.
2: Tak, tak, tak. To wszystkie purchawki w Polsce, dopóki są białe, w środku są jadalne. Tęgoskór cytrynowy, no w sumie no, to trochę inny grzyb, no bo purchawka tęgoskór, tylko też powiedzmy też okrągły, też te zarodniki, że tak powiem, jak się naciśnie na niego, to tak wylatują. Jest niejadalny, chociaż Japończycy jedzą, ale tam dużo rzeczy jedzą. Tylko w gruncie rzeczy bardziej pije do tego, że wszystko, co ma w nazwie purchawka, jest jadalne. Tylko dopóki jest białe miąższ w środku.
1: Wracając do tej czasznicy, która wyrosła.
2: To jest, potrafi być ten grzyb ogromny, bo on potrafi mieć metr średnicy, tak naprawdę. Także jest największa występująca purchawka w Polsce, a w zasadzie to nawet jeden z największych grzybów występujących w Polsce. No i tak, od zauważenia przez moich rodziców, że tam się jakiś biały czubek gdzieś czegoś pojawia w ziemi, do tego, kiedy ona miała, powiedzmy tak, obwodu, bym powiedział, z 40 centymetrów, czyli powiedzmy już bardziej przypominała piłkę do, nie wiem, piłki nożnej, minęło w zasadzie 3 dni tak naprawdę. Także tempo wzrostu grzybów jest bardzo duże, ale żeby było ciekawe, często my nawet nie jesteśmy, znaczy może nie, że nie jesteśmy, ale często my nawet nie zdążymy tego zauważyć, ponieważ równie dobrze ekspansja wszelkiego rodzaju ślimaków i owadów, a nawet małych ssaków pokroju myszy czy wiewiórek jest na tyle duża, że tak naprawdę często zanim ten grzyb urośnie, to go już nie ma, bo on jest zjedzony. Nawet jeżeli chodzi o ekspansję tych małych robaczków, co zazwyczaj już w środku grzyba buszują, często jest tak, że one, będąc w ziemi, trafiając na nitkę grzybni, idą z tą nitką, dopóty nie trafią na ten owocnik. No i tak naprawdę on może być tam, powiedzmy, centymetrowy, taki malutki, a już od ziemi po prostu sobie w ten trzonek wchodzą i go konsumują najzwyczajniej w świecie, jeżeli uda im się przez ziemię, przez te sznury grzybni na niego trafić, prawda, na ten owocnik. Mhm. Także kiedyś właśnie usłyszałem takie określenie, że czasami się zdarza, że grzyby powstają, czy w cudzysłowie się rodzą już z robakiem w środku. Nie? No to powiedzmy, no może nie to, że to jest prawda, że one się z nimi rodzą, no ale na tej zasadzie, że po prostu spod ziemi już, zanim on się jeszcze dojrzeje, nazwijmy to takich zbieralnych rozmiarów, to już po prostu się może pojawić coś w środku. Ale w sumie mógłbym jeszcze nawet przytoczyć jednego popularnego tutaj grzyba na naszym terenie. Szczerze mówiąc, uważam, że ten grzyb, to niedobrze, że się go pojawia coraz więcej, nie? Tylko to jest też skorelowane tak naprawdę z tym osłabieniem tych drzewostanów, nie? Mam na myśli tutaj opieńki. Z tego względu, że opieńki to po prostu pasożyty, które czasami saprotrofy, ale głównie pasożyty, które zabijają drzewa, tak najprościej mówiąc.
1: Ale jak rosną na pniach, no to już chyba tam nie ma czego ratować za bardzo.
2: To znaczy one też często wyrastają i na drzewach, bo, znaczy powiem tak, o, tak jak już się mamy być szczegółowy i się czepiać, jeżeli chodzi o opieńki, no to chyba w Polsce jest 5 gatunków, z czego, żeby było śmieszniej, na pewno jeden z nich jest pod ochroną.
1: Nazwa wzięła się od tego, że właśnie na pniach wyrastają, tak?
2: Tak, ale też właśnie wyrastają na żywych jeszcze drzewach. Pasożytują je i to bardzo intensywnie, bym powiedział, do tego stopnia, że te drzewa zamierają w perspektywie 2-3 lat tak naprawdę i też się one wtedy wywracają, bo one są w środku praktycznie całe wypruchniałe i zostaje wtedy tylko ten pniak. Mhm. Także to też z tego tytułu ta nazwa. Jest jeden dwa gatunki na pewno, które są saprotrofami, czyli odżywiają się w sposób taki, prawda, że zjadają martwą materię organiczną. Chociaż może bym nawet powiedział, że jeden z nich jest, raz może być pasożytem, raz może być saprotrofem, to jest raczej kwestia tego, gdzie on tam sobie pójdzie ziemią i na co trafi w tej ziemi. Ale bardziej chodzi mi o to, że fajnie się go zbiera, no bo naprawdę trafiamy na jeden pniaczek i musimy iść po kolejny koszyk tak naprawdę często gęsto.
1: A jakie są doskonałe marynowane opieki?
2: No właśnie, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Chociaż też z ciekawostek co do gatunków, tak w międzyczasie sobie starałem przypomnieć jakieś takie ciekawsze. Dwa lata temu, tylko powiedzmy w tych drzewostanach przy drodze powiedzmy od brzegu do Namysłowa, te wszystkie drzewostany, które się tam znajdują, w paru kompleksach też był wysyp takiego fajnego grzyba, który się nazywa lejkowiec dęty. Mhm. Ogólnie to taka zwana czarna kurka. Grzybek, który tak naprawdę myślę, że większość osób jakby go spotkała, by go ominęła, a nie daj Bóg jeszcze pokopała i poszła dalej. No bo tak naprawdę trochę z wyglądu przypomina kurkę, tylko taką bardziej kielichowato wygiętą w górę. Jest cały czarny, więc w zasadzie można stwierdzić tak przechodząc, że zepsuty albo coś. No ale to jest powiedzmy gatunek bardzo przypominający pieprzniki. Ale smaczniejszy dużo. Dużo smaczniejszy i dużo droższy przede wszystkim też tak naprawdę. W bardziej takich, nazwijmy to, w czasie jego sezonu. Sezonu, który w sumie ten rok jest dziwny, więc może i by się dało na niego trafić, ale zazwyczaj wcześniej jednak troszkę się pokazuje. W takich bardziej, nazwijmy to, ekskluzywnych restauracjach, które się specjalizują, może trochę bym powiedział w takiej nie powiem, przetwórstwie tego bardziej leśnych potraw, mam na myśli czy dziczyznę, czy jakieś runo leśne, można spotkać często pierogi z jego farszem podczas sezonu. Ogólnie no to gorąco polecam, jeżeli ktoś by trafił na takowe, bo niesamowity rarytas i przyznam szczerze, że no nie wiem, ja to zawsze porównuję, że nagle on ma korzenny jakby smak, nie? Że tak jak, nie wiem...
1: Lejkowiec, tak?
2: Lejkowiec dęty, tak.
1: Lejkowiec dęty.
2: Czasami się mówi o nim urna diabła, żeby jeszcze zachęcić bardziej.
1: No to ciekawie faktycznie brzmi. Ale wróćmy na chwilę do tej opieńki, bo chyba nie skończyliśmy tego wątku. Dlaczego jest to niepokojące zjawisko, że coraz więcej tej opieńki jest w naszym regionie?
2: No bo ona się przyczynia do zamierania lasów, tak naprawdę. W skrócie mówiąc, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest w sumie złożony problem tak naprawdę. Powiem tak, żeby nakreślić o co chodzi od samego początku do końca z tym zamieraniem lasu, bo to teraz też taki popularny temat. Powiem tak, na przestrzeni lat obniżają nam się poziomy wód gruntowych. Drzewa, które aktualnie powiedzmy rosną od tych 60 lat są przyzwyczajone, że one musiały tylko zainwestować w ten system korzeniowy, który będzie tam sięgał. Strzelam 3-4 metry w głąb, prawda? I tam będzie znajdował tą ilość wody, która będzie mu odpowiadała do przeżycia. Problem polega na tym, że przy opadaniu wód gruntowych takie już starsze drzewa nie są za bardzo w stanie tego korzenia wykształcić, gonić za tą wodą w tej ziemi. On co prawda też przyrasta rzecz jasna rok do roku, ale to nie są takie prawda, ilości jak na starcie. No i przy tym obniżeniu wód gruntowych drzewo zaczyna być słabsze. No brakuje mu wody. Jak mu brakuje wody i jest słabsze, no to wtedy pojawiają się często pasożyty. Zaczyna się prawdopodobnie, zaczyna się zazwyczaj od jemioły, bądź grzybów patogenicznych właśnie. Na koniec wchodzą w to owady, bo to prawda z każdym tym dodatkowym czynnikiem drzewo jest coraz słabsze. Kończy się na tym, że to drzewo po prostu zamiera. Często w taki, też bym powiedział, wyspowy sposób. I akumulacja, ilość tej opieńki czy innych pasożytów, takich jak na przykład żółciak siarkowy, który się pojawia w tych drzewostanach liściastych, jest niepokojąca, bo ponieważ czy żółciak, czy opieńka, no to fajne jadalne grzyby, duży ich udział, coraz większy, powoduje coraz większe zamieranie lasów. No jak nam zamrą, no to nie będzie tych grzybów też. To taka druga analogia przecież.
1: Druga strona medalu, oczywiście, jasne. A panie Michale, jak już będziemy wybierać się do lasu po grzyby właśnie, no to czy mamy się kierować zasadą, że patrzymy, czy jest ta gąbeczka pod spodem, czy to, że mamy tam blaszkę, też jest okej?
2: To znaczy...
1: Bo przez lata w ogóle tak pokutowało takie powiedzenie, że o, jak idziesz do lasu, to tylko zbieraj te z gąbką pod spodem, a nie te z blaszką, bo możesz trafić na trującego gagatka.
2: Znaczy to ja zawsze mówię, że to jest bardzo dobre z tego tytułu stwierdzenie, bo tak naprawdę dla... powiedzmy osoby, która zbiera parę razy do roku te grzyby, skupia się na tych najpopularniejszych. To jest bardzo dobre tak naprawdę stwierdzenie z tego tytułu, że no, ta osoba przychodzi, chce się nie otruć, chce sobie zrobić parę tych słoiczków, no i tyle. Nie jest to oczywiście do końca prawdą, bo jest dużo tych blaszkowych grzybów, które są też jadalne, a i są trujące bądź niejadalne z tym hemendoforem rukowym, z tą gąbeczką pod spodem. Tylko problem polega na tym, że dla kogoś, kto powiedzmy, no nie chcę z tego używać słowa laika czy nowicjusza, no ale no, to jest chyba najlepsza zasada tak na początek, bo raczej nie ma, no przynajmniej te grzyby z tym gąbką pod spodem, rzadko kiedy można trafić na jakiegoś śmiertelnie trującego, abym powiedział, że nawet więcej, że te gatunki, które są śmiertelnie trujące z taką gąbką, można ich chyba na palcach dwóch rąk byłoby wymienić z tych gatunków i w zasadzie jak ktoś je znajdzie, to jest bardziej, bym powiedział, sensacja na całą Polskę w świecie grzybiarzy, ponieważ są bardzo rzadkie i często pod ochroną.
1: Chociaż ten goryczek, prawda? On się tak upodabnia trochę do...
2: Tak, tylko z goryczakiem na szczęście jest taka...
1: grzybka.
2: Taka sprawa, bo on nie jest stricte trujący. On po prostu jest niejadalny ze względu na tą gorycz, jaka jest z nim zawarta i nie da się w żaden sposób tej goryczy pozbyć tak naprawdę, czy przetwarzając to, prawda, czy go gotując, mrożąc, cokolwiek, to się nie da tej goryczy pozbyć. Z tego tytułu się uznaje go za niejadalnego i no się nie zbiera. Aczkolwiek no na szczęście nie jest trujący, więc nawet jak dojdzie do jakiejś pomyłki, ba, sam powiem, jak miałem 15 lat, gdzieś pierwsze takie moje grzybobrania samemu z tym atlasem robiłem, się skończyło na tym, że mamie chyba cały koszyk takich goryczaków przyniosłem i powiedziałem, mamo, patrz ile prawdziwków. No, także oczywiście mama wzięła na język i mówi, że masz tam ten atlasik swój, idź się dokształcić, ale tak naprawdę, no to mimo wszystko tak z perspektywy lat fajna, śmieszna historia, ale byśmy się nie potruli przede wszystkim.
1: To. Ale w ogóle dobrze pan to sformułował, mama wzięła na język, to znaczy, tak, że po prostu poprzez sprawdzenie językiem, sprawdzimy ten trzonek, czy on jest gorzki, czy jest słodki, jeśli jest słodki, to znaczy, że grzyb jest dobry.
2: Tak jest. Nawet bym mogę powiedzieć w ten sposób, że istnieje duża w Polsce grupa, taka rodzina gołąbki i mleczaje, prawda? No i tam na przykład tych gatunków jest całe zatrzęsienie. One są do siebie bardzo podobne tak naprawdę. Często tak naprawdę trzeba mieć, wysypać z tego grzyba, nazwijmy to zarodniki, wsadzić je pod mikroskop i dopiero jest się w stanie z tą stuprocentową skutecznością oznaczyć gatunek. No i powstało coś takiego jak tak zwana próba smakowa, że ludzie, którzy zbierają te gołąbki bądź mleczaje, robią tak, że w przypadku mleczai to takie białe mleczko wypływa. Mhm. W przypadku gołąbków niestety nie, ale też odkrawa się kawałek. Bierze się na język po prostu i jeżeli on jest albo właśnie gorzki, albo bardzo ostry w smaku, no to się przyjmuje, że to są te niejadalne. Jeżeli są słodkie, czy to mleczko, czy ten kawałek, no to się uznaje, jest za jadalne. Szczerze mówiąc, też, bo to wiadomo, można powiedzieć,
1: że... A czy ta słodycz czasami może nas oszukać?
2: Właśnie do tego chcę nawiązać, że z tą słodyczą, no to w gruncie rzeczy nie spotkałem, bo czasami z ciekawości tak chodziłem, bo nie zbieram tych grzybów, ale z czystej właśnie ciekawości i wyczytania o tej próbie, no to próbie smakowej, no to zacząłem, tak jak sobie widzę omleczaj, no to sobie brałem, prawda, tam kawałek tego kapelusza na ten język, to mleko. No i faktycznie jak raczej były słodkie, ale trafiło się parę takich grzybków, które powiem szczerze, że jak na język wziąłem to mleczko, to się czułem, jakbym odwiedził pana Turka i poprosił najostrzejsze możliwe dostępne sosy w jakimś kebabie czy czymś. Po prostu to nawet nie była kropelka, a tak buzię paliło po prostu, że aż język sztywniał.
1: Wow.
2: Tylko to był raczej jednorazowa przygoda, no bo zazwyczaj to tam jest takie podszczypywanie, nie? Także bardzo mnie ciekawi, bo nie wtedy nie oznaczyłem tego gatunku. I ciekawi mnie takie nawet porównanie, czy to po prostu też był osobnik, który wyrosnął gdzieś w jakimś specyficznym miejscu, przez to nabrał takiej ostrości, czy to po prostu był jakiś inny gatunek, których wszystkie owocniki będą takie takie ostre. Tylko tutaj mówię, no to byłaby zabawa, że trzeba było go wziąć do domu, wysypać zarodniki pod mikroskop, gdzieś przeszukać często gęsto pół po angielsku, pół po łacinie atlasów i znaleźć zdjęcia zarodników. Jeszcze trzeba byłoby mieć stuprocentową pewność, bo internet to ciągle internet, że to jest faktycznie konkretny zarodnik tego grzyba, a nie, że ktoś go w ten sposób po prostu podpisał. Także to akurat tutaj byłaby ciężka bajka i po prostu po tej przygodzie stwierdziłem, że nie ma opcji, że jeszcze się będę z nim tak bawił.
1: Panie Michale, przy tej okazji chciałabym też bardzo mocno uczulić wszystkich tych, którzy właśnie napatrzą się w internecie na te zdjęcia, nabiorą ochoty na takie wyjście do lasu i potem może zdarzyć się wpadka, która niestety skończy się w szpitalu, a w najgorszym przypadku, no to wiadomo jak.
2: Tak.
1: Jak, no właśnie, jak nie dać się nabrać?
2: Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeden grzyb mnie nie zbawia. Jeżeli nie jestem czegoś pewien co do jakiegoś danego osobnika, którego gdzieś tam znalazłem w tym lesie, no to po prostu patrząc na koszyk, w którym powiedzmy mam kilo, 2 kilogramy tych grzybów, patrząc na tego jednego, którego nie jestem pewien, no on sobie tam rośnie, to ja go po prostu omijam, no bo co mi po tym jednym grzybie? Mam ryzykować ewentualne, że siebie otruję, bądź kogoś z rodziny, bo nie wiem, no bo muszę zebrać więcej jak sąsiad. No to jest bez sensu. Też
1: gorzej, że to się zdarza też doświadczonym grzybiarzom.
2: No oczywiście. To tak jak wspominałem z tym borowikiem szlachetnym. No, że tak powiem, z samolotu powinien człowiek taki, który niby się mówi, że się zna na grzybach, powinien go rozróżnić. A szkopuł był taki, że nawet powiedzmy iluś 10 latach śledzenia, chodzenia za tymi grzybami, takimi nazwałbym je rzadkimi, no to tak naprawdę borowik potrafił mnie zrobić na tyle w konia, że chodziłem 2 dni się zastanawiałem, co to za grzyb, prawda? Ale tak naprawdę to tego. To jeszcze chyba dobrym sposobem, jak już naprawdę nazbieraliśmy czegoś i nie wiemy co i upieramy się już przy tym, że to jest jadalne, ale jednak z tyłu głowy gdzieś tam coś siedzi, no to jeszcze tak naprawdę stacja sanepidowska.
1: Mhm.
2: Oni mają tam licencjonowany grzybia, znaczy grzybodawca to się chyba nazywa. To są osoby, które faktycznie przeszły jakieś szkolenia związane z rozpoznawaniem grzybów, no i oni mogą wydawać taką opinię, że to jest jadalne bądź niejadalne. Ale myślę, no, że nie ma co być zachłannym. No, jeżeli nie znam bądź nie znam pewien, to po prostu zostawmy to w tym lesie. To się na pewno przyda, tak jak mówię, czy symbioza z drzewem, czy nakarmi to jakąś myszkę, wiewiórkę, czy nawet jakiegoś robaczka czy innego owada.
1: Muchomor sromotnikowy, najgorszy?
2: Najgorszy. Najgorszy, nie ma gorszego grzyba, stąd z tego powodu jest, powiedzmy, tak brzydko mówiąc, nagonka na niego, bo to jest chyba jedyny grzyb, który występuje z wszystkich grzybów w Polsce, którego jeden kapelusz, i to taki niezbyt duży, jest w stanie zabić dorosłego, rosłego faceta, tak naprawdę. Zazwyczaj, bo jest wiele grzybów trujących bądź niejadalnych na surowo, nawet w

0: około 100 razy. Także mimo wszystko nie polecam.
1: Co by też z niego zostało, umówmy się, po przygotowaniu 100 razy.
0: Pewnie konsystencja mokrego kartonu tak naprawdę, ale w gruncie rzeczy no, jest sporo grzybów, na przykład kiedyś były uznawane za jadalne tak zwane olszówki, czyli krowiaki te podwinięte, bądź krowek olszówka, bo to w zasadzie są też dwa gatunki tego. No ale na przestrzeni lat, na przykład po badaniach się okazało, że są tak samo też, znaczy może nie, że trujące, że śmiertelnie, aczkolwiek zawierają substancje trujące. Często może babcie, może już nawet bardziej prababcie go zbierały i też był taki sposób jego przyrządzenia inny, bardziej specyficzny, że go koniecznie trzeba było gotować dwa razy. Nie? Z tego grzyba mało co zostawało tak naprawdę. W smaku karton po prostu wtedy już był. A ryzykować odkładanie w wątrobie jakiejkolwiek substancji trującej, nawet jeżeli to będzie niewielkiej ilości, no to po co? Po co? Po prostu to nie ma najmniejszego sensu. Nie? Tym bardziej, że jest dużo innych jadalnych, świetnych grzybów, które występują przede wszystkim przez cały rok.
1: Czyli zbierajmy tylko to, co znamy, żeby w przyszłym roku znowu wybrać się na grzybobranie. Grzybobranie, które stało się polskim sportem narodowym. Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg był naszym gościem i genialnie opowiadał o tych grzybach. Dziękuję Ci bardzo.
0: Nie ma za co.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty natury.